Orkiestra Filharmoniczna w Essen pod dyrekcją Neil Venditti wykonała magiczną harfę Ine Boyle. W dalszej części zabrzmiała muzyka Marii Herz, niemieckiej kompozytorki o żydowskich korzeniach, której przyszło żyć w tragicznych czasach II wojny światowej. Przed nami jej koncert wiolonczelowy op. 10, a w partii solowej Rafaela Gromes.

To był koncert wiolonczelowy opus 10 Marii Herz. Grali Rafaela Gromes w partii solowej i Orkiestra Filharmoniczna w Essen pod dyrekcją Nil Venditti. Na bis zabrzmiała kompozycja ukraińskiej twórczyni Hanny Hawrylec, Tropar, modlitwa do Matki Bożej.

To był bis na koncercie Rafaeli Gromes i Orkiestry Filharmonicznej w Essen pod dyrekcją Nil Venditti. Tropar, modlitwa do Matki Bożej Hanny Hawrylec. W drugiej części wieczoru w Essen zabrzmiała druga symfonia D-dur, opus 35 francuskiej kompozytorki epoki romantyzmu Jean-Louis Farranc. Części Andante Allegro, Andante, Scherzo Vivace i Andante Allegro.

Druga symfonia D-dur op. 35 Jean-Louis Farong zakończyła koncert Orkiestry Filharmonicznej w Essen pod dyrekcją Neil Venditti. Koncert ten odbył się 13 marca tego roku w siedzibie orkiestry. A my w muzycznej nocy Euroradia zostajemy jeszcze przy muzyce na wskroś kobiecej. Przed nami Życie kwiatów op. 19, czyli cykl miniatur fortepianowych chorwackiej kompozytorki Dory Pejaczewicz. Gra

Pączek róży, fiołek, lilia, stokrotka, goździk czerwony, heliotrop, chryzantema i finałowa róża. To tytuły poszczególnych miniatur składających się na Życie kwiatów op. 19 Dory Pejaczewicz. Grała Ida Gamulin. Do końca tej części naszego nocnego spotkania towarzyszyć nam będzie muzyka

Allegro moderato, andante quasi adagio, scherzo allegro vivace i finałowe allegro energico e serioso. To części drugiego kwartetu smyczkowego C-moll op. 14 Wilhelma Stenhammara, którego wysłuchaliśmy w wykonaniu kwartetu smyczkowego Yggdrasil. I tak kończymy pierwszą część muzycznej nocy Euroradia.

Słuchają Państwo Dwójki, ja nazywam się Grzegorz Dąbrowski i zapraszam jeszcze do godziny piątej. Tę odsłonę naszego spotkania otworzy Agrippina Condotta Amorire, czyli kantata świecka Jerzego Fryderyka Händla. Napisana podczas podróży do Włoch, jest to dzieło opowiadające o ostatnich chwilach życia rzymskiej cesarzowej Agrippiny Młodszej, matki Nerona. Pełne emocji, recytatywy i arie ukazują tu dramat kobiety miotanej między gniewem, pragnieniem zemsty na synu, a rozpaczą. Wysłuchamy interpretacji Johanny Koslowski oraz muzyka Alta Ripa.

Agrippina Condotta a Morire, czyli kantata świecka Jerzego Fryderyka Händla w katalogu dzieł kompozytora, pozycja 110. Kantata na sopran, dwoje skrzypiec i continuo. Wysłuchaliśmy interpretacji Johanny Koslowskiej i zespołu Muzyka Alta Ripa. Przenosimy się teraz w czasie do pierwszych lat XX wieku i szczytowego osiągnięcia muzycznego impresjonizmu. Oto Image, obrazy Claude'a Debussy'ego prezentujące inspiracje różnymi regionami Europy. Gig, inspirowany Anglią, Iberia, to Hiszpania, oraz Rond de Printemps, czyli Francja. Gra Orkiestra Filharmoniczna w Oslo pod dyrekcją Jukki-Pekki Sarastego.

0: Image. Trzy impresje orkiestrowe Claude'a Debussy'ego kończą dzisiejsze wydanie muzycznej nocy Euroradia. Grała Orkiestra Filharmoniczna w Oslo pod dyrekcją Jukki-Pekki Sarastego. Ja nazywam się Grzegorz Dąbrowski. Dziękuję i do usłyszenia jutro o tej samej porze.
1: Dwójka, jesteś na miejscu. Andrew Lawrence King.

Przy mikrofonie Michał Dębski. Dzień dobry. Dziś nasze spotkanie upłynie nam przy dźwiękach skrzypiec i gitary. Na powitanie przygotowałem nagranie serenady G-dur Mieczysława Karłowicza, utworu napisanego oryginalnie na wiolonczele z towarzyszeniem fortepianu. Dziś posłuchamy go w opracowaniu skrzypka Janusza Wawrowskiego. Będzie towarzyszył mu pianista José Gallardo.

Serenada G-dur Mieczysława Karłowicza. Kompozycja napisana dokładnie 130 lat temu, w 1896 roku. Muszą Państwo przyznać, że Karłowicz potrafił pisać melodie wpadające w ucho, no i do tego prezentować je w bardzo elegancki sposób. Serenady w opracowaniu na skrzypce i fortepian wykonali Janusz Wawrowski wraz z José Gallardo. Wrócimy dziś w fantazji polskiej do muzyki skrzypcowej, posłuchamy koncertu Mieczysława Karłowicza. Ale najpierw proponuję, abyśmy spędzili kilka minut z mazurkami Fryderyka Chopina. Usłyszymy je w świetnym opracowaniu XIX-wiecznego gitarzysty i kompozytora Jana Nepomucena Bobrowicza. Nagrał je kilka lat temu polski propagator gitary klasycznej Mateusz Kowalski. Usłyszymy trzy mazurki z opusu 7 Chopina, będą to numer 1 w tonacji B-dur, numer 3 F-moll i numer 4 As-dur.

To były mazurki z opusu 7 Fryderyka Chopina, kolejno 1, 3 i 4, w opracowaniu Jana Nepomucena Bobrowicza, kompozytora nazywanego Chopinem gitary. Słuchaliśmy wykonań Mateusza Kowalskiego. A teraz przechodzimy do głównego dania w dzisiejszym programie Fantazji Polskiej. Będzie nim koncert skrzypcowy Mieczysława Karłowicza. W jego kontekście warto przypomnieć, że jego autor, zanim na dobre zajął się komponowaniem, był aktywnym skrzypkiem. Chociaż zgodnie z relacjami świadków Karłowicz grał na skrzypcach bardzo dobrze, to nie miał charyzmy solisty. I można powiedzieć, że symbolicznym momentem było ukończenie tego właśnie koncertu. Wtedy Karłowicz zrobił krok w stronę komponowania już kolejny. Swoją drogą kompozytor zadedykował go swojemu nauczycielowi, skrzypkowi Stanisławowi Barcewiczowi. To właśnie on wykonał go jako pierwszy w Berlinie w 1902 roku. Dziś koncertu skrzypcowego A-dur op. 8 Mieczysława Karłowicza posłuchamy w interpretacji Agaty Szymczewskiej, skrzypce, oraz Sinfonii Warsowi pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka.

Tak kończy się koncert skrzypcowy A-dur, opus 8 Mieczysława Karłowicza. Kompozytor pisał go w tajemnicy, na samym początku swojej kompozytorskiej kariery, zanim jeszcze oddał się całkowicie pisaniu poematów symfonicznych. Ale już w tym dziele słychać, jak świetnie 26-letni Karłowicz potrafił prowadzić narrację w dłuższych formach muzycznych. Solistką była Agata Szymczewska, symfonię w Warszawie prowadził Jerzy Maksymiuk. Powoli zbliżamy się do końca fantazji polskiej, aby nieco ochłonąć po tych skrzypcowych popisach i orkiestrowych brzmieniach, proponuję wrócić do mazurków Fryderyka Chopina w opracowaniu Jana Nepomucena Bobrowicza. Tym razem posłuchamy dwóch pozycji z opusu 6, czyli drugiego mazurka cis-moll oraz trzeciego E-dur. Na gitarze wykona je Mateusz Kowalski.

Mazurki drugi i trzeci z opusu szóstego Fryderyka Chopina w gitarowym opracowaniu Jana Nepomucena Bobrowicza i wykonaniu Mateusza Kowalskiego kończą

0: fantazję polską. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Życzymy Państwu dobrego dnia. Michał Dębski i Zuzanna Wawro.
1: Słowo na dzień.
2: Mamy dzisiaj bardzo takie mocne czytanie z Księgi proroka Izajasza i mamy do tego bardzo świetnie pasujący psalm 50 i bardzo dobraną właśnie Ewangelię. To wszystko świetnie brzmi razem. Właściwie można powiedzieć, że w Księdze Izajasza prorok mówi nam, że Bóg jest zadowolony z naszej pobożności, z naszych różnych starań, już to docenia, tylko że tak naprawdę to jest tylko część tego, co od nas oczekuje. Tu nie chodzi o krytykę pobożności, bo jest to pewien gest wyrażający nasze uczucia. My też lubimy, jak ktoś nam składa życzenia, pamięta o jakichś okazjach, daje kwiaty, no i różne inne prezenty i jakieś wyrazy sympatii. To jest wszystko ważne, tego lekceważyć naprawdę nie trzeba. Ale chodzi też o to, żeby koło no, takich różnych gestów czy znaków było jeszcze coś więcej. To myślę, że rozumiemy tu Boga bardzo dobrze i też byśmy tak chcieli. I dlatego też jest zachęta, żebyśmy tak patrzyli no, na siebie, myślę, że i w stosunku do Boga, i też do innych ludzi, że właśnie nasze gesty, nasze słowa, nasze uśmiechy, czy jakieś miłe, małe prezenty, żeby one też coś rzeczywiście oznaczały, żebyśmy troszeczkę tak no, nie marnotrawili gestu wtedy, kiedy on niewiele oznacza. Chociaż czasami myślę, że no nawet coś niedoskonałego, ale w jakimś staraniu no jest to jakiś bardzo fajny znak dla nas wszystkich. I mamy do tego jeszcze pewne takie realistyczne napomnienie w Ewangelii. Wiadomo, że chcemy z wszystkim żyć w pokoju i takie wyzwania są, ale tutaj nas ewangelista, święty Mateusz, przytacza słowa Jezusa, no ze wszystkimi się idealnie żyć nie da. Nie da się żyć w zgodzie z własnym sumieniem, z własnymi oczekiwaniami. Czasami jakieś napięcia będą, po prostu jest to niemożliwe, żeby z wszystkich zadowolić. I stąd właśnie takie zdania, że nie przyszedłem pokoju nieść na ziemię, ale miecz. Przyszedłem poróżnić syna z ojcem, córkę z matką, synową z teściową. No, nie chodzi o to, żebyśmy się kłócili dla sportu. Zresztą umiemy to bez trudu w każdej sytuacji, tak? Pokłócić się z kimś to w ogóle żaden wysiłek, no, albo kogoś skrytykować. No, nie mamy z tym problemu, większość z nas chyba. Natomiast tutaj chodzi o sytuację taką, w której no, dochodzi do jakiejś naprawdę ważnej różnicy zdań na bardzo ważny dla nas temat. Jakby tutaj, myślę, realistyczne słowo Jezusa, że nawet dobre intencje, pobożność, wiara nie wystarczą, żebyśmy wszyscy mieli to samo zdanie na ten temat, tak? Bo jeżeli szukamy prawdy, chcemy żyć zgodnie z naszą wiarą, z naszym sumieniem, może się okazać i jak mówi Jezus, na pewno się okaże, że prędzej czy później będzie jakieś spięcie, jakiś konflikt, którego czasami nawet no, trudno uniknąć. Oczywiście, że trzeba uważać, na ile to wynika z naszych jakichś tam no, słabości czy niezręczności, a na ile jest to rzeczywiście sprawa aż tak ważna, ale coś takiego będzie. Tak? Można powiedzieć, że chrześcijaństwo nie oznacza zawsze salonowej uprzejmości i nie oznacza, że wszystko będzie no, jak lody waniliowo-karmelowe. Tak się nie da. Ale też bardzo świetna, bardzo kapitalna obietnica ze świetnym, myślę, tekstem, kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, tą nagrodę otrzyma i kto poda ten kubek świeżej wody do picia najmniejszym. Myślę, że to jest z jednej strony taki wyraz wdzięczności, utożsamienia się z osobą, której pomagamy, ale z drugiej, czy to nie jest kapitalna zachęta, by umieć doceniać w ludziach ich powołanie, żeby zobaczyć, kim oni są, co oni niosą. Może nas czasami irytują, ale mają jakieś swoje powołanie, robią coś pięknego, ciekawego i w tym momencie my też możemy w tym uczestniczyć, wspierając ich, nawet troszeczkę.
3: Mówiła doktor habilitowana Monika Waluś, wykładowca teologii dogmatycznej i duchowości z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

0: Program Drugi Polskiego Radia, jest szósta.
1: Poranek Dwójki.
0: Dzień dobry Państwu, jest poniedziałek, 13 lipca. Wspólnie rozpoczynamy nowy tydzień. Muzykę dziś do audycji wybrała dla Państwa Magdalena Łoś. Nad całością czuwa Monika Kopcik, za konsoletą Wojciech Ciarka, który realizuje program, a przed mikrofonem Katarzyna Sanocka. Jest 194 dzień roku. Słońce w znaku raka wzeszło dziś o godzinie 4:30, a zajdzie 7 minut przed 21:00. Dzień będzie trwał 16 godzin i 23 minuty. Imieniny obchodzą dziś Andrzej, Ernest, Eugeniusz, Henryk, Irwin, Jakub, Justyna, Kinga, Małgorzata i Sara. Życzymy Państwu wszystkiego, co najlepsze, najlepsze życzenia od dwójki. Można dziś, a nawet trzeba hucznie świętować, bo 13 dzień lipca to Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla.
1: Pogoda.
0: Dziś zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami. Po południu głównie na północnym wschodzie i południowym zachodzie kraju. Możliwe także rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, intensywniejsze na wschodzie. Tam też możliwe burze, a także grad. Temperatura maksymalna od 19 do 22 stopni na południowym wschodzie oraz w pasie nadmorskim. Około 25 stopni w centrum i na północy do 28 stopni na południowym zachodzie i krańcach północno-wschodnich. No, być może lato już zaczyna do nas wracać.

0: Była to część pierwsza Allegro koncertu C-moll Jana Sebastiana Bacha. Jest 6 minut po 6. Czas sprawdzić, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Jak zawsze będzie wiersz na dzień dobry, będzie też Słowo się rzekło, płyta tygodnia, to po godzinie 7, a na przegląd prasy dziś zaprasza Jerzy Kisielewski. Obowiązkowo, jak co dzień, mamy dla Państwa oczywiście kalendarium, a w nim między innymi 30. rocznica śmierci Lody Halamy. Tancerki, aktorki, choreografki, gwiazdy kabaretów dwudziestolecia międzywojennego i prima balleriny Teatru Wielkiego w Warszawie. Jej światowa kariera rozpoczęła się w Paryżu, gdzie zarekomendował ją sam Ignacy Jan Paderewski. Występowała też w Stanach Zjednoczonych i Japonii.
1: Loda zademonstrowała swój numer popisowy, czyli skok na ścianę i odbicie się do tyłu. To, co O'Connor w deszczowej piosence dopiero w latach 50. będzie wykonywał. I dyrektorzy Perskiego Oka powiedzieli: bierzemy.
0: Mieli oko ci dyrektorzy. W cyklu Słowo się rzekło dziś w przymiotnikach, o przymiotnikach użytych niekoniecznie w odpowiednim miejscu.
2: Nie zawsze atasze kulturalny to kulturalny atasze.
0: No, nie zawsze, niestety. Będziemy mieć dla Państwa także relacje z naszej letniej trasy dwójki. Jesteśmy na wczasach. W sobotę byliśmy w Ciechocinku.
3: Znajdujemy się w części produkcyjnej warzelni soli, gdzie jest od 200 lat prowadzona tradycyjna produkcja soli ciechocińskiej. I tutaj powstają właśnie produkty takie jak ciechocińska sól spożywcza i ciechociński szlam kąpielowy.
0: Więcej o otrzymywaniu soli kuchennej w Ciechocinku opowiemy po godzinie 7. W drugiej godzinie poranka zaprosimy Państwa także na wystawę Nie tylko Podzamcze, która ukazuje miasto Lublin jako wspólną przestrzeń chrześcijan i Żydów. Będą też rekomendacje kulturalne i relacja z festiwalu Góry Literatury, gdzie wczoraj z czytelnikami o Grochowie rozmawiał m.in. Paweł Sołtys, autor książki Monolog.
4: On jest jak to szkło ze zbitego lustra z baśni o Królowej Lodu, na zawsze już w sercu zostanie i na dobre i na złe, więc ja myślę, że ja ten Grochów wożę ze sobą i z tego też powstała trochę ta książka.
0: Po 8.30 w Studiu Dwójki pojawi się profesor Anna Kłos, kuratorka Międzynarodowej Wystawy Kolażu 2026, prezentowanej w Galerii Dobra w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Jest 9 minut po 6.00.

0: Filippo Azzaiolo i jego kompozycja Kipasa per sta strada w wykonaniu Yo-Yo Ma na wiolonczeli, któremu towarzyszył zespół The Silk Road Ensemble.
1: Kalendarium.
0: To 8 lat temu powstał Katolicki Uniwersytet Lubelski. Z kolei 87 lat temu podniesiono banderę na statku pasażerskim Chrobry, ostatnim nowym polskim transatlantyku. 14 lat temu z kolei w Londynie odbyła się ceremonia otwarcia 30. letnich Igrzysk Olimpijskich. Polscy sportowcy zdobyli na nich 10 medali, 2 złote, 2 srebrne i 6 brązowych. Kartki z kalendarza wertuje dziś Jakub Jamrozek.
2: Tancerka rewiowa, aktorka, symbol szampańskiego życia dwudziestolecia międzywojennego i pierwsze nogi drugiej RP. 30 lat temu w Warszawie zmarła Loda Halama.
3: Dla mnie nie istnieją rzeczy zabronione. Mam to w sobie od najmłodszych lat.
4: Loda Halama pierwsze kroki stawiała na scenach wielkich rosyjskich.

0: polskich cyrków. Jak na dziecko muzyka i tancerki przystało, od zawsze wiedziała, co będzie robić w życiu.
1: Moja matka była tancerką, tańczyła dzisiaj i ja się w nocy urodziłam. No proszę, tańczyłam już przed urodzeniem.
0: Po przyjeździe do Polski występowała z siostrami w stołecznej Dolinie Szwajcarskiej. Tam została wypatrzona przez sławnego choreografa perskiego oka Eugeniusza Koszuckiego, który zaprosił wszystkie halamki na przesłuchanie.
2: Loda zademonstrowała swój numer popisowy, czyli skok na ścianę i odbicie się do tyłu. To, co O'Connor w deszczowej piosence dopiero w latach 50. będzie wykonywał. I dyrektorzy perskiego oka powiedzieli: bierzemy.
3: A ta piosenka być może będzie dla Państwa pomysłem na to, jak zaplanować swój urlop.

0: przez mgłę.
1: 102 lata temu w Bielsku urodziła się Maria Koterbska, piosenkarka i wykonawczyni m.in. przebojów Parasolki, Do grającej szafy Grosik wrzuć, czy wspomniane już Augustowskie noce. Augustów zaprasza zresztą do siebie każdego, nawet jeśli to Brzydula i Rudzielec.

0: Śpiewała Maria Koterbska. 26 lat temu w Waszyngtonie zmarł natomiast Jan Karski, legendarny kurier i emisariusz polskiego państwa podziemnego, który w czasie II wojny światowej przekazał na Zachód raport dotyczący zagłady Żydów.
1: Wszyscy Żydzi na całym świecie, oni chodzą z otwartą raną. I ta rana to jest wspomnienie Holokaust. Ludzkość nie powinna zapomnieć, co to jest Holokaust.
0: Być może to właśnie od tej wiadomości powinienem zacząć. 505 lat temu na wawelskiej wieży Zygmuntowskiej po raz pierwszy zadzwonił dzwon Zygmunt.
2: Naprawdę to było tak, że król w 1520 roku dał zlecenie Hansowi Janowi Bechemowi na odlanie wielkiego dzwonu dla katedry wawelskiej. W czerwcu wysłał do niego z Torunia list z tekstem inskrypcji, która miała być odlana na dzwonie.
0: Kolejnych 505 lat dzwonowi życzymy.
3: Dzisiejsze kalendarium przygotował dla Państwa Jakub Jamrozek. Jest 17 minut po 6:00.

Henry Purcell i jego kompozycja Hear the Deities Approve śpiewał Tim Mead, kontratenor, a towarzyszył mu zespół Le Musicien du Saint-Julien, dyrygował François Lazarewicz. 22 minuty po godzinie 6. W kalendarium Jakub Jamrozek wspominał, że dziś przypada 26. rocznica śmierci Jana Karskiego. Warto być może wspomnieć, że 34 lata temu z kolei zmarła jego żona, Pola Nireńska, znakomita tancerka, pionierka tańca modern w Polsce. Wykształcona m.in. w Dreźnie u słynnej tancerki ekspresjonistycznej Mary Wigman. Z Janem Karskim, z którym po wojnie mieszkała w Waszyngtonie, nigdy nie rozmawiała po polsku. Nigdy nie rozmawiali też o wojnie. Była to trauma, o której woleli milczeć. Pola Nireńska, mimo że była już uznaną tancerką w Europie, po wojnie nie znalazła tam dla siebie miejsca i w 1949 roku popłynęła statkiem do Waszyngtonu. Płynęła 3 miesiące, zaczęła pracę na zmywaku, zaczęła wszystko od początku po to, by za jakiś czas założyć słynną szkołę tańca w Waszyngtonie. Zginęła tragicznie, bo w wieku 80 lat po 5 próbach samobójczych w końcu ta szósta jej się udała. Jeżeli mają Państwo chęć posłuchać więcej o Poli Nireńskiej i jej małżeństwie z Janem Karskim, a także o jej niezwykłym życiu i karierze, polecam serdecznie książkę Weroniki Kostyrko, Tancerka i Zagłada. W audycji O Wszystkim z Kulturą jakiś czas temu miałam przyjemność rozmawiać z autorką tej książki, więc mogą Państwo tę audycję odszukać na stronie Dwójki.

0: Była to część czwartej symfonii Andor, symfonii włoskiej Felixa Mendelssohna. Grała London Symphony Orchestra pod dyrekcją Johna Liotta Gardinera. Jest to 6:28.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: Pojutrze, czyli w środę 15 lipca, przypada 150. rocznica śmierci Aleksandra Fredry. Pisarz zmarł we Lwowie, w którym spędził ostatnie lata życia. Został pochowany w rodzinnej krypcie w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Rudkach koło Lwowa. Aleksander, hrabia Fredro, to dla nas przede wszystkim wspaniały komediopisarz. Autor do dziś chętnie grywanych sztuk, takich jak Zemsta, Pan Jowialski, Śluby Panieńskie czy Damy i Huzary. Pamiętamy także o jego zabawnych bajkach, czyli Małpa w kąpieli czy Paweł i Gaweł. Mniej znana jest inna twórczość liryczna Fredry. Dziś jeden z wierszy autora przeczyta Krzysztof Kolberger.
2: Weredyk. Powiedział ktoś, nie wiem kto, ale słowa święte, że gdyby wszystkie prawdy miał w garści zamknięte, nie chciałby jej otworzyć. Przeciwne ma cele, co nazwę weredyk.

Redyka otrzymał w udziele, co zewsząd sieje wieści niedościgłe ziarka. W Redyk, moi państwo, dziwna to poczwarka. Jest w nim coś z osy, jeża, pawia i papugi. Jego głos zawsze cichy, a języczek długi. Namiętnie śpiewa prawdę lub co prawdą mniema, ale nigdy

0: mu prawdę, aż mu poszło w pięty. Cały też jego rozum w tych piętach ujęty. Ale owa ta prawda, tak ostra, tak tęga, czyliż plotki, a czasem oszczerstwa nie sięga? Weredyk się nie wzruszy. Jakie bądź tam skutki, obowiązek przyjaźni, prawda bez ogródki. Weredyk zawsze staje w przyjaźni ornacie, czyli zwiastuje klęskę, czy płacze po stracie. Nie lęka się wyjawić najdotkliwszych wieści. Zagłębia zimną sondę w samo dno boleści, ani się zastanowi, czy potem go stanie na kropelkę balsamu przy otwartej ranie. Choćby trochę ułudy, choć trochę nadziei, gdzie słońce już nie grzeje na życia kolei, choćby tylko snu trochę niezmokłego łzami, gdzie kto na zgliszczach szczęścia zadrzemie czasami. Dlaczego? Na co? Po co? Te tysiączne groty niewczesnej trwogi, żalu, daremnej tęsknoty. Na to jest tylko jedno słowo odpowiedzi, że w każdym weredyku jakiś diabeł siedzi, co w swej pychy rozkosznej pluszcząc się kąpieli, mniemanych swych przyjaciół swym ukropem dzieli. Od takich prawdomównych świdrów w każdej porze i w każdym stanowisku uchowaj nas, Boże.
1: A jutro w poranku dwójki posłuchamy jednego z najbardziej znanych wierszy Aleksandra Fredry, czyli opowieści o Pawle i Gawle, którzy, jak wiadomo, w jednym stali domu. Słuchają Państwo dwójki, jest 6:32.

0: Mazurek Amol, opus 59, numer 1 Fryderyka Chopina. Grał Piotr Andraszewski. 24 minuty pozostały do godziny 7. Teraz czas na...
1: Słowo się rzekło.
0: Czas teraz na krótką, ale bardzo intensywną lekcję języka polskiego.
2: Słuchacz ma wątpliwość, czy poprawna jest nazwa Historyczny Konkurs Polskiego Radia. Słusznie, że ma wątpliwość. Wyrażenie Historyczny Konkurs oznacza bowiem konkurs, który przeszedł do historii. Został zapamiętany przez potomnych jako ważne wydarzenie, tak jak historyczne odkrycie. Jeśli natomiast chcieć nazwać konkurs, w którym sprawdzana jest wiedza historyczna, właściwsze byłoby określenie konkurs historyczny z przydawką po rzeczowniku. Niekiedy bowiem właśnie za pomocą szyku różnicujemy znaczenie podobnych do siebie wyrażeń. Jeśli określenie stoi przed rzeczownikiem, wskazuje na jego cechę, określa go. Na przykład moja matka, druga koleżanka, ładna piosenka, wspaniały utwór, przystojny mężczyzna, mądre dziecko itd., itd. Jest to szyk neutralny. Odwrócenie go sprawia, że stylizujemy wypowiedź. Na przykład matka moja mawiała, że... Przymiotnik może również stanąć po rzeczowniku. Wtedy jest określeniem gatunkującym, specjalizującym. Widać to na przykład w nazwach Rzeczpospolita Polska, Teatr Nowy, Atasze Kulturalny, Niedźwiedź Brunatny, Ślub Kościelny, Szkoła Holenderska, ta w malarstwie, Zjazd Gnieźnieński, Literatura Współczesna, Bilet Kolejowy, Praca Naukowa, Dziennikarz Radiowy i wielu, wielu, wielu innych. Niektóre z tych nazw szczególnie wyraziście pokazują, że mamy do czynienia z określeniem specjalizującym. Nie zawsze przecież Teatr Nowy, czyli konkretna instytucja, to nowy teatr, czyli niedawno założony, od niedawna działający. Nie zawsze atasze kulturalny, czyli osoba na konkretnym stanowisku, to kulturalny atasze, czyli dobrze wychowany człowiek, zajmujący przy okazji stanowisko atasze. Nie zawsze dom rodzinny, czyli dom, w którym się wychowaliśmy, dom naszych rodziców, to rodzinny dom, czyli dom, w którym panuje rodzinna atmosfera. Nie zawsze aktor komiczny, czyli aktor specjalizujący się w rolach komediowych, to komiczny aktor, czyli śmieszny, taki, z którego wszyscy się naśmiewają. I tak dalej, i tak dalej. Co prawda utrwaliło się kilka nazw, w których określenie stoi przed rzeczownikiem, mimo iż nazwa ma charakter specjalistyczny, na przykład ptasia grypa. Właściwie bowiem powinniśmy mówić o grypie ptasiej, czy cesarskie cięcie, a nie cięcie cesarskie, a także polskie radio zamiast radio polskie. Nazwy te jednak akceptujemy oczywiście na zasadzie wyjątku, a mówiąc inaczej na mocy tradycji. Do usłyszenia.
0: Wyjaśniała zawiłość języka polskiego Agata Honcia. 20 minut pozostało do godziny 7. Niebawem w studiu pojawi się Jerzy Kisielewski i zaprosi Państwa na przegląd prasy, ale zanim ta przyjemność, jeszcze muzyka Johannesa Brahmsa.

0: Był to finał sonaty F-moll na klarnet i fortepian op. 120 Johannesa Brahmsa. Kwadrans pozostał do 7.
1: Przegląd prasy.
0: Już przegląda

0: i szeleści Jerzy Kisielewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Od czego zaczynamy?
1: Troszkę od pierwszych stron. No wiadomo, wydarzenia soboty, niedzieli, czyli historia, która puka do rzeczywistości codziennej. Naszym obowiązkiem jest powiedzieć prawdę. To pierwsza strona wyborczej. Córka ocalałego z pogromu w Jedwabnem, Rebeka Wasserstein. I komentarz. Śledztwo utknęło na progu archiwów. To z kolei Wołyń, profesor Grzegorz Chryciuk dla Rzeczpospolitej. Z kolei tytuł duży, bardziej ekonomiczny. Jest przełom w sukcesji. To o firmach rodzinnych, które miały problem z tym, jak sobie z tym poradzić. 57% właścicieli firm wyklucza sprzedaż udziałów. Rok temu mówiło aż tak 66%. Już co czwarta rodzinna firma ma formalną strategię sukcesji i ta grupa rośnie, choć nadal dominują nieformalne rozmowy o tym w gronie najbliższych. I właśnie dziedziczenie w rodzinie jest najchętniej wybieraną opcją, bo czasem ci, którzy zaczynali w latach 90. chcą już trochę odpocząć i co zrobić z firmą rodzinną, jeśli dzieci się nie interesują, ale okazuje się, to się zmienia. Jest również o zdrowiu, a kultura w Rzeczpospolitej. Gotyk z Karpat gości w Krakowie. Muzeum Narodowe w Krakowie prezentuje imponującą wystawę sztuki późnego średniowiecza. Kraków.
0: Tak, byłam na tej wystawie, potwierdzam, jest imponująca.
1: W Europie Środkowej, obejmująca ponad 100 obrazów i rzeźb. O tym pisze Monika Kuc. Krakowska wystawa jest pionierskim projektem badawczym odkrywającym dzieła mało znane. To także jedna z nielicznych wystaw poświęconych sztuce średniowiecza organizowanych w ostatnich dekadach w polskich muzeach. Wystawa Gotyk w Karpatach jest czynna do 9 sierpnia, czyli do Krakowa jest całkiem blisko, więc...
0: Jeżeli mogę, to polecę jeszcze Państwu Kwadrans bez muzyki, bo ostatnio właśnie o tej wystawie, o wystawie Gotyk w Karpatach w Muzeum Narodowym w Krakowie opowiadał na naszej antenie dr Wojciech Marcinkowski, kurator tej wystawy. Można więc odsłuchać i wyobrazić sobie tę spektakularną przestrzeń, no bo rzeczywiście nie tylko dzieła, ale też scenografia tej wystawy.
1: Pamiętajmy o Krakowie i pamiętajmy o Gotyku w Karpatach.
0: Tak jest.
1: Gazeta Wyborcza, duży tytuł, cierpienie Polaków, cierpienie Ukrainy. Izabela Alberczyk pisze, Karol Nawrocki w Radróżu porównał cierpienie Polaków, którzy ginęli na Wołyniu, do cierpienia Ukraińców, którzy giną w czasie napaści rosyjskiej. Rocznica tak zwanej krwawej niedzieli. Gdy dziecko zabija dziecko, to jest reportaż Katarzyny Włodkowskiej w dużym formacie o zabójstwie dziewczynki przez dziewczynkę. Ważny tekst. Istotne, a z rzeczy można powiedzieć lżejszych, czyli sport, wielka czwórka, Francja, Hiszpania, Anglia i Argentyna. Wiemy, o co chodzi.
0: Tak jest, będziemy śledzić.
1: Strony. Warto zwrócić uwagę na wywiad, duży wywiad z Normanem Davisem, polsko-brytyjskim historykiem. Los Polski jest związany z wojennym losem Ukrainy. Gdyby zapytano mnie o zdanie, doradziłbym przekazanie dyplomatom sprawy nadania imienia bohaterów UPA i nie ruszałbym orderu i ostrzegłbym przed poważnymi kosztami politycznymi, bo Ukraińcy będą to Polakom pamiętać, mówi Norman Davis, a inny cytat podkreślony. Pamięć historyczna Ukraińców jest wybrakowana i pełna ślepych zaułków, czym wcale nie różni się od pamięci historycznej innych narodów. To jest temat, który wraca, a jest jeszcze, a jeśli chodzi o kulturę, festiwal filmowy Tauron Nowe Horyzonty we Wrocławiu, Love Story w czasie terapii. Taki jest tytuł. To opowieść o młodym pokoleniu wychowanym w kulturze terapii, które nie wstydzi się otwarcie mówić o swoich problemach. Pisze o tym Dawid Druszcz, a rzecz dotyczy filmu Łukasza Rondudy. Powiedz mi, co czujesz, Łukasza Rondudy, w kinach od 18 września. Film znalazł się w programie Tauron Nowe Horyzonty we Wrocławiu. I w ramach festiwalu odbędzie się retrospektywa Łukasza Rondudy. Zaprezentowane zostanie 7 jego filmów. Festiwal od

0: 23 lipca. A ten film, Powiedz mi, co czujesz, inspirowany jest życiem artysty Patryka Różyckiego. To pierwszy film, o którym mowa przy tej okazji. Dziennik Gazeta Prawna, komentarze i między innymi komentarz Grażyny Piotrowskiej-Oliwę, inwestorki, menedżerki. Ochrona zdrowia potrzebuje rewolucji, a nie reformy. Warto na to zwrócić uwagę. To komentarze z drugiej strony i temat, który można powiedzieć na lato, dla niektórych ważny, bo okazuje się, że prawo wszędzie w naszym życiu jest obecne. Wyjazd służbowym autem na urlop jest możliwy. A co z podatkiem? I to jest duży tekst, o którym pisze Radosław Kowalski.
1: Bardzo ciekawe.
0: Bywało, że i politycy mieli z tym kłopoty, i menedżerowie, więc okazuje się, że możliwy, ale trzeba uważać. Newsweek. Dzisiaj nowy Newsweek. Fotografie poważnych, nieuśmiechniętych dwóch panów, czyli Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego. I mocny tytuł, czy pacjent jest uleczalny. Rok po prezydenckiej klęsce, koalicja 15 października wciąż nie potrafi radzić sobie z kryzysami. To zapowiedź tematu z okładki, ale warto zwrócić uwagę, Newsweek, można powiedzieć, zbiera tematy kulturalne i potem daje dużą dawkę. Newsweek, strefa kultury dzisiaj, a otwiera to zapowiedź rozmowy z Grażyną Torbicką o filmach, które kocha. Jako, że Grażyna Torbicka kojarzy się z filmami i z festiwalem Dwa Brzegi w Kazimierzu. Inny temat, w oczekiwaniu na Odyseję Christophera Nolana. Okazuje się, że są filmy, które już powodują publikacje jeszcze nieznane, ale oczekiwane. Fenomen Christophera Nolana to jeden z tematów i ciekawy temat, do którego jeszcze wrócimy w drugim przeglądzie. Jedna bitwa po drugiej. Czy i jak polityka szkodzi sztuce? Sztuka jako soft power polityki kontra polityczność sztuki. Temat stary jak świat, który wyjątkowo głośno wybrzmiał przy okazji największych wydarzeń kulturalnych mijającego półrocza zarówno w Polsce, jak i na świecie. A pisze o tym Artur Burchacki. Do tego wrócimy. Dzisiaj jest również nowy numer Ruchu Muzycznego.
1: A na obfity okład... ten poniedziałek w Kulturze, tak jest, w gazetach i tygodnikach.
0: Oczywiście jest co czytać. A na okładce, na pierwszej stronie, Elżbieta Stefańska. Leczenie duszy Bachem. Wywiad ze słynną polską klawesynistką. Pamiętamy trio barokowe kiedyś, znakomity zespół. Lubię wracać do utworów, które kiedyś wykonywałam. Gdybym usłyszała siebie sprzed lat, pewnie zdziwiłabym się, ilu rzeczy nie zauważyłam. A teraz może nawet gorzej zagram technicznie, ale więcej zauważę. To jest dobry, duży wywiad. Nie chciałem się odróżnić od rodziców, byli wspaniali. Dopiero po latach zauważyłam, ile miałem szczęścia i ile nauczyłam się w domu. To tylko cytaty podkreślone, a do tego wrócimy. Z Elżbietą Stefańską rozmawia Karolina Kolinek-Siechowicz. Warto do tego wrócić. I jeszcze mamy Jazz Forum. Jazz Forum. A na okładce znakomita fotografia Sonny Rollins, pożegnanie słynnego saksofonisty, ale wewnątrz numeru wiele tematów, między innymi festiwale, co nas czeka w tym roku, czyli Jazz Head 2026, Jazz nad Odrą, konkurs na indywidualność jazzową, Kalisz Ptaszyn Fest, Sopot Jazz Festival, o tym, co było i o tym, co będzie. Jazz Forum.
1: Do przeglądu prasy wrócimy za niecałą godzinę. Jerzy Kisielewski zameduje się w studiu. Bardzo dziękuję.
0: Obiecuję.

0: Autopromocja.
1: Wakacje czas zacząć. Gauthier Capuçon, Piotr Anderszewski, Fatma Said, Filip Żaruski, Jakub Józef Orliński. To tylko niektórzy z artystów, których płyty będzie można wygrać w konkursie Płyta na lato. Od poniedziałku do piątku w audycji Koncert w porze lunchu około godziny 15.30 zadamy Państwu pytanie. A od tego, jakiej udzielą Państwo odpowiedzi, zależeć będzie ewentualna wygrana. Jest o co walczyć. Płyta na lato. Regulamin dostępny na stronie internetowej polskieradio.pl w zakładce Dwójka Konkursy.
0: Autopromocja.
2: Program Drugi Polskiego Radia, wybiła siódma.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Andrzej Paluch.
2: To jest druga godzina poranka Dwójki, 13 lipca, poniedziałek. Mówimy dzień dobry wszystkim tym, którzy do nas dołączyli. To 194 dzień roku.
4: Poranek

0: dwójki.
1: Poniedziałek, 13 dzień lipca, będzie trwał 16 godzin i 23 minuty. Słońce zajdzie 7 minut przed godziną 21. Imieniny obchodzą dziś Andrzej, Ernest, Eugeniusz, Henryk, Irwin, Jakub, Justyna, Kinga, Małgorzata i Sara. Życzymy Państwu wszystkiego co najlepsze od całej redakcji Dwójki, a teraz czeka już na Państwa Aldona Łaniewska-Wołk z wiadomościami kulturalnymi.
2: Dzień dobry Państwu. Po raz pierwszy w historii krewni zamordowanych podczas rzezi wołyńskiej odbiorą noty identyfikacyjne ofiar. Dziś poznamy nazwiska 8 zidentyfikowanych osób zamordowanych w Późnikach. Uroczystość odbędzie się w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3: Dzisiejsza uroczystość będzie pełna niezwykłych emocji, mówi minister kultury Marta Cienkowska.
4: Dlatego, że ci ludzie i te rodziny czekały na to 80 lat. Zidentyfikowaliśmy szczątki kobiet, dzieci, więc to są trudne momenty dla rodzin, ale też mówiące o zakończeniu pewnego procesu.
3: A wiceprezes Fundacji Wolność i Demokracja Maciej Dancewicz, jednocześnie krewny pomordowanych w Późnikach, podkreśla, że zidentyfikowanie pierwszych ofiar ukraińskich nacjonalistów jest niezwykle ważne dla całej społeczności rodzin późnickich.
5: Późniki czekały na to 80 lat, więc to jest niesamowite, że się udało ludzi wyciągnąć z niebytu.
3: Prawdopodobnie pod koniec sierpnia rozpocznie się kolejny etap poszukiwań w Późnikach. Ich celem będzie odnalezienie pozostałych około 40 osób zamordowanych w 1945 roku. Witold Banach, Polskie Radio.
2: Dzięki wysiłkom Fundacji Wolność i Demokracja, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Pamięci Narodowej do tej pory udało się odnaleźć i ekshumować szczątki ponad 40 osób. Znamy werdykt 26. Sopot Film Festiwalu. Nagrody wręczono w trzech konkursach, przyznano także wyróżnienie specjalne. Za najlepszy film krótkometrażowy widzowie uznali Spiritus Sanctus w reżyserii Michała Toczka, prezentowany wcześniej na festiwalu w Cannes. Osadzona w 1999 roku historia opowiada o próbie zdobycia alkoholu w czasie wprowadzonej na czas pielgrzymki Jana Pawła II do Polski prohibicji. Ten moment wydał mi się bardzo dobry do opowiedzenia o Polsce czasu przełomu, podkreśla Michał Toczek.
6: Była taki głód takiego sakrum i gdzieś tam była jakaś taka dziwna metafizyka chyba w tych czasach, w różnych postaciach, więc jakoś tak się nam się to zrymowało, że właśnie jest czas transformacji, czas poszukiwań, czas jakiegoś takiego bałaganu. Mnie interesuje postać, która jest obok, która jakby nie jest tą główną postacią, tylko gdzieś dotyka tych wielkich wydarzeń.
7: Tutaj mamy wielką historię i to, że jesteśmy wychowani w tej wierze katolickiej, mamy wielkiego papieża, ale nie chcieliśmy też tego do końca tak pokazywać, tylko chcieliśmy bardziej opowiedzieć o dotknięciu jakiejś metafizyki.
2: Dodaje grający głównego bohatera Sebastian Stankiewicz. Z kolei w konkursie doc.pl na najlepszy polski dokument publiczność wskazała Znaki Pana Śliwki w reżyserii Urszuli Morgi i Bartosza Mikołajczyka. Po raz trzeci wręczono też przyznawaną w formule cross-section nagrodę Spektrum Pomorze dla twórców związanych z Pomorzem. Otrzymały ją pochodzące z kartus reżyserki wyróżnionego już na festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie obrazu La Petite Mort Martyna Byczkowska i Kaja Zalewska. A w konkursie głównym One, Two, Three, Go dla debiutów i drugich filmów jury nagrodziło brazylijsko-portugalską produkcję Manas w reżyserii Marianny Brenant. Tymczasem z nadbałtyku przenosimy się w Tatry. Na Kasprowym Wierchu obchodzono wczoraj 120-lecie otwarcia Orlej Perci. Przy górnej stacji kolejki linowej uroczyście złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą księdza Walentego Gadowskiego, twórcę najtrudniejszego szlaku turystycznego w Polsce. Wytyczenie takiej trasy było w tamtych czasach ogromnym wyzwaniem. Wielu wątpiło, że to się uda, mówi legenda tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego, ratownik senior Franciszek Łukaszczyk.
8: Naprawdę to było wielkie przedsięwzięcie w Tatrach zrobić Orlą Perć na tamte czasy. Widzimy dzisiaj, przyleci dron i wszystko przyniesie, helikopter wróci. Wtedy wszystko trzeba było przynieść, wykuć w skalę, w granicie, majzlem dziury, roztopić ołów, wtopić go. To, ale żeby go roztopić, to nie było puszka benzyny czy gaz, tylko trzeba było palić ogień, przynieść drzewo.
2: Orla Perć ma około 4,5 km długości i prowadzi granią od Przełęczy Zawrat do Przełęczy Krzyżne. To najtrudniejszy znakowany szlak turystyczny w polskich Tatrach.

0: W Erwaniu świętowano Vardavar. To jedno z najbardziej kolorowych świąt w Armenii.
1: Muzyka, krzyki, chlapanie wodą. Na Placu Republiki w centrum Erywania nikt nie jest bezpieczny. Ani dzieci, ani dorośli. Na ulicach, placach i w parkach mieszkańcy od rana oblewają się wodą. Z balkonów lecą wiadra, a przechodnie odpowiadają tym samym. Specjalne ciężarówki polewają tłum, zamieniając centrum Erywania w wielką wodną imprezę. To Vardavar, jedno z najbardziej radosnych i widowiskowych świąt w Armenii. Ormianie obchodzą je co roku latem, w niedzielę przypadającą 14 tygodni po Wielkanocy. Choć dziś święto jest związane z przemienieniem pańskim w ormiańskim kościele apostolskim, jego historia sięga czasów przedchrześcijańskich. Dawniej było związane z kultem wody i natury. Dla wielu Ormian Vardavar to nie tylko tradycja, ale symbol radości, wspólnoty i nadejścia lata. Diana Skaja, Polskie Radio, Erywań.
0: Tak, kończymy pierwsze dziś wydanie Wiadomości Kulturalnych. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie dwójka.polskieradio.pl.
2: Pogoda.
3: Dziś zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami po południu, głównie na północnym wschodzie i południowym zachodzie kraju. Także tam możliwe rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, intensywniejsze na wschodzie. Tam też możliwe burze i grad. Temperatura maksymalna od 19 do 22 stopni na południowym wschodzie oraz w pasie nadmorskim. Około 25 stopni w centrum i na północy do 28 stopni na południowym zachodzie i krańcach północno-wschodnich.
4: Reklama.
5: Otwórz się na folklor, otwórz się na TKB. Już od 25 lipca do 2 sierpnia w Bielsku Białej, Wiśle, Szczyrku, Żywcu, Makowie Podhalańskim, Oświęcimiu oraz Ujsołach, Jabłonkowie i Stebnej spotkajmy się podczas roztańczonego, tętniącego życiem, muzyką i śpiewem 63. Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Zapraszamy. Patronat Polskiego Radia i Radiowego Centrum Kultury Ludowej.
6: Radio Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl. Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
4: Reklama.
3: Słuchają Państwo Dwójki, 9 minut po godzinie 7. To czas, kiedy w poranku Dwójki proponujemy Państwu płytę tygodnia. Tym razem to Saksofobia, czyli szaleństwo saksofonowe lat 20. XX wieku. Wirtuoz saksofonu Chad Smith wraz z grupą przyjaciół i orkiestrą Symphony of London gra zapomniane utwory tamtych lat, przede wszystkim kompozycję Rudolfa Corneliusa Wiedewta, całość pod dyrekcją Johna Wilsona. To płyta tygodnia. Mamy dla Państwa także płytę dodatkową Rafaela Gromes i Fortissima. Aby dać sobie szansę na zdobycie płyty tygodnia lub też płyty dodatkowej, prosimy o listy do nas na adres mailowy poranek2@polskieradio.pl. Proszę pamiętać, aby w wiadomości wpisać adres do korespondencji.

0: Rudy Weidoft i Wals Levelin to kompozycja z naszej płyty tygodnia. Chet Smith, saksofon i Symphonia of London pod dyrekcją Johna Wilsona. Jest 13 minut po siódmej. Jest lato, to wielu z nas marzą się kurorty. Taki Ciechocinek na przykład. Niebawem wspomnienia z Ciechocinka właśnie, czyli z podróży dziennikarzy dwójki po najwspanialszych polskich kurortach w ramach sobotnich audycji Jesteśmy na wczasach.
1: Trzeba mieć tutaj mnóstwo siły jako pracownik, bo w przeciągu 8 godzin na pracownika tutaj przypada co najmniej 1,5 tony soli, żeby wydobyć z tej kadzi, zgarnąć do brzegu i wydobyć naparnik. I mężczyźni, którzy tu pracują, no muszą być dość postawni i dość silni.
0: Poza Ciechocinkiem zabierzemy Państwa także do Lublina na wystawę Nie tylko Podzamcze, która pokazuje to miasto z mniej znanej i trochę zapomnianej strony.
2: Bardzo często w ogóle zapominamy, że to była jakaś tam część historyczna Lublina. Już na pewno nie myślimy o tych okolicach miasta jako o okolicach związanych z historią Żydów.
0: W tym tygodniu gospodynią rekomendacji kulturalnych jest profesor Agnieszka Karpowicz, literaturoznawczyni związana z Instytutem Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, badaczka twórczości Mirona Białoszewskiego.
3: Czyli osoby bardzo zainteresowanej tym, co po drugiej stronie rzeczywistości, ezoteryką, seansami spirytystycznymi, jogą, dermooptyką i wszystkim też właśnie taką alternatywną duchowością.
0: Po godzinie 8.30 w Studiu Dwójki gościć będziemy dr Annę Kłos, kuratorkę Międzynarodowej Wystawy Kolażu 2026, prezentowanej w Galerii Dobra w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Ale nieco wcześniej, bo po 8.00 zajrzymy na ziemię kłodzką, na Festiwal Góry Literatury, w którym bierze udział m.in. tłumacz, pisarz i amerykanista Piotr Tarczyński.
4: Nie o to chodzi, czy jest zielono, czy jest wnętrze, czy na zewnątrz, tylko ja po

0: Po prostu nie jestem zbyt dobry w spotkaniach, mam wrażenie, autorskich i w dyskusjach panelowych. Zawsze jest to dla mnie jednak pewne wyzwanie.
1: Tak się przedstawia menu na najbliższy czas. Mamy nadzieję, że zostaną Państwo z dwójką. Jest 15 minut po siódmej.

Była to część trzecia koncertu fortepianowego G-dur Maurice'a Ravela przy fortepianie Alexandre Tarot, a towarzyszyła mu Orchestre National de France. Jest 7:20, zabieramy Państwa do obiecanego Ciechocinka, który w tym roku świętuje 190. rocznicę powstania uzdrowiska i 120-lecie Towarzystwa Przyjaciół Ciechocinka. Odwiedziliśmy miasto w sobotę w ramach letniej trasy dwójki, jesteśmy na wczasach, a teraz powrócimy na moment do tego miasta, które no właśnie zaczęło się od soli. W nagraniu Aleksandry Łapkiewicz członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ciechocinka Marek Grzelak, mistrz tężni i warzelnictwa oraz Roman Paczkowski, przewodnik miejski w Ciechocinku, oprowadzą nas po najważniejszych solnych atrakcjach.

0: No i my jesteśmy w najważniejszym punkcie, można powiedzieć, miasta, Fontanna Grzyb. To jest pierwszy etap otrzymywania soli kuchennej w Ciechocinku. To jest ciąg technologiczny. Solanka z głębokości około 412 metrów pobierana jest na górną czaszę grzybka, spadając do niecki, bo nawet właśnie tutaj dokładnie słychać, są odparowane takie substancje gazowe, taki niemiły zapach siarkowodoru nieraz się tutaj uwalnia. I solanka z głębi około 4,5% tym obiegiem zatęża się do około 5% i pod jezdnią jest tłoczona natężnie solankowe. I trzecim etapem jest ważelnia soli, końcowym etapem. Wszystko w Ciechocinku zaczęło się od soli. Polska pod zaborami, zabór austriacki ma jedyne czynne kopalnie Wieliczkę i Bochnie. Na terenie centralnej Polski nie ma dostępu do soli, a bez soli nie można się obejść. Więc doniesiono do Ministerstwa Skarbu, że niedaleko miejscowości Ciechocinek, w miejscowościach Słońsk Dolny, Słońsk Górny, to jest wszystko od soli, ulica Słońska, na powierzchnię zaczynały wybijać samoczynnie źródełka ze słoną wodą. I postanowiono je zbadać, o jakiej wydajności, o jakim zasoleniu i czy nie mają związków szkodliwych. Wszystkie te parametry więc były idealne i w pierwszym etapie kto co miał? Wiaderka, konewki, beczki, wybierano solankę na powierzchnię. Wygotowywano nadmiar wody i tą zagęszczoną cieczą dosalano potrawy. No ale Skarb Państwa był w wielkim kryzysie i zastanawiano się, jak z tego zrobić biznes tutaj, a były doświadczenia w Niemczech, że za pomocą tężni solankowych odparowano wodę z solanki i tą zagęszczoną ciecz gotowano, ważono sól, więc zapożyczono technologię z Niemiec i zaproszono do współpracy Jakuba Grafa, to był Saksończyk, i on zaprojektował nam te tężnie, do których my zmierzamy dzisiaj. I najpierw trzeba wiedzieć o tym, że to była tylko otrzymywanie soli, o uzdrowisku jeszcze wtedy nikt nie słyszał.
1: Znajdujemy się w części produkcyjnej ważelni soli, gdzie jest od 200 lat prowadzona tradycyjna produkcja soli ciechocińskiej. Jest to bardzo stary obiekt, bo wybudowany w 1832 roku i tutaj powstają właśnie produkty takie jak ciechocińska sól spożywcza i ciechociński szlam kąpielowy. To jest ważelnia, czyli tutaj ważymy nie wagą, tylko gotujemy. Musimy zagotować te potężne ilości solanek, doprowadzić je do wrzenia. Następnie solanka krystalizuje nam się na powierzchni, opada na dno i tutaj zaczyna się rola też pracowników, którzy tutaj przy tym pracują. Wszystko, co robią, robią tutaj ręcznie. Jeżeli już ruszamy produkcją, to jest produkcja trzyzmianowa, czyli jedziemy na okrągło i obsługa tutaj to jest tylko dwie osoby plus palacz, który pali w kotłowni. Mogę taką powiedzieć ciekawostkę, że trzeba mieć tutaj mnóstwo siły jako pracownik, bo w przeciągu 8 godzin na pracownika tutaj przypada co najmniej 1,5 tony soli, żeby wydobyć z tej kadzi, zgarnąć do brzegu i wydobyć naparnik. I mężczyźni, którzy tu pracują, no muszą być dość postawni i dość silni.
0: Tak, zbliżamy się do tężni. Chłodniej jest od tężni, już ten zapach i taki chłodniejszy wiatr już wieje. Konstrukcja, można tutaj powiedzieć, jak stwierdzono, około 80% jest zachowana od początku wybudowania tutaj tych elementów, tego szkieletu. Wymieniana najczęściej jest tarnina, która tutaj mamy przed sobą tą ścianę, bo ona po prostu jest najmniej trwałym tutaj elementem. Nie jest konserwowana żadnymi środkami, bo solanka ma właśnie właściwości konserwujące. One są dobrze, jeżeli to jest w tej chwili, można powiedzieć, takie jest niewielkie spływanie. Ona jest po prostu włączana, raz jest z jednej strony, raz jest z drugiej strony, w zależności od tego, gdzie jest wiatr, wieje. Są trzy tężnie solankowe w Ciechocinku. Konstrukcja jedynki i dwójki tężni posadowiona jest na palach dębowych. Zużyto ich około 7 tysięcy 3,5-metrowych odziomków. Nad nimi są po prostu zbiorniki na solankę wykonane z drewna sosnowego i świerkowego. Na tężni numer 1 odparowanie solanki jest do około 10%. I ostatnim elementem jest tężnia numer 2, gdzie końcowe odparowanie jest do około 30%. To jest prawie takie zasolenie jak w Morzu Martwym. I przekazywana jest do ważelni soli na ostatni etap na gotowanie, ważenie soli. Dopiero po czasie stwierdzono, że po prostu spadając te właśnie kropelkami solanka po tarninie, nadmorski klimat się tworzy w Ciechocinku. Taki mówimy o tym, że jest tutaj

0: no, takie namiastka morza, ze względu na to, że na ten jod, który mamy, taki specyficzny.
1: Namiastka morza w Ciechocinku. Całą audycję Jesteśmy na wczasach spod zabytkowego Teatru Letniego w Ciechocinku można odnaleźć na stronie podcastów Polskiego Radia. A audycja Jesteśmy na wczasach w każdą letnią sobotę od godziny 15:00.

Aria z opery Sen nocy letniej śpiewała Jody DeVos, a towarzyszyła jej orkiestra filharmoniczna w Brukseli. Dyrygował Pierre Bles. Jest 7:30, byliśmy już w Ciechocinku, to teraz zabieramy Państwa do Lublina. Historia wielokulturowego, przedwojennego Lublina właśnie.

0: miejscach Lublina. Wystawa Nie tylko Podzamcze okazuje miasto jako wspólną przestrzeń chrześcijan i Żydów. Archiwalne fotografie układają się tutaj w opowieść o sąsiadach, przedsiębiorcach, uczniach i rodzinach, które współtworzyły codzienność Lublina, żyjąc obok siebie, w Śródmieściu, na Wieniawie czy spacerując po Ogrodzie Saskim. Wystawa archiwalnych fotografii zaprasza w podróż śladami pamięci i pozwala odkryć dawny Lublin o mniej znanym obliczu.
1: Niesamowite jest, że taka wystawa w ogóle powstała, ponieważ jestem w Lublinie od 7 lat i nie wiedziałam, że na przykład na Wieniawie, gdzie mieszkałam, również była ludność, mieszkańcy żydowscy. To jest niesamowite po prostu. W ogóle jestem podekscytowana, jestem pod wrażeniem tym, co robi ośrodek Brama Grodzka Teatr NN. Więc warto i zachęcam przyjść i obejrzeć tą wystawę.
2: Jest to wystawa fotograficzna i wystawa edukacyjna, która opowiada o miejscach głównie w lubelskim Śródmieściu, ale także dalej, o tych miejscach przedwojennych związanych ze społecznością żydowską, która tutaj mieszkała. Patryk Pawłowski, koordynator pracowni ikonografii w ośrodku Brama Grodzka Teatr NN. Ulokowaliśmy tutaj na naszym wspaniałym słonecznym tarasie w ośrodku. Chcieliśmy pokazać kilka miejsc, takich miejsc związanych albo rodzinnie, albo w jakiś inny sposób ze społecznością żydowską w Lublinie, tą społecznością przedwojenną, która liczyła lekko ponad 30% wszystkich mieszkańców Lublina, więc była to ogromna społeczność, istotna część tego miasta, która nie mieszkała tylko na Podzamczu, czyli ci ludzie nie mieszkali tylko w dzielnicy żydowskiej w Lublinie, ale także mieszkali w całym mieście, ponieważ byli pełnoprawnymi mieszkańcami tego miasta. I chcemy właśnie to pokazać. Wybraliśmy kilka takich, może nawet nieoczywistych miejsc. Na przykład jednym z takich miejsc jest ulica Dolna Panny Marii, gdzie pod numerem 16, w takim małym budynku, który istnieje do tej pory, takim budynku parterowym, istniała niegdyś siedziba Towarzystwa Sportowego Maccabi, które było na przykład bardzo znane w przedwojennym Lublinie ze swojej sekcji piłki nożnej. Drużyna Maccabi często rywalizowała z chrześcijańskimi klubami i to jest taki bardzo ciekawy temat, o którym mało kto wie, dlatego chcemy to przypomnieć. Przypominamy również na przykład o Ogrodzie Saskim w Lublinie i związaną z Ogrodem Saskim na przykład kolekcją ze szklanych negatywów, której to możemy zobaczyć mnóstwo zdjęć wykonanych właśnie w Ogrodzie Saskim i mnóstwo zdjęć, które przedstawiają mieszkańców dzielnicy żydowskiej, tych żydowskich mieszkańców Lublina. Ale ładnych kilkadziesiąt fotografii zostało wykonanych właśnie w Ogrodzie Saskim.
3: Wydaje mi się, że ta wystawa jest bardzo interesująca, bo pokazuje taką trochę inną perspektywę, bo chyba przez te wszystkie lata działalności Bramy Grodzkiej zdążyliśmy już się nauczyć i przyzwyczaić do tego, że to życie żydowskie koncentrowało się na Podzamczu. Natomiast na tej wystawie jest kilka takich miejsc, jak nie wiem, Dolna Panny Marii, czy nieistniejąca już Pijarska, o których bardzo często w ogóle zapominamy, że to była jakaś tam część historyczna Lublina, już na pewno nie myślimy o tych okolicach miasta jako o okolicach związanych z historią Żydów. Znaczy zawsze warto przyjść i dowiedzieć się czegoś innego, czegoś ciekawego. Może to zainspiruje kogoś do poznania szerszej historii Żydów w Lublinie.
2: Pokazujemy kilka adresów staromiejskich, jeżeli chodzi o ten przedwojenny Lublin. Adresów związanych z konkretnymi rodzinami, z konkretnymi historiami nawiązującymi do Lublinerów, czyli do potomków lubelskich Żydów, którzy odwiedzają nas od kilku lat i właśnie też mamy okazję do tego, żeby się z nimi spotkać i pokazać im kilka historii, przypomnieć im. I właśnie dlatego powstała ta wystawa, żeby zachęcić tych ludzi, którzy nas odwiedzili, do tego, aby zobaczyć w Lublinie coś więcej, aniżeli tylko tę dawną dzielnicę nieistniejącą już na Podzamczu w Lublinie.
4: Wystawa jest ciekawa, na pewno warto przyjść, zobaczyć zdjęcia. Każde zdjęcie jest z opisem, porównać sobie, jak było kiedyś, jak jest dzisiaj, czy są jeszcze te budynki, czy już ich nie ma. No jest to ciekawe dla wszystkich, myślę, i dla tych, którzy tu mieszkają, i dla tych, którzy tu kiedyś mieszkali. Także warto odwiedzić.
0: Wystawa zatytułowaną Nie tylko Podzamcze, prezentowaną w ośrodku Brama Grodzka Teatr NN w Lublinie, odwiedziła Anna Kowalowa. Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających do końca lipca. 25 minut pozostało do 8:00.

Enrique Solinis i jego kompozycja Marionas, opracowanie Fahmi Alkai, a grała Akademia del Piacere, dyrygował Fahmi Alkai. Jest 7:40, czas na informacje o tym, kto z Państwa otrzymuje dziś płytę tygodnia i płytę dodatkową. Płyta tygodnia wędruje do pani Krystyny z Łodzi, gratulujemy serdecznie, a płyta dodatkowa wędruje do pana Ignacego z Lublina. Dziękujemy za listy mailowe, życzymy miłego odsłuchu i pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie.

0: Szósta symfonia La Casa del Diavolo Luigiego Boccheriniego grał zespół Europa Galante, a dyrygował Fabio Biondi. Kwadrans pozostał do ósmej.
1: Przegląd prasy.
0: Jerzy Kisielewski powiedział przed chwilą, jak to wszystko zmieścić. Dzień dobry ponownie.
2: Jak to wszystko zmieścić? Była taka piosenka, w czasie deszczu dzieci się nudzą. To dzieci niech się ponudzą trochę, bo w życiu trzeba czasem się nudzić, a my możemy zająć się lekturą, bo jest co czytać. Jazz Forum i rzeczywiście olbrzymia dawka

ze świata jazzu i światowego, i krajowego. I na okładce Sonny Rollins, kolos saksofonu, pożegnanie. Ale rzecz ważna, Sopot Jazz Festival, scena Molo. W tym roku obchodzić będziemy 70. rocznicę Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Jazzowej, który odbywał się w Sopocie w dniach 6-12 sierpnia 1956 roku. Nawet przecież wyszła płyta, na której słychać, jak Leopold Tyrmand otwiera ten jazz i zaczynał się marszem przez Trójmiasto. Jubileusz zobowiązuje, tegoroczna edycja pod nazwą Sopot Jazz Festival Scena Molo wystartuje dokładnie 6 sierpnia. Rozmowamy o historii. Wystąpi następnie młoda trójmiejska formacja Yuma. Na kolejne dwa dni, piątek i sobotę, festiwal przeniesie się do muszli koncertowej przy Molo. Ale 8 sierpnia, najpierw o godzinie 18, wielka jubileuszowa parada jazzowa ulicą Monte Cassino i tutaj skład, kto będzie i kto będzie występował. Codziennie odbywać się będzie także w Teatrze Motto nocne jam session. Tego nie można przegapić. Zostańmy przy jazzie i przy Polskim Radiu. Mieczysław Kosz Solo. Dzięki Agencji Muzycznej Polskiego Radia powiększa się dostępna dyskografia ociemniałego geniusza polskiego jazzu, tragicznie zmarłego pianisty Mieczysława Kosza. Premiera albumu Ikar Solo na Jazz Jamboree. Płyta zawiera 10 utworów zarejestrowanych podczas warszawskiego festiwalu w latach 1968-71. Redaktor albumu Adam Domagała ułożył je, ignorując daty powstania i oryginalną kolejność. Nagrania podane mistrzowskiej rekonstrukcji i masteringowi Jacka Gawłowskiego złożyły się na pełnowymiarowy recital, który choć wirtualny, jest poruszającym świadectwem, kogo miała i kogo straciła polska i europejska scena jazzowa. A jeśli chodzi o jazzmenów, notatka pełna ciepła i świetna fotografia. Jerzy Barc, 90. Przyszedł na świat w Warszawie 28 maja 1936 roku. Weteran polskiego jazzu, mistrz instrumentów perkusyjnych, pedagog, autor kilkunastu podręczników gry na perkusji, publicysta, pisał m.in. na Jazz Forum, podróżnik, globetrotter. Jako muzyk opłynął na statkach oceanicznych cały świat. Z wojaży zawsze wracał bogatszy o nowsze zdobycze perkusyjne. Zgromadził arsenał egzotycznych instrumentów. W swoim ogrodzie na Żoliborzu trzymał także węża. Otwarty, pogodny, zawsze uśmiechnięty, kontaktowy, ma młodzieńczą sylwetkę i piękną żonę Angielkę o imieniu Bell. Pewnie niektórzy też zazdroszczą. Jerzy Barc, no, legendarna postać polskiego jazzu. Przejdźmy do Newsweeka. Na pierwszej stronie czy koalicja 15 października nie potrafi radzić sobie z kryzysami, a polityczni rywale bezwzględnie to wykorzystują. Dużo polityki, ale Krzysztof Warga, felieton, hipokryzja nasze życie. Z najnowszej sztuki Marka Modzelewskiego w Warszawskim Teatrze Współczesnym wychodziłem jak zwykle szczęśliwy i zdołowany zarazem. Autor Pacyfistów ponownie odarł mnie ze złudzeń, że liberalna część narodu jest otwarta, postępowa i w dodatku mądra. Zdumiewające, człowiek czyta, co piszą tolerancyjni rodacy w sieci, słucha znajomych o demokratycznych poglądach, a później się dziwi, że jednak nie są oni tacy dobrzy, jak mi się samym wydaje. I tych, którzy w tym momencie przerywają czytanie, bo informacja, że felietonista będzie pisał o sztuce teatralnej, budzi w nich najgłębsze obrzydzenie, uspokajam. Modzelewski jest autorem scenariuszy do serii filmów Teściowie, które wszyscy widzieliście. A pierwsi teściowie powstali na podstawie jego sztuki Wstyd. Widzieliście Teściów, potem obejrzeliście Teściów 2, Teściów 3, a oglądając płakaliście ze śmiechu i nie wiedzieliście nawet, że śmiejecie się z samych siebie. Wskazywaliście palcem obskurantów, nie wiedząc, że patrzycie w lustro. Modzelewski, wykształcony lekarz, co powinno państwa natychmiast nakręcić, praktykujący radiolog, od lat zajmuje się wiwisekcją narodu polskiego w swoich sztukach. Może i w pracy lekarza opisuje zdjęcia rentgenowskie i szuka ciekawych zwyrodnień w stawach, ale po godzinach robi to Polakom bez znieczulenia, trepanacji czaszki, wypróbania bebechów, operacji na otwarcie.

sercem, sercu, od których nawet jednocześnie kolonoskopia i gastroskopia są przyjemniejsze. I trochę historii. Wiadomo, że lekarze mają wyjątkową umiejętność pisania doskonałej literatury. Od Rablego, zaczynając przez Buchakowa i Czechowa, aż po Modzelewskiego właśnie. Modzelewskiego już nazwano polskim Czechowem. Niech i tak będzie, w końcu pisarz bez etykiety to żaden pisarz. Modzelewski wypracował patent, który się sprawdza, bo w swojej prostocie jest genialny. Bierzesz porządną polską rodzinę, albo jeszcze lepiej dwa małżeństwa, dodajesz im dorastające dzieci, pokazujesz ich nowoczesność, światowość, tolerancyjność, a potem zdejmujesz z nich kolejne warstwy kamuflażu, jakbyś obierał z liści kapustę, by dostać się do jej twardego, pełnego uprzedzeń głąba. Pisze o Modzelewskim dopiero teraz, pisze Warga. Dwa miesiące po premierze, bo dostałem olśnienia, pacyfiści i pozostałe sztuki Modzelewskiego zrobowały mi się z książką Nienawidzę ich Karoliny Olejak, która to którego to reportażu pod tytuł brzmi To Polacy mówią na terapiach. I konkluzja, dopóki polscy liberałowie nie nauczą się śmiać sami z siebie, a polscy prawicowcy drzeć łacha z polskiej prawicy, Polska pozostanie statkiem pijanym we mgle. Dla przyszłych sztuk Modzelewskiego to dobrze i ja się przy tym pożywię. I w ten sposób możemy przejść do bardzo ciekawego tekstu, w międzyczasie zaczepiając o wywiad z Grażyną Torbicką, bo Festiwal Dwa Brzegi 1-9 sierpnia, do tekstu Jedna bitwa po drugiej, czyli czy i jak polityka szkodzi sztuce. To Artur Burchacki też w Newsweeku. Polityka zdominowała sztukę, to zgrabna publicystyczna teza, niczym aqua alta zalała światowe media relacjonujące otwarcie Biennale Arte 2026 w Wenecji. Było o protestach i tak dalej. I autor stwierdza, że nie. Proces jest odwrotny. To sztuka dominuje nad polityką i metaforycznie, ale niebywale skutecznie potrafi przefiltrować to, co doraźne, w to, co uniwersalne. Natomiast stwierdzenie polityka zdominowała sztukę, niezwykle trafnie podsumowujące mijające półrocze, zbieżność intencji zarówno osób kuratorskich, jak i samych artystek i artystów, świadczy o wzmożonej próbie oswojenia widza z rzeczywistością poprzez sztukę. I jest o wystawie Jesteś w sercu zmian, surrealizm i antyfaszyzm. Muzeum Sztuki Nowoczesnej, gdzie w tym kontekście autor Artur Burchacki przypomina zdanie z manifestu surrealistów pióra André Bretona w 1924 roku. Przenigdy lęk przed obłędem nie zmusi nas do zwinięcia sztandaru wyobraźni. Bardzo to jest ciekawe. Jest o wystawie, jest o historii surrealizmu i wreszcie kończy się na filmie Jedna bitwa po drugiej. Świetną ilustracją tezy postawionej przez, bo jest o filmach Pawlikowskiego, jest inny film, Jedna bitwa po drugiej, Paula Thomasa Andersona, który rozbił bank z nagrodami na marcowej gali Amerykańskiej Akademii Filmowej, zdobywając 6 Oscarów, w tym ten dla najlepszego filmu. Ta czarna komedia paradoksalnie więcej mówi o konsekwencjach wpadania w bańki narracyjne niż niejeden dramat polityczny. Dostaje się tu wszystkim. Aktywistom politycznym, lewakom, prawakom, autokratom, technokratom, wyznawcom teorii spiskowych. To jest tekst wart przeczytania. To w Newsweeku. I zajrzyjmy jeszcze, tak jak wspominałem, Ruch Muzyczny i na okładce pani profesor Elżbieta Stefańska Leczenie duszy Bachem. Cytaty podkreślone. To wszystko autorstwa Karoliny Kolinek-Siechowicz, która przeprowadziła wywiad. Cytaty podkreślone. Nie chciałam się odróżnić od rodziców. Byli wspaniali. Dopiero po latach zauważyłam, ile miałam szczęścia, ile nauczyłam się w domu. To o tym niezwykłym domu Haliny Czerny-Stefańskiej i profesora Ludwika Stefańskiego.
łatwiej

0: grać na klawesynie, niż chodzić czy uczyć robić cokolwiek innego. Mówi Elżbieta Stefańska, klawesynistka, pedagog, córka Haliny Czerny-Stefańskiej, Ludwika Stefańskiego. Studiowała klawesyn państwowy w Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie, a następnie u Hansa Pischnera na kursach mistrzowskich. W 1964 roku zdobyła dwie pierwsze nagrody w konkursie muzyki dawnej w Łodzi. O karierze, o życiu domowym i o klawesynie, i o miłości do klawesynu.
1: Polecamy lekturę Ruch Muzyczny. Pracę przeglądał dziś dla państwa Jerzy Kisielewski. Spogląda na mnie i wiem, że chce mi powiedzieć, nie zmieściło się wszystko, czyli jest co czytać. I
0: resztę pozostawiam państwa instynktowi poszukiwawczemu.
1: Dziękujemy.

0: Autopromocja.
1: Zosiu, teraz dopiero piszę kilka słów, bo byłem zupełnie rozklejony. Będąc tak samotnym, całe niewyżyte złoża sentymentalizmu i uczuć skupiałem na Piotrze. Dlatego szok był duży. Na zewnątrz to wygląda wprost śmiesznie, coś w stylu starych panien angielskich, ale nic na to nie poradzę.
2: Tak nieskory do zwierzeń Jerzy Giedroyć pisał do Zofii Hertz o swoich uczuciach po stracie ukochanego psa. O wydanej właśnie korespondencji redaktora paryskiej kultury z Zofią i Zygmuntem Hercami opowiemy w środę o 19.30. Dorota Gacek, zapraszam.
3: Mały, duży ekosystem, pełen spotkań, działań, wzajemności, życia, które wymyka się kontroli. Ogrody, ich miejsce w kulturze, towarzyszące im myśli, wątpliwości, obietnice, to one będą tematem naszej najbliższej wspólnej nocnej strefy. A współtworzyć ją będą Państwa opowieści, bo ciekawi mnie, jakie są Państwa ogrody. Muzyka, ludzkie sprawy, tajemnice roślin. We wtorek o 22.30. Hanna Szczęśniak, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
4: Program Drugi Polskiego Radia jest 8.
5: Poranek Dwójki.
4: Magdalena Łoś, Monika Kopcik, Wojciech Ciarka, który realizuje program, i Katarzyna Samocka przed mikrofonem. Mówimy Państwu po raz trzeci. Dzień dobry, jest 13 dzień lipca, poniedziałek. Wspólnie rozpoczynamy nowy tydzień. Dziś dzień trwa 16 godzin i 23 minuty. To całkiem sporo czasu. Słońce zajdzie 7 minut przed godziną 21. A kto dziś świętuje? Andrzej, Ernest, Eugeniusz, Henryk, Irwin, Jakub, Justyna, Kinga, Małgorzata i Sara. Składamy Państwu najserdeczniejsze imieninowe życzenia.
5: Pogoda.
4: Zachmurzenie niestety wciąż duże, z większymi przejaśnieniami na wschodzie i południowym zachodzie naszego kraju. Miejscami możliwe będą przelotne opady deszczu, intensywniejsze na wschodzie. Tam też możliwe burze i grad. Temperatura maksymalna od 19 do 22 stopni na południowym wschodzie oraz w pasie nadmorskim.

0: Marsz turecki Wolfganga Amadeusza Mozarta, Alison Balsam Trąbka i Gothenburg Symphony Orchestra. 4 minuty po godzinie 8. Jest jakiś taki pozytywny i radosny pośpiech w muzyce Mozarta. Mamy nadzieję, że państwo nie w pośpiechu, choć o poranku to raczej rzecz dosyć codzienna i oczywista, że trochę się spieszymy. Proszę spieszyć się powoli i w międzyczasie zostać z dwójką. Warto z nami zostać, ponieważ w tej godzinie poranka czekają nas rekomendacje kulturalne. Tym razem gospodynią cyklu jest literaturoznawczyni związana z Instytutem Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim.
1: Ten wybór może być świetną zabawą, a jednocześnie doskonałym właśnie takim rozpoznawaniem tej innej, alternatywnej strony, aspektu osobowości Białoszewskiego.
0: Jaki to dokładnie wybór i czego dokładnie dotyczy, dowiedzą się państwo już niebawem. Niebawem także relacja Katarzyny Hagmajer-Kwiatek z Festiwalu Góry Literatury. A po 8.30 porozmawiamy w studiu dwójki o współczesnym kolażu. Naszym gościem będzie pani dr Anna Kłos, kuratorka Międzynarodowej Wystawy Kolażu 2026. Ta wystawa prezentowana jest w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie w Galerii Dobra.

0: Piękna nocy o nocy miłości, uśmiechnij się do naszych uniesień, śpiewały Fatma Said i Marianne Krebasa. Oczywiście słynna barkarola z opowieści Hoffmana Jacques'a Offenbacha, a śpiewaczkom towarzyszyła orkiestra filharmoniczna w Monte Carlo. 10 minut po godzinie 8 wyruszamy teraz na ziemię kłodzką. Tam właśnie trwa 12. Festiwal Góry Literatury pod hasłem Terytoria. Wydarzenie potrwa do 18 lipca, a za nami bodaj najintensywniejsze pierwsze 3 dni. Kilka dźwiękowych impresji z niedzieli przygotowała dla Państwa Katarzyna Hackmajer-Kwiatek.
1: Niedzielny program spotkań rozpoczął się importem warszawskiego Grochowa na Góry Literatury. Amelia Sarnowska poprowadziła spotkanie z Markiem Pieńczykiem, Dorotą Kotas i Pawłem Sołtysem, autorami odpowiednio Ronda Wiatraczna, Pustostanów i Monoloku.
2: Bardzo piękne spotkanie, każdy z autorów inny i każdy uroczy. Ja Pustostany kiedyś czytałam i pani Dorota, naprawdę niesamowita, piękny głos i tak aż miło było posłuchać.
3: Ja o Grochowie nie wiedziałam nic, a tu mogłam się trochę dowiedzieć, bardzo dowcipne i rzeczywiście fajne było to, że to były osoby z różnych pokoleń, więc takie widzenie świata ludzi żyjących w różnych okresach trochę.
4: Fajnie, że można pojechać na drugi koniec Polski i posłuchać czegoś nowego o miejscu, w którym się mieszka, czyli

0: po prawej stronie Wisły w Warszawie.
1: Ja mieszkam na Grochowie od urodzenia. Wiem bardzo dużo o Grochowie, ale to też jest trochę tak, jak we wczorajszym panelu było o tym, o zrywie ludowym, tak? Że to jest też odkrywanie własnej historii poprzez też miejsce, w którym się przebywa. Bo to są historie, które ja na przykład przypominam sobie z opowieści mojej babci. Bo Grochów jest specyficzną dzielnicą i naprawdę on ma taką opinię, no raz, że enklawy, drugie, że dzielnicy biedniejszej, nieprawdziwie warszawskiej, więc na przykład we mnie to zawsze budziło takie trochę lokalno-patriotyczne uczucia, więc jak mi ktoś pyta, skąd ja jestem, to ja regularnie mówię, że z Grochowa, nie z Warszawy.
2: A znają Państwo te książki?
3: Nie, nie znam żadnej z tych książek, ale znam spektakl teatralny Pustostan, który powstał na podstawie jednej z nich, zresztą też w praskim teatrze.
0: Czytałem im Pustostany Doroty Kotas i czytałem monolog Pawła Sołtysa i planuję przeczytać książkę Rondo Wiatraczne Marka Bieńczyka. Ale w ogóle wydaje mi się, że to jest też o tym, że wszędzie ludzie teraz szukają jakiejś swojej tożsamości blisko siebie. I trochę to, co tutaj się wydarzyło w Kotlinie Kłodzkiej, to teraz dzieje się na Grochowie, albo na Pradze, albo w innych dzielnicach, że szukamy jakiegoś takiego mikroświata wokół siebie. Wydaje mi się, że to jest uniwersalne.
4: Paweł Sołtys jest moim idolem, jako i Pablo i Ludziki, tak samo tak jak i autor książek. Posiadam je wszystkie.
2: Do takiej publiczności raczej jesteś przyzwyczajony na koncertach niż na spotkaniach autorskich.
5: No tak, dzisiaj tutaj było tłumnie.
2: Paweł Sołtys.
5: Ale to myślę, że jest zasługa Doroty i pana Marka, że tak ludzie przyszli. Bardzo fajnie było i dużo pytań było też od publiczności. Nawet chyba nie na wszystkie zdążyliśmy odpowiedzieć, więc to było bardzo miłe spotkanie. Takie festiwale potrafią ludzi zmobilizować, bo tu mają dużo spotkań, mają koncerty, mają coś, więc nadzieja jest taka, że sięgną po książki, po które być może nie sięgnęliby, siedząc tylko u siebie w domu, powiedzmy. Więc myślę, że to ma taką rolę też upowszechniania różnej literatury, więc ja to bardzo, bardzo lubię. Tu też się spotyka ludzi z całej Polski, przyjeżdżają. Tak jak przed chwilą podpisywałem książki, to oczywiście byli ludzie z Warszawy, ale też byli ludzie z, nie wiem, z Górnego Śląska, z Białegostoku, z Gdańska i tak dalej. Więc to jest fajne, myślę, spotkanie ludzi, którzy naprawdę są zainteresowani i tymi spotkaniami, i tymi książkami, które czytają.
2: A łatwo było przywieźć kawałek Grochowa tutaj do Kotliny Kłodzkiej?
5: Bardzo łatwo, bo on jest jak to szkło ze zbitego lustra z baśni o Królowej Lodu, na zawsze już w sercu zostanie i na dobre i na złe, więc ja myślę, że ja ten Grochów wożę ze sobą i z tego też powstała trochę ta książka, że ten kawałek lodu domagał się swojego miejsca w literaturze, mówiąc górnolotnie. No.
2: O 15 z kolei pod hasłem Teorie spiskowe Waldek Mazur rozmawiał z Heleną Chmielewską-Szlajfer, Katarzyną Kwiatkowską-Moskalewicz oraz Piotrem Tarczyńskim, autorem książki Oślizgłe macki, wiadome siły, historia Ameryki w teoriach spiskowych, którego zapytałam, czy lubi brać udział w festiwalach literackich.
6: Nie o to chodzi, czy jest zielono, czy jest wnętrze, czy na zewnątrz, tylko ja po prostu nie jestem zbyt dobry w spotkaniach, mam wrażenie, autorskich i w dyskusjach panelowych i od pewnego czasu już muszę to robić, więc robię, ale to nie jest moja ulubiona forma działalności i zawsze jest to dla mnie jednak pewne wyzwanie.
2: A łatwo się Polakom mówi o ukochanych Stanach Zjednoczonych jako o siedlisku teorii spiskowych.
6: No to w ogóle nie jest łatwo prowadzić podcast, tak jak podcast amerykański, który troszkę obala takie utarte przekonanie na temat Stanów Zjednoczonych, czy przekonania, że to kraina mlekiem i miodem płynąca, ojczyzna demokracji, w ogóle tam jest wszystko najlepsze i wspaniałe i zwłaszcza amerykański system polityczny jest taki świetny. A podcast amerykański od 6 lat już pokazuje, no, że nie do końca i że różne rzeczy w Stanach nie działają tak, jak działać powinny i tak, jak nam opowiadano, że działają. No i to oczywiście się spotyka czasem z krytyką. Mam wrażenie, pokoleniowe trochę. To znaczy starsi ludzie, starsi słuchacze, zresztą starsi przedstawiciele akademii. Im się to nie podoba, że my w podcaście z Łukaszem Pawłowskim mówimy bardziej krytycznie o Stanach, ale młodym się podoba.
2: Zastanawiam się, na ile masz poczucie, że będziecie rozmawiać o czymś, co ludzie znają. Czy jednak masz poczucie, że trzeba dużo dodać kontekstu?
6: Kontekst jest najważniejszy, to jako tłumacz też dobrze wiem. Same fakty czy same informacje to jest połowa roboty. Zawsze trzeba dodawać kontekst. Zobaczymy, co współpaneliści powiedzą. To są jednak osoby lepiej znające się, mam wrażenie, na teorii i na takim naukowym aspekcie tego wszystkiego. Ja mogę coś powiedzieć o Stanach Zjednoczonych, bo na tym się znam i mam taką zasadę, żeby nie mówić o rzeczach, na których człowiek się nie zna.
2: Spotkanie o teoriach spiskowych było współorganizowane przez Instytut Myśli Politycznej imienia Gabriela Narutowicza. Jego przedstawiciela zapytałam o największe wyzwanie w jego przygotowaniu.
7: Skonwertować tą radość bycia z naturą, bo jesteśmy między drzewami, jesteśmy w górach, skonwertować tą radość, taką naturalność na książki, na czytanie, bo my jesteśmy tutaj z książkami i chcemy tymi książkami zainteresować i to jest trudne.

0: niestety, dlatego że książka jakkolwiek pochodzi z drzewa, o tyle drzewo jest bardziej przyjazne, jakby bliższe człowiekowi. I to jest trudne, bo chcemy oderwać od natury, chociaż w pewnym sensie tak naprawdę chcemy zachęcić do jakiejś mądrej, głębokiej refleksji nad życiem.
1: Festiwal Góry Literatury. Jak wypadło spotkanie o teoriach spiskowych czy Grochowie, ale też kilka innych, mogą Państwo przekonać się zaglądając na profil facebookowy Festiwalu Góry Literatury, gdzie są ich zapisy wideo. Na naszej stronie internetowej z kolei znajdą Państwo wczorajszą audycję z wakacyjnego cyklu Las Książek, nadawaną właśnie z festiwalowego centrum, czyli Zamku Sarny w Ścinawce Górnej. Festiwal mocniej niż wcześniej rozprasza się po innych dolnośląskich miejscowościach. Najwięcej wydarzeń odbędzie się dzisiaj w Nowej Rudzie, a jutro w Polanicy Zdroju. Jan Kantyzienko pozostaje na miejscu i na bieżąco będzie Państwa o wszystkim informował. A w najbliższych tygodniach proszę też spodziewać się na antenie Dwójki rozmów z kolejnymi gośćmi Festiwalu Góry Literatury.

0: Antonín Rejcha, czeski kompozytor i finał jego kwintetu op. 88 numer 2. Jest 8:23.
1: Rekomendacje.
0: Autorski wybór tego, co najciekawsze w kulturze zaprezentuje w tym tygodniu profesor Agnieszka Karpowicz, literaturoznawczyni związana z Instytutem Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizująca się w badaniach nad awangardą oraz antropologią miasta. Jest autorką licznych książek, m.in. Studium Białoszewski Temporalny, w którym rekonstruowała aktywność pisarską Mirona Białoszewskiego na przestrzeni jednego roku. Od czerwca 1975 do czerwca 1976. Profesor Agnieszka Karpowicz bywa też redaktorką serii wydawniczych oraz kuratorką wystaw. Co poleca dziś?
2: Na letnie wieczory dla rozrywki warto sięgnąć po opowieści niesamowite w wyborze Jadwigi Stańczakowej i Mirona Białoszewskiego. Literatura rozrywkowa, ale też taka bardzo pokazująca jeszcze jedno wcielenie Mirona Białoszewskiego, czyli osoby bardzo zainteresowanej tym, co po drugiej stronie rzeczywistości, ezoteryką, seansami spirytystycznymi, jogą, dermooptyką i wszystkim też właśnie taką alternatywną duchowością, która jest, wydaje się, dość specyficzna dla lat 70., dla Polski ludowej, w której bardzo głęboko zakorzenieni byli również wcześniej wszyscy w zasadzie w środowisku Białoszewskiego, czy to Lech Emfazy Stefańskiej, no później właśnie Jadwiga Stańczakowa, czy Bogusław Choiński, i ten wybór może być świetną zabawą, a jednocześnie doskonałym właśnie takim rozpoznawaniem tej innej, alternatywnej strony, aspektu osobowości Białoszewskiego. O tym aspekcie osobowości i twórczości Białoszewskiego już na początku przyszłego roku będzie można poczytać więcej w kolejnym tomie serii Mirofor, wydawanym w Słowo, Obraz, Terytoria. Właśnie Zenom, seansom i transom będzie on poświęcony. Można uczynić z tego tomu Mirofora suplement czy appendiks do opowieści niesamowitych.
0: Polecała profesor Agnieszka Karpowicz, która w tym tygodniu jest gospodynią rekomendacji kulturalnych. A my już niebawem porozmawiamy o międzynarodowej wystawie kolażu w Bibliotece Uniwersyteckiej na Uniwersytecie Warszawskim. Tam w galerii dobra prezentacja współczesnego kolażu i najnowszych trendów związanych z tą dziedziną sztuki.

0: Aria Orfeusza z opery Orfeusz i Eurydyka Krzysztofa Willibalda Glucka śpiewał Austin Davis, kontratenor, a towarzyszyła mu orkiestra La Nuova Musica, a dyrygował David Bates. Jest 8:30.
1: Gość poranka dwójki.
0: W Galerii Dobra w Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warszawskiego trwa wystawa, międzynarodowa wystawa kolażu 2026. Jej kuratorką i twórczynią jest dr Anna Kłos. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Pani Anno, na początek chciałam zapytać o to, w jaki sposób łączy pani tę refleksję teoretyczną nad kolażem z pracą twórczą, bo pani również kolaże tworzy, a także z dydaktyką akademicką, bo to wszystko koncentruje się właśnie wokół kolażu. Dlaczego to ta technika, ta dziedzina sztuki stała się dla pani tak bardzo interesująca?
2: Tak, kolaż to jedna z głównych, ale nie jedyna dziedzina mojej twórczości i nie tylko tym się zajmuję, ponieważ z zawodu jestem projektantką graficzną i od blisko już 20 lat prowadzę zajęcia ze studentami. Są to ćwiczenia z projektowania graficznego oraz wykłady z tego przedmiotu. I moje zainteresowania

kolażem tak naprawdę sięgają czasów studenckich, kiedy to interesowały mnie takie niezależne artziny, publikacje artystyczne, też tworzone przez studentów, takie ulotne grafiki, które często były wykonywane właśnie techniką kolażu. I w tamtym okresie były trzy takie ważne wystawy w Polsce, między innymi wystawa Kurta Schwitersa w

0: na mnie ta fascynacja kolażem. No, do tego jeszcze oglądałam pracę Josepha Beuysa. Była też taka duża w latach 90. wystawa Neue Slowenische Kunst NSK w Warszawie. I tam też były kolaże, więc ten kolaż no, jakby bardzo mi się wtedy spodobał i to tych początków należy upatrywać właśnie w latach 90.
1: Fascynacja kolażem już na studiach i później rozprawa doktorska poświęcona kolażowi dadaistycznemu. Czy artyści tego ruchu, prowokacyjnego ruchu Dada byli pierwszymi, którzy kolaż wprowadzili na arenę sztuki?
0: Nie, kolaż jako technika, jako łączenie różnych materiałów stosowany i znany był już w starożytnych Chinach. Natomiast jeśli mówimy tutaj o kolażu takim współczesnym, to jego początki to jest twórczość Pabla Picassa i Georgesa Braca. Z tym, że kubiści traktowali to jako eksperyment, zrobili kilkanaście, może kilkadziesiąt kolaży w ramach takiego eksperymentu i później zarzucili tą technikę, przechodząc do kubizmu i znamy ich jakby z historii sztuki jako kubistów. I dopiero dadaiści, w tym właśnie wspomniany przeze mnie Kurt Schwitters, przechwycili tą technikę i twórczą ją rozwinęli. Sam Kurt Schwitters ponoć stworzył w swoim życiu kilka tysięcy kolaży, z tym, że no, w czasie II wojny światowej część z nich uległa zniszczeniu.
1: Międzynarodowa Wystawa Kolażu to jest czwarta już odsłona tego wydarzenia, a jednocześnie jubileusz dziesięciolecia retroawangardy. Więc chciałam zapytać po pierwsze, czym jest projekt retroawangarda? No i skąd narodził się i w jakich okolicznościach ten pomysł, aby organizować Międzynarodową Wystawę Kolażu?
0: Projekt powstał właśnie dokładnie 10 lat temu. Była to moja prywatna inicjatywa, wynikająca z faktu, że z racji swojej pracy dydaktycznej miałam wiele kontaktów z artystami. I to nie tylko z artystami związanymi z projektowaniem graficznym czy projektowaniem plakatów, ale też malarze, graficy. I pomyślałam, że byłoby ciekawe, aby stworzyć taką stronę internetową, która będzie prezentować ich twórczość, będzie promować też ich twórczość, opisywać różne wystawy, które są realizowane w Polsce. No i tak też się stało. I później się okazało, że ten projekt się bardzo szybko zaczął rozwijać. Zaczęli się zgłaszać również artyści zagraniczni do współpracy. I szybko zaistniała potrzeba znalezienia odpowiedniego miejsca, gdzie można by było te prace prezentować już nie tylko w formie wirtualnej, ale w formie właśnie takiej realnej, czyli robienie wystaw. I problem polegał na tym, że nie miałam galerii. W związku z tym musiałam, jakby wykorzystując też te kontakty i gościnność przyjaciół, realizować te wystawy w zaprzyjaźnionych galeriach. I to były te początki. Później już otrzymałam własne miejsce w centrum Warszawy. Istnieje coś takiego jak Galeria Retroawangarda. Od 8 lat realizuję tam różne wystawy. Ale sam projekt to nie jest tylko galeria. Tak? To jest szerzej pomyślony projekt, taki non-profit, który ma na celu łączenie sztuki z edukacją, z promocją. No, szczególnie chodzi tutaj o taki wymiar edukacyjny. I stąd ta czwarta edycja też odbywa się, wystawy kolażu odbywa się w Galerii Dobra, w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, w pięknym miejscu. I tam ta edycja jest wystawy kolażu, bo to już jest czwarta, jest największa z dotychczasowych.
1: Czyli okazało się, że projekt się rozwija, że tak, ta potrzeba była bardzo, bardzo duża, aby prezentować współczesny kolaż. No właśnie, nie tylko cyfrowo, ale przede wszystkim, by można było zetknąć się z tą sztuką na żywo. Czym zatem opowiedziała pani, że ta wystawa jest największą z dotychczasowych? Zatem pracę ilu artystów możemy zobaczyć i z jakich krajów? Bo przecież to wystawa międzynarodowa.
0: Jest to blisko 200 prac, w tym zdecydowana większość to prace oryginalne, ręcznie robione w różnych formatach. W sumie 74 artystów z aż 20 krajów. Także rzeczywiście potężna wystawa.
1: To jest tak, to jest imponujące. Pomyślałam sobie, że w historii sztuki

0: Często mówimy albo lubimy tak mówić, że mamy jakiś styl narodowy, określamy jakieś, prawda, no, choćby polski styl narodowy, którego poszukiwanie było tak popularne w dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy polskość się odradzała. Czy jeżeli chodzi o kolaż, mając tak duże spektrum tych dzieł, możemy mówić o takich narodowych szkołach?
1: Zdecydowanie tak. Na pewno kolaż japoński będzie się różnić od kolażu na przykład argentyńskiego, tak? Inaczej wygląda kolaż europejski. Nawet w Europie też widoczne są te podziały. Ja to obserwuję na przestrzeni lat, ponieważ współpracuję z tymi artystami, z nami, przeprowadzałam z nimi wywiady i też zauważyłam, że dla przykładu artyści z krajów Beneluxu, z krajów takich jak Belgia czy Holandia, oni mają lepsze takie podstawy, wykształcenie w zakresie sztuki współczesnej. Mówię ogólnie o społeczeństwie i to przekłada się też na ich wybory artystyczne. To znaczy tam mamy kolaż taki abstrakcyjny, taki bardziej wyrafinowany, niefiguratywny. Są to bardzo interesujące, takie minimalistyczne projekty, które w wielu wypadkach nawiązują do tradycji Bauhausu na przykład.
0: Czyli sporo uproszczeń pewnie też w tych projektach. Powiedziała pani, że to największa z dotychczasowych wystaw. Wiem, że to są prace aż 74 artystów z 24 krajów, ale czym jeszcze tegoroczna odsłona międzynarodowej wystawy kolażu różni się od tych poprzednich?
1: Zdecydowanie różni się tym, że bardzo wielu wspaniałych artystów przyjechało tym razem do Warszawy. Poprzednia edycja niestety trafiła w okres pandemii i tam nawet ci artyści, którzy chcieli przyjechać na otwarcie, no musieli zwrócić bilety lotnicze i tak naprawdę nie było wernisażu. Można było owszem oglądać tą wystawę w małych grupach. Teraz jest inaczej. Teraz do Warszawy przyjechali tacy artyści jak David Carson, Marcos Melo, Michał Batory, znany polski twórca plakatów, który też przecież bazą do tych jego projektów plakatów są kolaże, są fotomontaże, więc też bierze udział w tej wystawie. I to na pewno wyróżnia tą edycję na tle pozostałych, ale również partnerstwo, patronaty wielu ambasad. Otrzymaliśmy też prestiżowy patronat Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nad tą wystawą. I wsparcie też, tak jak mówiłam, i ambasad, i różnych instytucji kulturalnych, w tym Museo del Grabado z Hiszpanii.
0: Pani jest również artystką, tworzy pani między innymi kolaże. Zatem jaka estetyka jest dla pani najbliższa? Trudno pewnie o sztuce opowiadać w radiu, ale my w dwójce staramy się to robić.
1: Jeśli chodzi o inspirację, to dla mnie bliski jest dadaizm i w ogóle jak patrzymy na ten współczesny kolaż, to gdzieś te dwa takie nurty, dadaistyczny i surrealistyczny, można wyróżnić. Mi jest bliższy ten dadaistyczny. Tworzę kolaże często w małych formatach i bardzo często jest tam też użyta typografia. Litera, którą traktuję jako obraz, nie komunikaty do czytania, czy nie chodzi o niesienie jakiejś treści bardzo często, tylko właśnie o takie eksperymenty wizualne. Aczkolwiek w tych pracach są też zakamuflowane różnego typu niuanse, no, które prowokują odbiorcę do własnej interpretacji. Czyli krótko mówiąc, ja traktuję kolaż bardziej jako formę taką abstrakcyjną, niedosłowną. I uważam, że w ogóle sztukę należy tak odbierać za pomocą uczuć, za pomocą zmysłów, a nie w sposób dosłowny.
0: I można ją odbierać bez wcześniejszego przygotowania, prawda? Bo to o te emocje i uczucia chodzi.
1: Tak.
0: W pani kolażach pojawia się właśnie typografia, pojawiają się różnego rodzaju litery, pojawiają się, mnie się to tak kojarzy, takie wycinki jakby z gazet. To mi gdzieś przypomina sztukę właśnie artysty, o którym pani mówi, Kurt Schwitters. Widać w tym pewną inspirację. I zastanawiam się też, czy kolaż poza tą właśnie funkcją estetyczną ma jeszcze czemuś służyć. Czy to jest takie narzędzie, czy to jest taka technika, która też może być nośnikiem

0: jakiejś informacji, bo pani powiedziała o tej stronie estetycznej, że ona panią najbardziej interesuje, ale z drugiej strony to jest technika tak pojemna, nie tylko jeżeli chodzi o samą technikę, ale też jeżeli chodzi o środki wyrazu i to, ile można przekazać. No jako projektantka graficzna też pewnie ma pani jakąś refleksję na ten temat.
1: Tak, na pewno. No, różne są rodzaje kolażu, różne są style w kolażu, więc my tutaj poruszyłyśmy temat kolaży typograficznych, bo to rzeczywiście jest jeden z działów, jak można powiedzieć, tak jak Marcos Melo tworzy kolaże typograficzne, czy David Carson. No ale mamy też bardzo dużą grupę takich kolaży figuratywnych, nawiązujących do tradycji surrealizmu, gdzie są postaci jakby z marzeń sennych, takie odrealnione, prawda? I gdzieś tam artyści uruchamiają swoją wyobraźnię, żeby przedstawiać to, co im podpowiada wyobraźnia. Natomiast jest wiele też bardzo interesujących kolaży czysto abstrakcyjnych, czy nawet geometrycznych. Myślę, że ta wystawa, właśnie taki jest cel, pokazać, bo każdy z nas ma jakieś preferencje osobiste, jeśli chodzi o gust, o wybór. Każdy by pewnie wskazał inne prace, które mu się najbardziej na tej wystawie podobają, ale moim celem było pokazanie tej różnorodności, że kolaż ma różne oblicza i w zależności od kultur, od kraju, z którego pochodzi, ale też w zależności od wrażliwości poszczególnych artystów. To, co jest istotne, to też zebrałam prace profesjonalistów. To nie są prace amatorskie, to są prace ludzi, którzy poświęcili się tej dziedzinie sztuki i wielu z nich całe życie poświęciło. Zajmują się tym powiedzmy 30 czy nawet 40 lat. To są ludzie raczej starsi niż, znaczy większość artystów jest właśnie starszych, to nie jest młode pokolenie.
0: Patrzę na ten kolaż, który jest na okładce broszury, którą przyniosła pani do studia. Surrealizm wspaniały, czyli taka poszatkowana rzeczywistość złożona na nowo. Tej wystawie towarzyszy także album, który pani przygotowała. Wspominała pani przed wejściem na antenę, kiedy rozmawiałyśmy, że nie jest to dokładnie katalog wystawy. Zatem czym jest ten album?
1: Tak, zgadza się. Nawiązując jeszcze tutaj do tego kolażu, tak? Do tego mojego wyboru, to jest praca Martina Doska, czeskiego artysty. Też ma wiele bardzo pięknych prac. Zdecydowałam się na to, dlatego że jest ten kolaż według mnie taki magiczny, bardzo dużo w nim jest elementów i rzeczywiście on pobudza wyobraźnię i jest to taki projekt, który pojawił się i na plakatach, i na roll-upach, i na całej kampanii reklamowej, jak również na mojej książce. I może być to mylące, że jest to katalog do wystawy. To nie jest katalog, to jest publikacja książkowa, album 224-stronicowy, nad którym pracowałam już kilka lat wcześniej. To znaczy te materiały już gromadziłam wtedy, kiedy poprzednie wystawy kolażu były organizowane, kiedy poznawałam tych artystów, mogłam z nimi się skontaktować, czy też osobiście, czy też poprzez internet i zadać im różne pytania, poznać ich twórczość. To znaczy wszyscy ci artyści, których zgromadziłam w książce, to są ludzie, z którymi ja mam stały kontakt i z którymi przeprowadziłam bardzo wiele rozmów. Tak więc te teksty, które tam są, one moim zdaniem dobrze opisują sposób podejścia do taki bardzo indywidualny każdego z tych twórców.
0: Proszę państwa, dobra informacja jest taka, że mamy dla państwa dwa albumy pani doktor Anny Kłos, które opowiadają o współczesnym kolażu. Jeżeli są państwo zainteresowani, to prosimy o wiadomości mailowe poranek@polskieradio.pl. Mamy dla państwa tylko dwie książki. Prosimy pamiętać o adresie do korespondencji w państwa wiadomościach. Bardzo pięknie dziękuję za opowieść o współczesnym kolażu. Państwu serdecznie polecamy Międzynarodową Wystawę Kolażu 2020 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, w Galerii Dobra. Do retroawangardy też warto zajrzeć, a o tym wszystkim opowiadała pani doktor Anna Kłos, kuratorka wspomnianej wystawy, a także projektantka graficzna. Proszę też spojrzeć w internecie na kolaże pani Anny, bo są wspaniałe. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.

11 minut pozostało do godziny 9. Jeżeli Państwo są w Warszawie albo okolicach, albo też w ramach urlopu do Warszawy się wybierają, to serdecznie polecamy Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie i Międzynarodową Wystawę Kolażu 2026. A jeżeli ta dziedzina twórczości Państwa interesuje, to mamy dwie książki dla Państwa. Już Państwo piszą do nas maile poranek@polskieradio.pl z adresem do korespondencji. Prosimy koniecznie. I na zakończenie jeszcze mała niespodzianka muzyczna.

Samuel Barber, Summer Music, opus 31. Przynajmniej w muzyce możemy poczuć to lato, choć prognozy pogody mówią, że będzie coraz lepiej i coraz cieplej, więc mamy nadzieję, że ci, którzy z Państwa nad Bałtykiem w końcu będą mogli zaznać kąpieli w tym, no, nie najcieplejszym morzu, no, ale jednak naszym i ukochanym. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony poranek z dwójką. Monika Kopcik jest autorką scenariusza audycji. Audycję realizował Wojciech Ciarka, muzykę wybrała dziś dla Państwa Magdalena Łoś, a żegna się z Państwem Katarzyna Sanocka, zapraszając na wiadomości kulturalne, które o 9:00 poprowadzi Aldona Łaniewska-Wołk. Dobrego dnia i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Co jest kontekstem dla muzyki współczesnej? Pop, rock, muzyka Chopina, Lutosławskiego, Pendereckiego, Nowa Polska. W tej audycji słuchamy pod lupą muzyki najnowszej w najrozmaitszych jej przejawach. W każdy poniedziałek o 15:00 gorąco zapraszam, Ewa Szczecińska.
2: Kto da się namówić na przejażdżkę po Night City? W najbliższej nocnej strefie zanurzymy się w brzmieniowym świecie gry Cyberpunk 2077. Pretekstem jest premiera trzypłytowego wydania winylowego Ścieżki Dźwiękowej. Posłuchamy nowej płyty i spotkamy się z autorami muzyki, która od 5 lat wyznacza rytmy jednego z najbardziej rozpoznawalnych światów współczesnych gier. Do usłyszenia dziś o 22:30. Krzysztof Dziuba.
0: Autopromocja.
3: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest 9:00.
4: 2:00. Jesteś na miejscu. Arvo Pärt.
3: A w 2:00 czas na wiadomości kulturalne. Aldona Łaniewska-Wołk. Witam Państwa ponownie i zapraszam. Na Dolnym Śląsku trwa Festiwal Góry Literatury. Dziś lwia część programu rozegra się w Nowej Rudzie. Jedno z wydarzeń proponuje namysł nad terytoriami tzw. ziem odzyskanych. To im swoje badania poświęca profesor Karolina Ćwiek-Rogalska.
5: Ja jestem też z tak zwanych ziem odzyskanych, więc dla mnie to była trochę taka historia, żeby przyjrzeć się temu, jak historia mojej rodziny wygląda i czy te doświadczenia moje rodzinne dają się przełożyć na inne doświadczenia. Moi dziadkowie byli centralakami, tak zwanymi centralakami, czyli przyjechali właśnie z okolic Radomia w roku 45. No i okazuje się, i to mnie też bardzo wiele nauczyło, że te doświadczenia w zależności od tego, kiedy się przyjechało, z kim się przyjechało, skąd się przyjechało, to wszystko też miało bardzo duże znaczenie. No i to mi właśnie zweryfikował teren, że o ile my oczywiście jako naukowcy i naukowczynie mamy taką tendencję, że chcemy wyciągać pewne syntezy, ale te syntezy nie mogą być tylko i wyłącznie wielkimi teoriami gdzieś abstrakcyjnymi. One muszą być bardzo mocno osadzone właśnie w tych konkretnych opowieściach.
3: Spotkanie z profesor Karoliną Ćwiek-Rogalską zatytułowane Ziemie, historie odzyskiwania i utraty dziś w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie o 12:00, a Festiwal Góry Literatury potrwa w kilku miejscowościach Kotliny Kulturowej.

0: Płockiej jeszcze do 18 lipca. Z muzyką do miejsc znanych i tych odkrywanych na nowo. Taki cel od lat przyświeca wędrownemu festiwalowi Filharmonii Łódzkiej Kolory Polski, który właśnie się rozpoczął. W programie znalazły się zarówno klasyczne dzieła symfoniczne i kameralne, jak i tango, jazz, muzyka tradycyjna, poezja śpiewana, a nawet punk. Co roku w wakacje festiwal wędruje przez niezwykłe, często nieoczywiste miejsca województwa łódzkiego, łącząc koncerty z odkrywaniem lokalnego dziedzictwa. W tegorocznej odsłonie muzyka zabrzmi w 13 miejscach, m.in. pod Dębicach, Sulejowie, Gidlach czy Smardzewicach. Finał festiwalu Kolory Polski tradycyjnie odbędzie się w Filharmonii Łódzkiej w ostatnią niedzielę sierpnia. Odwołanie dyrektora, pustki w kasie, podzielone środowisko. Muzeum Sztuki Współczesnej Mozart w Krakowie szuka wyjścia z kolejnego kryzysu. Powstaje tam ekspozycja zatytułowana Stan posiadania, topografia kolekcji Mozartu, część pierwsza. To próba odpowiedzi na problemy instytucji. Wystawa, jak mówi jej kurator i pomysłodawca Kamil Kujtkowski, zbudowana została na braku czasu i stabilności oraz przede wszystkim finansów. Na wyczerpaniu środków uniemożliwiających działania. A jednak ten kryzys traktujemy jak wyzwanie, podkreśla kurator.
1: Postanowiłem zacząć tworzyć wystawę, która jest wystawą zbudowaną na kolekcji, ale jest wystawą, która jest wystawą problemową. I właściwie używa obiektów z kolekcji do opowiedzenia obecnej sytuacji instytucji, jaką jest Mozart, a może też w ogóle instytucji szerzej. Czyli o kryzysie. Dla mnie ciekawe było właśnie obserwowanie tej całej sytuacji na kilku płaszczyznach tego, co mówi się o instytucji, w której ja pracuję, w której chcę pracować dalej, bo jest wspaniała, trudna, ma problemy, ale myślę, że ma gigantyczny potencjał.
0: Na wystawie zobaczymy około 100 prac z kolekcji muzeum, w tym wiele dotąd niepokazywanych. Wernisaż w Muzeum Mozart w Krakowie zaplanowano na 24 lipca. Prawie 200 metrów pod ziemią, w dawnych wyrobiskach kopalni złota, na zwiedzających czeka nowa atrakcja. Wilowem pod Pragą otwarto pierwszą w Czechach podziemną Via Ferratę. Trasę, która pozwala spróbować wspinaczki, a jednocześnie poznać historię miejscowego górnictwa. Szczegóły zna nasz korespondent.
2: Via Ferrata to trasa wspinaczkowa z zabezpieczeniami, zazwyczaj spotykana w górach. Pozwala spróbować wspinaczki osobom bez doświadczenia. Mówi mi przewodnik po dawnej kopalni Paweł Szkacha. W ten sposób udostępniamy zwiedzającym część kopalni położoną 70 metrów ponad sztolnią. To właśnie tam znajdują się największe wyrobiska. Aby dotrzeć do miejsc, z których wydobywano złoto jeszcze za panowania Karola IV w połowie XIV wieku, trzeba pokonać ponad kilometr podziemnych korytarzy. Część trasy prowadzi pieszo, a część górniczą kolejką. Sama Via Ferrata to niemal pionowa ściana wyposażona w metalowe stopnie i stalową linę asekuracyjną, do której przypinają się zwiedzający. Cała wyprawa trwa około 3 godzin. Po drodze można zobaczyć żyły złotonośnej rudy, kalcytowe nacieki, dawne komory eksploatacyjne i sprzęt górniczy. Z Ilowego pod Pragą Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: To były wiadomości kulturalne. Na kolejne zapraszam o 13:00, a więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie dwójka.polskieradio.pl.
3: Pogoda.
0: Dziś synoptycy przewidują zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na północnym wschodzie i południowym zachodzie rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, intensywniejsze na wschodzie kraju. Tam też miejscami burze, możliwy grad. Temperatura maksymalna od 19-22 stopni Celsjusza na południowym wschodzie oraz w pasie nadmorskim, około 25 w centrum i na północy, do 28 stopni na południowym zachodzie i krańcach północno-wschodnich kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie miejscami porywisty, północny i północno-zachodni.
4: Reklama.
5: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera, jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18:00. Bilety na Polskie Radio Bilety 24.

0: 104.4.pl. Gotyckie mury, wielka historia i czysta improwizacja w Elblągu. Galeria L oraz prezydent miasta Elbląga zapraszają na 12. Festiwal Jazz Blong. W dniach od 24 do 26 lipca w Galerii L zagrają m.in. Atom String Quartet, Gart Nielsen Acoustic Unity, Marcin Masecki, Leszek Możdar. Więcej informacji na stronie Galerii L. Do zobaczenia w Elblągu. Patronem medialnym wydarzenia jest program Drugi Polskiego Radia.
1: Reklama. Słuchają Państwo programu drugiego 7 minut po 9.
0: Letni kanon dwójki.

Za konsolatą niezmiennie od świtu Wojciech Ciarka. Ja mówię dzień dobry. Magdalena Łoś, witam Państwa w zastępstwie Agaty Kwiecińskiej, która mam nadzieję w środę tu do Państwa powróci. Zapraszam na pierwsze spotkanie w kanonie dwójki w tym nowym wakacyjnym tygodniu.

Jakie to szczęście śpiewać, niech zabrzmi trąbka i usłyszeć te motywy, które wykonuje trębaczka, znakomita Alison Bolsom. Przyznaję, że to dla niej właśnie przypomniałam to dawne nagranie. Głos, który zachwycał od samego początku naszego spotkania, tego pierwszego utworu, to głos Justina Davisa. Towarzyszył im zespół instrumentów historycznych The English Concert. Trevor Pinnock poprowadził całość i muzyka Purcella na dzień dobry. Ale Alison Bolsom to jest ta artystka, z którą spędzimy kolejne minuty, sięgając po dawniejsze nagrania. Wiele jest takich kompozycji, programów, które stworzyła, gdzie na swoim instrumencie wykonuje opracowania, aranżacje utworów napisanych na inne instrumenty i o tym też dziś będę Państwu przypominać. I częściowo album Quiet City, po który teraz sięgam, wydany w 2022 roku, również w swej barwnej, ciekawej narracji, jest po części z takich kompozycji zbudowany. To był trudny moment. Lato 2022.

2022 roku, kolejne pandemiczne lato, kiedy no, pojawiała się nadzieja, że to koniec, że wreszcie będziemy normalnie również koncertowo spotykać się na tych imprezach z dużą publicznością. I wtedy właśnie Alison Bolsom razem z Britten Sinfoniettą opublikowała album, który przynosi muzykę obrazującą, zatrzymującą muzycznie w kadrze tamte emocje. Opowiada o tym, że przygotowywanie albumu było wielką radością. Koncepcja programu pojawiła się właściwie przed wieloma laty, kiedy uznałam, że Quiet City, ten tytułowy dla płyty utwór Arona Coplanda, jest utworem, który wszyscy powinni usłyszeć. Jest w nim prawdziwa melancholia. Melancholia, którą może stworzyć, wykreować jedynie pewien szczególny rodzaj gry na trąbce. No i trąbka jest tu pomostem łączącym z pełnym szacunkiem światy klasyki i jazzu. Ten główny utwór programu w takiej koncertowej wersji premierę miał w Nowym Jorku w 1941 roku. Czasy melancholii to mało powiedziane czasy mroczne. I ten mrok pojawia się również w wielu innych utworach, który jest potrzebny, by myśleć muzycznie również o tym, co będzie dalej po pandemii. No dziś już wiemy, że to czas niekończących się kłopotów globalnych, tak możemy to w skrócie ująć. 2022 rok to był ten moment przełomowy. Od lutego myślimy z wielkim niepokojem o tym, co dzieje się tuż obok nas. A Quiet City przypomina o analogicznej sytuacji z czasów II wojny światowej. Alison Bolsom, Britten Sinfonietta, Scott Stroman poprowadził nagrania.

Takiego nastroju szukała Alison Bolsong, solistka, trębaczka, która z Britten Symfonią nagrała właśnie program zatytułowany tak jak utwór wysłuchany przed chwilą Arona Koplana, Quiet City. Ten spokój rzeczywiście nasycony melancholią idealnie oddaje tu ten jej instrument, na który przekładała tyle utworów pisanych pierwotnie z myślą, o, czy to o boju, czy to o instrumentach klawiszowych, czy o śpiewakach. I taki przykład też chcę Państwu przywołać.

Poznali Państwo motywy Concierto de Aranjuez Rodriga. To Adagio wybrała właśnie do albumu Quiet City, do budowania tego nastroju.

nastroju spokojnej, melancholijnej narracji solistka Alison Bolson. Britten Symfonia towarzyszyła jej tu w tym nagraniu i myślę, że jest to jeden z też z takich przykładów współpracy pomiędzy kontynentami, album przesiąknięty przede wszystkim amerykańskim myśleniem o muzyce, amerykańską

0: Pańskie jazzowe opracowania dawnego, również jak w tym wypadku repertuaru europejskiego. Piękna muzyka melancholijna na czas lata w pierwszej części kanonu dwójki, której Państwo słuchają.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: W tym tygodniu przedstawiamy Państwu głośną powieść Airy Levina z 1972 roku zatytułowaną Żony ze Stepford. Jej autor, dziecko emigrantów z Rosji, przez całe życie związane był z Nowym Jorkiem, gdzie studiował filozofię i filologię angielską, by żyć z pisania. Żony ze Stepford, wielokrotnie nazywane powieścią kultową, utrzymane są w stylistyce satyrycznego thrillera science fiction, który skupia się na historii równouprawnienia i emancypacji kobiet, ich dążeniu do samorealizacji, przy okazji kpi z histerycznej, budzącej grozę reakcji mężczyzn. A to gorący temat w Ameryce lat 70. Czyta Katarzyna Herman.
3: Była mniej więcej w 1/3 drogi. Schodziła na dół, na oślep wyczuwając stopą kolejne stopnie i trzymając przed sobą ten cholerny kosz na pranie ze względu na tę cholerną poręcz, kiedy, wiadomo, zadzwonił ten cholerny po 2-kroć telefon. Nie mogła odłożyć kosza, bo spadłby na dół. Nie miała też dość miejsca, by się z nim odwrócić i wejść ponownie na górę. Szła więc dalej powoli na dół, ostrożnie stawiając stopy i mówiąc w myślach: dobrze już. Dobrze. Do telefonu, który domagał się jej natychmiastowej reakcji. Dotarła w końcu na parter, odstawiła kosz i przeszła do biurka w gabinecie. Halo? Rzuciła do słuchawki niezbyt uprzejmym tonem, bo tak się właśnie czuła. Halo? Czy to Joanna Eberhardt? Spytała rozmówczyni głośnym, pogodnym, zachrypniętym głosem, podobnym do głosu Peggy Clavenger. O ile jednak Joannie było wiadomo, Peggy Clavenger pracowała teraz dla Pari Macha i zapewne nie wiedziała nawet, że jej dawna koleżanka wyszła za mąż, nie wspominając już o tym, gdzie mieszkała. Tak, odparła Joanna. Kto mówi? Nie przedstawiono nas sobie oficjalnie, odpowiedział ktoś, kto nie był Peggy Clavenger, ale zamierzam to właśnie zrobić. Bobby, chciałabym ci przedstawić Joannę Eberhardt. Joanno, chciałabym, byś poznała Bobby Marką, przez Cole na końcu. Bobby mieszka w Ajax Country od równo 5 tygodni i bardzo chciałaby poznać zapaloną fotografkę, która interesuje się też żywo polityką i ruchem wyzwolenia kobiet. To właśnie ty, Joanno, przynajmniej według tego, co piszą w kronice Stepford. Albo w koszmarku Stepford, zależnie od tego, co uważasz za przyzwoite dziennikarstwo. Czy opisali cię zgodnie z prawdą? Rzeczywiście nie przejmujesz się szczególnie tym, które gąbki do naczyń są lepsze? Różowe czy niebieskie? Halo? Jesteś tam jeszcze? Joanno, halo? Halo? Odezwała się w końcu Joanna. Tak, jestem tutaj. I to jak tu jestem, witaj. Jasny gwint, autoreklama jednak się opłaca. Jak miło zobaczyć zabałaganioną kuchnię, zawołała Bobby. Nie może się równać z moją, nie masz nawet odcisków palców po maśle orzechowym na szafkach, ale jest dobrze, bardzo dobrze. Gratulacje. Mogę ci pokazać jedną czy dwie zapuszczone łazienki, jeśli chcesz, odpowiedziała Joanna. Dziękuję. Poproszę tylko kawę. Może być rozpuszczalna? Chcesz powiedzieć, że istnieje jakaś inna? Bobby była niska i biodrzasta. Ubrana w bluzę ze snupim, dżinsy i sandały. Miała duże usta, niezwykle białe zęby, wszystko widzące niebieskie oczy i krótkie ciemne włosy. A także małe dłonie i brudne palce u nóg. I męża o imieniu Dave, który był analitykiem giełdowym, oraz 3 synów w wieku 10, 8 i 6 lat. I jeszcze owczarka staroangielskiego oraz korgi. Wyglądała na trochę młodszą od Joanny, na jakieś 32 lub 3 lata. Wypiła 2 filiżanki kawy, zjadła ciastko czekoladowe i opowiedziała Joannie o kobietach z Fox Hollow Lane. Zaczynam podejrzewać, że trwa jakiś ogólnokrajowy konkurs, o którym nie słyszałam.

powiedziała, oblizując poplamione czekoladą palce. $1 000 000 i Paul Newman za najczystszy dom do Bożego Narodzenia. Rozumiesz? Bez przerwy. Pucu, pucu, pucu, szuru, szuru, szuru. To samo jest tutaj, odparła Joanna. Nawet w nocy. A wszyscy mężczyźni chodzą na spotkania. Stowarzyszenia mężczyzn, wykrzyknęła Bobby. Porozmawiały o tym. O staroświeckiej, seksistowskiej nierówności. Prawdziwej niesprawiedliwości w miasteczku, gdzie nie działa żadna kobieca organizacja. Nawet Liga Głosujących Kobiet. Wierz mi, przeczesałam dokładnie to miejsce, mówiła Bobby. Jest klub ogrodniczy i kilka grup kościelnych, do których nie mogłabym nawet wstąpić. Zresztą chodzą tam same staruszki. A przy okazji, Marką to uszlachetniona wersja nazwiska Markowic. No i jeszcze bardzo poprawne towarzystwo historyczne. Możesz tam wpaść i się z nimi przywitać. Żywe trupy. Dave również należał do Stowarzyszenia Mężczyzn i podobnie jak Walter uważał, że można zmienić je od środka. Ale Bobby w to nie wierzyła. Zobaczysz, będziemy musiały przykuć się łańcuchami do płotu, zanim cokolwiek się ruszy w tej kwestii. Swoją drogą widziałaś ten płot? Można by pomyśleć, że rafinują tam opium. Zastanawiały się wspólnie, czy może by zorganizować spotkanie z niektórymi sąsiadkami. Zebranie, podczas którego spróbowałyby je nakłonić do większej aktywności i udziału w życiu miasta. Doszły jednak do wniosku, że poznane przez nie kobiety nie miałyby ochoty uczynić choćby najmniejszego kroku w stronę wyzwolenia. Rozmawiały również o Narodowej Organizacji Kobiet, do której obie należały, oraz o fotograficznych zainteresowaniach Joanny. Mój Boże, są świetne! Stwierdziła Bobby, oglądając cztery powiększenia, które Joanna zawiesiła na ścianie. Po prostu fantastyczne! Joanna podziękowała jej szczerze. Zapalona fotografka! Myślałam, że pokażesz mi polaroidowe zdjęcia dzieciaków, a to jest cudowne! Teraz, kiedy Kim chodzi do przedszkola, zabiorę się ostro do pracy, zapewniła ją Joanna. Odprowadziła Bobby do samochodu. Do diabła! Rzuciła kobieta. Powinniśmy jednak spróbować. Pogadajmy z tymi kurami domowymi. Musi wśród nich być przynajmniej kilka niezadowolonych z takiego życia. Co o tym myślisz? Czy nie byłoby wspaniale, gdyby udało się nam zebrać taką grupę? A potem może nawet oddział Narodowej Organizacji Kobiet i dać do wiwatu temu Stowarzyszeniu Mężczyzn? Dave i Walter tylko się oszukują. Ta organizacja nigdy się nie zmieni, jeśli coś jej do tego nie zmusi. Grube ryby nigdy nie odpuszczają z własnej woli. Więc jak, Joanno? Popytajmy. Joanna skinęła głową. Powinnyśmy, odpowiedziała. To niemożliwe, żeby wszystkie były takie szczęśliwe, jak się wydają. A zatem porozmawiała z Mergie McCormick. Szczerze mówiąc, nie sądzę, żebym była tym zainteresowana. Z Kit Sanderson. Obawiam się, że nie mam czasu. Naprawdę bardzo mi przykro, pani Eberhardt. I z Donną Claybrook. O, to ciekawy pomysł, ale ostatnio jestem bardzo zajęta. Tak czy inaczej, dziękuję za propozycję. Spotkała Mary Ann Stavros w alejce supermarketu. Nie, chyba nie mam czasu na coś takiego. W domu jest tyle rzeczy do zrobienia, sama wiesz. Ale czasami gdzieś wychodzisz, prawda? Spytała Joanna. Oczywiście, odparła Mary Ann. Przecież teraz jestem właśnie poza domem. Mam na myśli wyjścia niezwiązane z obowiązkami, dla przyjemności. Kobieta uśmiechnęła się i pokręciła głową, wprawiając w ruch swoje proste, jasne włosy. Nie, niezbyt często, przyznała. Nie czuję takiej potrzeby. Do zobaczenia. I odeszła, pchając przed sobą wózek z zakupami. Przystanęła, zdjęła z półki jakąś puszkę, przyjrzała się jej i ułożyła starannie w wózku. Joanna odprowadziła ją spojrzeniem, potem zajrzała do wózka innej kobiety, która powoli przechodziła obok. Boże, pomyślała, nawet zakupy w wózkach układają pod linijkę. Zajrzała do własnego. Stos przemieszanych bezładnie pudełek, puszek i słoików.

0: dotknięta poczuciem winy, omal nie zaczęła ich porządkować. Potem jednak pomyślała, niech mnie szlak, jeżeli to zrobię. Pochwyciła pierwsze z brzegu pudełko, proszek do prania dla niemowląt i wrzuciła je niedbale do koszyka. Cholera! Nawet tego nie potrzebowała. Bobby poszło jeszcze gorzej, biorąc pod uwagę, że rozmawiała z niemal dwukrotnie większą liczbą kobiet. Jedna chętna, powiedziała Joanie. 85-letnia wdowa, która wciągnęła mnie do swojego domu i więziła przez bitą godzinę, spryskując przy tym obficie śliną. Jeśli tylko zechcemy przypuścić szturm na stowarzyszenie mężczyzn, Eda May Hamilton będzie chętna i gotowa. Powinnyśmy chyba pozostać z nią w kontakcie, mruknęła Joanna. Jezu! Bobby zgrzytała zębami za kierownicą, wściekle przyspieszając w górę Shortridge Hill. Tu się dzieje coś naprawdę przedziwnego. Jesteśmy w miasteczku, w którym zatrzymał się czas.
1: Katarzyna Herman przeczytała pierwszy fragment powieści amerykańskiego pisarza Iry Levina zatytułowanej Żony ze Stepford. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Albatros w przekładzie Janusza Ochaba. Ciąg dalszy jutro o tej samej porze.
2: Letni kanon dwójki.

Wojciech Ciarka i Magdalena Łoś, zapraszamy Państwa na drugą, najdłuższą część kanonu dwójki i rozpoczniemy nowym nagraniem skrzypaczki, z której interpretacją z najnowszej płyty, czy interpretacjami spędzimy później kolejne minuty.

poranku poznali Państwo pierwszą, a teraz drugą z minicyklu dwóch humoresek Jeana Sibeliusa. Nagranie skrzypaczki, której nazwisko wreszcie podam, Suyi Park. Południowo-koreańska wirtuozka, znakomita, młoda skrzypaczka, która zachwyciła mnie, gdy poznaliśmy jej grę w pierwszym etapie konkursu imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu w 2022 roku. Niestety w kolejnych etapach nie mogliśmy jej posłuchać już w tych transmitowanych. Państwo jej nie usłyszeli, ale za to potem wkrótce ukazał się album ze skrzypcowymi kompozycjami Karola Szymanowskiego. No i wygrała w Trybunale Płytowym Dwójki, w tym słuchaniu w ciemno, gdzie nikt przecież nie wiedział, że to młoda Suyi Park, która przynosi oto kolejne nagranie. Wygrała konkurs Sibeliusa, więc jego muzyka to oczywisty także wybór na program płyty. Ale w tym wypadku album, który ukazał się w piątek, przynosi zestawienie kompozycji Sibeliusa z kompozycjami jego mentora. Przez krótki czas to właśnie w Wiedniu spotkali się i współpracowali młody Jean Sibelius, ale także jakoś zapatrzony w ten niemiecki muzyczny romantyzm, tradycję skrzypcową, jakże można by inaczej, i Karl Goldmark, to właśnie znacznie starszy twórca, urodzony w 1830 roku nad Balatonem. Węgierskie ludowe motywy pobrzmiewają w jego koncercie, bo to jest ten główny utwór tej płyty, która ukazała się przedwczoraj. Czekając na debiut Suyi Park na tegorocznych promsach, to wydarzy się 21 lipca i oczywiście grać będzie koncert Sibeliusa. Posłuchamy teraz pełnowymiarowego dzieła, czyli koncertu Goldmarka właśnie. Wspominałam o tym spotkaniu w Wiedniu na początku lat 90. XIX wieku. To Sibelius u niego studiował. Natomiast sam Goldmark nie miał szczęścia odbywać prawdziwej edukacji muzycznej. Dwaj wirtuozi kompozytorzy oczywiście pisali na swój instrument utwory bardzo wymagające i dające możliwości popisu. No i choć potem w swoich pamiętnikach pisanych w Wiedniu zapiska z życia wiedeńskiego kompozytora, w czasie wakacji mogę to powiedzieć głośno, Goldmark stwierdził tak: miałem szczęśliwe dzieciństwo, bo nie chodziłem do szkoły. To jednak brakowało mu takiego formatu wykształcenia muzycznego. Wprawdzie cieszył się, że nie obciążały go żadne szkolne zmartwienia ani kłopoty, ale bycie samoukiem w świecie muzycznym no, nie było łatwo. Musiał rzeczywiście bardzo dużo pracować, doprowadzając do pierwszych w Wiedniu koncertów swojej muzyki. No, przede wszystkim jako wirtuoz, no, a potem także autor oper mógł zaistnieć. Ten koncert skrzypcowy, który Suyi Park nagrała i zaraz będziemy go słuchać, opus 28 Goldmarka, ukończony został w 1877 roku. To ten złoty czas, złota epoka pisania na skrzypce i orkiestrę, symfonia hiszpańska Lalo, melodie cygańskie Sarasatego, no i najważniejsze koncerty literatury skrzypcowej wtedy właśnie powstają. Proszę posłuchać, jak brzmi ten koncert Karla Goldmarka w interpretacji artystki, której być może nie wszyscy z Państwa mieli okazję do tej pory posłuchać, docenić, a myślę, że warto. Suyi Park jeszcze przed debiutem na londyńskich promsach.

w kompozycjach drobnych Sibeliusa. To są właśnie takie utwory jak humoreski, melodie poważną po 77. Cały program otwiera koncert Amol Karla Goldmarga, którego to koncertu posłuchamy. Suey Park towarzyszy Orkiestra Symfoniczna Radia w Berlinie, którą prowadzi niemiecki dyrygent Valentin Egel.

Suey Park to skrzypaczka solistka w albumie, który ukazał się w piątek i dziś jest naszą propozycją w tym letnim spotkaniu i myślę, zainteresowałam Państwa samym pomysłem poznawania wszystkich nagrań Suey Park, młodziutkiej południowo-koreańskiej artystki, która proponuje autorskie programy. W tym wypadku pozwala nam odkrywać muzykę Karla Goldmarka, mentora Jeana Sibeliusa, gdy spotkali się w Wiedniu na początku lat 90. XIX wieku. I zestawia tu wysłuchany przed chwilą koncert skrzypcowy Amol op. 28 z 1877 roku Goldmarka z kompozycjami skrzypcowymi Jeana Sibeliusa. Towarzyszy jej w tym programie Orkiestra Symfoniczna Radiowa w Berlinie. Valentin Egel poprowadził nagranie wydane przedwczoraj, o już dwa dni temu, 10 lipca. I to jest też jak kolejny program autorskie myślenie o losach muzyków, no, którzy właśnie jakby kontynuując ślady, ścieżki wielkich autorów muzyki skrzypcowej, tradycji niemieckiej, romantycznej, potrafili też swoje pomysły i ważne muzyczne motywy swojego dorastania, w tym wypadku węgierskie motywy lutowe, dołączyć do tej wszechobowiązującej tradycji pisania na skrzypce i orkiestrę. Koncert Goldmarka z najnowszej płyty Suey Park. Kolejne utwory skrzypcowe Sibeliusa będziemy oczywiście w jej wykonaniu poznawać. Dwie humoreski już za nami dziś w poranku i tu w kanonie dwójki, ale jeszcze trochę tego zostało. No i przypominam o debiucie skrzypaczki na Promsach 21 lipca. To się wydarzy, gdy grać będzie oczywiście koncert Sibeliusa. Konkurs jego imienia wygrała w ubiegłym roku. Słuchają Państwo dwójki 10:35. Wrócimy do nagrań pomysłów opracowywania muzyki pisanej na inne instrumenty, opracowywania i wykonywania jej na instrumencie Alison Bolson, czyli na trąbce.

Koncert obojowy, tak dobrze znana Alessandra Marcello w wersji na trąbkę i zespół, który towarzyszył tu Alison Bolsom. No wiele repertuaru przeznaczonego na inne instrumenty przekłada w wykonaniach, bo to są opracowania różnych osób, właśnie na brzmienie swego instrumentu. Alison Bolsom, świetna brytyjska trębaczka z zespołem Trevora Pinnocka, Pinnock Players. I to jest album z 2024 roku. Ja teraz jeszcze sięgam po ten wydany dwa lata wcześniej, Quiet City. To żeśmy dziś już tu przerabiali ten nastrój melancholii, ale nie tylko melancholia jest tym nastrojem, który chcę Państwu pokazać, sięgając do tego no, postpandemicznego, bo z nadzieją patrzącego za smutkiem i nadzieją w przyszłość albumu brytyjskiej trębaczki. Zaraz powiem jeszcze, co łączy owego Marcella z muzyką, której będziemy słuchać z tej dawniejszej płyty. Łączy osoba, artystyk, kompozytora, który stworzył opracowanie i Marcella z oboju, przekładając na trąbkę i muzykę Gershwina. To właśnie jest ta spajająca postać Simona Wrighta, który w tym wypadku Błękitną Rapsodię Gershwina przełożył na brzmienie, które Państwo usłyszą. Oczywiście trąbka to przede wszystkim instrument, którego będziemy słuchać, ale tu także cała sekcja instrumentów dętych orkiestry, która towarzyszy Alison Bolsom, czyli Britten Symphonia, ma sporo pracy, a ta praca przekłada się na naszą satysfakcję.

Idealne na lato, zawsze dobre, ale teraz myślę szczególnie miło słucha się Błękitnej Rapsodii i to jeszcze w tym kolejnym opracowaniu na trąbkę Simona Wrighta, to

0: w ogóle jego wersja tego utworu, dająca też możliwość popisu całej sekcji dętej orkiestry, której słuchaliśmy. Trębaczce Alison Bolson towarzyszyła Britten Symphonia, całość prowadził Scott Stroman. To jest nagranie z albumu Quiet City, tytułowej kompozycji Arona Coplanda. Słuchaliśmy na początku dzisiejszego spotkania po 9, a teraz ciąg dalszy tej miłej muzycznej lektury w wielkim stopniu, czy w dużym stopniu nostalgicznej, ale tu także pokazującej inne nastroje przywoływane przez Alison Bolson w tym postpandemicznym programie. Album ukazał się w sierpniu 2022 roku i o swoich wspomnieniach, emocjach, nadziejach pisała artystka, czy opowiada w wywiadzie dołączonym do tego nagrania, które jak zawsze przynosi repertuar oryginalnie pisany na jej instrument, ale także opracowania muzyki na wiele innych instrumentów oryginalnie przeznaczonych. To jest stały element jej pracy: Vivaldi, Bach, Debussy, Satie, Messiaen, Gershwin. Lista będzie się poszerzać. Reklama.
1: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
2: Reklama.
0: Słuchają Państwo Dwójki, jest 11.
3: Kwadrans bez muzyki.
0: Przy ulicy Zielonej w Lublinie mieści się kościół rektoralny parafii świętego Jana Chrzciciela i świętego Jana Ewangelisty w Lublinie. Od 2023 roku użyczony grecko-katolickiej parafii świętego Jozafata w Lublinie, dla której pełni funkcję cerkwi parafialnej. Obecnie w kościele powstają malowidła, które tworzy ikonopisarz Mirosław Trochanowski. Wnętrze świątyni wypełniają intensywne pomarańczowo-różowe barwy, a spośród geometrycznych form wyłaniają się ikony. Na danym etapie Mirosław Trochanowski zakończył pracę nad ikonostasem i prezbiterium. O etapach powstawania malowideł, o kanonie tradycji wschodniej, o inspiracjach z artystą rozmawiała Mariana Krill.
4: Teraz znajdujemy się w cerkwi pod wezwaniem świętego Jozafata w Lublinie i to jest to miejsce, gdzie ostatnio dużo pracuję.
5: Co tutaj powstaje?
4: No, tworzy się tu powoli miejsce modlitwy. Już o wystroju wschodnim, tak, czysto wschodnim, jednocześnie w ujęciu takim, które jest połączeniem tradycji i nowoczesności. No, jakiś czas temu zwrócił się do mnie ksiądz Stefan Batruch z taką propozycją, żeby stworzyć tutaj takie miejsce sprzyjające modlitwie. No i za tym poszły projekty. Ten etap trwał mniej więcej około roku. No i to polegało mniej więcej na tym, że ja tworzyłem pewne propozycje i później omawialiśmy to z księdzem Batruchem. To były dyskusje, propozycje, pewne sugestie, troszkę jakiegoś tam też sprzeczania się czasem, ale to tak wszystko w normie, tak? To tylko w takich relacjach wykuwają się jakieś pozytywne rzeczy, tak.
5: Proszę opowiedzieć o ikonostasie. Jakie postacie tu widzimy? Czy to jest właśnie według zasad tradycji wschodniej? Jak to jest?
4: Ogólnie to ten ikonostas jest dosyć wyjątkowy pod pewnymi względami. Między innymi właśnie zaczynając od konstrukcji, to jest stal połączona właśnie tutaj w tym dolnym rzędzie z płytami. To jest trwały materiał, tak, ale jednocześnie pozwalający na ukazanie właśnie takiej formy dosyć prostej, oszczędnej, estetycznej. Jeśli chodzi o sam program ikonograficzny, ikonostasu też jest wyjątkowy.

0: zachowaniem, owszem, tradycji, ale to może powiem za chwilę. To wymieniając po kolei od lewej strony. Znajduje się tam ikona szczególnie czczonego świętego w danej społeczności lokalnej. Tak? Jest szczególnie ważny dla danej społeczności. I to jest właśnie Omelian Kołcz.
1: Który zginął tutaj na Majdanku.
0: Na Majdanku, dokładnie. To był ksiądz grekokatolicki, który no, z taką postacią bardzo ciekawą z jednej strony, no i oczywiście tragiczną. Co do formy, to właśnie jest silna inspiracja Nowosielskim. Z tym, że no w takim moim ujęciu, tak, ja się bronię przed tym, żeby ten Nowosielski gdzieś tam mnie przytłaczał, tak, za bardzo. Więc robię to po swojemu, traktując Nowosielskiego jako taką delikatną inspirację. Natomiast, żeby to ostatecznie dało efekt nie naśladownictwa, a czegoś własnego.
1: Omelian Kołcz od lewej strony i dalej?
0: Dalej tradycyjnie mamy na diakońskich drzwiach pierwszego męczennika Stefana. Następnie ikona Bogu Rodzicy od Igitri. No i centrum, wiadomo, carskie wrota z przedstawieniami w ujęciu postaciowym apostołów ewangelistów. No i u góry w takim okręgu zwiastowanie, które wprowadza nas do Królestwa Bożego. No i też zależało mi, żeby akurat to ujęcie było usytuowane na tle Bogorodzicy, co też jest takie no, wymowne.
1: Która jest właśnie już prezbiterium.
0: Tak, na ścianie. No i dalej ikona Chrystusa Pantokratora. No i dochodzimy do kolejnych drzwi diakońskich i tutaj mamy coś, co stanowi o tym, że ten ikonostas jest naprawdę wyjątkowy pod względem doboru świętych. Dlatego, że zazwyczaj, jeśli na lewych drzwiach pojawia się postać świętego Stefana, no to na prawych mamy przeważnie świętego Laurencjusza, męczennika, diakona rzymskiego. Natomiast tutaj pojawiła się taka idea zasugerowana przez księdza Batrucha, że może na te drugie diakońskie wrota damy postać świętej diakonisy. Było ich kilka. Przeszukałem te żywoty świętych trochę i zdecydowaliśmy ostatecznie o tym, że na tych drzwiach znajdzie się święta Olimpia, diakonisa.
1: I ostatnia ikona?
0: No i ostatnia ikona to jest ikona patronalna, tak, z cerkwi, czyli święty Josafat Skuncewicz.

0: prezbiterium już powstawało tutaj, na miejscu. Co widzimy tam?
1: Pierwszym elementem, który się pojawił właśnie w przestrzeni prezbiterium, to postać Bogorodzicy Randki. No to był taki początek, tak. Następnie, nie pamiętam, jakie to były przedziały czasowe, ale ostatnio przez blisko 2 miesiące pracowałem właśnie nad pozostałą powierzchnią prezbiterium.
0: Codziennie?
1: Tak, tak. No, wyłączając weekendy. No, możemy powiedzieć o 4 przestrzeniach. U samej góry mamy taki element dekoracyjny, gdzie ja unikam ogólnie dekoracyjnych elementów, tak jak powiedziałem. Staram się ich unikać, dlatego że często, szczególnie właśnie we współczesnych realizacjach, jest nadmiar. Uważam, że to raczej sprzyja rozproszeniu niż jakiemuś modlitewnemu skupieniu. Często one są po prostu malowane dla wypełnienia miejsca trochę. Ja raczej staram się bronić przed tym. Natomiast tutaj sama konstrukcja ścianek wymagała tego, żeby jakoś gzyms jakoś zagospodarować. No i tutaj przyszła mi z pomocą żona, która właśnie pomyślała o takim wykończeniu tych elementów kolorystycznie tak, żeby one przywodziły na myśl ukraińską wyszywankę. No i myślę, że to dobrze zagrało tutaj. Poniżej mamy rząd sił niebieskich, to jest serafimy, cherubimy.

po polsku. Serafy, cheruby i trony. No i to jest taki element tego świata duchowego, najbliżej Boga. Niższy rząd to jest też pewna wyjątkowość, dlatego że to jest nawiązanie do rzędu Desis, gdzie pierwotnie to przedstawienie to jest Chrystus w centrum i po jego prawicy i lewicy Bogu Rodzica i święty Jan Chrzciciel. Natomiast tutaj pomyślałem o tym trochę w nowy sposób. Jednocześnie też muszę zaznaczyć, że tradycyjnie w kanonie rozpisu cerkiewnego raczej nie przedstawia się rzędu Desis właśnie w tym miejscu, na wschodniej ścianie prezbiterium. Natomiast tutaj tak naprawdę całość będzie dopiero wtedy, gdy na sklepieniu, na suficie pojawi się postać Pantokratora w otoczeniu ewangelistów. Dlatego, że idea ikony Desis to jest modlitwa stawiennicza błagalna, która jest skierowana do Chrystusa. I tutaj mamy właśnie, może wymienię po kolei, od prawej strony święty Jan Złotousty, święty Paweł, archanioł Gabriel i tam od lewej święty Bazylii Wielki, święty Piotr i archanioł Michał. Po środku mamy Bogu Rodzicę Orantę. I na to, że modlitwa jest skierowana do Chrystusa, już wskazują same napisy na tarczach archaniołów. Mamy po lewej Jezus, po prawej Chrystus. I ta modlitwa w założeniu, kierowana przez postacie, skupia się na Bogu Rodzicy, która jest takim pomostem, drabiną łączącą ziemię z niebem, wznosi się do Chrystusa.

0: Pochodzę z Łemkowskiej wsi Bielanka, niedaleko Gorlic na Łemkowszczyźnie. Moja rodzina jest od wielu lat zaangażowana w życie społeczności łemkowskiej. Mój ojciec jest założycielem i długoletnim kierownikiem zespołu Łemkowina. Ten zespół był takim, można powiedzieć, z jednej strony umocowaniem w tej kulturze łemkowskiej, tak? Z drugiej strony, no w zasadzie była to pierwsza organizacja łemkowska założona po wysiedleniu. To był taki impuls do tego, żeby przyznawać się do tego, kim się jest, żeby być z tego dumnym, żeby ta kultura nasza łemkowska żyła, tak, żeby nie zaginęła. No i moja mama czynnie wspierała ojca w tym dziele, jest poetką, też artystką. No i w takim domu wyrastałem, więc jakoś tam to wszystko, wiadomo, no działało.
1: A skąd ikona?
0: Znaczy, no jeśli chodzi o ikonę, no to naturalnie, tak, jestem prawosławny, moja rodzina jest prawosławna i gdzieś tam, no to na pewno zaważyło na tym zainteresowaniu ikoną. Natomiast, no szczerze mówiąc, ta ikona u mnie konkretnie pojawiła się, znaczy ikona jako powiedzmy działalność, tak, czyli artystyczna, czyli to, że się nią zająłem, no to taki pomysł się pojawił dosyć późno, bo pod koniec liceum plastycznego nie zamierzałem być ikonografem, jakoś tak wyszło. Przejechałem się do szkoły, gdzie uczyła się, studiowała moja starsza siostra Lidia. No i tam odwiedziłem ją i spodobało mi się i skończyłem tą szkołę też. No i tak zostało. Ale też równocześnie nie zaprzestałem tej strony działalności artystycznej, powiedzmy tak świeckiej. Tak. Maluję też obrazy i trochę rzeźbię czasem. Obecnie mieszkam głównie we Wolnawie, stamtąd pochodzi moja żona. Natomiast żonę też właśnie poznałem w Szkole Ikonograficznej w Bielsku Podlaskim. Pod koniec właśnie, jak już tam się uczyliśmy, pod koniec tej naszej bytności tam, no powstała taka idea założenia wspólnej pracowni, czyli ja, moja siostra Lidia i przyszła żona wtedy, Anna. No i praktycznie można powiedzieć, że od 2000 roku działamy wspólnie już jako pracownia Ikon Mandylion.
1: Co tworzycie?
0: To jest szerokie spektrum. Praktycznie no, skupiamy się oczywiście głównie na ikonie, z tym, że no, taka

0: rozpiętość tego, co tworzymy, no to jest od tej takiej podstawowej, klasycznej, tradycyjnej ikony, po duże inspiracje właśnie Nowosielskim i takie traktowanie ikony trochę w nowy sposób. No ja wychodzę z założenia, że ikona nie jest jakimś reliktem, nie tworzyłem do muzeum. Ikona w swoim założeniu, w swojej istocie jest czymś żywym, czymś, co może podlegać pewnym zmianom. Oczywiście to wszystko w obrębie kanonu.
1: A co to jest tak naprawdę?
0: No tutaj moglibyśmy długo rozmawiać, ale tak najprościej mówiąc, czym jest kanon? Kanon z greckiego oznacza po prostu kij, czyli miarę. Kiedyś takim kanonem mierzono objętość towaru, bardzo szerokie zastosowanie. No i to określenie przyszło właśnie do cerkwi. Jeśli miałbym to określić, to jest to pewien obszar, w którym powinien się poruszać ikonograf, tak, tworząc ikony. I to nie jest jakieś ograniczenie, według mnie, tylko pewna taka bezpieczna przestrzeń, w której bardzo dużo można zrobić. To nie jest w żaden sposób ograniczenie. No i na ten kanon składa się, jeśli patrzeć od strony na przykład formy, no jest to określony zestaw pewnych reguł, które należy stosować w ikonie. Ja lubię analizować siebie, tak trochę obiektywnie, tak troszkę jakbym stał z boku. I to jest taka niesamowita rzecz, że artysta jest jak gdyby filtrem pewnym, gdzie tam tyle czynników ma wpływ na jego osobowość, począwszy od najmłodszych lat dzieciństwa. Miejsce, w którym wyrastał, to jakimi zabawkami się bawił, jakie one miały kolory, jakie było jego otoczenie. I to też nasuwa taką refleksję, jak bardzo ważne jest wychowanie dzieci i dbanie o to, w jakim są otoczeniu, jakie książeczki czytają, z jakimi ilustracjami. To wszystko na taką delikatną duszę dziecka, wrażliwą, która jest w fazie kształtowania, niesamowicie wpływa.
2: Co to jest dla ciebie? Jak żyjesz z tym? Co myślisz o tym? Jak to ciebie też wzbogaca? Co tobie daje?
0: Dla mnie jest tutaj ważny ten wymiar ekumeniczny. Mnie się to bardzo podoba, że gdzieś tam ten ekumenizm może być stosowany w praktyce, nie tylko na papierze, nie w deklaracjach, tylko normalnie w międzyludzkich relacjach, gdzie mnie cieszy to, jak ludzie przyjmują to, co robię, jak bardzo się tym cieszą. Tu muszę wspomnieć też to, że przy realizacji tych fresków ostatnich malowideł spotkałem się z tak ciepłym przyjęciem, taką serdecznością wręcz, jak w rodzinie. No i też bardzo sobie cenię tutaj postawę księdza Batrucha, bo naprawdę nieczęsto się spotyka kapłana, który byłby tak otwarty, tak przede wszystkim odważny, by akceptować pewne pomysły, które no niekoniecznie byłyby gdzie indziej akceptowane. On doskonale rozumie, że ikona to nie jest jakiś skansen, czy tylko odtwarzanie tego, co było. Tak jak w 60. latach patriarcha Konstantynopola Athenagoras powiedział takie znamienne słowa, że dzisiaj boję się, żeby ikona nie stała się tylko pobożną archeologią.
3: Z ikonografem Mirosławem Trochanowskim w lubelskiej cerkwi grecko-katolickiej rozmawiała Mariana Krill. Zanim zaczną powstawać kolejne etapy malowideł w tej świątyni, ikony Mirosława Trochanowskiego można będzie zobaczyć w galerii Bielanka 73. 16 lipca w przededniu 44. Watry Łemkowskiej w Zdyni w Łemkowskiej wsi Bielanka o godzinie 17 odbędzie się wernisaż wystawy prezentującej ikony pracowni Mandylion.
4: Letni kanon dwójki.

Przed nami trzecia część spotkania. Jesteśmy z Państwem Wojciech Ciarka i Magdalena Łoś. Ten czas w tym tygodniu poświęcimy na przypominanie nagrań wybitnej, wielkiej postaci kreatora życia muzycznego XX wieku, a i też początków XXI. To setne urodziny Jana Kręca są pretekstem, by sięgać także po historyczne nagrania pod batutą maestra. Codziennie też przypomną sobie Państwu, jak znakomitym był gawędziarzem.

Z jaką iskrą opowiadał o tym, co przydarzało się jemu, obserwował świat muzyczny, przypominał anegdoty, które no, ubarwiały też nasze rekonstruowanie wyobraźni tego świata minionego, który współtworzył Jan Kręc. W głosach z przeszłości codziennie o 12:45 będziemy przypominać te archiwalne już opowieści. Wielokrotnie na naszej antenie rozmawiała z nim była dyrektor programu drugiego, nieżyjąca już niestety Elżbieta Markowska. To też plon w postaci zapisu wielu rozmów, ale mamy się rzeczywiście do czego odwoływać. Z kolei dyrektor Małgorzata Małoszko, muszę przywołać teraz, sięgając po album, który ukazał się w 2020 roku. To pierwsza serii płytowej Diamentowe Batuty. Rozpoczynał ją właśnie album z nagraniami maestra Jana Kręca. Rok 2020 i historyczne nagrania, bo jak pisała w komentarzu Małgorzata Małoszko, związane postaci wybitne życia muzycznego związane były z Polskim Radiem nieraz również etatowo przez lata, nagrywając bardzo różnorodny repertuar, który do dziś jest najcenniejszym skarbem radiowych archiwów. Jan Kręc, Stefan Rachoń, Stanisław Wisłocki, Antoni Wit, Krzysztof Penderecki, Kazimierz Kort, Stefan Stuligrosz, Jerzy Maksymiuk, Jerzy Semkow. Ta lista jest naprawdę bardzo długa. Jest tam też maestra Agnieszka Duczmal, Diamentowe Batuty, to nasze najwyższe wyróżnienie, a za nimi idą właśnie też prezentacje na płytach skarbów z radiowego archiwum. Przypomnę teraz Państwu właśnie z tej dwupłytowej prezentacji wydanej w 2020 roku fragment drugą i trzecią część historycznego nagrania. Pierwszy koncert fortepianowy D-moll op. 15 Johannesa Brahmsa i Witold Małcużyński, solista, a z nim Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, którą prowadził w czerwcu 1968 roku Jan Kręc. Przypomnę od razu, że debiutował, o tym marzył, jako kompozytor, jako 17-latek w okupowanej w Warszawie kwartetem smyczkowym. 7 lat później z najlepszym powodzeniem w Filharmonii Warszawskiej przedstawiał pierwszą symfonię. No i tak przecież współtworzył z Tadeuszem Berdem, Kazimierzem Serockim grupę 49. Zainteresowanie muzyką tworzoną przez nich to rzecz, którą propagował w Polsce, ale w naturalny sposób prowadził wykonania swoich utworów, utworów kompozytorów, którzy mu powierzali nowe kompozycje. No i jego talent dostrzeżono bardzo szybko. Zaproszenie na stanowisko asystenta przyszło ze strony bodaj największego muzycznego autorytetu tamtych lat, Grzegorza Fitelberga. Wpisze w eseju dołączonym do tego nagrania Grzegorz Michalski. To był rok 1949, kiedy rozpoczęła się trwająca, uwaga, 18 lat współpraca Jana Kręca z Wielką Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach. To właśnie później te nasze zasoby archiwalne, nagrania. Po śmierci Grzegorza Fitelberga prowadził, był szefem tej orkiestry do tego właśnie 1968 roku. Wtedy powstało nagranie z Witoldem Małcużyńskim w roli solisty, zarejestrowane, no wiadomo, w innej technologii, no i przygotowane do wydania na płycie pierwszego albumu prezentującego nagrania radiowe laureatów tego wyróżnienia Diamentowej Batuty w 2020 roku.

Druga część Adagio i finał Rondo Allegro non troppo, koncert fortepianowy demol opus 15, pierwszy koncert fortepianowy Johannesa Brahmsa w legendarnym historycznym nagraniu z albumu wydanego w 2020 roku przez Polskie Radio. Witold Małcużyński to solista, Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, obecnie Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia prowadzona przez maestra Jana Kręca, towarzyszyła soliście, a nagranie powstało 14 czerwca w 1968 roku. To był ten ostatni rok, gdy Jan Kręc prowadził naszą radiową orkiestrę i powstało w Radiowym Domu Muzyki w Katowicach. Przygotowane, zremasterowane, wydane na płycie, to jest ta druga część albumu prezentującego laureatów diamentowej batuty. Pierwszy tom wydany w 2020 roku z okazji 95-lecia Polskiego Radia. Legendarne, historyczne nagrania radiowe. Tam jest między innymi nagranie koncertu e-moll opus 11 Chopina z Arturem Rubinsteinem, rok 60. Jest też Livre pour Orchestre, Warszawska Jesień, rok 69. Witold Lutosławski. Ten wątek bardzo ważny. No i właśnie pierwszy koncert e-moll opus 15 Brahmsa w wykonaniu, które w obszernych fragmentach dziś Państwu pokazaliśmy w letnim kanonie dwójki. A wszystko z okazji przypadającej jutro setnej rocznicy urodzin maestra Jana Kręca. Wspominałam o tym marzeniu, pragnieniu poświęcenia się kompozycji, no ale praca u boku najpierw Grzegorza Fitelberga, po jego śmierci w 1953 roku, bycie już wyłącznie dyrektorem, bo wtedy został dyrektorem, wcześniej był dyrygentem naszej radiowej orkiestry w Katowicach, to rzecz, która absolutnie go pochłaniała. Mamy wiele przykładów muzyki pisanej przez Jana Kręca i one także znajdą się w naszych prezentacjach tu w tym letnim kanonie dwójki o tej porze. Przypominam, że w Głosach z przeszłości możliwość słuchania jego opowieści to rzecz, którą Państwu bardzo polecam, no ale także w tym czasie bardzo zajętym, czasie pracy z orkiestrą radiową, prowadzenia wielu prawykonań na warszawskich jesieniach, znalazł czas, by no, na przykład tworzyć, rekonstruować wersje z rękopiśmiennych, zachowanych fragmentów muzyki polskiej dawnej Antoniego Mielwida. I ten wątek chcę przypomnieć. Teraz sięgam po takie nagranie zrekonstruowanej pierwszej symfonii kompozytora działającego na przełomie XVIII i XIX wieku. Mielwid i rekonstrukcja symfonii koncertującej. Mały fragment kompozycji na obój i orkiestrę. Mariusz Pędziałek to oboista, Polska Orkiestra Radiowa pod batutą Jana Kręca, nagranie nasze radiowe z 2005 roku.

0: Rok 2005, wtedy powstało to nagranie, słuchaliśmy trzeciej, czwartej części symfonii koncertującej, właściwie już po pierwszej, napisanej przez Jana Kręca na początku lat 50. XX wieku. On poprowadził Polską Orkiestrę Radiową, Mariusz Pędziałek, oboista, to solista, a autorem jedynej ocalałej pierwszej części, potem zrekonstruowanej całości przez Jana Kręca. Autorem jest Antoni Milwit. I tak zamykamy dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia. Magdalena Łoś.
1: Przypadki słowa przedstawia Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
2: Dzień dobry Państwu. Niedawno Stany Zjednoczone hucznie świętowały 250-lecie ogłoszenia Deklaracji Niepodległości. Ten dokument o doniosłych polityczno-historycznych konsekwencjach uchodzi również za fundament światopoglądu i kultury tego stosunkowo młodego państwa. Podkreśla on m.in., że ludzie zostali stworzeni przez Boga równymi sobie i przyznaje każdemu prawo do życia, do wolności i do poszukiwania szczęścia. Tom Obywatelka, amerykańska liryka Claudii Rankin, już tytułem prowokuje do sytuowania go właśnie w społeczno-politycznym kontekście. Co dziś, w dobie gwałtownej walki z imigracją, znaczy bycie obywatelką Ameryki? Czy obywatelstwo zawsze jest równe? Innymi słowy, czy obywatele są sobie równi? Czy ten rzeczownik związany z pewną przynależnością daje ochronę i mówi o jakiejś rzeczywistej wspólnocie? Ta książka jamajsko-amerykańskiej autorki nie przypadkiem jako pierwsza w historii była nominowana do nagrody National Book Critics Circle w dwóch kategoriach: poezji i krytyki. I w kategorii poezji została nagrodzona, choć jak Państwo się przekonają, sytuuje się na pograniczu gatunków i rodzajów literackich. Zaczniemy ją czytać od początku. Przed mikrofonem Magdalena Warzecha.
3: Kiedy jesteś sama i zbyt zmęczona, żeby chociaż uruchomić któreś ze swoich urządzeń, zapadasz się w przeszłość i poduszki. Zazwyczaj otulasz się kocami, a dom jest pusty. Czasem brakuje księżyca, a niski, szary sufit nad oknami wygląda przyjaźnie. Przyćmione światło tli się w stopniu zależnym od gęstości chmur i zapadasz się w to, co zostaje zbudowane na nowo, jako metafora. Droga często prowadzi przez skojarzenia. Ładnie pachniesz. Masz 12 lat i chodzisz do szkoły imienia świętych Filipa i Jakuba przy White Plains. A dziewczynka z ławki z tyłu prosi, żebyś podczas egzaminów odchylała się w prawo, bo chce spisywać twoje odpowiedzi. Siostra Evelyn zwykła naklejać listę najlepszych i najgorszych wyników na drzwi od schowka na płaszcze. Dziewczynka jest katoliczką,

0: z brązowymi włosami do pasa. Nie możesz sobie przypomnieć jej imienia. Mary? Catherine? W sumie nigdy nie rozmawiacie, tylko wówczas, gdy kieruję do ciebie tę prośbę i raz jeszcze później, kiedy mówi, że ładnie pachniesz i wyglądasz bardziej na białą. Przypuszczasz, że w ten sposób dziękuję ci, że pozwoliłaś jej ściągać. I czuję się lepiej, ściągając od prawie białej osoby. Siostra Evelyn nigdy nie rozgryzie waszego układu. Pewnie dlatego, że ty nigdy się nie odwracasz, żeby spisywać odpowiedzi od Mary Catherine. Pewnie zdaniem siostry Evelyn myślicie podobnie, albo bardziej niż ściągania obawia się upokorzenia. A może nawet nie zauważyła, że tam siedzisz. Agentka nieruchomości, która nie pomyślała, żeby umówić się z tobą wcześniej na oglądanie domu, w trakcie oprowadzania przez większość czasu powtarza twojej znajomej, jak komfortowo czuje się w jej towarzystwie. Ani ty, ani twoja znajoma nawet nie pytacie, przy kim czuje się niekomfortowo.
1: Fragmenty tomu Obywatelka, amerykańska liryka Claudii Rankine, przeczytała Magdalena Warzecha. Kolejne jutro o tej samej porze.

0: Magdalena Teichma, dzień dobry. Jak generacja Z gra muzykę z kurpi białych? Dziś będą się mogli Państwo o tym przekonać. Moimi gośćmi będą członkowie młodej kapeli o nazwie po prostu Kapela Skórpi Białych z miejscowości Porządzie. W audycji pojawi się także wyjątkowy archiwalny materiał dla miłośników gry skrzypcowej. Będzie to spotkanie z nieżyjącym już Józefem Ciastkiem, słynnym skrzypkiem, mistrzem Kujawiaków z Czermna, którego odwiedził w 1975 roku Marian Domański. Zaczniemy natomiast także muzyką Skórpi Białych, pochodzącą z nagrań Remigiusza Mazura Hanaja. Zaśpiewa Władysław Obliński z Przyjmów Porębskich.
1: Kto?

i tak sobie o gorzałce mądruje. A we środę trzeba by się napić, a we czwartek z dziewczyną zabawić, a w

0: A gdy przyjdzie złota niedźwiedzka, zdałaby się znowu gorzałeczka. I to tak raz po raz piłaby się gorzalina w każdy raz. Jedną rączką za Cierecki gniotła, drugą rączką przyciskała Piotra. I to tak raz po raz piłaby się gorzalina w każdy raz. Dobra była gorzalina z miodem, jeszcze lepsza dziewczyna pod brogiem. I to tak raz po raz piłaby się gorzalina w każdy raz. Dobra była gorzalina z pieprzem, jeszcze lepsza dziewczyna pod eksem. I to tak raz po raz piłaby się gorzalina w każdy raz.
1: Śpiewał Władysław Obliński, którego w 1996 roku odwiedził i nagrał Remigiusz Mazur-Hanaj. Nie jest to przypadek, że od tego nagrania dzisiaj audycję rozpoczęłam, ponieważ do tych rejestracji terenowych Remka Hanaja sięgają także moi dzisiejsi goście.

mieście. Kapelę Skórpi Białych tworzy trójka młodych ludzi. Skrzypaczka Honorata Depta z Wyszkowa, harmonista Szymon Sakowski z Sulkowa oraz bębnistka Agata Deptuła z Porządzia. Zasłuchują się oni w regionalnych melodiach, które poznali między innymi dzięki właśnie Remkowi Hanajowi i jego miniserii Muzyka Puszczy Białej. I między innymi stamtąd czerpią swój repertuar, który pochodzi chociażby od skrzypka Aleksandra Bobowskiego czy kapeli Braci Borków. Na ostatnim ogólnopolskim festiwalu kapel i śpiewaków ludowych w Kazimierzu byli debiutantami, a na Kurpie wrócili z trzecią nagrodą w kategorii kapel. O fascynacjach kurpiowską muzyką, historii, źródłach i planach porozmawiałam z całą trójką.

0: Agata Deptua, gram na bębenku obręczowym i jeszcze dopowiem, że kapela konkretnie pochodzi z miejscowości Porządzie. Nasza historia jest w sumie związana z zespołem folklorystycznym u nas na Kurpiach Białych, gdzie jestem ja i Szymon. Szymon gra w kapeli zespołowej na harmonii trzyrzędowej ciąganej. Ja znów albo gram na bębenku obręczowym, albo śpiewam, albo tańczę. No i jako, że oboje byliśmy zachwyceni nagraniami In Crudo, wykonanymi przez pana Remigiusza Mazura-Hadaja, to chcieliśmy też odtworzyć te melodie, gdyż tutaj szczególnie te z grupy Ostrowskiej Puszczy Białej no już nie są grane, więc chcieliśmy je przywrócić. No i udało się też skontaktować z Honoratką dość niedawno, bo kilka miesięcy temu, ale Honoratka też ma doświadczenie właśnie już w graniu tradycyjnym na skrzypcach. Więc oto jesteśmy.
1: Honorata Depta, gram na skrzypcach. Ja zaczynałam z lubelską muzyką tradycyjną. Tutaj zaczęła się moja przygoda, zwłaszcza z muzyką wschodniej Lubelszczyzny, którą gram razem z Wędrowną Orkiestrą Gimplów. I to jest właśnie ten początek. Także zaczynałam z muzyką Lubelszczyzny, no a ze względu na to, że pochodzę z Wyszkowa, to nie są Kurpie Białe, ale bardzo blisko i tutaj za namową kolegów, koleżanek spróbowałam też wdrożyć się w tą muzykę i oto jesteśmy.
2: Wy jesteście bardzo młodymi ludźmi. To nie jest w sumie takie spotykane, że się trójka ludzi tak młodych skrzykuje i gra muzykę tradycyjną. Co was do tego skłoniło?
3: Ja jestem Szymon Sakowski.
2: Na czym grasz?

0: na harmonii trzyrzędowej. Ogólnie to moja przygoda z tym zaczęła się od zwykłego akordeonu guzikowego. Dziadek mojego kolegi już występował w Kazimierzu kiedyś, tylko że jako skrzypek, a u niego naprawiałem ten akordeon i tak się potoczyło, że trafiłem na tę melodię i poszło dalej. No akordeon jest współczesny i mechanicznie jest zdecydowanie prostszy w obsłudze. Nic się nie zacina, nic nie brzęczy.
1: Kto zrobił twoją harmonię? Czy to jest stary instrument, czy to jest na zamówienie robiony?
0: To jest harmonia Zygmunt Radek z Warszawy. Z tego, co jest wybite na bladach, to jest z 1936 roku. Mimo tego, że ona już jest przedwojenna, to jest już harmonia o konstrukcji w miarę współczesnej. 120 basów ciągane.
1: Trudno się było przestawić z akordeonu na harmonię?
0: Grałem na akordeonie guzikowym z gryfem B, więc to jest tak właściwie ten sam instrument pod względem obsługi.
1: Powiedzieliście, że słuchaliście nagrań Remka Hanaja. Jak trafiliście na to? Czy po prostu szukaliście jakiegoś sobie repertuaru? Czy chcieliście coś zmienić po prostu w tym swoim podejściu do muzyki ludowej? Jak to było?
2: Zastanawiam się właśnie, jak to było. Mi było dane poznać na żywo pana Remigiusza Mazura Hanaja na Wikipedii na Kurpiowszczyźnie w Myszczyńcu bodajże. To był chyba 2024 rok, nie wiem, do zweryfikowania. Wtedy pan Remigiusz miał prelekcję o właśnie swoich badaniach terenowych na terenie Puszczy Białej, więc wtedy to tak jeszcze się umocniło, kiedy mogłam sobie posłuchać właśnie o tym, gdzie pan Remigiusz nagrywał. No i jako, że też współprowadzimy z kuzynką i z kuzynem stronę na Facebooku Kurpie Białe Historia, Kultura, Dziedzictwo, no to też udostępnialiśmy te płyty. To też było takie niesamowite, bo no, mówimy, że brak jest tych nagrań archiwalnych, jeśli chodzi o Puszczę Białą. Wiemy, że znajdują się w zbiorach Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, ale nie udało się nam ich jeszcze wysłuchać. No a tutaj właśnie praca pana Remigiusza jest dostępna, więc korzystamy z tych nagrań i jesteśmy za nie bardzo wdzięczni.
3: Teraz znów taki oberek, co to, jak pan mówił, jakim się uczył. Z tych pierwszych oberków, co mu się zaczął uczyć.

0: To ten oberek, proszę pana, to ja mam 78 lat, to ten oberek już był grany, jakim ja się urodził.
1: Który z tych wykonawców, która to was najbardziej tak ujął, zainspirował?
2: No mnie jako skrzypaczkę to przede wszystkim Aleksander Bobowski z Dybek. Tak, urzekł mnie swoją szybkością gry na instrumencie, ale też tym, że w tym wieku, w którym on nagrywał, znaczy pan Remigiusz nagrywał pana Aleksandra, no to ten pan już miał pewnie gdzieś tam pod 80 i po prostu tak płynnie i tak dobrze grał na tych skrzypcach, że to było niesamowite i to była po prostu inspiracja.
3: Ja te nagrania poznałem od Agaty, a z muzykantów, którzy mnie najbardziej pociągnęli, to oczywiście Aleksander Bobowski, ale znowu, że jestem harmonistą, no to Edward Kruciński, bracia Borek.
1: Powiedzcie mi coś więcej o tych braciach Borek, ponieważ zagraliście jeden utwór pochodzący od braci Borek.
4: Jest to kapela pochodząca z mojej gminy, z gminy Rząśnik, z miejscowości Komorowo. Ja jako mieszkanka tej gminy mogę powiedzieć, że właśnie to jest taka okrzyknięta kapela, że właśnie ja pomimo tego, że już wzrastałam w takim momencie, gdzie ta kultura białokurpiowska nie była tak kultywowana, było takie jakieś 10-20 lat, gdzie właśnie mało się działo na terenie,

0: nie Puszczy Białej, to o Borkach się wiedziało i też na przykład oni zasłynęli z tego, że grali na weselach i przedstawiali również takie skecze kabaretowe, na przykład o jakieś ciotce z Ameryki, coś takiego. Tak, to już był taki repertuar, który faktycznie się zmieniał z tego takiego tradycyjnego wiejskiego na taki już biesiadny. Dlatego na przykład na nagraniu na płycie Incrudo właśnie kapeli Borków znajduje się na przykład uwielbiane przez nas, przeze mnie i Szymona Nóżka w nóżkę chodziła, wspaniałe nagranie biesiadne.
1: Czy chodziliście do braci Borków uczyć się repertuaru?
0: Ja jako, że tylko sobie bębnię na bębenku, to nie, ale jako, że jeszcze jesteśmy właśnie w zespole folklorystycznym u nas na Kurpiach Białych, to w skład kapeli zespołowej wchodzi również Krystian Nowosielski, rocznik 99 i on gra na harmonii pedałowej i on na pewno właśnie odwiedził braci Borków, nagrywał ich i uczył się repertuaru od nich.
1: Szymon, byłeś u braci Borków?
2: Osobiście w domu nie byłem, ale miałem okazję poznać na paru wydarzeniach, na których graliśmy, kiedy i my i oni graliśmy. Też Krystian Nowosielski mi pokazał nagrania, jak to powinno być według Borków wszystko.
1: A kapela Borków gra w jakim składzie?
0: Współcześnie gra w składzie harmonia pedałowa oraz paraban.
1: Skąd się jeszcze na Kurpiach Białych bierze repertuar? Czy jeszcze można oprócz braci Borków do kogoś pójść i się nauczyć?
0: Trudno jest to taki jeszcze kontakt bezpośredni z muzykantami, ze śpiewaczkami, ale można. Na przykład jest skrzypek Stanisław Mierzejewski w Pecynie, w grupie Ostrowskiej Puszczy Białej. Już tam wybraliśmy się do niego z Krystianem Nowosielskim i wtedy był jeszcze obecny harmonista Ryszard Długołęcki.
2: Jeszcze jest pan Jerzy Święch, od którego w ogóle to kupiłem tą harmonię. I o ile on nie jest do końca tradycyjnym muzykantem, to jego wujek był i część melodii pamięta. Ja na przykład Polkę Derysówkę znam od niego.
3: Ja ze względu na to, że najłatwiej mi się uczy ze słuchu, to przede wszystkim korzystam z nagrań, nie wybieram się do muzykantów. Wiem, że to też jakieś takie mam poczucie tego, że im się narzucam i nie chcę też ich na ten wysiłek grania i przypominania melodii narażać, więc ja przede wszystkim z nagrań.
1: Ale wiesz, że to może być dla nich radość, jak do nich przyjedziesz?
3: Oczywiście, tak, może to być radość. Myślę, że i dla mnie byłoby to niesamowite doświadczenie z takim skrzypkiem obcować. Natomiast no, też nie mam dużego stażu w tej muzyce i stąd jeszcze podkreślam, nie byłam, ale wszystko przed nami.
0: Jeszcze bardzo bym chciała wspomnieć o tym, że jeśli chodzi o grupę Półtuską Puszczy Białej, to repertuar czerpiemy również z właśnie wspomnianego już zespołu folklorystycznego. U nas na Kurpiach Białych, ten zespół, do którego należymy, swój repertuar znów czerpie z dawnych zespołów folklorystycznych Bonifacego Kozłowskiego, kierownika takich zespołów jak Cepelia Puszcza Biała, Dzieci Puszczy Białej, Golądkowo, Kurpie Białe Zobrytego. I pan Bonifacy Kozłowski również prowadził badania terenowe na terenie Puszczy Białej. Jest również publikacja Folklor Muzyczny i Taneczny Puszczy Białej. I tam są spisane melodie oraz pieśni z grupy Półtuskiej.
1: Wyjaśnijmy jeszcze, czym różnią się te grupy, bo tu mówisz grupa Półtuska, grupa Ostrowska, to może nie być tak do końca jasne, to może wyjaśnijmy.
0: To są dwie grupy kulturowe Puszczy Białej. Grupa Ostrowska, też zwana Wyszkowsko-Ostrowską. No to tak jak właśnie nazwa wskazuje, jest związana z wsiami naokoło Wyszkowa i Ostrowi Mazowieckiej i tam były to tereny bardziej leśne, więc na przykład jeśli chodzi o śpiew, to dało się tam wyczuć więcej podobieństw do śpiewu zielonokurpiowskiego. Natomiast jeśli chodzi o grupę Półtuską, były to tereny bardziej rolnicze, i bliżej tych terenów szlacheckich, przez co właśnie ten śpiew też się różnił i na przykład był bardziej w stronę mazowieckiego.
4: U pujeru w sadzie choina się kładzie, Janek ją podnosi, o Marysię prosi, Janek ją podnosi,

0: wspólnej. Gorzali na nie miód, dziewczyna nie ludzie, odprowadziłbym ją, bo sama nie pójdzie, odprowadziłbym ją, bo sama nie pójdzie. Odprowadziłbym ją do samego domu, ale żebym wiedział, że sobie niekomu, ale żebym wiedział, że sobie niekomu. Oj sobie, niekomu, tylko mnie odprowadź do samego domu, tylko mnie odprowadź do samego domu.
1: Wy jesteście rzeczywiście pasjonatami muzyki tradycyjnej, kultury tradycyjnej. Jakby co was do tego przyciągnęło i dlaczego to jest dla was takie atrakcyjne, ważne?
2: Powiem szczerze, że przypadek. Zaczęło się to właśnie przypadkiem i jak już się wciągnąłem, to się wciągam coraz bardziej i bardziej.
3: No myślę, że to jest coś innego, odmiennego niż to, co robią nasi rówieśnicy. I to też ta wyjątkowość jest pociągająca, ale też to, że ta muzyka łączy pokolenia, to z pewnością, i że są takie momenty transowe w tej muzyce, które sprawiają, że właśnie, że człowiek jakby był trochę w innym świecie, jakby się czas zatrzymał.
4: Ja się odniosę do tożsamości, bo Szymon jest z terenów tego szlacheckiego Mazowsza Północnego, Honoratka jest z Wyszkowa, ja natomiast jestem z Porządzia, gdzie ta kultura białokurpiowska była żywa na przykład w okresie dwudziestolecia międzywojennego, jak najbardziej. No to jest dla mnie po prostu historia i kultura moich przodków, moich przodkiń. Przez to tak samo rozmawialiśmy o tej kulturze w domu z rodzicami, z bratem, z babcią. Dużo rozmawiałam, ona dużo wspominała i dużo z nią śpiewałam. No i później było dane mi poznać różne osoby zainteresowane kurpiowszczyzną i które też właśnie wciągały mnie coraz bardziej w ten temat.
2: Rodzinnie u mnie dziadek kiedyś grał na akordeonie, ale on nie grał za wiele, a zwłaszcza muzyki tradycyjnej. I miałem w rodzinie kapelę, skrzypce, akordeon i bębenek. Może to też z tego się wzięło. Kapela nie miała nazwy, ale to byli prusińscy.
3: Ja jestem prekursorką u siebie w rodzinie. Nikt nie grał na instrumentach wcześniej. Ja zaczęłam się uczyć na skrzypcach i mam nadzieję, że po mnie, że tak powiem, to się zacznie tak kontynuacja tej gry.
4: Jeśli chodzi o tradycje białokurpiowskie, muzyczne w mojej rodzinie, to w najbliższym otoczeniu nie za bardzo, ale moja prababcia miała braci, którzy również mieli w Porządziu kapelę tradycyjną, więc instrumenty po nich zostały. Wiem, że jeden z nich emigrował do Ameryki i tam dalej jest harmonia oraz skrzypce. Jeden z braci, Marian Przychocki, był kierownikiem szkoły w Porządziu. Został zamordowany w Katyniu. On również grał na skrzypcach. Był również brat, którego imię mi teraz uciekło, ale on w Ochudnie mieszkał i on na klarnecie grał. Więc były tradycje muzyczne u mnie w rodzinie.

0: Gdzie teraz na Kurpiach Białych można usłyszeć taką niestylizowaną muzykę jeszcze? Czy w ogóle można?
1: Najbliższa okazja to będzie potańcówka w Rząśniku 25 lipca. Będziemy my, będą może jakieś kapele z Kurpi Zielonych. Jak nie ma potańcówek, no to jakieś różne okazje typu wianki.
2: No właśnie, jeśli chodzi o taki kontakt bezpośredni z tą muzyką, to nie jest zbyt łatwo o to, ponieważ no, sam właśnie pan Remigiusz Mazurhanaj, analizując te nagrania, doszedł do wniosku, że muzykanci szybciej tutaj przechodzili właśnie w biesiadę, trudno dotrzeć tych takich utworów tradycyjnych, lokalnych, więc trzeba się przysłuchiwać po prostu repertuarom Jerzego Święcha, kapeli braci Borków, Ryszarda Długołęckiego, a szczególnie Stanisława Mierzejewskiego. Chcemy go odwiedzić w te wakacje. My chcemy bardzo przywracać tą muzykę z nagrań pana Remigiusza Mazurhanaja.
0: A jeszcze was tak zapytam, bo to mnie zawsze ciekawiło, czy jest jakaś taka konkurencja między Kurpiami Białymi a Zielonymi?
2: To jest przyjaźń. Znaczy, podobnież te stosunki to były takie różne, że ta rywalizacja się w przeszłości pojawiała. Na przykład Kurpie Zielone, o, moja kuzynka, właśnie historyczka, regionalistka Maria Weronika Kmoch, to ona jako Kurpianka Zielona, ale z korzeniami w Puszczy Białej, to powiedziała, że dla niej Kurpie Białe to takie przyszywane zawsze były trochę, ale teraz działa i już tak nie uważa. To są po prostu inne Kurpie, też Kurpie, ale z inną kulturą, z innym składem również historycznym, to znaczy, że inni mieszkańcy byli na terenie obu puszcz, ale te kultury są podobne, widzimy dużo też podobieństw w muzyce, w pieśniach. Teraz doświadczamy wielu tutaj przyjaźni, mamy dużo przyjaciół wśród Kurpi i Kurpianek Zielonych.
0: Tutaj widzę was w strojach ludowych. No jesteście wyrwani trochę z innego świata, ale co młodzi ludzie grający muzykę tradycyjną robią na co dzień?
1: Ja jestem studentem mechaniki i budowy maszyn.
3: Ja pracowałam w administracji, na razie mam przerwę, natomiast no tak, kariera urzędnicza.
2: A ja kończę studia na kierunku pedagogika przyszkolna i wczesnoszkolna.

Grała kapela Skórpi Białych, tegoroczni debiutanci na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Młodzi muzycy coraz śmielej eksplorujący repertuar swojego regionu. Natomiast niekwestionowanym mistrzem w swojej dziedzinie i w muzyce własnego regionu był artysta, z którym spotkamy się już za chwilę. Józef Ciastek, zmarły w 2012 roku skrzypek z Czermna na Mazowszu Płockim, stanowił czołówkę wykonawstwa i interpretacji mazowieckich kujawiaków. Jego muzykę znają doskonale miłośnicy naszej radiowej serii Muzyka Źródeł, jako że jego nagrania są jednymi z pierwszych, które pojawiły się na płycie inicjującej ową serię. To była płyta nazwana po prostu Mazowsze.

0: ciastek wraz z bębnistą Janem Żabką. Pojawił się w 1973 roku na festiwalu w Kazimierzu, zdobywając z miejsca nagrodę główną, o czym wspominać będzie zresztą w rozmowie. W 1975 roku wizytę w Czermnie w Domu Ciastka złożył Marian Domański. Tam rozmawiali oczywiście o muzyce, także o graniu w czasach okupacji, o graniu na weselach i na dożynkach, a rozmowa rozpoczęła się od oprowadzenia gościa po gospodarstwie.
1: Stodoła, obora, szopa jakaś na drzewo, na wóz, wepchnął na maszyny.
2: Muszę panu powiedzieć, że dawno już nie widziałem tak ciekawej studni jak u pana.
1: Żuraw, tak, pan nie widział.
2: No widziałem, ale teraz właściwie to nigdzie nie można spotkać takiej studni, bo już wszystkie są porozbierane, a pan jeszcze jakoś tradycję zachowuje.
1: No tak, jest. Jeszcze po starodawnemu się zachowuje te tradycje, tak. Dziadkowie, pradziadowie, to oni też mieli te żurawie, żeby to ułatwia wyciągnąć wodę ze studni, wiadro. Tak jest lżej. Ładnie jest tak, jak się spojrzy, bo to jakoś inaczej wychodzi, tak jest, jak to było dawniej, kiedyś jeszcze.
2: Widzę szeroką stodołę, u pana też postawiono według starego schematu, prawda?
1: Dwa klepiska są, trzy są sieki, sieczkarnia tam jest taka, to sieckie sierżnie, taki kątek jest, no i wozownia. I nad wozownią jest rusztowanie, tam jeszcze też można zboże, tak się, bo nisko jest drzewo, a wyżej jeszcze drągi są założone, rusztowanie, tam się zboże kładzie na to. Wozownia służy do wprowadzania wozu, no i na drzewo jest. A snopy układamy w sumsieku. Klepisko służy do mucenia.
2: A takie podrzędne narzędzia, jak to siekiera, kosa, prawda?
1: A wieszam pod stodołą, tam jest takie przybite drzewa i tego, tak dosyć zawiesi i tam wisi.
2: W domu to już na ścianie skrzypeczki wiszą.
1: A w domu tak, skrzypeczki wiszą na przedogrania.
2: Czy pan pamięta początek gry na skrzypcach?
1: A tak, pamiętam, jak się uczyłem. To był taki poseł Mieszczacko Zaleski, to przychodził nieraz, tutaj ja miałem tam 12. Może. I tak do niego poszedłem, on przyszedł tutaj do mnie i tak żeśmy nieraz grali. Tak zanim trafiałem się tak od tego do tego i tak się uczyłem.
2: I po tej krótkiej nauce grywał sobie już pan na skrzypcach?
1: A tak grywałem, bo nawet jak było kopanie kartofli, to już tam już przychodzili do mnie, żeby im pograć na wieczór, bo taka moda była przed wojną, że jak skończyli na wieczór wykopki, to chcieli potańczyć trochę. No to ja tam nieraz, tam ile mi zapłacili, nie pamiętam, ale się poszło i się pograło, bębinek i skrzypce.
2: Jakie pan wtedy grał kawałki?
1: Bo grało się kujawioki i łoberki, polki, bo dawniej też tak nie było innych, tylko przeważnie takie były.
2: Czy przy innych okazjach też pan grywał?
1: Jak to się zakończyło te żniwa, tego to tak nazwano jako to pępkowe, bo takie się obchodziło. To był mazowiecki obrzęd, tak.
2: Panie Józefie, pan najczęściej bierze wzór z melodii śpiewanych.
1: Melodie śpiewane są proste, ale nieraz się jeszcze dodaje takie jakieś tryliki, tamto, takie różne dźwięki, tak się dodaje, żeby to wychodziło bardzo ładnie. Upiększa się tak, żeby melodia była jak najładniejsza.
3: Jestem sobie czerwinianka, mam sukienkę po kolanka, fartuszek w duże koła i chłopoków dookoła.

0: Czy dzisiaj pan grał troszeczkę na skrzypcach?
1: Dzisiaj nie grałem jeszcze.
0: Zmęczony pan po złożeniu snopów, prawda?
1: O, dzisiaj tak się namordowałem, bo jeszcze rano trzeba było przybić, po tym zaczął deszcz padać. Nie ma tak, bo palce są sztywne. Za dużo prac polowych jest, tak.
0: Myślę, że tu w czerwnie będą jakieś dożynki, co?
1: A no w czerwnie to ja nie wiem. Zdaje się, słyszałem, że w Gostyninie.
0: No, bez muzyki dożynki to już ja sobie nie wyobrażam.

0: Amici, też się grywało?
1: Tak, żeśmy grali tak samo. Nawet jak żeśmy jechali z tymi wieńcami, to nieraz wozy stanęły, a się wyszło i się grało.
0: A, bo wtedy ludzie słuchali?
1: Ludzie słuchali, tak jest.
0: A teraz w nowszych czasach to też przed gospodarzem dożynek też trzeba wszystko pokazać, prawda?
1: Bo no tak jest, że trzeba wszystko pokazać, tak. No bo już wtedy to gramy od ucha do ucha. Ben sobie nie żałuje, ja strun nie żałuję ani smyka. To jest naprawdę tak, jak trzeba. Tak, żeby ludzie posłuchali. Tak, żeby się sobie przypomnieli te stare melodie właściwie, tak.
0: A czy czasem zdarzy się panu, że zaproszą gdzieś na wesele, żeby pograć?
1: O, też się zdarza. Na wesele też. Niektórzy mają życzenie, żeby na skrzypcach pograć na weselu. Żeby przypomnieć te stare kawałki, jak dawniej było. Teraz jest tak, te, na weselu te młodzieżowe orkiestry to nie potrafią zagrać takich ludowych i odegrać takie przyśpiewki, którzy śpiewają. A ja to jestem tak, że odegram wszystko.
0: Panie Józefie, gdzie pan te wszystkie przyśpiewki poznał? Gdzie ich się pan nauczył? Gdzie pan zasłyszał to wszystko?
1: A no to tak się słyszało, wie pan. Na weselach, na takich gościach gdzieś nieraz, to tam śpiewali kiedyś, od dawna. Człowiek to w ucho brał to, słuchiwał się, no i to tak te melodie wchodziły. Siostry śpiewały.
0: A matka śpiewała?
1: A śpiewała też. Te melodie po mojej mamie to najbardziej zapamiętałem. Najczęściej je gram.
0: A czy czasem się zdarzało, że ktoś jakąś melodię zaśpiewał, a pan sobie nie poradził i nie mógł zagrać jej?
1: Ba, nieraz tak było. Jak bardzo trudno było tak, żeby tego, ale jak się raz zaśpiewał, a nie odegrałem, to za drugim razem już złapałem, a za trzecim to już poszło dobrze mi. Coś się odegrało. Na kilka weselach to śpiewali, to człowiek nawet już po prostu zingrał, po prostu omglał tak człowiek, że już nie dało rady odgrywać, bo to śpiewali na wszystkie strony, wie pan.
0: A jak sobie pan radzi z tonacjami? Bo przecież śpiewacy zaczynają jak chcą i kiedy chcą.
1: Ba, no tak jest, zaczynają różnie. Tak się ustali, że ta tonacja pasowała. I co odegrać? To ja już wiem, jak z tego mam wziąć. To drugim razem ten śpiewak to on obniżyć i podwyższy się tak, żeby stroiło wszystko, grało dobrze.
0: Panie Józefie, czy zdarzało się kiedyś, że miał pan jakichś konkurentów i trzeba było się porządnie zwijać, żeby nie dać się?
1: Ba, nieraz tak było. Trzeba było tak się nieraz nie dawać, bo jeden za drugiego zagrał i trzeba było też wiedzieć, jak się tego starać, żeby to było lepiej zawsze, te moje jak czyje.
0: Najważniejsze zawody to chyba były w Kazimierzu, na Festiwalu Kapeli Śpiewaków Ludowych.
1: O, chyba tak. Tam było wiele muzyków i dobrze grali, tak. Bo jak jechałem, to różnie myślałem, jak to wypadnie. Jak żeśmy pojechali do Kazimierza, tam było orkiestry dużo, bo było ich 5, 6 osobowe, a nas tylko było 2. To nam się zdawało, że to nie bardzo to tak wyjść naprzeciw tym dużym orkiestrom. Ale jednakże, że tak źle nie było. Wraz z Żabką, który gra na bębnie, stanowimy dwuosobową kapelę.
2: Ja się nazywam Żabka Jan. Mieszkam w Czermie, urodziłem się w 23-30 czerwca. No ja bym nie z ciastkiem, chodziłem po weselach pierno i teraz do obecnej chwili na zespoły wyjeżdżam z ciastkiem. To jeszcze starodobny bęben, po jednej stronie stalka, drugi połka, to nie tak jak dzisiejsze są te bębny. No ten bęben się nosi na sobie i jest stalka z jednej strony, drugi połka. Połką się wybija ryby, a stalką się uwdzięcza tylko. Ja od początku grywałem z ciastkiem i teraz do tej chwili obecnej tak samo. Po weselach pierwszy jak chodziłem, no, od wychodzimy ze czerwna razem, urodziliśmy się i tak się do tej pory razem się trzymamy.

0: czasie okupacji skrzypce pańskie musiały zamilknąć, prawda?
1: Po tej wielkiej tragedii to skrzypce po prostu się powiesiło, także się nie grało. Długi czas. Jak się popatrzyło na ten instrument, to mi tak żal przejmował, że jakoś, bo one tak muszą bezcennie wisić na tej ścianie. Ale po pewnym czasie to trzeba było ten instrument wyciągnąć, trzeba było sobie pograć i przypomnieć te stare melodie sobie tak i ludziom właściwie, żeby podnieść tego ducha narodowego. A potem wywieziono mnie do pracy do Niemiec, a skrzypce zabrałem ze sobą, bo by mi się przykrzało, żeby tam od czasu do czasu sobie pograć. Tam grałem sobie. Koledzy się schodzili do mnie tego, to żeśmy nieraz razem grali. Byłem całe 5 lat, bo pojechałem 5 maja i 5 maja odjechałem stamtąd.
0: Czy przywiózł pan ten instrument z niewoli?
1: Nie, jak wracałem z powrotem, to jak potraciłem tę skrzypce, jaką mi zabrano w podróży. Tak do dziś dnia żałuję, bo to był pamiątkowy instrument, że trzeba było je przywieźć do domu. To był instrument moich młodych lat. Podczas okupacji to spotykałem się z takimi skrzypkami, którzy byli zawodowymi. Byłem w niewoli w Niemczech. No i tam żeśmy się zgrywali i tam do reszty żeśmy się nauczył. Do końca tak, żebym się już wybił tak jak trzeba.
0: To byli Polacy czy jakiejś innej narodowości?
1: To byli Polacy, tak, bo to dużo nas tam było w Niemczech.
0: A jakie utwory grali?
1: No przeważnie takie ludowe, kujawiaki, oberki.
0: I nie było zabronione?
1: Nie było zabronione. Można było sobie zejść się jedni do drugich i pograć. Popatrzyłem i podejrzałem ich sposób grania. Ale ja grałem swoje kawałki od Czerbna, mazowieckie. Takie, które mi się spodobały. Najważniejsze pory roku to były do grania. Po Bożym Narodzeniu, no i całe lato. Oprócz postu.
0: I na wesela pan wtedy chodził?
1: O tak, dużo się chodziło. Przeważnie na jesieni dużo wesel.
0: Czy na weselach wymagali grać stare melodie, czy jakieś nowsze?
1: Jak ja grywałem po wojnie, no to już trochę zaczynały się te nowsze melodie, już tak, żeby już trzeba było je grać też. No ale przeważnie jeszcze te kujawiaki, stare melodie, tak się grało, berki.
0: Słyszałem, że pana syn też gra na jakimś instrumencie.
1: A mój syn gra na saksofonie.
0: Dobrze gra?
1: Dobrze. Po mojemu dobrze. I ma zamiar sobie kupić klarnet. Jak kupi sobie klarnet, to na pewno będziemy grać w zespole razem. Były skrzypce, klarnet i bęben. Bo stary zwyczaj mazowiecki to są skrzypce i bębenek.

Znakomity Józef Ciastek na skrzypcach, mistrz kujawiaków z Mazowsza Płockiego. W tym archiwalnym nagraniu towarzyszył mu nieodłączny Jan Żabka. Dziś natomiast w Grzybowie na Mazowszu Płockim właśnie rozpoczyna się tabor sannicko-łowicki, gdzie muzyka Ciastka również będzie rozbrzmiewać. Natomiast wydarzenie to, nazwane Trzy strony Kujawiaka, gościć będzie także innych mistrzów tego gatunku, jak chociażby skrzypka Jana Szymańskiego z Albinowa, którego muzyką także się z Państwem pożegnam. Magdalena Teichma, dziękuję i do usłyszenia.

0: Głosy z przeszłości.
1: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na wspomnienia Jana Kręca. 14 lipca mija setna rocznica urodzin tego wybitnego polskiego kompozytora i dyrygenta. W nagraniu archiwalnym artysta opowiada o swoim dzieciństwie i edukacji.
2: Jak to mówią, zawsze najtrudniej zacząć, ale powiedzmy sobie historycznie, chronologicznie, jak to było, kiedy jeszcze byłem bardzo malutki. Właściwie u mnie w rodzinie zawsze się wiedziało od najmłodszych moich lat, że będę muzykiem. Nieomalże jako pętak zupełny, prawda? Już tam przy fortepianie siedziałem, już słuchałem muzyki z wielkim zainteresowaniem, śpiewałem, nuciłem. I to był wiek oczywiście jakiś zupełnie mikroskopijny, 5, 4 czy ileś tam lat. Już się wiedziało, że jakieś mam ciągoty ku muzyce i to od razu bardzo duże. Jakieś krystalizacje, powiedzmy, jakieś już rzeczy bardziej ścisłe nastąpiły w wieku lat 10, kiedy postanowiono mnie uczyć na fortepianie. Nawet wcześniej dowiedziałem się, że istnieje papier nutowy i zaczęła mnie frapować sprawa w ogóle notowania na papierze nutek. Dowiedziałem się, jak to tam jest, prawda, kupiłem sobie jakiś podręcznik zasad muzyki i właściwie od początku frapowała mnie sprawa twórcza, którą się bardzo wstydziłem. To znaczy, to było w tajemnicy przed rodzicami, przed wszystkimi, że ja, no wstyd powiedzieć, ale komponuję sobie. Coś tam wyrabiam na papierze nutowym, jeszcze niewielkie w ogóle mając pojęcie o tych rzeczach. Moją pierwszą nauczycielką fortepianu była, mogę powiedzieć, zawsze przeze mnie ze wzruszeniem wspominana i cudowna profesorka dla dzieci, pani Stanisława Raube. Ona wtajemniczyła mnie w te pierwsze sprawy, które stały mi się tak szybko bliskie, drogie i później najbliższe. Oczywiście od razu pociąg do teorii, prawda, w szkole muzycznej solfeż i te różne inne teoretyczne przedmioty szybko chwytałem i to mnie zawsze ogromnie interesowało. Można powiedzieć pianista i kompozytor. Taka była moja droga od lat najmłodszych, z tym, że jak mówię, komponowanie to była wielka tajemnica. Oczywiście w stylu Chopina, w stylu Bacha, później jakieś dalsze, to się przechodziło chronologicznie tych wszystkich kompozytorów, prawda? Ale dzisiaj ze wzruszeniem wspominam, jakie to były przeżycia. Jak człowiek dosłownie z wypiekami zapoznawał się po raz pierwszy z tym, po raz pierwszy z tamtym. I wydaje mi się, że te sprawy rzutują na całe życie. Jakie były te pierwsze kontakty, tak to później w świadomości się układały jakieś warstwy i można powiedzieć, że w człowieku wyrobiło się to czy tamto pojęcie od najmłodszych, od pierwszych zetknięć. To jest bardzo istotne chyba w każdej sprawie życiowej. Te pierwsze kontakty z jakąś dziedziną, która później odgrywa wielką rolę. Ja nawet nie mogłem zrozumieć czasami ludzi, którzy się zastanawiają, jaki zawód obrać, czym mają być. To było u mnie powołaniem, jakimś głosem intuicji, ja nie wiem jak to powiedzieć, ale nigdy nie było wahania. Kiedyś było czy pianista, czy to, czy tamto, prawda, a to co innego. Ale muzyka to była sprawa wyryta w sercu, albo powiedzmy z tym piętnem się urodziłem. No wyrazem tego bezpośrednim było powiedzmy fakt, że mój ojciec, który był pastorem, ale był właściwie prawie że muzykiem, bo tak, grał na organach, prowadził chór, miał wspaniały słuch, znał się na muzyce, odróżniał style, odróżniał kompozytorów i do końca życia ogromnie kochał muzykę. No więc właściwie kształcono mnie na pianistę i już w czasie wojny dostałem się w znakomite ręce profesora Drzewieckiego, który dał mi oczywiście dobrą szkołę fortepianową, ale to trzeba zaznaczyć nie tylko.

tylko instrument, również dał mi wspaniałą szkołę muzyki. I te jego uwagi, i ta jego tak zwana Kinderstube muzyczna, to są rzeczy, które jako dyrygentowi, czy kompozytorowi, czy właściwie w ogóle muzykowi, do dziś dnia się przydają i są świętymi kanonami. To jest naprawdę znakomity, nie tylko profesor, ale w ogóle znowuż ktoś, kto potrafi przekazywać i stwarzać atmosferę wokoło siebie z tymi wszystkimi, którzy są oczywiście wrażliwi i w obcowaniu z nim chłoną od niego te, a w gruncie rzeczy trzeba powiedzieć, u niego zawsze najlepsze zasady, które on nam w konserwatorium na Okulniku, prawda, w ciężkich czasach, w czasach okupacji przekazywał. Moim najbliższym kolegą był tragicznie później zmarły Waldek Maciszewski, taki wielki talent, też nie tylko pianistyczny, ale również i muzyczny, prawda. Myśmy zawsze razem chodzili na lekcje, myśmy razem grali na cztery ręce i razem na dwa fortepiany. Oczywiście były straszne czasy, ale jeśli chodzi o moje wykształcenie muzyczne, to muszę powiedzieć, że tak się złożyło szczęśliwie, że właściwie nie miałem przeszkód. Można powiedzieć, w czasie wojny mogłem się kształcić i mogłem wykorzystać te lata dla zdobycia wiedzy. Zresztą nie tylko tej, ale i ogólnej, dlatego że na tajnych kompletach zrobiłem akurat przed powstaniem maturę. Kompozytorem, że tak powiem, na zewnątrz objawiłem się właśnie w klasie Drzewieckiego. Kiedyś taka anegdota, w tej chwili, ale prawdziwa. Grałem koncert koronacyjny Mozarta, do którego nie było kadencji. No i Drzewiecki mówi, mój kochany, gdybyś żył w czasach Mozarta, to byś sam napisał kadencję, wtedy to było w modzie, no ale no, ty nie jesteś kompozytorem, więc co z tobą? Ja się ogromnie zaczerwieniłem oczywiście i wtedy mu się przyznałem, że nieprawda, jestem kompozytorem. I to była pierwsza osoba, której się zwierzyłem. Pokazałem swoje kompozycje, jakieś tam preludia fortepianowe, prawda, jakieś głupstwa. Od razu mnie posłano do Sikorskiego, no i zyskałem drugiego mistrza. I miałem, trzeba powiedzieć, szczęście do tych swoich profesorów, mistrzów. I stałem się uczniem Sikorskiego. I to było niewypowiedziane dla mnie szczęście, że mogłem teraz, wręcz przeciwnie, nie w konspiracji, ale przed całym światem chwalić się, mogłem być dumny z tego, że jestem kompozytorem. No, przyszły czasy tragiczne dla mnie ogromnie, to znaczy powstanie, prawda, kiedy wszystko się przerwało. Kiedy moje życie prywatne doznało wstrząsów, bo zginęła moja matka, moja siostra w powstaniu. Przeżyliśmy okropne rzeczy i cudem ocaleliśmy. Dosłownie byłem właściwie o krok od tego, żebym zginął od bomby, jak to się mówi, prawda? No i po wojnie ląduję w Łodzi, gdzie zresztą znalazło się wielu profesorów z Warszawy. I tam w konserwatorium kształcę się dalej, już z fortepianem gorzej, dlatego że w czasie powstania, można powiedzieć, zniszczyłem sobie ręce przez noszenie rannych i przez takie różne nieartystyczne czynności. I wiedziałem, że z tym już koniec, bo konkurencja jest tak duża, bo techniczne wymagania są tak ogromne. Miałem samokrytycyzm i wiedziałem, że właściwie tu nie ma sensu kontynuować tego. Natomiast kompozytorskie sprawy mnie w dalszym ciągu ogromnie żywo interesowały i doszła dyrygentura. Właściwie jeśli chodzi o kształcenie się dopiero po wojnie. Tutaj zapomniałem powiedzieć, co było jeszcze w czasie okupacji. Pierwsze zbliżenie się z dyrygenturą. Przedziwnej bardzo postaci, mianowicie nieodżałowany Walerian Bierdiajew uczył właśnie Daj te dzieci i te różne jego powiedzenia, które do dziś dnia tkwią nam w uszach, uczył dyrygowania cały szereg osób na lekcjach, nazwijmy to, prywatnych, konspiracyjnych. I taką orkiestrą, która na cztery ręce na fortepianie podgrywała te utwory dla uczących się dyrygentury, był Waldek Maciszewski i ja. I grywaliśmy na cztery ręce. Symfonię Haydna, Mozarta, Beethovena, Brahmsa, uwertury różne do poematów symfonicznych Straussa. Jako, że tak powiem, zespół dla tych dyrygentów. Więc nami wtedy dyrygowali i zmarły Roman Padlewski, i Edward Bury, i Waldek Maciszewski, który się zaczął później uczyć, i Felicjan Lasota, i różni inni, dzisiaj mniej czy bardziej znani, uczyli się tam, a myśmy im podgrywali. Tutaj znowuż anegdota, a właściwie prawdziwa historia. To mnie zaczęło interesować bardzo. Już się wtedy we mnie odzywały pewne sprawy. Ja kiedyś do Bierdiajewa z prośbą, panie profesorze drogi, ja bym też chciał się uczyć dyrygowania, oni wszyscy, ja tylko tak podgrywam. A on powiedział, no Jasia, ty dupa jesteś, lepiej graj na fortepianie. Co będziesz się tym zajmował? To są niestety słowa niecenzuralne, ale autentyczne, bo on miał taki język, prawda? No i, że tak powiem, zgasił mnie. Po wojnie, jak ja wypłynąłem jako dyrygent, to kiedyś to Bierdiajewowi przypomniałem. No to on udawał, że tego nie pamięta, że on zawsze mnie tylko namawiał do dyrygowania. To się tak później mówiło. I zawsze

0: Mówisz, że jest moim profesorem. Więc dyrygentura. To poszło w jakimś tempie piorunującym. Pamiętam, że pierwsze lekcje, kilka lekcji już dyrygowałem orkiestrą szkolną. Moim mistrzem i profesorem w tej dziedzinie był Kazimierz Wiłkomirski. I muszę powiedzieć, że znowuż miałem szczęście do profesora. Dlatego, że Wiłkomirski, który był między innymi dyrygentem, trzeba powiedzieć, jest taką wspaniałą encyklopedią muzyczną. Był świadkiem tylu zdarzeń, prawda? Grał w orkiestrze, dyrygował. Czego on właściwie nie robił? No, grał tyle lat muzykę kameralną, cudowny wiolonczelista i tak dalej, i tak dalej. Na swoich lekcjach, można powiedzieć, może nie uczył mnie dyrygentury w znaczeniu takim, jak ci typowi dyrygenci przekazują swoim uczniom, ale raczej wprowadzał mnie w różne sprawy w kręgu tych rzeczy. Raczej w anegdotach, w różnych bardzo, bardzo dla mnie interesujących i pożytecznych opowiadaniach, powiedzmy, wprowadzał mnie w te sprawy, w ten świat i oczywiście również dyrygowało się. To znaczy stało się przy fortepianie, tam znowuż jakiś inny Waldek Maciszewski, jakiś inny Jan Kręc podgrywali nam i dyrygowaliśmy te symfonie Haydna, Mozarta czy Beethovena. Ale jak mówię, najistotniejsze było to, co mówił Wiłkomirski. To zapamiętywałem, to chłonąłem i to mi się znowuż na całe życie przydało. Mój pierwszy koncert, oczywiście nie licząc popisów szkolnych, nie licząc w ogóle pierwszego stania przed orkiestrą szkolną z solistką Bagatela, wcale nie najgorszą, bo Wandą Wiłkomirską, która jako młodziuteńka uczennica konserwatorium łódzkiego również grała pierwszą część koncertu E-dur Bacha ze mną. To były w ogóle nasze pierwsze kroki. Bo jeszcze później z Wandą na dyplomie robiliśmy koncert Karłowicza, jej dyplom i mój dyplom. Także właściwie nasze drogi się z tych czasów już związały. Ale właściwie pierwszy koncert z Orkiestrą Filharmonii Łódzkiej, już taki z normalnymi afiszami, z publicznością i tak dalej, to było zdarzenie mające miejsce 6 stycznia 1946 roku. Przypomnę program, to były Symfonia Niedokończona Schuberta. Solista grał Fantazję Chopina i tokatę moją na fortepian orkiestrę smyczkową. A ostatni punkt programu preludialista. No więc to się pamięta, oczywiście to dzisiaj się tylko ze wzruszeniem wspomina, ale niewątpliwie to ma jakieś tam sentymentalne znaczenie, można powiedzieć. I później już poszło bardzo szybciutko. Później dyrygowałem coraz więcej w Polsce i zacząłem wyjeżdżać za granicę.
1: I na temat dyrygentury ja właściwie w życiu nic nie zrobiłem, żadnych starań nie miałem na względzie. To wszystko samo do mnie przychodziło. Moja pierwsza orkiestra Filharmonia Poznańska zaproponowano mi, żebym tam był. Byłem zresztą krótko, bo dostałem stypendium do Paryża, notabene niezrealizowane, bo były takie czasy, że nie wypuszczano z Polski młodych muzyków samotnych, bo byłem jeszcze wtedy kawalerem. Później współpraca z Fittelbergiem. Też przyszła do mnie ta wspaniała propozycja, a jednocześnie Bierdiajew proponował mi, żebym razem z nim był w Operze Poznańskiej. Nawet było to bardzo dla mnie nieproste, ale jakoś udało się załatwić, żeby nie dotknąć Bierdiajewa, że już jestem zaangażowany u Fittelberga. Czyli rozwijały się te moje dyrygenckie sprawy i ja właściwie nic na ten temat, żadnych starań nie dokładałem. Ale to się odbywało kosztem kompozycji. Próbowałem przez jakiś szereg lat łączyć te dwie sprawy, tylko kariera dyrygencka, która coraz intensywniej mnie jakoś przejmowała, ogarniała i więcej, coraz więcej mi czasu zajmowała, właściwie wyrugowała w sposób naturalny tę drugą moją, ale zawsze bardzo bliską memu sercu, mojej świadomości i moim pragnieniom sprawie. Tak to było, więc trudno powiedzieć, czy to los, czy przypadek, ale w każdym razie nie jakiś zdecydowany mój wybór, bo ja bym wybrał inaczej. Gdybym tylko ja decydował, to ja bym od młodych lat chciał być właśnie kompozytorem. Dyrygent jest to zawód, który wymaga ogromnej wszechstronności, jeśli chodzi o cechy osobowości muzycznej, osobowości artystycznej. No więc oczywiście jakaś siła przebicia. Staje jeden na czele zespołu i pociąga ten zespół. Jakaś siła wodzowska, jak to się mówi, prawda? Ale jednocześnie istotne jest bardzo to, że każdy dyrygent musi być świetnym pedagogiem. Musi rozumieć, że z tych wielu muzyków trzeba stworzyć jeden instrument. Z różnych indywidualności trzeba

0: zespolić je w jedną orkiestrę. Dyrygent musi być, jak powiedzieliśmy, psychologiem. Jeśli chodzi o spotkania z muzykami różnych krajów, to właściwie w każdym kraju trzeba być innym psychologiem, bo zupełnie inaczej pracuje się z Włochami i Hiszpanami, a kompletnie inaczej z Anglikami, a jeszcze inaczej ze Skandynawami. I w końcu dochodzimy i powinniśmy dojść do tych samych rezultatów, żeby Mozart był zarówno przez Japończyków, jak i Szwajcarów grany właśnie Mozartem i tak dalej, i tak dalej.
1: To były wspomnienia kompozytora i dyrygenta Jana Kręca, które przypominamy w setną rocznicę jego urodzin. Ciąg dalszy jutro o 12.45.
2: Tu program Drugi Polskiego Radia, jest 13.
3: Dwójka jesteś na miejscu. Björn Schmelzer, Grand La Voix.
2: Przed mikrofonem Aldona Łaniewska-Wołk. Witam Państwa ponownie i zapraszam na kolejne wydanie Wiadomości Kulturalnych. Grupy rekonstrukcyjne, warsztaty historyczne czy podglądanie przyrody. W taki sposób Muzeum Pałac w Wilanowie rozpoczyna wakacje. Atrakcje są przeznaczone dla całych rodzin. Pełniący obowiązki dyrektora placówki Piotr Górajec zaznacza, że wakacyjny kalendarz jest wypełniony po brzegi.
4: Zaplanowaliśmy na ten czas ponad 100 warsztatów, spotkań i wydarzeń dla dzieci, młodzieży, rodzin i dorosłych. Są to wydarzenia z zakresu edukacji przyrodniczej, gdzie będziemy dbali o uważność w obserwacji przyrody, czy też dawnej kuchni historycznej. Będzie śniadanie z królem, ale też warsztaty dawnego rzemiosła, kaligrafii i wiele, wiele innych wydarzeń edukacyjnych.
2: W Wilanowskim Pałacu będzie można spotkać rekonstruktorów w strojach z epoki, w tym samego króla Jana III Sobieskiego. Paulina Szulist-Płuciniczak z działu edukacji muzeum zapowiada również atrakcje związane z przyrodą wokół pałacu.
5: Część wilanowskiego założenia to są oczywiście ogrody historyczne i nasz park. I tutaj zaplanowaliśmy spacery botaniczne, rejsy po Jeziorze Wilanowskim, spacery specjalistyczne do Morysina i wiele, wiele innych aktywności. Tak naprawdę chcielibyśmy tutaj zaprosić gości do takiej uważności i trochę relaksu w naturze.
2: Pałac w Wilanowie jest jednym z najstarszych publicznych muzeów na ziemiach polskich. Decyzję o jego powstaniu podjął w 1805 roku Stanisław Kostka-Potocki. Tymczasem na Dolnym Śląsku trwają góry literatury. Festiwal zaprosił do Kotliny Kłodzkiej poza pisarzami również spektakl społeczny Ziemia Ziemia, który Dorota Kędzierzawska stworzyła we współpracy z łódzkimi dziećmi i młodzieżą z pieczy zastępczej, mówi reżyserka.
6: Tu zobaczymy mistrza Andrzeja Seweryna i 16 dzieci, grupę młodych z Łodzi oraz Żanetę Łabucką, która nimi tak trochę dyryguje. To jest taki eksperymentalny spektakl godzinny na podstawie Ziemi Obiecanej Władysława Reymonta.
2: Dla Renaty Łabuckiej, która towarzyszy łódzkiej szesnastce na scenie, to ważne chwile.
7: Uwielbiam w ogóle pracę z dziećmi, z młodzieżą, bo uważam, że u nich są może nie góry literatury, ale prawdziwe pokłady góry takiej wrażliwości, prawdy. Tutaj po prostu to ma jeszcze dodatkową wartość. I tu się po prostu łączy człowiek jeszcze.
2: Spektakl Ziemia Ziemia można obejrzeć tylko dziś i jutro w Teatrze Zdrojowym w Polanicy oraz w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu. Muzeum Narodowe w Krakowie znów prezentuje swoje unikatowe zbiory za granicą. W Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie zobaczyć można wystawę zatytułowaną Symbol Miłości Zygmunta Augusta – Dyptyk Portretowy Elżbiety i Barbary. To pokaz osobistej pamiątki po królu, obrazu na blasze w formie dyptyku z portretami jego dwóch pierwszych żon. Dzieło należące do króla Polski i Wielkiego Księcia Litewskiego Zygmunta Augusta przedstawia Elżbietę Habsburżankę i Barbarę Radziwiłłówne z kolekcji książąt Czartoryskich. Dla Litwinów wizerunek Barbary jest szczególnie ważny, podkreśla profesor Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie.
8: To jest postać, która ma znaczenie historyczne, a też współczesne. To jest, można powiedzieć, taka historyczna celebrytka dzisiejszej Litwy. Każdy ślad jej historycznego życia, dokonań, czy na przykład właśnie ten wizerunek, to jest wizerunek, który być może nawet powstał z modela. Taka hipoteza też może być postawiona. To jest czymś bezcennym dla Litwinów.
2: Wystawa Symbol Miłości.

0: Miłości Zygmunta Augusta, dyptyk portretowy Elżbiety i Barbary potrwa w Wilnie do 6 grudnia. Wiadomości kulturalne kończymy smutną informacją. Po długiej chorobie zmarł nowozelandzki aktor Sam Neill. Stworzył wiele niezapomnianych kreacji. W latach 70. występował w wielu filmach w nowozelandzkiej telewizji. Międzynarodowy rozgłos przyniósł mu występ w amerykańskim horrorze Omen 3, Ostatnie starcie z 81 roku. Potem zagrał m.in. w takich produkcjach jak Martwa cisza, Polowanie na czerwony październik, w trzech częściach Parku Jurajskiego Stevena Spielberga, Fortepianie Jane Campion, Zaklinaczu koni czy Całkowitym zaćmieniu Agnieszki Holland. Występował również w licznych serialach telewizyjnych, m.in. Peaky Blinders, Dynastii Tudorów czy ostatnio w Dzikości. Sam Neill miał 78 lat. To były Wiadomości Kulturalne. Kolejne ich wydanie o 13, a po więcej informacji odsyłam Państwa do naszej strony dwójkapolskieradio.pl.
1: Reklama.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Habemus Papam!
2: Plebiscyt polskieradio.pl.
5: Jakub Józef Orliński i Aleksander Dębicz zapraszają na drugą odsłonę festiwalu Breaking Classic. Od 31 lipca do 2 sierpnia Park Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim koło Warszawy ponownie wypełni muzyka klasyczna w nowym, zaskakującym wydaniu. Wystąpią m.in. Avi Avital, Virgin String Quartet, Fuse, Lira, Marcin Zdunik, Le Consor, Manchester Collective, Orkiestra Auxo i oczywiście Jakub Józef Orliński oraz Aleksander Dębicz. Breaking Classic. Do zobaczenia. Mecenasem festiwalu jest Polska Fundacja Narodowa. Patronem medialnym wydarzenia jest program Drugi Polskiego Radia.
6: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
1: Reklama.
7: Tu program Drugi Polskiego Radia. Minęło 7 minut po 13.

0: Fotel z widokiem.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Dzień dobry, kłaniamy się nisko. Piotr Gociek.
1: Adriana Prodeus i Fotel z widokiem.
0: W którym na początek wypadałoby, żebyśmy i my wspomnieli kilkoma słowami o samie Nilu. Człowieku, którego pełne imię i nazwisko brzmiało Nigel, John, Dermond, Neil. I do tych wszystkich wymienionych wcześniej w wiadomościach kulturalnych tytułów, to myślę, że trzeba przypomnieć, że co? Opętanie Andrzeja Żuławskiego.
1: Koniecznie.
0: I sam Neil, prawda?
1: Bezwzględnie. Izabela Jenny.
0: Fortepian, prawda? Pamiętajmy o Jane Campion, fortepianie. A ja mam taki sentyment wielki do jego roli z mało znanego filmu z lat 90., kiedy był u szczytu sławy, no bo to wtedy właśnie te wszystkie parki Jurajskiego tak mocno w górę wypromowały jako doktora Alana Granta. To był taki film Johna Carpentera W paszczy szaleństwa. On tam grał takiego pisarza nękanego rozmaitymi wizjami. I to taki trochę zapomniany, niesłusznie, a naprawdę dobry film. I sam Neil tam stworzył świetną kreację. On miał taką bardzo ciekawą charyzmę, to znaczy robił nieustannie, kiedy widzieliśmy go na ekranie, wrażenie niesłychanie sympatycznego, ciepłego, otwartego faceta, a jednocześnie jak tak przekrzywił troszkę głowę i oczka zmrużył, to wydawało się, że jakaś mroczna strona, jakieś szaleństwo się w nim kryje.
1: Tak, wychowałam się na jego filmach, ale dzisiaj będziemy mówić o innym

0: lektorze i powinnam powiedzieć niebezpiecznym tekstem, zapraszając cię do tej rozmowy, twoje łzy lecą mi na koszulę.
1: O, proszę bardzo.
0: Z napisem...
1: King Bruce Lee, Karate Mistrz.
0: Dokładnie tak.
1: Postanowiliśmy trochę państwa pozaskakiwać w programie Fotel z Widokiem. Najpierw sami siebie czasem zaskakujemy pomysłami na niektóre programy. I oto dzisiaj mamy przyjemność podyskutować o kinie, właściwie o motywach dalekowschodnich, przede wszystkim sztuk walki w kinie polskim i nie tylko, i o tym, jak to w PRL-u było wszystko odbierane, za sprawą bardzo ciekawej książki Marcina Kowalczyka, zatytułowanej Ciosy karate ćwiczyłem z bratem, dalekowschodnie sztuki walki w kulturze PRL. To jest książka, która ukazała się nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dodam, że Marcin Kowalczyk to jest w ogóle bardzo ciekawa postać. To jest nie tylko wykładowca, literaturoznawca, ale także pisarz. Napisał sporo opowiadań fantastycznych. Wydał zbiór opowiadań, wydał powieść własną, ale też był zwycięzcą swego czasu takiego konkursu na dokończenie pozostawionej przez Janusza Zajdla książki tylko w kilku rozdziałach, Drugie spojrzenie na planetę Xi. To był sequel książki Cała prawda o planecie Xi. Nieogłoszony w ogłoszonym konkursie wtedy nagrodzono bodajże chyba 4 czy 5 osób, natomiast właśnie Marcin Kowalczyk wygrał i powierzono mu dopisanie pozostałych rozdziałów i ta książka się ukazała w roku 2014, jeśli dobrze pamiętam. Marcin Kowalczyk jest niestrudzonym badaczem kultury popularnej. Ostatnio, jak miałem przyjemność z nim zamienić kilka słów, to mówił o tym, że w tej chwili niesłychanie go fascynują kwestie narracji we współczesnych powieściach graficznych.
0: Także możemy się spodziewać jakiegoś ciekawego tomu następnego,
1: tak,
0: ale
1: jest.
0: Ja nie znam osobiście autora, ale bardzo mi się spodobało to, że no już w tytule swojej książki Ciosy karate ćwiczyłem z bratem, cytuję tą wspaniałą piosenkę Franka Kimono Andrzeja Korzyńskiego, na której również się wychowałam. I to właśnie poczucie humoru, jakiś dystans, a jednocześnie no, wnikliwość spojrzenia sprawiła, że postanowiłam no, przeczytać książkę, po którą być może normalnie bym nie sięgnęła, bo na sztukach walki się nie znam. Przyznam szczerze, że nawet uprawiam coś takiego, co jest połączeniem sportów walki, bo na treningach, na które chodzę, mówi się, że to nie sztuka, tylko sporty, bo to są dwie różne jakby perspektywy na sztuki, sporty walki i to, co ja robię, nazywa się kombat i tam też mogę ci zaprezentować po audycji kilka ciosów karate, których się już nauczyłam.
1: Czy mój nos ocaleje po
0: no,
1: tej demonstracji?
0: No wiesz, zobaczymy. Nie rycz mała, nie rycz.
1: Wiesz, ja pamiętam, jak na fali właśnie popularności filmu Wejście smoka w szkole na przerwie z kolegą sprawdzaliśmy, jak wysoko możemy podnieść kończynę dolną i czy możemy wykonać uderzenie z półobrotu. Mogliśmy i skończyło się to właśnie złamanym nosem jednego z kolegów. Pamiętam, chryja była straszna, mało ze szkoły nie wyleciałem. Ale nie miałem złych zamiarów. Po prostu sam nie wiedziałem, że potrafię tak wysoko podnieść
0: czyli
1: nogę.
0: Czyli ostrzegasz mnie tutaj, słuchaj, między wierszami. Ja
1: dzisiaj
0: lubię...
1: nie jestem w stanie podnieść nawet na pół metra, więc wszystko jest w porządku.
0: No dobrze, ja potrafię podnieść wysoko, ale nie chodzi mi tutaj o walkę, tylko raczej o ćwiczenie po prostu sztuki dla sztuki. I no, wydaje mi się, że w tej książce Marcina Kowalczyka wiele takich właśnie elementów się znajduje, że jednak ta wyobraźnia nasza krążąca wokół sztuk walki wschodnich, zaznaczmy, no jakby zbudowała pewną symbolikę, pewien jakiś mit do dziś obecny, który pozwala nam odgrywać takie walki w wyobraźni bardziej niż w rzeczywistości.
1: Myślę, że książka Marcina Kowalczyka przede wszystkim ma taki walor, oprócz oczywiście tego, że porządkuje masę ciekawych informacji, gromadzi i porządkuje, jest kolejną w ostatnich latach bardzo ciekawą przypowieścią o społeczeństwie PRL w kontekście właśnie jakiegoś elementu sztuki popularnej. Ja przyniosłem ze sobą do studia pierwsze wydanie książki na przykład Jakuba Turkiewicza Wojna Gwiazd, której drugie wydanie się właśnie w tym roku ukazało. Jakub Turkiewicz, badacz z Poznania, zajął się fenomenem właśnie popularności Gwiezdnej Sagi Lukasa w PRL-u. Tym, jak powstawały pierwsze kluby miłośników Gwiezdnych Wojen, jak się fani skrzykiwali na łamach tam świata młodych.

0: młodych, jak PRL-owscy prywaciarze produkowali jakieś koszmarne plastikowe figurki i tak dalej. Więc też pokazuje w swojej książce Turkiewicz kawał świata dotąd nieprzedstawionego. I Kowalczyk właśnie innym elementem tej popkultury zajmuje się w książce, w której przygląda się temu wszystkiemu tak i od strony komiksu, i od strony literatury, a nas oczywiście najbardziej zainteresowała część piąta, kino i telewizja, gdzie mamy zarówno opowieść o tym, jak po kolei się różne elementy wywiedzione ze wschodnich sztuk walki pojawiały w polskich serialach i filmach, czy też gdzie jakieś przejawy może takiej fascynacji filozofią wschodu, pewnym podejściem do tego, że to jest też droga życia, a nie tylko walki, jak się pojawiało. Natomiast też oczywiście przypomina w osobnym, potężnym rozdziale o tym fenomenie, jakim była niesłychana popularność Bruce Lee i wejścia Smoka. Ja co prawda nie byłem na tym filmie tam 15 razy jak niektórzy, albo 70 jak inni, ale parę razy oglądałem i też rzeczywiście byłem pod wrażeniem tego filmu ogromnym. Mało kto pamięta, że potem nastąpiła eksplozja jeszcze większej popularności innego filmu i tutaj się będę posiłkował danymi, które przytacza z kolei właśnie w Wojnie Gwiazd Turkiewicz, bo badał on, jak oglądano, ile biletów sprzedawano na Gwiezdne Wojny i oto w roku 85 na przykład Powrót Jedi wcale nie był najchętniej oglądanym filmem w Polsce, był dopiero trzeci, na drugim miejscu był Indiana Jones, a na pierwszym miejscu był co? Klasztor Shaolin. No 10 właśnie. Milionów 700 tysięcy widzów. Czy jesteśmy sobie w stanie coś takiego wyobrazić?
1: Tak. Przywołując recenzję z tego okresu, autor książki zastanawia się nad tym, ile Polacy wiedzieli w ogóle o sztukach walki. To jest bardzo ciekawe, że no tak naprawdę one wszystkie się zlewały. My dzisiaj możemy się z tego śmiać, no bo dzisiaj można każdą z nich doskonalić oczywiście, ale wtedy kung fu, karate, judo, jiu-jitsu, to wszystko wydawało się jednym. No i było to widać niestety w recenzjach z filmów. Więc na przykład w tamtym momencie Władysław Cybulski, jeden z recenzentów, podkreślał, że jest mile zaskoczony, że w klasztorze Shaolin można zobaczyć sceny walk, które wyglądają jak balet, a nawet cyrk. Takie mieliśmy jakby punkty odniesienia. Do tego to było porównywane. Natomiast większość recenzentów w tamtym czasie pisało głównie o egzotyce, o obcości, nad którą należy się zatrzymać, o pewnej jakby barierze niemożności zrozumienia i właściwej interpretacji tych walk. To znaczy wydawało się, że ówcześni widzowie jakby wyczuwają, że tam jest coś więcej, ale jeszcze nie mogli przeniknąć przez tą zasłonę i zrozumieć, co dokładnie.
0: A z kolei inni recenzenci szli po prostu drogą najbardziej oczywistą. Mówili, że to jest zwykłe mordobicie, którego należy zakazać, tak jak pornografii. Była wielka awantura, kiedy na przykład obniżono po jakimś czasie emisji w kinach, pokazywania w kinach filmu Wejście Smoka, klasyfikację wiekową tego filmu, bo na początku był klasyfikowany jako dozwolony od lat 18, a potem zmieniono to na klasyfikację do lat 15. No, oczywiście po to, żeby sprzedać jeszcze więcej biletów. I awantura w mediach PRL-owskich była o to straszna, że to jest właśnie promowanie bezmyślnej przemocy. Co ciekawe, no ci krytycy mieli trochę racji w tym sensie, że faktycznie tak zwana uliczna żulerka, czy różni samozwańczy mini frankowie kimono spod śmietnika na osiedlu, oni niestety się bardzo, bardzo przejęli na serio tym, co oglądali na ekranie w kinach i próbowali mniej lub bardziej udolnie naśladować różnego rodzaju zachowania, więc od czasu do czasu prasa też donosiła o tak zwanych wybrykach chuligańskich, w których autorzy wzorowali się na tym, co widzieli.
1: Tak, ale to jest jakaś idea, myślę, obalana no, już w późniejszych czasach, na choćby tym, że nie wiem, gracze grający w gry komputerowe, nie wiem, mieliby dużo większą skłonność do przemocy, czy też, no nie wiem, traciliby rozeznanie, co jest rzeczywistością, co jest grą. No, wiemy o tym, badania wykazały, że to jest nieprawda, ale to jest bardzo nośne takie w mediach określenie. No i w tamtym czasie też na przykład jedna z recenzentek, Małgorzata Dupont, pisała o tym, że właśnie Bruce Lee jest idolem młodocianych kibiców mordobicia natchnionego.

0: ego. Tak, a film musieliby stworzyć barbarzyńcy. Jednocześnie każdy z tych recenzentów podkreślał, że nie zna się na sztukach walki. I zadałam sobie to pytanie, czy gdybym ja dziś pisała jako recenzentka o filmach sztuk walki, no jakby nie wiedząc wiele na ten temat, to czy mogłabym, miałabym prawo, nie wiem, stawiać tak śmiałe tezy, tak mocno krytykować filmy, które no wydają mi się trochę tańcem, trochę baletem, trochę cyrkiem, trochę no mają swoją filozofię tego, jaką rolę w walkach powinna odgrywać agresja. Wydaje mi się, że to jest chyba najciekawsze w kontekście Bruce'a Lee, czyli to, że tak naprawdę wyrażanie agresji w walce no jakby niszczy samą walkę i sprawia, że przeciwnik nad nami dominuje, prawda, jeżeli my wyrażamy agresję. Więc jakby ten cały kodeks moralny i to, żeby przede wszystkim no jakby pokonać tego przeciwnika, którego ma się w sobie, to dopiero no dojrzewało w bardzo, bardzo wielu filmach, które w tej książce są analizowane.
1: Ja próbowałem sobie ustalić właśnie w głowie, gdzie pierwsze motywy zanim obejrzałem Wejście Smoka, bo to był dopiero rok 85, trzeci. Tak, czy trzeci, jakoś tak. Tak, trzeci, bo to 9 lat po premierze amerykańskiej chyba trafiło do... kilka w każdym razie lat po premierze amerykańskiej. I uświadomiłem sobie, bardzo mi tu pomogła książka Marcina Kowalczyka, ta część, w której on się zajmuje komiksem. Bo rzeczywiście chyba w magazynie Relax taka historyjka w jednym z pierwszych numerów zatytułowana Konus, o takim chłopcu prześladowanym przez rówieśników, małym, biegowatym, słabym, który przez instruktora właśnie zostaje wyszkolony w kwestii judo. To rzeczywiście był jeden z pierwszych takich obrazków, jakie pamiętam. Oczywiście pamiętam stare zeszyty opowieści o kapitanie Żbiku. Tam z reguły to ci źli ludzie stosowali właśnie te podłe, złe metody, czyli broń, jaką są swoje ręce i coś w rodzaju uderzeń karate. I bardzo mi się też podobało, jak skrupulatnie właśnie tutaj wymienia Marcin Kowalczyk odcinek 40-latka, w którym tam facet jakąś pozycję a la karate przyjmuje, jak wskazuje te wątki w serialu 07 Zgłoś się, w Życiu na gorąco, takim zapomnianym szpiegowskim serialu Andrzeja Konica i tak dalej, i tak dalej. Wiesz co, wydaje mi się, że kryje się za tym kilka jeszcze głębszych historii niż takie zwykłe odczytywania, bo ten kontekst PRL-owski nadaje temu wszystkiemu nowe znaczenia. Był czas, że cały świat przeżywał fascynację właśnie wschodem, sztukami walki, filozofią wschodu. Na zajęcia, które Bruce Lee prowadził w Kalifornii, przecież przychodziły gwiazdy kina i nie tylko. W rozmaitych krajach te fascynacje się pojawiały i w bardzo wielu krajach świata Bruce Lee był gwiazdą, tak jak później wielką gwiazdą był na przykład Jackie Chan. Natomiast ten kontekst PRL-owski, też świetnie podkreślony przez Marcina Kowalczyka, chociażby to, że Wejście Smoka trafia do kin, kiedy niedługo po stanie wojennym, tak, po zelżeniu tego najcięższego reżimu stanu wojennego, kiedy prawie nic nowego w kinach nie było. I że jest też efektem takiego przesterowania polityki kulturalnej w latach 80., na którym też skorzystali polscy filmowcy, kiedy właśnie władze partyjne stwierdziły, że filmy powinny być kolorowe i niespecjalnie zmuszać do myślenia i jeszcze było dobrze, żeby jakąś tam golizną czasem zanęciły do kin widzów i cała fala takich filmów zaczęła powstawać. Dla mnie symbolem takim trochę tego okresu, jeśli chodzi o polskie kino, jest komedia Och, Karol, prawda? Bo był to tak eskapistyczny, oderwany od PRL-u film, mimo że niby się akcja w prawdziwej Warszawie rozgrywa. Więc w tym kontekście też Wejście Smoka i późniejsza popularność Klasztoru Shaolin i innych tego typu produkcji, to jest oczywiście to jest eskapizm, ale też pytanie o to, no jak zawsze, czy ten uciskany, czy ten bity, czy ten okupowany nie widzi w tym małym smoku, tak? Siebie nie widzi.
0: Tak, to jest
1: siebie.
0: Bardzo ciekawy wątek tej książki, gdzie Kowalczyk pisze o tym, że właśnie Bruce Lee za sprawą swojej drobnej postury i narodowości reprezentował wszystkich uciskanych i jakby stworzył pewien uniwersalny model, z którym mogli się utożsamić wszyscy ci, którzy byli ciemiężeni, więc wydaje mi się, że u nas był znakomity grunt w PRL-u, żeby tak się stało w tym momencie. No i w ten sposób Bruce Lee wpisał się w oczekiwania publiczności, która potrzebowała swojego bohatera. Tu nie chodziło tylko o te wschodnie sztuki walki, tylko o to, że można się

0: sprzeciwić, można znaleźć w sobie siłę i można wymyślić rodzaj jakby strategii, która no nie będzie konfrontacją bezpośrednią, tylko będzie dawała poczucie, że się nie jest bezbronnym, bezsilnym. W Wejściu Smoka jest taki sławny cytat, kiedy przeciwnik się rozszerza, kurczę się. Kiedy on się kurczy, ja się rozszerzam. Kiedy jest okazja, nie uderzam, pięść uderza sama z siebie. No to jest po prostu filozofia, która pozwala no, widzieć w ogóle tą walkę w zupełnie innych kategoriach, prawda? Choćby na przykład przez powstrzymanie się od walki. Więc wydaje mi się, że te słynne maksymy Bruce'a Lee w tamtym czasie w PRL-u trafiły na niezwykle podatny grunt i każdy mógł rzeczywiście je interpretować tak, jak, nie wiem, czuł, mógł widzieć w tym po prostu jakąś przestrzeń dla siebie.
1: Ja pamiętam, że był to czas, kiedy plakaty z Razem czy z jakichś tam innych gazet z Bruce'em Lee wisiały na ścianach. U mnie w pokoju wisiał Bruce Lee, takie słynne ujęcie z Nunchako, takie zdjęcie. U moich kolegów z klasy również, u kolegów z innych szkół na innych osiedlach było tak samo. Pamiętam, że nagle zaczęło wymiatać z księgarni wtedy wszystkie książeczki wydawane z reguły jeszcze przez chyba wydawnictwo Sport i Turystyka właśnie, gdzie były jakieś tam instrukcje judo, znaczy instrukcje judo, jakieś inne metody samoobrony, zaczęły być wydawane specjalne numery czasopism poświęcone filozofii wschodu, ale też przy okazji nęcące tytułami jakimi, no właśnie związanymi z tym, że kung fu, że Bruce Lee. Później pamiętam na tym rynku drugo, właściwie trzecioobiegowym, czyli wydawnictw podziemnych, gdzie oprócz opozycji solidarnościowej też byli ludzie, którzy zarabiali pieniądze na wydawanie w trzecim obiegu fantastyki, kryminałów i tak dalej, też były trzaskane takie broszurki właśnie, które tam jakoś amatorsko były przekładane z angielskiego, z rysuneczkami, które ledwo było widać na tych kserówkach różnych tam pozycji, które promował Bruce Lee i tak dalej. Był to naprawdę wielki biznes. Te książki się, te broszurki, te pisma się wyprzedawały w księgarniach i kioskach błyskawicznie, potem trafiały na stragany gdzieś na giełdach książek. Był to naprawdę ruch. I teraz wielu ludzi rzeczywiście wtedy też zaczęło trochę inaczej myśleć o takiej podstawowej rzeczy jak swoja własna fizyczność. Każdy chciał być jak Bruce Lee, nikomu się to nie udało, ale to, że udało się odkleić trochę od systemu dbanie właśnie o swoją fizyczność i nabywanie jakichś umiejętności związane ze sztukami walki, to jest bardzo ważne. Dlaczego ja mówię? No bo system promował pewne aktywności. Dobra, każdy system totalitarny promuje tę ideę, że tutaj w naszym idealnym świecie też jest kult ciała, jak to mieliśmy w III Rzeszy, na przykład mieliśmy kult ciała w Związku Sowieckim. W Polsce, szczególnie w latach 60., w Polsce Gomułkowskiej była mowa o tym, że właśnie tężyznę fizyczną trzeba promować u młodzieży, żeby tam nic do głowy im nie wpadało. Dla wielu ludzi symbolem sportu były co? No, kluby milicyjne, kluby wojskowe i tak dalej, prawda? A tu nagle dzięki temu ruchowi, który wybuchł za sprawą Wejścia Smoka, okazało się, że system jest niepotrzebny, że ty jesteś potrzebny sobie. No. Że jednostka może, wiesz, jednostka może się sama rozwijać. To samo w sobie jest niesłychanie buntownicze, jak sobie ten kontekst
0: uświadomimy. Tak, ale pamiętajmy o tym elemencie fantastycznym. Bo ja jako dziecko, no, urodzone w latach 80., miałam wielu kolegów z podwórka i ze szkoły, którzy właśnie wierzyli w te różne ideały przedstawiane przez kino sztuk walki. No, wokół tego narastały przeróżne legendy, tak, że idąc do klasztoru Shaolin, taki właśnie uczeń, nie wiem, umie wbiegać po pionowej ścianie, wyskakiwać oknem w suficie, prawda, no, rozbijać ręką, nie wiem, no, już głazy po prostu całe, a nie tylko deskę. Więc jakby wydaje mi się, że to bardzo uruchamiało fantazję i to, jak widziałam, jak moi rówieśnicy bawili się w te sztuki walki przeróżne, naśladując jakieś gesty właśnie kung fu czy karate, to głównie było no, odgrywanie jakichś scen w swojej fantazji o tym, że się lata, że się pokonuje samemu kilkudziesięciu przeciwników, więc jakby z jednej strony taka doskonałość no, własnej sprawności i tak dalej, z drugiej strony kompletnie nierealne spojrzenie.

0: nie na w ogóle ludzkie możliwości, prawda? Co wydaje mi się, że przez samego Bruce'a Lee też i ten kult, który wokół niego narósł, było też no, podsycane. I moje pytanie do ciebie to jest takie, na to pytanie nie znalazłam odpowiedzi w tej książce. Czy gdyby Bruce Lee nie zginął w tych no, jednak też zmitologizowanych bardzo okolicznościach przed premierą Wejścia Smoka, tylko oglądalibyśmy jego kolejne filmy, no podejrzewam, że coraz gorsze, może byśmy go oglądali w różnych innych rolach też.
1: Ja właśnie myślę, że coraz lepsze.
0: No, w każdym razie, gdyby on nie zginął w tych okolicznościach, to czy ten mit związany właśnie z kinem kung fu by, nie wiem, no, przetrwał w takim kształcie?
1: Myślę, że by przetrwał. Myślę, że mógłby być jeszcze nawet większy, właśnie dlatego, że sam Bruce Lee byłby tego ruchu liderem, symbolem, także gdyby żył przez długie, długie dekady. Zauważ, że Wejście Smoka to miał być film i był film przełomowy w jego karierze.
0: Tak.
1: Wcześniej te filmy kręcone na Dalekim Wschodzie raczej rzadko trafiały do szerszej publiczności w innych krajach. Natomiast Wejście Smoka to było już przedsięwzięcie za pieniądze amerykańskie, od razu wymyślone z dystrybucją, wielką promocją na terenie Stanów Zjednoczonych. To był właśnie ten bilet do światowej sławy. To było to coś, o czym Bruce Lee przez całe życie marzył. No i pech chciał niestety, że nie mógł wykonać następnego kroku. I biorąc pod uwagę, jak on wielkim był perfekcjonistą, jak on przykładał wielką wagę do tego, żeby każdy szczegół był przygotowany, żeby to było odpowiednio efektowne, żeby to miało też odpowiednie przesłanie, to wydaje mi się, że kolejne filmy, może byśmy się kłócili po latach, czy tam dorastają do Wejścia Smoka, czy nie, ale myślę, że była szansa na to, że jak weszłyby w to duże pieniądze dużych hollywoodzkich producentów, to one byłyby właśnie jeszcze bardziej wystawne, bardzo popularne na całym świecie. Moim zdaniem mógł Bruce Lee stać się, wiesz, takim Jamesem Bondem kina walki. Po prostu stworzyć taką franczyzę z bohaterem, który jest równie rozpoznawalny jak James Bond na całym świecie. To się nie udało.
0: Ale ja ci powiem, że moje spojrzenie na Wejście Smoka jest takie, że on trochę już tym Jamesem Bondem był. Mhm. Że jednak...
1: Tam schemat bondowskiej opowieści jest zachowany,
0: tak,
1: w tej historii.
0: Tak, tak, tak. Zawsze jest bardzo ekstrawagancki złoczyńca, zawsze są jakieś międzynarodowe intrygi.
1: Tajemnicza wyspa,
0: na której się toczą te turnieje walk. No i jakby tak, to wszystko, ten bycie tym rebeliantem, mnichem rebeliantem, to trochę...
1: Mścicielem, no, samotnym mścicielem.
0: Tak? Jest w duchu bondowskim. No nie wiem, jak to z tymi kobietami, jako nagrodami, trofeami.
1: No, w Wejściu Smoka mieliśmy też
0: tak, mieliśmy taką bohaterkę.
1: Taki
0: pewne elementy seksu, ale no jednak Bruce Lee był skupiony bardziej na duchowości. Te postaci, które on odgrywał, miały być duchowe, miały być nauczycielami, mentorami, miały poszukiwać jakiejś takiej głębszej prawdy, a nie tylko się interesować, tak jak James Bond, no, szybkimi samochodami, drinkami i pięknymi kobietami. Więc
1: no,
0: to
1: Bruce Lee odradzał używki,
0: tak,
1: różnego rodzaju,
0: zdecydowanie,
1: prawda? Więc chociażby z tego powodu bardzo byłoby ciekawie obserwować, jak po tych latach 60. i początku lat 70. ta wajcha się przechyla w kierunku bardziej konserwatywnym w Stanach Zjednoczonych. Także pewnie właśnie za sprawą tej czystości promowanej przez Bruce'a Lee. Natomiast jeśli chodzi, wiesz co, o recepcję też w Polsce,
0: tak,
1: ja mam taką teorię, że te wątki wyjęte z sztuk walki i to, w jaki sposób one były wykorzystywane w polskim komiksie, w polskim kinie, telewizji, to była trochę taka proteza z komiksów o superbohaterach. Nie było komiksów o superbohaterach w Polsce, bo one były zakazane jako owoc szkodliwego, ogłupiającego amerykańskiego kapitalizmu. Natomiast zauważ, że właśnie te umiejętności odgrywają taką rolę jak supermoce u bohaterów zagranicznych komiksów. Jak chciano pokazać jakiegoś złoczyńcę, który jest wyjątkowo niebezpieczny i którego bardzo ciężko jest dopaść, to obdarzano go właśnie taką specjalną jeszcze zdolnością, że on potrafił kung fu zastosować. Nie? Kiedy chciano też zbudować bohatera pozytywnego, właśnie jako tego, który jest ponad zwykłym życiem, który potrafi dokonać rzeczy niezwykłych, no to on właśnie właśnie też potrafił, jak ten Borewicz, wiesz, zastosować ten rzut w lewo, rzut w prawo i nikt po prostu nie mógł się z nim mierzyć. I w komiksach było podobnie. Taka proteza, wiesz, supermocy, to właśnie do tego służyły te motywy, wydaje mi się, w dużym stopniu.
0: Tak, myślę, że to jest dobra

Twoja intuicja. Oczywiście w Polsce miało to też taki aspekt humorystyczny. Tak, że jednak wydaje mi się, że odbiorcy i tych komiksów, i tych filmów, no jakby wiedzieli, że to jest trochę z przymrużeniem oka. Ta piosenka Franka Kimono, którą zacytowałam na początku, też jest tego dowodem, że tam... Tam jest taka linijka, po dobrej wódzie lepszy jestem w dżudzie, tak?

0: taką siłę. No ale co mnie w tej książce bardzo zainteresowało, to jest to, że autor wybiera niezwykle ciekawe filmy z tej właśnie kinematografii tamtego czasu, żeby na ich przykładzie omówić to, jak właśnie te sztuki walki były pokazywane. Ty już wspomniałeś o serialu 40-latek, no ale tam tych tytułów jest dużo więcej. I ja przyznam szczerze, że no jakby, nie wiem, wtedy jako widzka, która to oglądała, miałam dosyć schematyczne widzenie. Nie potrafiłam jakby jakichś niuansów w tym znaleźć. Natomiast z analizowanych tutaj scen jakby zrozumiałam, że no już wtedy nawiązywanie do wschodnich sztuk walki było dosyć takim jakby zniuansowanym gestem, który z jednej strony właśnie puszczał oko, z drugiej strony pokazywał pewną jakby tendencję do tego, żeby utożsamiać te sztuki walki jednak z taką zwykłą brutalnością, z jakimś po prostu takim pozorowaniem, że to jest coś głębszego, a tak naprawdę ktoś chce się wyżyć, powalić swoich przeciwników i tyle. No i jakby jeszcze dodatkowo pokazując, że za tą osobą, która walczy, stoi coś więcej. To znaczy, że ona rzeczywiście tą najważniejszą walkę stacza w sobie. Więc te interpretacje, w tym właśnie, jak to wspomniałeś, piątym rozdziale tej książki, naprowadziły mnie na nowe seanse ponowne. Obejrzałam sobie ponownie film Nie zaznasz spokoju z 1977 roku Mieczysława Waśkowskiego. I tam jest bardzo ciekawy, po pierwsze, no, wątek taki wzorowany na Ablu i Kainie, tej biblijnej przypowieści o braciach, którzy no, walczą ze sobą. I o tym, jak no, były więzień, tak, recydywista, próbuje tak naprawdę wejść na tą ścieżkę sztuk walki po to, żeby, no nie wiem, pogłębić to, co ma w sobie, ale trochę nie znajduje takiej możliwości, bo te kluby, on tam idzie chyba do klubu właśnie karate, tak? Czy judo, nie wiem, trudno mi jest to powiedzieć. W każdym razie jest pokazany jego trening, tego bohatera o imieniu Beach. I trener jest bezsilny, bo mówi, że my tutaj w klubach sztuk walki nie wychowujemy naszych zawodników. To nie do tego służy. I jeżeli ktoś nie ma jakby uporządkowanych spraw sam ze sobą, to nie może tak naprawdę stać się zawodnikiem, bo te kluby sportowe służą tylko budowaniu no, jakichś osiągnięć, zdobywaniu medali i mimo, że ten Beach ma czarny pas już, to jego, no nie wiem, psychę, tak, jego skonfliktowana jakby wewnętrznie osobowość, jego zazdrość o dziewczynę, która go zostawiła w trakcie, kiedy on był w więzieniu, tutaj gra Joanna Pacuła, sprawia, że on nie może wkroczyć na tą ścieżkę wojownika i nie może jakby poprzez praktykowanie tych sportów walki się, nie wiem, uleczyć, czy jakby wznieść się ponad to, co doprowadziło go do tego, że trafił do więzienia z wyrokiem.
1: Mamy też bardzo ciekawą analizę filmu, który nieszczęśnie został przemianowany na karate po polsku, filmu Wojciecha Wójcika, który pierwotnie miał nosić tytuł Drzazgi. Film pogłębiona psychologiczna opowieść, w której owszem, pojawiają się elementy walki, ale właśnie to jest przypowieść o tym, jak walki unikać, jak wykorzystać agresję przeciwnika przeciwko niemu samemu i o tym, jak zgubne skutki przynosi ta chwila, kiedy porzucisz tą powściągliwość. Tam jest świetna kreacja Edwarda Żentary. Świetna. On jest taki skupiony, taki jak właśnie, jak zwinięta sprężyna, która czeka tylko na moment, kiedy się rozprężyć. To się na koniec właśnie dzieje. I więc oczywiście przez to, że przemianowano ten film na karate po polsku, no to poszła na niego ta publika, która oczekiwała takich emocji, jak na wejściu smoka, no i skończyło się oczywiście tym, że wychodzili w połowie seansu i byli bardzo, bardzo rozczarowani tym, że to jednak nie jest to, czego oczekiwano. Wydaje mi się, że też warto zwrócić uwagę na taki bardzo charakterystyczny motyw w podróżach pana Kleksa, tak? To znaczy, że tam ten doktor Paihiwo i to, jak on jest przedstawiony i on też właśnie potrafił już na takie niemal magiczne sztuczki wyczyniać dzięki temu, że jest tajemniczą figurą mędrca ze wschodu. Taką wprost wyjętą z opowieści kung fu.
0: Ale to zostało,
1: właśnie,
0: co
1: prawda?
0: Podkreśla autor, tak. Dodane na etapie ekranizacji.
1: Dokładnie.
0: No bo przecież nie ma tego w książce Brzechwy.
1: Dokładnie. A no właśnie. To też pokazuje jakby jaką skalę ta mania Japonia wtedy...
0: Klimat był sprzyjający.
1: Osiągnęła, tak. Klimat był rzeczywiście wyjątkowo sprzyjający.

0: Bardzo jest ciekawa ta opowieść. Bardzo wiele rzeczy można sobie przypomnieć i próbować w głowie porządkować. Ja mam takie wrażenie, że książka Marcina Kowalczyka Ciosy karate ćwiczyłem z bratem. To jest otwarcie jakichś drzwi. Wydaje mi się, że po prostu za nią pewnie pójdą jakieś prace, które będą się już poszczególnymi wycinkami zajmowały i jeszcze głębiej to wszystko analizowały. Szczególnie, że jak sam autor się przyznaje, on opisał pewne zjawisko. Natomiast... Nie jest w stanie wyciągnąć jakichś daleko idących, jednoznacznych konkluzji, więc mamy w tym sensie dzieło otwarte i my sobie też będziemy do tego różne rzeczy dopowiadać, ale też dzięki temu każdy może sobie coś ciekawego dla siebie z tych historii wyciągnąć, więc ta opowieść o tym, jak wyglądały dalekowschodnie sztuki walki w kulturze PRL, w społeczeństwie PRL, jak to było odbierane, powiedzmy wprost, to jest rzecz naprawdę ciekawa i cieszę się, że mieliśmy okazję z Adrianą nad tą książką się pochylić, że mieliśmy okazję tę książkę przeczytać i o niej kilka słów państwu powiedzieć. Kilka słów też za chwilę powiemy o tym, co chcielibyśmy polecić z ostatnich nowości kinowych albo streamingowych, nie wiem. Nigdy się nie umawiamy, więc zaraz zostanę zaskoczony jakimś tytułem przez Adrianę, ale to już po dźwięku takim oto.
1: To nas kręci.
2: To ja zacznę. Film wspomniany przeze mnie Nie zaznasz spokoju Mieczysława Waśkowskiego doprowadził mnie do książki, którą już dawno chciałam przeczytać, ale to była świetna okazja. Książki Marty Górnej, Pacuła, wydana przez książka przez wydawnictwo Agora w marcu tego roku. Pacuła, najsłynniejsza Polka na świecie. No, jedna chyba z najbardziej zmitologizowanych i przekłamanych postaci życia publicznego i kina, nawet właśnie bardziej tego życia publicznego, została zanalizowana w bardzo ciekawy sposób przez autorkę, która próbowała z Pacułą się skontaktować, zobaczyć, co ona teraz robi, gdzie ona teraz jest i które rzeczy z jej życiorysu, wizerunku były zmyślone po prostu i powielane w nieskończoność, a które prawdziwe. No nie udało jej się z Pacułą porozmawiać, ale porozmawiała z ogromną ilością osób, które z nią współpracowały na wszystkich możliwych etapach kariery. No i ta aktorka, najbardziej znana z Parku Gorkiego, z Ucieczki z Sobiboru, czy z Tombstone, która w Polsce była no, uznawana za taką tą jedną, jedyną, która podbiła Hollywood, ale zaraz to straciła, spadła do kina klasy Z, bardzo dużo grała, no ale jakby mówiono o niej same najgorsze rzeczy, co myślę jest bardzo znamienne też dla Polski, dlatego jak my widzimy innych Polaków robiących karierę za granicą, a zwłaszcza myślę też kobiety, jako osoby wyniosłe, które się piętnuje za to, że one już nie znają języka ojczystego. No choćby ktoś mieszkał kilkadziesiąt lat za granicą, to się oczekuje, że on bez akcentu, bez wtrącania żadnych słów będzie mówił jak z powieści XIX-wiecznej wspaniałą literacką polszczyzną. I wydaje mi się, że to spotkało Joannę Pacułę i Marta Górna rozprawia się właśnie z tym jej wizerunkiem w pierwszych rozdziałach swojej książki, a w ostatnich wraca do tego momentu, kiedy aktorka rzeczywiście zaczęła tą swoją karierę tutaj w Polsce, będąc jeszcze studentką Warszawskiej Szkoły Teatralnej, jeszcze wtedy nie Akademii Teatralnej, zagrała właśnie w filmie Waśkowskiego Nie zaznasz spokoju i grała oczywiście w Teatrze Dramatycznym, którego dyrektorem wtedy był Gustaw Holoubek. No i dokładnie namierza ten moment, w którym Pacuła trafiła do Paryża, a z Paryża trafiła do Stanów. Ogromną rolę odgrywa tutaj Roman Polański, który jakby przypadkowo gdzieś staje na jej drodze, ją widzi, czuje, że ona mogłaby zrobić karierę i daje jej odpowiednie kontakty. No ale ten głos jest bardzo jakby rozłożony na wiele osób, to jak o Pacule się opowiada. I rzeczywiście ta książka przez swoją taką dramaturgię, to, że to nie jest opowieść linearna, urodził się, chodził do szkoły i tak dalej, tylko że ona ma inną strukturę, trzyma do ostatniej strony rzeczywiście w napięciu, pokazując, jak trudno jest mity na temat jakiejś osoby podważyć, jak trudno jest zweryfikować pewne informacje, zwłaszcza pochodzące sprzed ery internetu i jak no właśnie pewne drobiazgi mogą urosnąć do ogromnej rangi. Tutaj bohaterka wystąpiła w takim sławnym wywiadzie w

0: Telewizji Polskiej, który był chyba jednym z najszerzej omawianych wywiadów w ogóle w latach 90. W telewizyjnych w Polsce. To był bardzo krótki, parominutowy wywiad i niewiele osób go widziało. Przepadł on w ogóle w archiwach, został znaleziony jakimś cudem przez autorkę i przez pracowników TVP. No i ponowne obejrzenie tego wywiadu pokazuje, że nic tak naprawdę na antenie nie padło, co potem zarzucano Joannie Pacule, więc jest to bardzo ciekawy powrót do właśnie lat 80., do tego kina efektownego, widowiskowego, rozrywkowego, o którym też tutaj przed chwilą mówiliśmy, i do tego, jak mitologizuje się postać aktora, aktorki, jak się przypisuje im nadludzkie pewne cechy, jak my potrzebujemy tworzyć jakieś nasze panteony z dobrymi, złymi.
1: Legendy.
0: I żyć właśnie w cieniu tych legend.
1: Słuchaj, to się bardzo ciekawie składa z tym, o czym ja chciałem opowiedzieć. Chciałem bowiem opowiedzieć o serialu True Crime. 4 odcinki w jednym z serwisów streamingowych. Państwo, serial zatytułowany Porzuceni, to jest hiszpański serial Abandonados, którego akcja rozpoczyna się w roku 1984 od takiej oto przedziwnej sytuacji. Tajemniczy mężczyzna dużym, białym, wystawnym Mercedesem przywozi na dworzec francuski w Barcelonie trójkę dzieci. Dziewczynka ma 2 lata, jej starsi bracia mają 4 i 6. Zostawia ich na ławce, mówiąc, że idzie kupić jakieś słodycze, już nigdy nie wraca. Kiedy te dzieciaki zaczynają tam hasać po peronie, biegać po pociągu, który właśnie skończył bieg, ktoś zadaje pytanie, gdzie są wasi rodzice. Dzieciaki w płacz, ale nie są w stanie albo nie chcą niczego powiedzieć. Sprawa oczywiście żyje w mediach przez jakiś czas, jest bardzo, bardzo głośna. Dzieci trafiają do domu dziecka, potem trafiają do rodziny zastępczej. Jest to bardzo szczęśliwa historia, w tym sensie, że ci zastępczy rodzice są fantastyczni i tworzą im rzeczywiście wspaniałą rodzinę. I mają dobre życie, cała ta trójka. Ale potem dochodzi do takiej oto zmiany w życiu Elwiry, która sama zostaje mamą po niemal 40 latach. I odczuwając tą niesamowitą, niezwykłą więź, jaka łączy dziecko z matką, wracają do niej. Zaczyna znów odczuwać ten niepokój, wracają do niej pytanie, jak to jest możliwe, że skoro taka więź istnieje między rodzicem a dzieckiem, że nas porzucono. Kim byli nasi rodzice, co się z nimi stało, czy oni w ogóle żyją. I zaczyna się wielkie śledztwo, którego kolejne zakręty naprawdę trzymają też w napięciu do samego końca i naprawdę są niesłychanie zaskakujące. To jest też trochę opowieść o świecie internetu, bo za sprawą właśnie różnych takich wiralowych grup, takiego pospolitego ruszenia ludzi, którzy zaczęli sprawdzać wszystko to, czego w internecie nie ma, czyli właśnie stare plany miast, tam dopasowywać z fragmentów wspomnień dzieciaków jakieś tam elementy do tego, jak rzeczywiście ta czy inna ulica wyglądała. Udaje się znaleźć dom, w którym mieszkali. Udaje się ustalić nazwiska tych rodziców, ale to jest dopiero początek jeszcze większej zagadki, bo tam mamy i przestępczość, i różne inne historie. No coś zupełnie niesamowitego.
0: A to tylko cztery odcinki.
1: Natomiast chciałem powiedzieć, że mnie ten serial ujął czymś więcej niż właśnie tą wartością opowieści i tymi niezwykłymi zakrętami, przez które razem z bohaterami maszerujemy. Bo tam naprawdę ta zagadka jest niesamowita. Tam będziemy musieli zajrzeć i do Belgii, i do Francji właśnie, i do Hiszpanii, i gdzieś tam jeszcze. I w pewnym momencie brytyjscy dziennikarze się w to włączą. I Stowarzyszenie Hiszpańskich Dziennikarzy Śledczych. Potem znów uda się otworzyć oficjalne dochodzenie policyjne. Ale cały czas mówimy o historii z 1984 roku. Nie ma żadnych baz danych połączonych. Wszystko było ręcznie wypełniane, każdy błąd, gdzieś jakiś literówka może już sprawić, że czegoś nie odnajdziesz nigdy, że są jakieś archiwa więzienne, owszem, ale to trzeba wiedzieć, do którego więzienia pojechać i tak dalej. Więc to jest wszystko fascynujące, ale mnie ujęło jeszcze coś innego w tym filmie. To, że to jest właśnie, jak w pewnym momencie Elwira mówi, ja nie miałam do tej pory swojej historii. Ja chcę znać swoją historię, ja chcę wiedzieć, kim jestem, ja chcę znać swoją tożsamość, skąd się wzięłam. Znam świetnie ludzi, którzy mnie wychowywali, którzy stworzyli mnie taką, jaka jestem, ale biologii oszukać się po prostu nie da i ta natura się w niej odzywa. I to jest, myślę, bardzo, bardzo poruszająca, ważna przypowieść na temat tego, żeby doceniać to, co jest naprawdę ważne i czego się po prostu zmienić, ani odrzucić nie da. Więc bardzo, bardzo ten serial polecam, Porzuceni.
0: Na pewno go obejrzę.

0: wątek, który mnie tutaj interesuje, jest też obecny i w tej książce jednej, i w tej książce drugiej, i w tym filmie, o którym mówiłam, czyli Nie zaznasz spokoju. Zaczynanie od początku, że cały czas się zaczyna od początku, opowiadanie o sobie, jakieś poszukiwanie siebie, i myślę, że we wszystkich tych dziełach dzisiaj omawianych takie zaczynanie od początku można dostrzec.
1: Dziękujemy za uwagę. To był Fotel z widokiem. Piotr Gaciek.
0: Adriana Prodeus.
2: Literacka siesta.
3: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry. Zapraszam na kolejny fragment lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa. Jest to nagranie z 1996 roku.
4: Panna Izabela była rozpromieniona. List ten spełniał wszystkie jej nadzieje. Wokulski jest nieporównany, rzekł śmiejąc się pan Tomasz. Szturmem zdobył Joasię, która nie tylko nie będzie mi wymawiała wspólnika, lecz nawet gotowa o niego walczyć ze mną. Mikołaj podał kurczęta. Musi to być jednakże genialny człowiek, zauważyła panna Florentyna. Wokulski? No nie, mówił pan Tomasz. Jest to człowiek szalonej energii. Ale co się tyczy daru kombinowania, nie powiem, ażeby posiadał go w wysokim stopniu. Zdaje mi się, że składa tego dowody. Wszystko to są dowody tylko energii, odpowiedział pan Tomasz. Dar kombinacji, genialny umysł poznaje się w innych rzeczach, no, choćby w grze. Ja z nim dosyć często grywam w pikietę, gdzie koniecznie trzeba kombinować. Rezultat jest taki, że przegrałem 8 do 10 rubli, a wygrałem około 70, chociaż nie mam pretensji do geniuszu, dodał skromnie. Pannie Izabeli wypadł z ręki widelec. Pobladła i chwyciwszy się za czoło szepnęła. Co ci jest, Belu? Spytał zatrwożony pan Tomasz. Nic, odpowiedziała wstając od stołu. Migrena. Od godziny czułam, że będę ją mieć. To nic, papo. Pocałowała ojca w rękę i wyszła do swego pokoju. Nagła migrena powinna by przejść. Zaraz, rzucił pan Tomasz. Pójdź do niej, Florciu, a ja na chwilę wyjdę do miasta, bo muszę zobaczyć się z kilkoma osobami, ale wcześniej wrócę. Tymczasem czuwaj nad nią, kochana Florciu, proszę cię o to. Mówił pan Tomasz ze spokojną fizjognomią człowieka, bez którego poleceń albo prośby nie może być dobrze na świecie. Zaraz do niej pójdę, tylko tu zrobię porządek, odpowiedziała panna Florentyna, dla której ład w domu był sprawą ważniejszą od jakiejkolwiek migreny. Już mrok ogarnął ziemię. Panna Izabela jest znowu sama w swoim gabinecie. Upadła na szezląg i obu rękami zasłoniła oczy. Spod kaskady tkanin spływających aż na podłogę wysunął się jej wąski pantofelek i kawałek pończoszki, ale tego nikt nie widzi, ani ona o tym nie myśli. W tej chwili jej duszę znowu targa gniew, żal i wstyd. Ciotka ją przeprosiła, ona sama będzie kwestować przy najładniejszym grobie i będzie miała najpiękniejszy kostium, lecz mimo to jest nieszczęśliwą. Doznaje takich uczuć, jak gdyby wszedłszy do pełnego salonu, ujrzała nagle na swym nowym kostiumie ogromną, tłustą plamę, obrzydłej formy i koloru, jakby suknię wytarzano gdzieś na kuchennych schodach. Myśl o tym jest dla niej tak wstrętną, że ślina napływa jej do ust. Co za straszne położenie. Już miesiąc zadłużają się u swego lokaja, a od 10 dni jej ojciec na swoje drobne wydatki wygrywa pieniądze w karty. No, wygrać można, panowie wygrywają tysiące, ale nie na opędzenie pierwszych potrzeb i przecież nie od kupców. Ach, gdyby można, upadłaby ojcu do nóg i błagała go, ażeby nie grywał z tymi ludźmi, a przynajmniej nie teraz, kiedy ich stan majątkowy jest tak ciężki. Za kilka dni, gdy odbierze pieniądze za swój serwis, sama wręczy ojcu paręset rubli, prosząc, ażeby je przegrał do tego pana Wokulskiego, ażeby wynagrodził go hojniej niż ona wynagrodzi Mikołaja za zaciągnięte długi. Ale czyż jej wypada zrobić?

0: robić to, a nawet mówić o tym ojcu? Wokulski, Wokulski, szepcze panna Izabela. Któż to jest ten Wokulski, który dziś tak nagle ukazał się jej od razu z kilku stron, pod rozmaitymi postaciami? Co on ma do czynienia z jej ciotką i ojcem? I otóż zdaje się jej, że już od kilku tygodni coś słyszała o tym człowieku. Jakiś kupiec niedawno ofiarował parę tysięcy rubli na dobroczynność, ale nie była pewna, czy to był handlujący strojami damskimi, czy futrami. Potem mówiono, że także jakiś kupiec podczas wojny bułgarskiej dorobił się wielkiego majątku, tylko nie uważała, czy dorobił się szewc, u którego ona bierze buciki, czy jej fryzjer. I dopiero teraz przypomina sobie, że ten kupiec, który dał pieniądze na dobroczynność, i ten, który zyskał duży majątek, są jedną osobą, że to właśnie jest ów Wokulski, który do jej ojca przegrywa w karty, a którego jej ciotka znana z dumy hrabina Karolowa nazywa mój poczciwy Wokulski. W tej chwili przypomina sobie nawet fizjognomię tego człowieka, który w sklepie nie chciał z nią mówić, tylko cofnąwszy się za ogromne japońskie wazony, przypatrywał się jej posępnie. Jak on na nią patrzył? Lekki dreszcz przebiegł panny Izabele. I to ma być wspólnik jej ojca? Do czego ten wspólnik? Skąd ojcu przyszło do głowy zawiązywać jakieś towarzystwa handlowe, tworzyć jakieś rozległe plany, o których nigdy dawniej nie marzył? Chce przy pomocy mieszczaństwa wysunąć się na czoło arystokracji? Chce zostać wybranym do rady miejskiej, której nie było i nie ma? Ależ ten Wokulski to naprawdę jakiś aferzysta, może oszust, który potrzebuje głośnego nazwiska na szyld do swoich przedsiębiorstw. Bywały takie wypadki. Ileż to pięknych nazwisk szlachty niemieckiej i węgierskiej unurzało się w operacjach handlowych, których ona nawet nie rozumie, a ojciec chyba nie więcej. Panna Izabela zrywa się z szezlonga, potrąca w ciemności o taburet i drżącymi rękoma dzwoni. Dzwoni drugi raz, nie odpowiada nikt, więc wybiega do przedpokoju i we drzwiach spotyka pannę Florentynę, która chwyta ją za rękę i mówi ze zdziwieniem: co tobie, Belciu? Światło w przedpokoju nieco oprzytomnia pannę Izabelę, uśmiecha się. Weź, Florciu, lampę do mego pokoju. Papa jest? Przed chwilą wyjechał. A Mikołaj? Zaraz wróci, poszedł oddać list posłańcowi. Czy gorzej boli cię głowę? Pyta panna Florentyna. Nie, śmieje się panna Izabela, tylko zdrzemnęłam się i tak mi się coś majaczyło. Panna Florentyna bierze lampę i obie z kuzynką idą do jej gabinetu. Panna Izabela siada na szezlongu, zasłania ręką oczy przed światłem i mówi: wiesz, Florciu, namyśliłam się, nie sprzedam moich sreber obcemu. Mogą naprawdę dostać się Bóg wie w jakie ręce. Siądź zaraz, jeżeliś łaskawa, przy moim biurku i napisz do ciotki, że przyjmuję jej propozycję. Niech nam pożyczy 3000 rubli i niech weźmie serwis i srebra. Panna Florentyna patrzy na nią z najwyższym zdumieniem, wreszcie odpowiada: to jest niemożliwe, Belciu. Dlaczego? Przed kwadransem otrzymałam list od pani Meliton, że srebra i serwis już kupione.
1: Już? Kto je kupił? Woła panna Izabela, chwytając kuzynkę za ręce.
0: Panna Florentyna jest zmieszana. Podobno jakiś kupiec z Rosji mówi, lecz czuć, że mówi nieprawdę.
1: Ty coś wiesz? Florciu, proszę cię, powiedz, błaga ją panna Izabela. Jej oczy napełniają się łzami.
0: Zresztą tobie powiem, tylko nie zdrać tajemnicy przed ojcem, prosi kuzynka.
1: Więc kto? No kto kupił?
0: Wokulski, odpowiada panna Florentyna. Pannie Izabeli w jednej chwili obeschły oczy, nabierając przy tym barwy stalowej. Odpycha z gniewem ręce kuzynki, przechodzi tam i na powrót swój gabinet, wreszcie siada na foteliku naprzeciw panny Florentyny. Nie jest już przestraszoną i zdenerwowaną pięknością, ale wielką damą, która ma zamiar kogoś ze służby osądzić, a może wydalić.
2: Jerzy Kamas przeczytał fragment lalki Bolesława.

0: Prusa. Zapraszam na kolejny jutro o tej samej porze.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Bronisław Maj.
2: Nie tylko na miejscu, ale także punktualnie o 14:00.
3: Koncert w porze lunchu.
2: Dzień dobry, witam Państwa w poniedziałek, 13 lipca. Dziś koncert w porze lunchu z mocnym, zawsze miłym akcentem polskim. Mocnym, bo głównym bohaterem tego koncertu będzie kwartet Belci. No a wiemy, że członkiem tego kwartetu jest nasz znakomity altowiolista. Altowiolista, który przydaje tej muzyce fantastycznej, ciepłej barwy w środkowych rejestrach, no ale całe towarzystwo zacne. A więc kwartet Belci, Corina Belcia, Sujong Kang, Krzysztof Chorzelski i Antoine Lederlin. A dodatkowo do tego kwartetowego grona dołączy jeszcze jedna altowiolistka, to będzie Tabea Zimmermann, bo słuchać będziemy kwintetów smyczkowych. To w zasadniczej koncertowej części, no ale przecież piękną wakacyjną tradycją, ekscytującą tradycją wakacyjną jest nasz konkurs Gra o Płytę. Dziś rozstrzygnięcie zagadki, którą Joanna Grodkowska, może nie tyle zagadki, co zadania, które Joanna Grodkowska postawiła przed Państwem w piątkowe popołudnie, no a potem nowa płyta i nowe konkursowe wyzwanie dla Państwa, rzecz jasna. Także proszę słuchać uważnie od początku do samego końca. Teraz jednak przenosimy się wirtualnie do Wigmore Hall. 3 czerwca tego roku wystąpił w tej sali kwartet Belci z udziałem Tabei Zimmermann, gościnnie jako altowiolistka uzupełniającej skład tego zespołu, no bo w kwintetach smyczkowych potrzebna jest druga altówka. A będziemy słuchać dwóch kwintetów, bardzo ważnych w historii muzyki, z wielu względów, postaram się pokrótce o tym powiedzieć. A więc najpierw mozartowskiego kwintetu G-moll numer 516 w katalogu Kechla, a potem F-dur opus 88 Johannesa Brahmsa. Jeśli chodzi o Mozarta, to jesteśmy zresztą w ogóle w twórczości większości kompozytorów skupieni na kwartetach smyczkowych, tej niezwykle szlachetnej formie muzycznej, wymagającej zresztą nie tylko od wykonawców, ale także od słuchaczy pewnej dojrzałości, pewnej dozy skupienia, pewnego zaangażowania, bo przy całym kunszcie kompozytorskim, jakiego wymaga ta smyczkowa forma sonatowa, poprzez tę jednorodność, homogenizację smyczkowego brzmienia, także od słuchaczy ten rodzaj muzyki wymaga pewnego zaangażowania i skupienia właśnie i próby wniknięcia w to, co dzieje się między głosami, między dźwiękami, pomiędzy poszczególnymi częściami muzycznych struktur. Dodatkowo, jeśli chodzi o Mozarta, to w przypadku swoich najwybitniejszych kwintetów smyczkowych, Mozart zdawał się dopisywać je niejako w charakterze pewnego ukoronowania cykli kwartetowych. To trochę tak, jakby pisząc kwartety, Mozart myślał sobie, a jeszcze jedna partia instrumentu smyczkowego pozwoliłaby mi pełniej wypowiedzieć to, co czuję. I Mozart na bardzo rozmaite sposoby traktował ten poszerzony kwintetowy smak, skład chciałem powiedzieć, przepraszam, który albo właśnie poszerzał barwowo brzmienie tego zespołu w środkowych rejestrach za sprawą drugiej altówki, albo pozwalał Mozartowi na zestawianie tych instrumentów w nieco bardziej kunsztownych formach dialogu. Na przykład 3:2. Albo traktując dwa instrumenty jako rodzaj niby orkiestry, niby towarzyszenia, tamtym trzem pozostałym pozostawiał, czy też dawał rolę niby koncertującą. I nie ma wątpliwości, że Mozart właśnie kwintety smyczkowe traktował chyba jako, nie ma wątpliwości, chyba. Więc nie ma wątpliwości, że traktował jako taką najwyższą formę kameralnego muzykowania. Do tego, jeśli weźmiemy

Weźmiemy pod uwagę, że ten kwintet, którego posłuchamy za moment, jest w tonacji g-moll, to już budzi, myślę, w nas rozmaite skojarzenia. Po pierwsze, tonacje molowe u Mozarta zawsze oznaczały bardzo szczególne zaangażowanie emocjonalne, bardzo szczególny ładunek emocji. Tonacja g-moll to tonacja przedostatniej symfonii Mozarta przecież. Do tego czas, rok 1787, moment, gdy Wolfgang Amadeusz zdawał sobie sprawę, że jego ojciec jest bardzo chory. Być może wiedział już nawet, że śmiertelnie. I to znajduje swoje odzwierciedlenie nie tylko w charakterze części pierwszej tego kwintetu, ale także pewne potwierdzenie w korespondencji tamtego czasu. Słyszę teraz, pisze Wolfgang do Leopolda, że naprawdę jesteś chory. Zapewne nie muszę ci mówić, jak tęsknię pocieszających wieści od ciebie, na które oczywiście mam nadzieję. Chociaż przyzwyczaiłem się do wyobrażania sobie najgorszego we wszystkim. Jako że śmierć, ściśle mówiąc, jest prawdziwym celem naszego życia, przez ostatnich kilka lat zetknąłem się z tym prawdziwym, najlepszym przyjacielem do tego stopnia, że jego obraz już mnie nie przeraża. Przeciwnie, zawiera w sobie wiele, co uspokaja i pociesza. No, można powiedzieć, że to bardzo trudne słowa pocieszenia, choć niewątpliwie ważne, mądre, płynące z serca syna do bardzo już słabego ojca. I myślę, że ten charakter tego przeczucia rzeczy ostatecznych jest najbardziej odczuwalny w pierwszej, drugiej i trzeciej części, a są to kolejno Allegro, Menuet i Adagio Manon Troppo. W finale Rondo w tonacji G-dur, a więc jednoimiennej, z początku było czymś, co komentatorów zadziwiało. Wydawało się, że tam Mozart po tym pełnym napięcia, smutku, tych najtrudniejszych uczuć, otwarciu kwartetu po pierwszej, drugiej, trzeciej części, ten finał jest nazbyt beztroski, nazbyt optymistyczny. Oczywiście tak się pisało w tamtych czasach, ale widać, Mozart sam czuł, że coś jest nie do końca tak z tym finałem i ostatecznie owo optymistyczne Allegro poprzedził jeszcze później dopisanym wstępem Adagio. A więc kwartet Belci z udziałem Tabei Zimmermann.

Kwartet Belci i Tabea Zimmermann w czwartym kwintecie smyczkowym G-moll nr 516 u Kechla Wolfganga Amadeusza Mozarta. Allegro, menuet w tempie allegretto, adagio manon troppo i finał adagio allegro. To kwintet Mozarta. Potem artyści przeszli do późniejszego, znacznie pierwszego z kwintetów smyczkowych Johannesa Brahmsa, tego w tonacji F-dur, 88 numer opusowy. Jeśli chodzi o muzykę kameralną, to u Brahmsa zdecydowanie dominuje ta z fortepianem, ale też nie brakuje kameralistyki stricte smyczkowej, choćby jego kwartety. W 1862 roku Brahms myślał o napisaniu pierwszego swego kwintetu smyczkowego, ale uwaga, z dwiema wiolonczelami. Później zrezygnował z tego pomysłu, przerobił zgromadzony materiał najpierw na sonatę na dwa fortepiany, a później ostatecznie na kwintet fortepianowy. Jednak do gatunku kwintetu smyczkowego powrócił później. Napisał dwa kwintety F-dur, ten, którego posłuchamy za chwilę, i G-dur, opus 88, opus 111. No i tak na dobrą sprawę to te właśnie dwa kwintety zamykają pewien cykl dzieł na instrumenty smyczkowe. Brahms ostatecznie wybrał klasyczną, można powiedzieć, mozartowską obsadę, czyli dwoje skrzypiec, dwie altówki i jedną wiolonczelę. To odwołanie do Mozarta zresztą jest o tyle uzasadnione i potwierdzone, że Brahms, niepewny oceny swoich kwintetów, w liście do Józefa Joachima pisał tak: teraz szczerze mam nadzieję, że trochę ci się utwór spodoba, ale nie obawiaj się powiedzieć, jeśli sądzisz inaczej. W takim wypadku pocieszę się kwintetem pierwszym i bardziej niż którymkolwiek z nich utworami Mozarta. Słuchać będziemy właśnie owego pierwszego kwintetu F-dur, skomponowanego wiosną 1882 roku w Bad Ischl. Sam Brahms pisał, mówił o tym kwintecie, że to wiosenny owoc. W tym samym czasie powstało także trio fortepianowe C-dur. Oba te utwory były przez przyjaciół Brahmsa wykonywane i prawykonywane mniej więcej w tym samym czasie. On sam zdalnie organizował takie pierwsze wykonania, pierwsze przesłuchania tych utworów w willi Wagnera w Althausy. No a później zostały one wykonane w obecności kompozytora i miały bardzo życzliwe przyjęcie. Doceniała je także Klara Schumann, która, jak wiadomo, była takim dobrym duchem opiekuńczym nie tylko swojego małżonka Roberta Schumana, ale także właśnie Johannesa Brahmsa. Theodor Billroth pisał o tej muzyce, że ma ona w sobie rafaelitańskie piękno. Kwintet Brahmsa jest trzyczęściowy. Część pierwsza to Allegro non troppo, ma con brio, z pięknym, śpiewnym, wpadającym w ucho tematem głównym. W części drugiej, w drugim odcinku, w drugim ogniwie tego cyklu przeplatają się odcinki wolne i szybkie. Tutaj Brahms nawiązuje do swoich szkiców, do suity w barokowym stylu muzyki fortepianowej, nad którą pracował w latach 50. XIX wieku, ale której ostatecznie nigdy nie zdecydował się opublikować. No a finał to Allegro Energico Presto, także można powiedzieć w pewnym sensie historyczny, bo tam sięga także Brahms do wcześniej napisanej przez siebie muzyki i wcześniej stworzonych szkiców. To Presto w metrum 9/8 zamyka trzyczęściową kompozycję.

Dziś w Pożaranczu wizytujemy Wigmore Hall, dwa kwintety smyczkowe. Najpierw słuchaliśmy Mozarta, teraz Brahmsa, to jego pierwszy kwintet F-dur, opus 88, Allegro non troppo ma con brio, część druga, złożona wieloodcinkowa, grave ed appassionato, allegretto vivace, tempo primo, presto, tempo primo. I finał Allegro Energico Presto, Belcia Quartet z udziałem Tabei Zimmerman. Publiczność entuzjastyczna, entuzjastyczne przyjęcie to zarazem okazja do zagrania bisu. I tu uwaga, proszę Państwa, muzycy sięgnęli po drugą część z drugiego kwintetu Brahmsa. Staram się zwykle nie uprzedzać tego bisowej części występu, ale pomyślałem, że może nastroję Państwa jednak troszkę do tej muzyki, bo to kwintet o 8 lat późniejszy, a ta część druga jest bardzo szczególna. O pierwszym, przypomnę, Brahms powiedział, że to owoc wiosennego natchnienia, owoc wiosny. No, w tym drugim, mimo że muzyka powstawała także na przełomie wiosny i lata, trudno już mówić o wiosennym nastroju i optymizmie.

To z pewnością nie muzyka wiosny, nie owoc wiosennego natchnienia. Część druga z drugiego kwintetu smyczkowego Johannesa Brahmsa, Adagio. Tonacja całego kwintetu G-dur, opus 111, a my słuchaliśmy kwartetu Belci z udziałem Tabei Zimmermann, która wykonywała partię drugiej altówki. Ciemne, nasycone brzmienie, ciemny charakter, ciemny nastrój tej muzyki, przywołujący coś z być może procesji pogrzebowej. Dwa późne dzieła Johannesa Brahmsa, Dojrzały Mozart, to w programie występu zespołu w Wigmore Hall w czerwcu tego roku. Odwiedził mnie przed kilkunastoma minutami Marcin Majchrowski z głosem polemicznym w sprawie brzmienia altówki. Marcin jutro poprowadzi koncert w porze lunchu. Jeśli są Państwo ciekawi, mogą Państwo dopytać. A tymczasem jest 15:28. Jeszcze drobiazg, coś na pograniczu muzycznych światów. Także kwintet, ale już nie smyczkowy. Kwintet na fortepian i instrumenty dęte. Ostatnia część młodzieńczego utworu Ludwika van Beethovena, który tą kompozycją niejako zapowiadał to, co miał wprowadzić do muzyki w dziedzinie koncertu solowego, koncertu fortepianowego i symfonii. To będzie finał tego kwintetu.

część finałowa kwintetu Ludwika van Beethovena, kwintetu Esdur, jego opus 16, Rondo Allegro Manon Troppo w wykonaniu ensemble Dialogi. Krystyna Esklapes na fortepianie zbudowanym

w Barcelonie w 2009 roku, ale to kopia wiedeńskiego Waltera. Na oboju grał Josep Domenech, na klarnecie Lorenzo Coppola, na waltorni Pierre-Antoine Tremblay i na fagocie Javier Safra. No i proszę Państwa, w ten oto sposób 5 minut po 3:30 przechodzimy do konkursowej części tego popołudnia.

A zanim przejdziemy do dzisiejszej płyty i zarazem dzisiejszej nagrody, a to będzie album Jalousia, przypomnę, o co grali państwo w piątek. Przypomnę płytę, którą przedstawiała państwu w tym czasie popołudniowym Joanna Grodkowska.

Taka oto fantazja na temat Sauvage Jean-Philippe Rameau. No a my słuchaliśmy płyty L'Accordéonisty, czyli po prostu akordeonista, noszącej pod tytuł Preludia, Walce i Wzloty. Wyznania akordeonisty można też taki podtytuł nadać tej płycie. Félicien Bruy, francuski akordeonista, był autorem programu, no i zarazem jego właśnie płyta za chwilę znajdzie swoje dwa domy. Pytanie, które zadała Joanna Grodkowska w piątek, dotyczyła szerzej, rzecz ujmując, akordeonu, doświadczeń, jakie mamy z tym instrumentem od czasów Astora Piazzolli, po doświadczeniach licznych transkrypcji, muzyki klasycznej, dawnej. Pytanie, czy pozbyliśmy się uprzedzeń do akordeonu, czy lubią państwo akordeon, czy nie mają państwo nic przeciwko temu, by słuchać akordeonowej muzyki i rozmaitych tej muzyki właśnie wcieleń. Po zapoznaniu się z odpowiedziami, które przesłali państwo drogą SMS-ową do nas, a termin nadsyłania tych odpowiedzi zawsze mija o północy, w dniu, w którym zadajemy państwu konkursowe pytanie. Odpowiedzi są następujące, nagrodzone płytami. Jedną odpowiedź nagrodzoną przysłał do nas pan Jarosław z Poznania. Bardzo lubię akordeon, kiedyś spiritus movens ludowych imprez. Dziś dzięki wszechstronności chórów i registrów uszlachetnia art music w stylu epickim. Bardzo panu serdecznie gratuluję. No a druga odpowiedź nagrodzona drugim egzemplarzem tej płyty to odpowiedź pana Michała z Gdyni. Bandoneon, serce, nuevo tango, Piazzolli, wirtuozeria Wiesława Przątki uwalnia z niego letnie emocje, wprowadzając ten instrument do naszej filharmonii. Bardzo nas ujęło, że przypomniał pan, że przywołał pan nazwisko Wiesława Przątki, który przecież także pojawiał się na naszej antenie z Orkiestrą Polskiego Radia Amadeus z Poznania. Bardzo obu panom serdecznie gratuluję. Płyty wyślemy pocztą. No a dziś kolejna płyta, kolejna szansa na nagrodę. Płyta nosi tytuł Gelosia z wykrzyknikiem. Gelosia to zazdrość. Kantaty włoskie w wykonaniu Filipa Żaruskiego i jego zespołu Arta Serse. W programie muzyka Scarlattiego, Vivaldiego, Porpory, Händla i Galuppiego. Dwie kantaty, Porpory i Galuppiego, do tego samego libretta, do tego samego tekstu Metastazja.

Ta kantata Galupiego nosi tytuł La Gelosia, czyli zazdrość. Porpora nazwał swój utwór Perdona Amata Nietzsche. No ale jak powiadam, tekst i libretto jest to samo. Kantaty kameralne, kantaty o bardzo skromnych ramach, jeśli chodzi o ich wymiar czasowy, ale niezwykle kunsztowne, no i oczywiście dające okazję do wokalnego popisu Żaruskiemu. I kantata Porpory, i kantata Galupiego znajdują na tej płycie swoje premierowe, światowe nagrania. My posłuchamy teraz w całości Zazdrości Galupiego, a potem proszę natężyć ucha i nastawić się na zanotowanie konkursowego pytania dziś w poniedziałek 13.

Dzisiejsza płyta na lato, La Gelosia, Filip Żaruski z zespołem Arta Serse i włoskie kantaty. Słuchaliśmy w całości kantaty Baldassare Galuppiego, La Gelosia właśnie. Można powiedzieć kompozycja tytułowa, choć ten wątek powraca także w kantatach Scarlattiego, Vivaldiego, Porpory, Händla. No a ja teraz przypomnę Państwu zasady naszego konkursu. Dziś do północy trzeba przesłać pod numer 71211, koszt SMS-a złoty 23 brutto, odpowiedź na pytanie, które za chwilę Państwu zadam. Do północy ta odpowiedź powinna być poprzedzona słówkiem, prefiksem lato, z kropką lub bez. Ważne, żeby to słowo na początku było, bo to pozwala naszemu systemowi wyłowić odpowiedzi, które są skierowane właśnie do naszego konkursu Płyta na lato 2026. No i teraz proszę Państwa, wokół tego wątku, który w swoim wyborze włoskich kantat zaproponował Filip Żaruski, ja także chcę Państwu zadać pytanie natury ogólnofilozoficznej. Pytanie o zazdrość. Czy to trucizna dla uczuć, czy pokarm scenicznych intryg i wehikuł operowych libret? A więc rola zazdrości w życiu i na scenie. Tej operowej przede wszystkim, choć nie tylko. Trucizna dla uczuć, czy pokarm scenicznych intryg i wehikuł operowych libret? No, na odpowiedzi od Państwa czekamy dziś do północy. 71211. Dwie najciekawsze odpowiedzi zostaną nagrodzone dwoma egzemplarzami płyty Filipa Żaruskiego, a to jutro już o tej porze ten konkurs rozstrzygnie.

0: Nie na naszej antenie Marcin Majchrowski, który już się na ten moment cieszy. Ja tymczasem dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam do pozostania z dwójką. Andrzej Sułek, do usłyszenia.
1: Poezja ukraińska w dwójce.
2: Rzeczpospolita informuje, że już niebawem mają wejść w życie przepisy mówiące, że Ukraińcy, aby wjechać do Polski i innych krajów Unii Europejskiej i otrzymać ochronę tymczasową, będą musieli posiadać zaświadczenie, że są wyłączeni z mobilizacji wojskowej w swoim kraju. Dziś wiersz w przekładzie Jakuba Przoniaka przeczyta Angelika Kurowska.
3: Ołena Stepanenko, uratuj szeregowca Adama. Wskrzesić się o 4:00 w nocy w cudzym łóżku, cudzej pościeli, wśród cudzych ścian. Pojąć, że nawet to ciało jest cudze. Nie znam go. Przejrzeć się w lustrze, rozciągnąć policzki, unieść brwi, niby znajome rysy. Wziąć głębszy wdech, wszystko okej. Zbadać dokładnie każdą z plomb. Spuchnięte ślepia. Nie, to nie ja. Ktoś obserwuje każdy mój ruch z mroźnej pustyni zwęglonych źrenic. Dawaj, obca kobieto, popełnij błąd. Gubię się. Teraz i zawsze. Teraz i zawsze. Z rana założyć ciało jak cudzy płaszcz, ciężki odorem fajek, ognisk i zwłok. Ścierać i myć, oszalała złość. Płakać i błagać. Proszę, weźcie to stąd. Oddajcie mi ciało. Zwróćcie moje życie. Wypowiedzcie imię tej, po której płaczę każdej nocy i dnia. Nie mogę przestać.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, już 16.
1: Dwójka, jesteś na miejscu. Bajba skrida.
0: Przed mikrofonem Aldona Łaniewska-Wołk. Witam Państwa ponownie i zapraszam na wiadomości kulturalne. Festiwal Góry Literatury spośród kilku dolnośląskich miejscowości. Dziś na pierwszym planie programu wydarzenia Nowa Ruda. Łączymy się z naszym reporterem Janem Kantym-Zienką. Witaj, Janku.
2: Witam, dzień dobry. Jestem właśnie w sercu Nowej Rudy, tuż obok ratusza na rynku tego ślicznego miasta. Dziś to właśnie tutaj przeniósł się cały tabor Festiwalu Góry Literatury. Dobiega końca czas spotkań autorskich, notabene za pół godziny ostatnie z nich z Joanną Kuciel-Frydryszak. Jednak ostatnie spotkania to nie koniec atrakcji. Po rynku w Rudzie krzątają się sztukmistrzy, którzy za dwie godziny rozpoczną plenerowy spektakl Tribute, inspirowany prozą Isaaca Bashevisa Singera. Mieszkańcom i publiczności zdziwionym wielkim napisem Lublin na

0: Nowo-rudańskim rynku należy się informacja o tym, że to nie jest zmiana nazwy miasta, tylko zapowiedź tego, że już w 2029 roku Lublin będzie europejską stolicą kultury. Po spektaklu lubelscy sztukmistrze z pewnością ruszą do Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie, bo tam o 21 festiwalowy dzień domknie koncert Marii Peszek i Bartosza Bartka Wąsika. To będzie pieśń nocy letniej w oparciu o wiersze Jana Kochanowskiego. Z rynku w Nowej Rudzie, a konkretnie z garderoby sztukmistrzów, którzy zapraszają na swój spektakl.
1: Zapraszamy!
0: O godzinie 18:00. Kłaniam się, Jan Kantyzienko.
2: Bardzo dziękuję, a już za chwilę w Wybieram Dwójkę rozmowa z profesor Karoliną Ćwiek-Rogalską, gościnią Gór Literatury, etnolożką zajmującą się ziemiami odzyskanymi. 8 ofiar rzezi wołyńskiej odzyskało imiona i nazwiska. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało rodzinom ofiar zbrodni w Późnikach noty identyfikacyjne. Pierwszy raz w historii tożsamość tych ofiar udało się ustalić dzięki badaniom genetycznym.
3: Ofiary zbrodni w Późnikach, które przez dziesięciolecia spoczywały w anonimowych mogiłach, teraz zostaną godnie upamiętnione.
4: Na grobie można wreszcie wyryć imię i nazwisko. Rodzina wie, gdzie może zapalić znicz. Człowiek przestaje być anonimową ofiarą historii.
3: Powiedziała ministra kultury Marta Cienkowska. Ukraińscy nacjonaliści wymordowali ponad 100 mieszkańców polskiej wsi. Rodzina pana Tadeusza Szafrańskiego zginęła od kul, siekier, wideł i bagnetów. Jeden z jej członków ocalał w mrożących krew w żyłach okolicznościach.
5: Najstarszy syn cioci uratował się, bo po zabiciu mamy schował się pod ciałem akurat i w ten sposób ocalał jako dziecko w tym okrutnym mordzie.
3: Po ekshumacji ofiar jak dotąd zidentyfikowano 8 spośród 43 osób pochowanych na cmentarzu w Późnikach. W sierpniu grupa naukowców pojedzie do Późnik ponownie na poszukiwanie drugiej masowej mogiły. Michał Makowski, Polskie Radio.
2: Przenosimy się do Krakowa, gdzie Międzynarodowe Triennale Grafiki zaprasza na kolejną odsłonę projektu Transgrafia pod hasłem Sztuka jest przestrzenią wolności. Tym razem artyści nie tylko prezentują swoje prace, ale też opowiadają o procesach twórczych od idei po realizację dzieł. Ekspozycja, którą oglądać można w galerii Krikoteki, gromadzi prace 11 twórców oraz towarzyszące pracom filmy zrealizowane przez studentów łódzkiej filmówki. Ta część działań Triennale często skupia się na sprawach społecznych, mówi kuratorka Transgrafii Katarzyna Wojtyga.
6: Dobraliśmy tak pracę, zresztą może nie tyle dobraliśmy, co artyści sami po prostu nam podali na tacy takie prace. To są prace bardzo zaangażowane społecznie. Poruszają ważne problemy, które nas dotykają właściwie prawie wszystkich. Tam jest opowieść o wojnie, o opiece nad osobami z niepełnosprawnością. Proces twórczy, gdzie są rzeczy, które właściwie to, co nam nie wychodzi czasem, może być istotniejsze od samego efektu końcowego.
2: Ekspozycja w Krikotece potrwa jeszcze tylko do niedzieli. Tymczasem w Gdyni rozpoczął się 16 sezon kina letniego w Orłowie. Na tegoroczny program złoży się 14 pokazów, które będą odbywać się głównie w wakacyjne poniedziałki i wtorki. Repertuar, jak co roku, zbudowany jest z najgłośniejszych tytułów kina artystycznego minionego sezonu. O wyjątkowości naszego cyklu decydują przede wszystkim szczególne warunki projekcji i atmosfera, której nie da się odtworzyć w żadnej sali kinowej, podkreśla współorganizatorka wydarzenia Mary Grubman.
7: Warto się wybrać dla samego klimatu, dla samego widoku na kino plenerowe, gdzie można obejrzeć wspaniałe filmy przy zachodzie słońca, przy szumie morza, na plaży. To bardzo ujmuje człowieka, tym bardziej razem z filmami, które są no naprawdę wyjątkowe, bo sprowadzamy je z takich festiwali jak Cannes, z Wenecji, Berlinale czy Toronto, Wartość sentymentalna, czy Father, Mother, Sister, Brother. Ale są to również projekcje kinowe, takie jak Drama czy Marty Supreme.
2: Pokazy rozpoczynają się na plaży w Gdyni Orłowie o 21.30 w lipcu i o 21.00 w sierpniu. W przypadku złych warunków pogodowych przenoszone są na inny termin. Dziś zaplanowano projekcję filmu Ostatni Wiking Andersa Thomasa Jensena. To były wiadomości kulturalne. Więcej informacji znajdą Państwo jak zawsze na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl.

0: Jabłonkowi i Stebnej spotkajmy się podczas roztańczonego, tętniącego życiem, muzyką i śpiewem 63. Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Zapraszamy. Patronat Polskiego Radia i Radiowego Centrum Kultury Ludowej.
1: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
2: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
3: Wyzywał dzieci w autobusie, dlatego, że są z Ukrainy. Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce. Maluchy poruszają serca.
2: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
5: Reklama. Tu program drugi Polskiego Radia już 8 minut po 16.

Otwórz się na folklor, otwórz się na TKB. Już od 25 lipca do 2 sierpnia w Bielsku-Białej, Wiśle, Szczyrku, Żywcu, Makowie Podhalańskim, Oświęcimiu oraz Ujsowie

0: Przed mikrofonem Monika Zając. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i otwieram poniedziałkową audycję Wybieram Dwójkę. Witają Państwa także zza konsolety Katarzyna First-Wojtkowska, a ze stanowiska wydawcy Elżbieta Szymkowska. Natomiast za oprawę muzyczną odpowiada dziś Michał Dębski. Jest poniedziałek, ale dlaczego by sobie tego popołudnia nie umilić, myśląc już o weekendzie? Na ten weekend w Warszawie będzie weekendem wyjątkowym, bo urodzinowym. W charakterze jubilatki wystąpi warszawska starówka, 73-latka. Swoje urodziny liczy od momentu oddania do użytku pierwszego fragmentu odbudowanego z wojennych zniszczeń Starego Miasta. Tegoroczny program to m.in. oprowadzania po wystawach, spacery tematyczne, warsztaty i gry miejskie. A ważną częścią tego wspólnego świętowania będą także wydarzenia muzyczne. W tym recital pianisty i kompozytora Aleksandra Dębicza, który wykona dla publiczności utwór inspirowany właśnie starówką. Artysta, a także kuratorka Julia Kern z Muzeum Warszawy będą naszymi gośćmi o 16.30. Wcześniej zajrzymy na Dolny Śląsk, gdzie, jak Państwo słyszeli w wiadomościach kulturalnych, trwa festiwal Góry Literatury.
1: Dla mnie szalenie ważne jest zawsze spotkanie z czytelnikami. Poszczególne historie, które też opowiadają, którymi się dzielą, czy jakiś wątek dotyczący konkretnego właśnie terytorium, jakiegoś miejsca, z którego pochodzą, czy gdzie mają korzenie, się pojawia. Ja sobie w książce stawiałam za cel sprawdzić, czy w ten sposób, który wymyśliłam, da się te tak zwane ziemie odzyskane opowiadać.
0: To głos profesor Karoliny Ćwiek-Rogalskiej, jednej z bohaterek tegorocznego festiwalu, a więcej na ten temat usłyszą Państwo już za kilka chwil. I to nie będzie jedyny temat związany z Dolnym Śląskiem, który rozbrzmiewał do niedawna muzyką wiolonczelową.
2: Cały czas staramy się rozwijać i zaskakiwać uczestników, którzy zgłaszają się do nas na Akademię Wiolonczelową. Od początku była taka idea, żeby zrobić coś inaczej.
0: Czy i w tym roku się to udało? Podsumowanie 13. Międzynarodowej Akademii Wiolonczelowej jeszcze w tej godzinie. Punktualnie o 17.00 przegląd prasy zagranicznej przedstawi Monika Pilch, a chwilę później przeniesiemy się do Krakowa. Krakowskie Muzeum Mocak od jakiegoś czasu znajduje się w trudnej sytuacji i być może dobrą odpowiedzią na ten kryzys jest próba remanentu i nowa definicja stanu posiadania. Taki tytuł nosi nowa wystawa, która wprost odnosi się do bolączek tej instytucji, a na spotkanie z jej kuratorem Kamilem Kujtkowskim po 17.00 zaprosi Justyna Nowicka. I to jeszcze nie wszystko, bo w drugiej godzinie Wybieram Dwójkę w studiu pojawi się Dominik Gac, który zrecenzuje

recenzuje nowy spektakl Teatru Chorea, a na deser w cyklu Wolne Słowo, Wolna Europa proszę spodziewać się głosu Leszka Kołakowskiego. To jeszcze garść podstawowych informacji. Jest 13 lipca, to 194 dzień roku. Imieniny obchodzą Andrzej, Ernest, Eugeniusz, Henryk, Irwin, Jakub, Justyna, Kinga, Małgorzata i Sara. Życzymy wszystkiego najlepszego. No dziś co prawda Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla, ale my rozpoczniemy jak najbardziej klasycznie, bo od Bacha, choć w nieco nieoczywistym wydaniu.

0: Tak, tak, to bachowska fuga S-dur, ale w opracowaniu na orkiestrę autorstwa Arnolda Schönberga. Dziś przypada 75. rocznica śmierci tego znakomitego kompozytora i to być może jest dobry pretekst, by powrócić do cyklu audycji poświęconych właśnie Schönbergowi, które prezentowaliśmy Państwu jakiś czas temu w paśmie Giganci. Oczywiście wszystkie można znaleźć w formie podcastów na stronie internetowej Polskiego Radia, a to nagranie, którego słuchaliśmy, to nagranie Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Jacka Kasprzyka. I ta muzyka zaprowadziła nas do Kotliny Kłodzkiej, po której niosą się echem słowa dyskusji, prozy i poezji. Goście i publiczność gór literatury mówią o terytoriach, a spośród nich na pierwszy plan wysuwają się miejsca festiwalowych spotkań, tak zwane ziemie odzyskane. Jednym z najnowszych książkowych głosów na ten temat jest publikacja profesor Karoliny Ćwiek-Rogalskiej, z którą w Ścinawce Górnej spotkał się Jan Kantyzienko.
1: Ja od kilku dni, biorąc udział w festiwalu, chodzę i zadaję sobie pytanie, kiedy ktoś pierwszy raz wspomni o samych swoich Sylwestra Chęcińskiego? Zadawała sobie pani też takie pytanie?
2: Karolina Ćwiek-Rogalska, profesorka Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk i autorka książki Ziemie, historie odzyskiwania i utraty.
3: No sami swoi to jest trochę taka historia, którą my opowiadamy też sobie rzeczywistość, więc to nie jest też specjalnie coś dziwnego, jeżeli oni się pojawiają. Dlatego, że sami swoi to jest też trochę taka opowieść, która właśnie dała nam język do tego, żeby przynajmniej część tych doświadczeń jakoś ująć dla siebie i dla innych.
1: A czy w czasie swoich badań pani z osobami, z którymi pani przeprowadzała wywiady, spotykała się z tym, że oni poprzez tą historię na przykład jakoś siebie lokowali w historii ziem odzyskanych?
3: Tak, zwłaszcza do opisu podróży pojawia się bardzo często ten motyw, że podróżowaliśmy tak jak Kargule i Pawlaki. To znaczy też, żeby zaznaczyć na początku właśnie, jaki to był wagon, jakie to były warunki, z kim się jechało, że się to współdzieliło, te podróże ze zwierzętami, to do tego właśnie te obrazy filmowe, zwłaszcza z początku, dostarczają takich świetnych motywów. Ale to jest też film jakoś dla mnie wyjątkowy w takim zderzeniu z innymi terenami, które badam. To znaczy ja prowadzę badania nie tylko w Polsce, ale też na tych terenach, na których doszło do wielkich migracji w Czechach i na Słowacji. I pewnego razu zaproponowałam mojemu zespołowi, żebyśmy sobie obejrzeli razem samych swoich, właśnie mojemu zespołowi, który jest czesko-słowacko-polski. I okazało się właśnie, że ich reakcja była dla mnie wówczas zadziwiająca. To znaczy oni powiedzieli, że oczekiwali tragedii. To znaczy czekali, kiedy stanie się wreszcie coś okropnego. I na koniec stwierdzili, jak to jest, że wyście sobie o tej wielkiej migracji nakręcili komedię. Bo to w czechosłowackim kinie raczej jednak są tematy no właśnie na jakiś poważny dramat.
1: Wszystkie dyskusje, które mają miejsce teraz w czasie festiwalu, hasło przewodnie, terytoria, które gdzieś z natury rzeczy no pokrywa się z tym obszarem, który pani bada, bo ten festiwal przecież jest tutaj narodzony i zastanawiam się, czy to też dla pani jako dla naukowczyni jest okazja, żeby na przykład swój sposób opowieści na ten temat jakoś sprawdzić czy skonfrontować.
3: Z jednej strony dla mnie szalenie ważne jest zawsze spotkanie z czytelnikami. Poszczególne historie, które też opowiadają, którymi się dzielą, czy jakiś wątek dotyczący konkretnego właśnie terytorium, jakiegoś miejsca, z którego pochodzą, czy gdzie mają korzenie, się pojawia. Ja sobie w książce stawiałam za cel sprawdzić, czy w ten sposób, który wymyśliłam, da się te tak zwane ziemie odzyskane opowiadać. Więc nie ma lepszego sposobu niż konfrontacja z czytelnikiem i czytelniczką, a góry literatury są pod tym względem fenomenalne, ponieważ naprawdę jest tutaj bogactwo osób z całego kraju. A z drugiej strony dla mnie też ta ziemia kłodzka jest niezwykle ciekawa. Ja prowadzę badania co prawda na polsko-czeskim pograniczu, a troszeczkę dalej, na wysokości Harachowa, czyli raczej w Karkonoszach. I przyjrzenie się temu, jak to wygląda tutaj, na takim terenie, w którym dodatkowo są też wątki czeskie, to jest dla mnie szalenie inspirujące i myślę, że z pewnością wykorzystam to w nowej książce.
1: No a co z tym aspektem takiego właśnie uniwersalizowania czy syntetyzowania? No bo jest tutaj wielu też ludzi, którzy myślą literaturą albo piszą literaturę, no i ona z natury rzeczy potrzebuje czasami jakiegoś skrótu i potrzebuje takiego pewnego stopnia uniwersalizacji. Zastanawiam się, jak to jest z uniwersalizowaniem na przykład tematu migracji per se. Czy on może być no na przykład w jakiś sposób tak porównany, czy ujednolicony na przykład z innymi, zgoła innymi terytoriami, zgoła innymi migrantami, migrantkami, czy wygnańcami, jak tutaj proponował jeden z prelegentów przedwczoraj.
3: Z jednej strony zgadzam się, że to doświadczenie migracji jako też takie doświadczenie formacyjne, którego też skutki psychologiczne czy społeczne możemy śledzić,

0: jest w pewnym stopniu uniwersalny, a z drugiej strony też ze względu na swoje etnograficzne zaplecze mam jednak tendencję do tego, żeby przyglądać się właśnie tym konkretnym przypadkom, żeby też nie ulegać trochę takiej pokusie, że jesteśmy w stanie porównać wszystko ze wszystkim. Bo nie wydaje mi się, żeby to było coś, co jesteśmy w stanie zrobić i równocześnie oddać sprawiedliwość podmiotom tych procesów. Często też przywołuję taką metodę opowieści, że w zależności od tego, kiedy zaczniemy o czymś opowiadać i kiedy skończymy, ta opowieść może wyglądać trochę inaczej. Więc była taka pokusa chociażby w latach 90., żeby bardzo mocno porównywać losy wypędzonych Niemców i losy tych osób, które nazywamy kresowianami, tak? Tych, którzy przyjechali zza nowej wschodniej granicy. Ale z drugiej strony też, jeżeli te historie zaczniemy opowiadać na przykład od roku 45, to nie uchwycimy właściwie, co takiego się stało. Dlaczego te osoby dotknęły takie, a nie inne procesy. Jeżeli skończymy tę historię tylko w 45, to nie zobaczymy w ogóle niczego, co stało się później. I to jest też coś takiego, co mnie niezwykle fascynuje. To znaczy, że te terytoria, na których jesteśmy, to są właściwie miejsca, w których na gorąco możemy obserwować proces wytwarzania się nowych kultur. Czyli nie tylko ten rok 45 jako jakiś rodzaj momentu zero, bo wtedy dostajemy zafałszowany obraz, ale również początek czegoś, jakiś taki moment, w którym zbierają się bardzo różne doświadczenia.
1: No i to jest chyba jakiś taki dylemat kadrowania, żeby z jednej strony nie utonąć w historiozofii, nie powiedzieć, że od króla ćwieczka tutaj następują jakieś procesy, a z drugiej strony nie wyciągać z kontekstu przekazu pokoleniowego pewnych czy resentymentów, czy niechęci, czy sympatii, prawda?
0: No, bo to są też różne sposoby pamiętania. I to pierwsze pokolenie, na którego pamięć miały wpływ i przeżycia wojenne, i zakres edukacji, którą odebrali, i to miejsce, z którego przyjechali. I to drugie pokolenie, które już tutaj się rodzi, które tutaj odbiera edukację, które tutaj wyrasta. To jest takie pokolenie, którego może nie specjalnie dziwić, że chodzi do rzymskokatolickiego kościoła i tam jest witraż z Marcinem Lutrem. To znaczy przyjmuje to trochę z dobrodziejstwem inwentarza. Tak wygląda nasz świat. I wreszcie trzecie pokolenie, które mówi, halo, coś tu się nie zgadza, dlaczego to tak wygląda? I zaczyna o tą pamięć też zadawać pytania. Czy wreszcie czwarte i piąte, bo teraz już to też jest rozbudowane. Właśnie dlatego wydaje mi się, że warto też przyglądać się tym sposobom pamiętania w jakichś dużych wystawach muzealnych, prawda, muzeach, czy to po niemieckiej, czy po polskiej stronie, które też są rodzajem narracji. I muzeach lokalnych, które również w inny sposób jeszcze mogą opowiadać te historie.
1: No i samych swoich.
0: I oczywiście twórczość kulturowa, wszystkie dzieła kultury, z którymi mamy do czynienia, filmy, seriale, książki, bo to też dostarcza właśnie tego języka do opowieści i wydaje mi się, że tego też nie możemy ignorować, bo nie żyjemy na odizolowanych wyspach.
2: Festiwal Góry Literatury potrwa w Kotlinie Kłodzkiej jeszcze 5 dni, a dziś lwia część wydarzeń ma miejsce w Nowej Rudzie. Tam festiwalowy dzień zakończy koncert Bartka Wąsika i Marii Peszek. A jeśli zainteresowała Państwa opowieść profesor Karoliny Ćwiek-Rogalskiej, to polecam obszerną rozmowę, którą nadaliśmy w dwójce w paśmie o wszystkim z kulturą w związku z premierą jej książki Ziemie, historię odzyskiwania i utraty. Te audycje odnajdą Państwo na naszej stronie internetowej. A tymczasem jest już 16:24.

Tak, czwartą część koncertu altówkowego G-dur Georga Filipa Telemana zagrali Akademie für Alte Musik Berlin i Antoine Tamestit. Francuski altowiolista powróci dziś na antenę dwójki w letnim festiwalu muzycznym, a towarzyszyć mu będzie SWR Symphony Orchestra pod dyrekcją Ricardo Minasiego. W programie muzyka Ryszarda Wagnera oraz Antonina Dworzaka, a także koncert altówkowy Beni Bartoszewski. Na poniedziałkowy letni festiwal muzyczny zapraszam w imieniu Marcina Majchrowskiego po 19. A to audycja Wybieram Dwójkę w programie drugim Polskiego Radia. Już za moment w naszym studiu pojawią się zapowiadani goście.

0: Domingo to kompozycja inspirowana twórczością Domenico Scarlattiego. Na gitarze grał Łukasz Kuropaczewski, a na fortepianie Aleksander Dębicz, który już za moment się do Państwa odezwie.
1: Goście dwójki.
0: Witaj, Alku. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Aleksander Dębicz, jak Państwo wiedzą, na antenie dwójki występuje w różnych rolach. Dziś jako jeden z bohaterów zbliżających się urodzin warszawskiej starówki, a w studiu jest z nami także Julia Kern z Muzeum Warszawy, współkuratorka programu tej imprezy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: No, to chyba jest trudne zadanie, żeby zaplanować imprezę urodzinową dla tak zacnej jubilatki.
3: Jak to urodziny, zawsze się planuje i organizuje z radością. Im bliżej, tym ferwor większy. To już jest za 3 dni, więc jesteśmy na końcówce tych najostrzejszych przygotowań. Już z radością wyglądamy piątku.
0: Wiele wydarzeń muzycznych w programie. Alku, ty również zostałeś do tego przedsięwzięcia zaproszony. Uściślimy. Ty warszawiakiem nie jesteś, ale...
2: Choć się czuję.
0: No właśnie, chyba już większość życia spędziłeś właśnie w tym mieście, ale mam nadzieję, że do rodzinnego Wrocławia wciąż masz sentyment.
2: Tak, oczywiście. No ja mieszkam w Warszawie od wielu lat i jestem bardzo zżyty z tym miastem. Ja kocham Warszawę. Kocham to, jak się rozwija, jaką ma energię. Uważam, że to miasto ma energię bardzo bliską energii takich wspaniałych metropolii. Oczywiście ze wszelkimi proporcjami, ale ja czuję w Warszawie to, co czuję w Nowym Jorku, w Londynie, ten rodzaj energii. A mnie to bardzo inspiruje. Więc jestem zaszczycony, że mogę wziąć udział w święcie starówki, grając swój recital.
0: Jakiś czas temu gościłeś w audycji Wybieram Dwójkę przy okazji zupełnie innego przedsięwzięcia, ale tak, także inspirowanego w jakiś sposób historią.
2: Tak.
0: Mówiłeś wtedy, że to jest ci bliskie, że chętnie szukasz inspiracji właśnie w tego typu przestrzeniach. Kiedy pojawiła się ta propozycja, to co przyszło ci na myśl jako pierwsze? Bo oczywiście cały recital nie będzie poświęcony czy wymyślony specjalnie na tę okazję, ale no, pojawią się tam dość istotne akcenty.
2: Tak, ja tak konstruuję ten program. On w dużej mierze się składa z moich kompozycji, ale ja chcę w pewien sposób oddać właśnie tę różnorodność i energię Warszawy. To, co ja kocham w Warszawie, czyli właśnie ja wiem, że to są urodziny starówki. Starówka się kojarzy no, z czymś no, starym, jak sama nazwa wskazuje, ale dla mnie to jest raczej miejsce świętowania Warszawy i zarówno jej historii, jak i jej rozwoju, tego, jakim miastem się staje. No i zagram też utwór właśnie, który specjalnie na tę okazję przygotowałem, który, no, takim moim celem było właśnie, żeby oddał ten rodzaj emocji, który ja sam czuję, będąc, mieszkając tutaj.
0: No właśnie, starówka kojarzy się z czymś starym. Istnieje chyba wiele też stereotypów związanych z tą częścią Warszawy, choć to jest samo serce, samo centrum, to mimo wszystko jakoś tak się to nasze miasto ułożyło, że pozostaje trochę poza takim głównym szlakiem. Na pewno mieszkańców miasta, może mniej turystów, ale pewnie też różnie można te ścieżki sobie opracować. Czy takie wydarzenie jak urodziny starówki ma właśnie ten stereotyp odczarować?
3: Odświeżyć, może nie odczarować. Rzeczywiście jako muzealnicy i muzealniczki w Muzeum Warszawy odkrywamy, że

że chodząc codziennie do pracy, że przede wszystkim mijamy turystów i osoby zwiedzające. A tak naprawdę jest to piękne osiedle z dużą determinacją i starannością od architektów po wizjonerów, urbanistów, ale także determinacji po prostu zwykłych

0: Trochę nam o to też chodziło. Po pierwsze, żeby przypomnieć, że w tym kwadracie jest bardzo dużo instytucji. W zasięgu spaceru można odwiedzić kilkadziesiąt instytucji i w każdej instytucji, a to jest wystawa, a to warsztat, a to wykład czy jakieś spotkanie, ale po drugie, że tam jest codzienne życie. Tak naprawdę jak się troszeczkę ominie te główne turystyczne trajektorie, ja na przykład bardzo lubię ulicę Brzozową, która jest równoległa do rynku Starego Miasta. Ona jest przepiękna. Tam są bramy zarośnięte bluszczem, jakieś ciekawe zakątki. I tego jest dużo, dużo więcej, tylko o tym zapominamy. My, warszawiacy i warszawianki, omijamy trochę Stare Miasto. Mhm. Nam się już kojarzy z ślubami, ewentualnie znam warszawiaków, którzy na Wielkanoc chodzą i odwiedzają groby, nie? Tam staromiejskich kościołów jest bardzo dużo, ale nie jest to już takie oczywiste miejsce na spacer w niedzielę, nie? Czy na randkę. Jeszcze moje pokolenie chodziło na randki na Stare Miasto. Moja 18-letnia córka wyśmiałaby pewnie ten pomysł. I rzeczywiście jakaś taka była przerwa. Nie wiem, czy to jest jakaś kwestia zaniedbania, czy właśnie tego skojarzenia bardzo mocno turystycznego i chcemy jakby przypomnieć nam wszystkim, że to jest piękne miejsce i też z dużą determinacją i wysiłkiem odbudowane. Tak w ogóle te urodziny Starówki 73 w tym roku, bo niektórzy też mnie pytają, 73 czy 700 lat, nie? Bo to jest Stare Miasto czy Starówka? A to święto jest jakby nawiązaniem do otwarcia 22 lipca rynku Starego Miasta. Po wojnie to był pierwszy etap odbudowy, te kamienice. Co prawda równoległe ulice jeszcze były w ruinach, jeszcze dostępu do wody nie było i można było spotkać mieszkańców z wiadrami albo ocieplających się przy piecyku, ale rzeczywiście ten rynek został otwarty jako taki symbol odrodzenia się Warszawy. Oczywiście to jest odbudowa jest złożonym tematem i niektórzy się na nią cieszą, niektórzy ją krytykują, tak, bo ze względu na władzę, która wtedy była, ale jedno to, co się udało, to rzeczywiście to serce odbudować, jakby dać wiarę w ten symbol i życie Warszawy.
1: Tak, o odbudowie Warszawy mówiło się w ostatnim czasie w wielu kontekstach, bardzo silnie wybrzmiała w przestrzeni kulturalnej, w związku także z rocznicą. I mam wrażenie, że to jest taki symbol, który przemawia jednak ponad podziałami i przemawia też do osób niezwiązanych z Warszawą. Nie mam na myśli tutaj wyłącznie turystów, ale rzeczywiście to jest takie coś, co może, myślę, łączyć bardzo różne środowiska, choć tak samo ta data 22 lipca to także jest coś do odczarowania i zakładam, że te urodziny Starówki też do tego zmierzają. Alku, ty bywasz na Starówce? Bywałeś w trakcie studiów? Czy to jest takie miejsce, które teraz na nowo odkrywasz?
2: No w pewnym sensie na nowo odkryłem przy okazji działań promocyjnych z okazji naszego koncertu, bo byłem tam kilka razy, żeby nagrać różne filmiki i rzeczywiście potwierdzam to, co Julia mówi, że byłem na tych niektórych podwórkach. To są niezwykle urokliwe miejsca, właśnie takie nieturystyczne, takie bardzo romantyczne, bym powiedział wręcz. Więc ja oczywiście bywałem na Starówce, no właśnie przede wszystkim chyba w okresie studiów. Już nie pamiętam, w jakich to było kontekstach, ale no, potwierdzam to, że w sumie bywam tam rzadko w porównaniu do innych miejsc w Warszawie. I przekonałem się, że warto tam wracać.
1: Państwo między innymi po to, żeby warszawiaków przekonać do odkrywania tej części miasta, zapraszają do różnych nieoczywistych przestrzeni, prawda? Takich, które nie są dostępne na co dzień.
0: Tak, zapraszamy my jako Muzeum Warszawy, ale też my jako Grupa Starówka, która w tym momencie liczy 38 instytucji różnych większych, mniejszych podmiotów. I co ciekawe, te podmioty, o których mówię, to są czasami pracownie artystyczne, małe muzea, cech rzemieślniczy, fundacje i one właśnie w urokliwych miejscach się często znajdują, na strychach, w piwnicach. Więc to jest prawda, że dzięki temu świętu można dotrzeć do miejsc, do których na co dzień nie docieramy. Różnego typu formaty tych propozycji będą, bo będą i spacery, i oprowadzania, i warsztaty.

0: koncerty i wykłady, wystawy i też koncerty większe. Tutaj rozmawialiśmy o koncercie Alka, ale jest cała plejada bardzo bogata, bo jest i jazz, i klasyka, i rap. Będą bracia Waglewscy, Fish, Emadę, Tworzywo.
1: No właśnie o to też chciałam dopytać, bo to jest program bardzo interesujący. Państwo piszą wprost, że to jest taki hołd dla muzycznej różnorodności stolicy. Taka próba może uchwycenia muzycznego DNA Warszawy?
0: Idąc tutaj, słuchałam utworu Za mało czasu Fisza i Bartek tam śpiewa, Fisz śpiewa o tym, że muzyka to jest jego rodzinne miasto. I ja myślę, że to o to chodzi. To jest w ogóle piękna esencja, czym może być muzyka. Tu fakt, że my wybieramy przede wszystkim muzyków, artystów, artystki związanych z Warszawą, czy od urodzenia, czy tak jak Alek opowiedział, od jakiegoś czasu, czy nawet dwóch młodych Ukraińców, którzy się przeprowadzili w 22 roku i teraz swoje liceum i studia kontynuują tutaj. No tak, jedni to mają w DNA, a jedni nabywają i to jest piękne w tej Warszawie. Alek, wspomniałeś o tej różnorodności i myślę, że to jest ten piękny puls tej Warszawy, o której chcemy przypomnieć. Poprzez gatunki, poprzez ludzi, poprzez te działania.
1: Alku, ty podczas swojego recitalu zaprezentujesz utwory ze swojej nowej płyty, która ukaże się już we wrześniu. No właśnie, masz takie poczucie, oczywiście ta płyta nie ma związku z tą imprezą, ale czy ma związek z Warszawą?
2: No w tym sensie, że w Warszawie powstała, w Warszawie została nagrana, zresztą w studiu Polskiego Radia S3. W pewnym sensie na pewno. Poza tym ja jak myślę o Starówce, to właśnie kojarzy mi się z czymś teraz, zwłaszcza jak tam znowu odwiedziłem te miejsca, to z czymś właśnie takim trochę romantycznym, a ta płyta według mnie jest bardzo romantyczna. Najbardziej ze wszystkich moich. Więc kto wie. Ja wszystkich utworów oczywiście nie zaprezentuję. Na pewno te, które już się ukazały w postaci singli. Ale i nie tylko te utwory. Ale no cieszę się, że właśnie mogę je zagrać na rynku Starego Miasta.
1: Czyli rozumiem, że we wrześniu możemy się spodziewać albumu, który ukaże jak najbardziej romantyczne oblicze Aleksandra Dębicza.
2: Nie, wiesz, to różnie można odbierać. Ja jak tak z dystansu na to patrzę, to tak mi się to wydaje, że to takie jest. Ale myślę, że to są różne oblicza snów, bo to tak naprawdę jest płyta bardzo o snach, wokół oniryzmu zbudowana.
1: To myślę, że za
0: Sen
1: moment...
0: w Warszawie.
2: Właśnie, tak.
1: Za moment Państwu zaprezentujemy fragment, jeden z utworów, czy fragment jednego z utworów z tej płyty, której się możemy spodziewać jesienią, a Aleksander Dębicz wystąpi podczas urodzin warszawskiej Starówki już w ten piątek o godzinie 20:00 i wstęp jest wolny, bo wszystkie wydarzenia, czy duża większość.
0: Wszystkie wydarzenia są tak, z wejściem wolnym. Można wszystkie 157 wydarzeń przeskrolować, poczytać o nich na stronie www.grupastarówka.pl.
1: A ciąg dalszy opowieści o tej imprezie, ale także o działalności Muzeum Warszawy jutro w poranku dwójki. Te urodziny zapowiadali dziś w naszej audycji Julia Kern z Muzeum Warszawy. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Oraz pianista, kompozytor Aleksander Dębicz, który zapowie teraz jeden ze swoich utworów.
2: Bardzo dziękuję. Będzie to utwór Dream 5.

0: To był fragment kompozycji Dream 5, utworu z płyty tego artysty, która okaże się już jesienią. A przed nami wybieram dwójkę, teraz opowieść z wiolonczelą w roli głównej. Od kilkunastu lat muzycy Polish Cello Quartet dzielą czas zawodowy między koncertowanie i nauczanie. Na Dolnym Śląsku zakończyła się w ten weekend 13. Międzynarodowa Akademia Wiolonczelowa organizowana przez czwórkę wirtuozów. I jeśli wydaje się Państwu, że Akademia to kurs jak każdy inny, muzycy za chwilę wyprowadzą Państwa z błędu.
1: Akademia Wiolonczelowa jest to taka przestrzeń, w której Polish Cello Quartet spotyka się z młodymi wiolonczelistami. Krzysztof Karpeta, zapraszając jednocześnie wybitnych pedagogów z zagranicy, z renomowanych ośrodków muzycznych, żeby wspólnie dzielić się pasją wiolonczelową.
2: Założeniem naszym jest rotacja wśród kadry Wojciech Fudala. Staramy się wyszukiwać ludzi, którzy rzadko pojawiają się na polskich scenach czy kursach. W tym roku zawitali do nas wybitni wiolonczeliści Reinhard Latzko z Wiednia, Matthias Bartolomei z Salzburga oraz Razvan Suma i Ela Bokor z Akademii Muzycznej w Bukareszcie.
3: Czy po nastu latach formuła już okrzepła, czy zdarzają się cały czas jeszcze jakieś unowocześnienia?
4: Myślę, że my cały czas staramy się rozwijać i zaskakiwać uczestników, którzy zgłoszą się do nas na Akademię Wiolonczelową. Adam Krzeszowiec. Od początku była taka idea, żeby zrobić coś inaczej, wyjść spoza pewnych schematów kursów muzycznych, gdzie są lekcje solowe, jest taka relacja po prostu mistrz i uczeń, jest lekcja, resztę czasu poświęca się na ćwiczenie i w zasadzie tyle. Dlatego bardzo chcemy unikać właśnie tego schematu. Ta oferta Akademii Wiolonczelowej w każdego roku jest inna i mam nadzieję, że każdego roku jest bogatsza.
3: Do tej pory zajęcia odbywały się na bardzo wysokim poziomie technicznym i muzycznym, ale w tym roku pojawili się też młodsi artyści. Skąd ta zmiana?
2: Idea stworzenia Akademii Juniorów, mieliśmy ją z tyłu głowy od kilku lat. W tym roku udało się doprowadzić ją do skutku. Gościnnie poprowadziła zajęcia z młodymi wiolonczelistami, wiolonczelistkami Ella Bokor z Rumunii. I młodzi mieli okazję wystąpić na finałowym koncercie w Narodowym Forum Muzyki. Myślę, że to dla nich jest ogromne doświadczenie i satysfakcja w tak pięknej sali już w tym wieku wystąpić i u boku takich gwiazd jak Reinhard Latzko czy Matthias Bartolomei. Jest to dla nas ważne, by dawać inspirację młodym pokoleniom wiolonczelistów. Sami również tego potrzebowaliśmy, gdy byliśmy młodsi, a teraz jesteśmy wykładowcami Akademii Muzycznych w Polsce i zależy nam na młodych wiolonczelistach, by rośli w górę.

0: Wychodzimy do ludzi. W tym roku mieliśmy wybitny duet Bartolomej Bittman. To jest taki rockowy zespół, wiolonczela, skrzypce. I świetnie się to sprawdziło. Potem chłopaki poprowadzili warsztaty dla wiolonczelistów. I to jest jeden z przykładów takiej właśnie naszej propozycji muzycznej. Od solowego poprzez kameralne grania mieliśmy również Stefana Brauna z Mateuszem Smoczyńskim, bardziej w stronę jazzową. Mieliśmy właśnie w tym roku instrumenty chińskie.
1: Z nami był obecny kwintet z orkiestry Tomasz Daroch. Dokonali fantastycznej prezentacji dla naszych uczestników, ale również dla gości, którzy się pojawili w Pałacu Borowej, bo prezentacja była otwarta. To jest wspaniałe, że oni się tutaj pojawili. Nasza współpraca nawiązała się w zeszłym roku w Hongkongu, kiedy mieliśmy okazję wykonać dwa nowe dzieła, które powstały na tą okazję. I w tym roku przenieśliśmy ten program częściowo właśnie do Wrocławia.
0: To były instrumenty tradycyjne chińskie, bo chińska orkiestra z Hongkongu zajmuje się wykonawstwem muzyki napisanej właśnie na orkiestrę złożoną z tradycyjnych instrumentów chińskich. One są oczywiście podawane takim współczesnym modyfikacjom, ale te instrumenty sięgają swoją historią 2500 lat wstecz. Mogliśmy zobaczyć i usłyszeć dzeng, to jest taka harfa stołowa, pipa, to jest taka lutnia w kształcie gruszki, yangcheng, to są cymbały, u nas występują jako cymbały, ruan, to można powiedzieć, że to jest też lutnia, tylko w kształcie okrągłym, ono przypomina banjo, mam nadzieję, że koledzy z Chin się nie obrażą, że to tak nazywamy. I oczywiście erhu, instrumenty, które są z rodziny strunowych, smyczkowych. Pozostałe, które wymieniłem, były szarpane. Ten jest strunowy, smyczkowy, na pewno Państwo też kojarzą, to jest taki patyk w pionie trzymany z takim małym pudłem rezonansowym. Posiada tylko dwie struny. Ten instrument przyjmuje różne rozmiary i występuje w sekcji zamiast skrzypiec i altówek. I ma przepiękny, egzotyczny tembr. I właśnie to mieliśmy okazję w piątek usłyszeć w Narodowym Forum Muzyki.
2: Swoją drogą świetny chiński akcent, zazdroszczę.

0: Czy mieli panowie szansę, żeby pograć na tych instrumentach?
1: Mieliśmy okazję w Hongkongu, jak byliśmy, tam gdzie nawiązała się nasza współpraca, pierwszy raz występowaliśmy razem i faktycznie na części z tych instrumentów graliśmy, ale przede wszystkim też próbowaliśmy chińskie wiolonczele. To jest w ogóle bardzo ciekawy instrument, to jest gehu, współcześnie skonstruowany instrument, który łączy wiolonczele, ale jednak kształtem i brzmieniem przypomina troszkę właśnie instrumenty tradycyjne chińskie. Co ciekawe, jest tak skonstruowany, żeby wiolonczeliści w zasadzie nie mieli problemu z przejściem na ten instrument. To jest w ogóle ciekawe, bo podczas prezentacji padło pytanie z publiczności właśnie, czy bardziej cenią sobie na przykład jakieś historyczne instrumenty, tak jak my, pałamy miłością do Stradivariusów, Guarnerich i z XVII-XVIII wieku instrumentów. Oni powiedzieli, że Stradivari jest uznawany za idealny wzór instrumentu, dlatego tak się ceni, a oni jeszcze są w momencie poszukiwania idealnych proporcji i konstrukcji instrumentów chińskich, także myślę, że jeszcze nas zaskoczą.
2: Szukają już od 2500 lat.

Mi pozostaje już tylko dodać, że wspólnie z artystami Międzynarodową Akademię Wiolonczelową podsumowywał Jakub Kukla. 4 minuty pozostały do godziny 17 i ten czas wypełni muzyka inspirowana kompozycją Maurice'a Ravela.

0: Autopromocja.
1: Dwójka na fali,
2: czyli nowa letnia audycja.
1: A w niej muzyka popołudniowa. Czasem niespieszna, czasem zadumana, a czasem pełna energii.
2: Na słońce, na deszcz, by złapać oddech przed tym, co czeka w drugiej części dnia.
1: Egzotyka, muzyka filmowa, Americana, Lounge Manciniego.
2: Soul, surfowe gitary z Kalifornii, Tafel Music, Tropicalia i Bossa z Brazylii.
1: Dwójka na fali.
2: Zapraszamy w każdą niedzielę o 15.
1: Mariusz Gradowski
2: i Grzegorz Dąbrowski.
0: Autopromocja.
3: Słuchają Państwo Dwójki, jest 17.
0: Przegląd prasy zagranicznej.
3: Zaprasza Monika Pilch.
4: Dziś w przeglądzie o apelu twórców teatralnych podczas festiwalu w Awignonie oraz o zbliżającej się kinowej premierze Odysei Christophera Nolana. Nazywany Everestem w dorobku Szekspira, Król Lir uchodzi za jedną z najtrudniejszych ról w całym repertuarze dramatycznym. Jak informuje The Times, w miniony weekend w postać tytułowego monarchy wcieliła się 72-letnia Maureen Beattie, doświadczona szkocka aktorka. Na scenie festiwalu teatralnego w Pitlochry zagrała Lira jako królową. Myślę, że to naprawdę działa, mówi Beattie. Jej zdaniem zmiana płci bohatera pozwala inaczej spojrzeć na relacje rodzinne. Historia matki i jej trzech córek nabiera nowego wymiaru, a motyw nierównego traktowania dzieci staje się jeszcze bardziej złożony. Aktorka podkreśla, że Szekspir wyprzedzał swoje czasy. Nie jest pierwszą kobietą w roli króla Lira. W 2019 roku Glenda Jackson zagrała Lira na Broadwayu, przedstawiając go jako postać neutralną płciowo. A Catherine Hunter w 2022 roku w Globe Theatre stworzyła interpretację wyraźnie męską. Beattie inspiruje się jednak radami zmarłej reżyserki Cecily Berry, która powtarzała, że wszystko, co najważniejsze u Szekspira, znajduje się w samym tekście dramatu. Panie Prezydencie Republiki,

0: My, artyści zgromadzeni w Awinionie, zwracamy się dziś do Pana w imieniu teatru, tańca, cyrku, muzyki, teatru lalkowego i performansu, które od kilku miesięcy są przedmiotem ataków o niespotykanej dotąd brutalności, napisali artyści w apelu opublikowanym w Le Monde. Podczas festiwalu w Awinionie środowisko teatralne protestuje przeciwko cięciom budżetowym. Wczoraj po ostatnim przedstawieniu na dziedzińcu Pałacu Papieży 9 artystów zwróciło się bezpośrednio do prezydenta Emmanuela Macrona. Twórcy ostrzegali przed skutkami ograniczania finansowania, odwoływanymi spektaklami, skracanymi sezonami, niepewnością zespołów artystycznych oraz instytucjami zmuszonymi do rezygnacji ze swojej misji. Czy właśnie ten obraz ruiny chcecie po sobie pozostawić? Według danych przywoływanych podczas festiwalu zamrożenie dotacji może objąć aż 28 instytucji kultury. Konsekwencją mogą być zamknięcia placówek, ograniczenie zatrudnienia, odwołanie przedstawień oraz wycofanie się samorządów z finansowania kultury. Nie chodzi tylko o przetrwanie tych miejsc, ale o przetrwanie sztuki w publicznych instytucjach, podkreślił Julien Gosselin, dyrektor paryskiego Odeonu. Jak zaznacza, kryzys dotknie cały ekosystem kultury, od instytucji i niezależnych zespołów po publiczność, która będzie miała mniej okazji do oglądania spektakli. Christopher Nolan uważa, że sztuczna inteligencja może być wartościowym narzędziem dla twórców, ale nie zastąpi ludzkiej kreatywności. O AI reżyser mówił w rozmowie z Guardianem przy okazji swojej premiery i produkcji Odyssey. Twórca Oppenheimera podkreślił, że najważniejszym wyzwaniem jest nie sama technologia, lecz odpowiedzialność za sposób jej wykorzystania. Jego zdaniem AI może wspierać proces twórczy, ale nie powinna służyć do zastępowania ludzi ani do unikania odpowiedzialności przez firmy. Nolan porównał rozwój sztucznej inteligencji do początków ery atomowej, wskazując na konieczność rozsądku, regulacji i świadomości możliwych konsekwencji. Odyseja, adaptacja eposu Homera o powrocie Odyseusza z wojny trojańskiej, to jedna z najdroższych produkcji w historii kina. Jej budżet wyniósł około 250 milionów dolarów. W filmie występują m.in. Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson i Anne Hathaway. Jeszcze przed premierą film wywołał gorące dyskusje po obsadzeniu Lupity Nyong'o w roli Heleny Trojańskiej. Krytycy, w tym Elon Musk, zarzucali twórcom odejście od tradycyjnego wyobrażenia tej postaci. Nolan odpowiedział, że spory wokół znanych historii są częścią procesu twórczego. Najważniejsza jest wierność duchowi oryginału i stworzenie własnej interpretacji. A premiera kinowa filmu Odyseja w reżyserii Christophera Nolana odbędzie się już w najbliższy piątek. Z okazji japońskiej premiery powieści Opowieść o Kao, Haruki Murakami również odniósł się do zagadnienia sztucznej inteligencji. Pisarz mówił na łamach Le Figaro o wyjątkowości ludzkiej twórczości. 77-letni twórca przekonuje, że podczas pracy nad książką bohaterowie do niego przychodzą. Jego zdaniem sztuczna inteligencja prawdopodobnie nie jest zdolna do tego typu procesu twórczego. Opowieść o Kao jest pierwszą powieścią Murakamiego, której główną bohaterką jest kobieta. Autor przyznał, że wpływ na powstanie książki miało m.in. doświadczenie pobytu w Wesley College, amerykańskiej uczelni dla kobiet. Jak powiedział, pisarz może w pewnym sensie przyjąć dowolną perspektywę, a współczesne zainteresowanie kobiecym doświadczeniem również wpłynęło na kształt jego powieści. I to już wszystkie informacje, które przygotowałam w dzisiejszym przeglądzie prasy zagranicznej. Bardzo dziękuję za uwagę.
1: Ten przegląd przygotowała Monika Pilch. Już 6,5 minuty po godzinie 17. Muzycznie drugą godzinę poniedziałkowego wydania audycji Wybieram Dwójkę. Rozpoczniemy od muzyki Ludwiga van Beethovena.

Freiburg Barokrok Orchester i Pablo Heras Casado w uwerturze do baletu Twory Prometeusza Ludwiga van Beethovena. Już 11 minut po 17 w audycji Wybieram Dwójkę przenosimy się teraz do Krakowa. Odwołanie dyrektora, pustki w kasie, podzielone środowisko. Krakowski

0: Mocak znów mierzy się z poważnym kryzysem, a nowa wystawa tej instytucji zbudowana została na braku czasu i stabilności. Szczegóły w rozmowie, na którą zaprasza teraz Justyna Nowicka.
1: Gość dwójki.
2: Czy krakowski Mocak wyjdzie z kolejnego kryzysu? Po odwołaniu dyrektora oskarżonego o mobbing i załamaniu się budżetu, instytucja stawia sobie fundamentalne pytanie o przyszłość. Na pewno jednym z narzędzi tego procesu, tego stawiania pytań, jest wystawa. A kuratorem tej wystawy jest Kamil Kujtkowski, który zaledwie kilka tygodni temu, po wielu latach, pożegnał się z Krikoteką i rozpoczął swoją misję w Mocaku.
3: Tamten czas był czasem zmian i mojej pracy, i kolejnych zmian również w Muzeum Sztuki Współczesnej w Mocaku.
2: Tak, bardzo szczególny czas w Mocaku. Właściwie był moment wielkiej nadziei, konkursu pierwszego w 15-letniej historii muzeum. Potem bardzo głośna sprawa, oskarżenie o mobbing przede wszystkim, no i zwolnienie dyrektora. Co się w tej chwili dzieje w instytucji? Zresztą postanowiłeś tam zostać. To też jest bardzo ciekawe, bo mógłbyś tam nie zostać. A tymczasem robisz wystawę, która jest tematem naszej rozmowy dziś.
3: Tak, no bo zawsze robię jakieś wystawy. No, możemy też mówić o bardzo przyziemnych rzeczach i chyba też z tych przyziemności ta wystawa wyrasta. No ale ja też wrzuciłem poprzednią pracę po prostu.
2: No, ale
3: wrzuciłem ją dla pracy z Adamem i pracy z Mocakiem i pracy też z resztą zespołu i dla Magdy Kownackiej, która jest wicedyrektorką, bo to we dwójkę mnie wtedy właściwie werbowali. Ale jednak rzuciłem też przednią instytucję dla nowej instytucji. No. I w niej zostałem, bo ona jest dla mnie absolutnie fascynująca.
2: Poza tym to jest twój obszar działania. Sztuką współczesną, tą, która powstaje tu i teraz, zajmujesz się naprawdę od bardzo wielu lat i oczywiście instytucjonalnie byłeś związany z kantorem, ale wszystkie twoje pasje i zadania i zajęcia to jednak była praca ze współczesnymi artystami.
3: Tak, często też zupełnie świeżymi, debiutującymi, co myślę, że też w Mocaku się będzie wydarzyć. No ale generalnie też praca na kolekcjach, bo Kantor jest kolekcją Krikoteki, jest też w kolekcji Mocaku i faktycznie, żeby nie zagłębiać się trochę w te wszystkie trudne momenty wiosny w Krakowie, kwietnia i maja, bo też są dla mnie też trudne, to prawda.
2: Myślę, że dla wszystkich.
3: Dla wszystkich. I bycie w oku cyklonu, tak radykalnej, niespodziewanej zmiany, pewnych też zaskoczeń, może rozczarowań. No, to było wyzwanie. Ale co można zrobić wobec takiego wyzwania, będąc pasjonatem robieniem wystaw? Oczywiście wystawę. Wystawę, która jest wystawą, jak ją tak sobie na początku nazwałem folder, w którym zacząłem wokół niej pracować, nazwałem ją programem ratunkowym, ponieważ z odwołaniem Adama okazało się, że budżet instytucji implodował. Po prostu go nie ma. Kończyły się wystawy obecne, że są absolutnie genialna wystawa Ewy Partum. Ja mówię wprost genialna. Wiem, że jest krytykowana. Uwielbiałem po niej oprowadzać. Była super dla mnie ważna. I tu naprawdę oddaję Adamowi i Marcie Smolińskiej hołd, bo to kawał świetnej pracy.
2: No tak, a poza tym, jeśli wystawa była przestrzenią do rozmowy, to normalne, że pojawiały się również krytyczne recenzje.
3: Tak, oczywiście, że tak. Natomiast faktycznie wystawy kończyły się w czerwcu. Mimo braku środków jesteśmy zobowiązani do dalszego działania i postanowiliśmy utrzymać termin wystaw, które miały się otwierać, czyli 24 lipca. Dość szybko decydując się, to jest też jedyne możliwe rozwiązanie, że pokażemy pracę z kolekcji. Skasowano też projekty, nad którymi zacząłem, bądź pracowałem poza projektem For Sztuki 3026, który jest jesienią i możemy później o nim wspomnieć, bo tak, to też ważna dla mnie rzecz.
2: Bardzo ważna dla Krakowa w ogóle.
3: I też myślę do myślenia, czym powinna być instytucja sztuki współczesnej wobec też sztuki stosunkowo niedawnej, a jednak wymagającej prawie archeologii. Postanowiłem zacząć tworzyć wystawę, która jest wystawą zbudowaną na kolekcji, ale jest wystawą, która jest wystawą problemową. I właściwie używa obiektów z kolekcji do opowiedzenia obecnej sytuacji instytucji, jaką jest Mocak, a może też w ogóle instytucji szerzej. Czyli o kryzysie.
2: Ale jeszcze zanim opowiemy konkretnie o twoim budowaniu tej nowej wystawy,

0: pierwszej po kryzysie. Zapytam w ogóle, jaka jest atmosfera w instytucji? Jest więcej przygnębienia? No nie wyobrażam sobie, że jest jakiś taki wielki zapał w tej chwili, żeby nowe rzeczy robić. Ty masz szczególny status, bo jesteś od kilku miesięcy zaledwie pracownikiem Mocaku i właściwie ciągle jeszcze jesteś trochę z zewnątrz. Uczysz się
1: trochę z zewnątrz i uczę się i ja też właściwie tworząc tą wystawę dużo pytam, bo nie śmiałbym tego nie robić. Po prostu bo ja lubię też ten status, trochę nie wiem, bo ja się w tym uczę. To są osoby, które lepiej znają tę kolekcję, bo znają ją doskonale, znają dużo lepiej struktury działania. Więc my rozmawiamy, ale myślę, są oczywiście różne myślę nastroje, niektóre staram się ignorować, że było źle, albo że jak jest teraz, że trochę przechodzą na porządku dziennym. Myślę, że jest też trochę ulgi, ale myślę, że co jest najważniejsze i to widzę i to mnie super cieszy, że trochę zespołowo pracujemy nad tą wystawą i widzę totalny zapał. Jakąś radość z pracy nad tą wystawą.
0: Ale też sam jesteś kuratorem.
1: Sam jestem kuratorem.
0: Wziąłeś odpowiedzialność właśnie tej wypowiedzi.
1: Być może jest też tak, że to jest trochę tak jak trzeba przejść chrzest bojowy i zrzucili na mnie zrobienie wystawy, o której od początku wiem i mówię to całemu zespołowi. Będzie rodzeniem statementu. Ona będzie oglądana z każdej strony. Co też ten Mocak bez Adama, bez dyrekcji znowu wymyślił?
0: Bez Adama, bez Maszy Potockiej?
1: Bez Maszy Potockiej, po tych wszystkich różnych doświadczeniach, głosach, o tym, co mówi środowisko, używając słowa instytucja w ruinie, utrata instytucji, tam już nic nie będzie. I z tego momentu ja też zacząłem myśleć i dość wcześnie też przedstawiłem zespołowi, wysyłając właściwie do wszystkich pracowników i pracowniczek instytucji taki wczesny draft wystawy, mówiącej wprost, że wydaje mi się, że powinniśmy tej sytuacji po prostu użyć. Użyć jej jako narzędzia w tworzeniu tej wystawy, mimo że pracujemy na kolekcji. No ja nazywam tą praktykę queerową, zresztą piszę w tekście kuratorskim do wystawy, myślę, że albo dzisiaj, albo niedługo będzie na naszej stronie, niedługo też będą wszystkie komunikaty o tym, co będziemy widzieć, jak będziemy to oglądać i kiedy, w jaki sposób wyjdą, ale mamy trochę takie sytuacje preview dzisiaj.
0: Czy, no prawda.
1: A propos.
0: W końcu pracujemy od lat i należy nam
1: należy,
0: się.
1: Tak, ale faktycznie wysłałem taki koncept wystawy, który się tak gdzieś przez kilka tygodni, oglądając kolekcję, też oglądając całą sytuację w Mocaku, będąc nowym pracownikiem, będąc zatrudnionym przez Adama, będąc też, i ciągle to powtarzam, częścią środowiska artystycznego. Ja nie tylko jestem gdzieś tu pomiędzy. Zawsze się starałem być i będąc w Kilkotece i chcę, żeby tak było, będąc w Mocaku, bo to jest podstawowe, myślę, w pracy kuratora w instytucji. Jesteś tu i tu.
0: Tak, czyli gdzieś tam pielęgnujesz tego outsidera, on nie jest jakby w centrum twojej tożsamości, ale na takim całkiem bliskim marginesie, no, prawda?
1: Tak, ale to pozwala widzieć pewne rzeczy. I ja faktycznie, a przyznam się też wprost, też byłem wieloletnim krytykiem Mocaku za czasu Potockiej w różnych momentach. Dla mnie ciekawe było właśnie obserwowanie tej całej sytuacji na kilku płaszczyznach tego, co mówi się o instytucji, w której ja pracuję, w której chcę pracować dalej i z którym się zacząłem utożsamiać. Bo jest wspaniała, trudna, ma problemy, ale myślę, że ma gigantyczny potencjał. Ale też widząc, co jest w tej kolekcji, która jest dziwna, jest deliryczna, jest pełna braków, ale też momentów zachwytu.
0: Czekaj, to się zatrzymamy na kolekcji, bo za chwilę opowiesz już teraz o wystawie, ale ja chcę powiedzieć jako widzka, że no oczywiście nie znam tej kolekcji tak dobrze jak ty, ale wydaje mi się, że dość dobrze ją znam, ponieważ jednak ta kolekcja była regularnie pokazywana. To jest jedna z tych instytucji właśnie. W muzeach sztuki współczesnej takie rzeczy się dzieją, że te rzeczy, które w kolekcji się znajdują, no jednak są w obiegu. Tutaj mam wrażenie, że powiem to, że ta kolekcja wręcz zdążyła nam się opatrzyć, bo nie jest wielka.
1: Nie jest wielka, ale również...
0: Jak zrobić tę wystawę? No,
1: pewne takie pierwsze założenie, które padło jeszcze zanim powstał koncept, o którym będę więcej opowiadać, jest to, że chcemy pokazać prace, których nigdy nie było pokazywane.
0: Jestem złośliwa, przepraszam.
1: Jest bardzo dużo takich prac i to jest kolejna warstwa powstawania tej wystawy. Oczywiście jedną z nich jest cała sytuacja kryzysu w instytucji, używania tego kryzysu i chyba nie dokończyłem tej myśli, ona jest dla mnie istotna. Dlaczego to użycie, przechwycenie kryzysu jest dla mnie istotne? Bo po prostu jest strategią queerową. Tak jak słowo queer zostało przechwycone przez środowisko.

0: środowiska LGBT, swoje pierwotne znaczenie obraźliwe nagle jest różnorodne, tak jak tutaj przechwycamy kryzys, używamy go jako narzędzia i dajemy mu inne znaczenie. W tym ujęciu kryzys to jest nowy początek. Bo sytuacja jest kryzysowa. Mamy kryzys finansowy w instytucji, mamy kryzys wizerunku, mamy też kryzys emocji, myślę, zmęczeń różnego rodzaju, zaufań i tak dalej.
1: Ja słyszałam takie opinie, nie musisz się do tego odnosić bezpośrednio, że w zespole są ciągle ludzie, którzy uważają za dyrekcję Marianny Potockiej za znakomitą, najlepszą.
0: Ale to jest w pełni zrozumiałe, bo to jest jednak kilkanaście lat pracy razem z nią. Mówiłem to wcześniej, byłem wielokrotnie krytykiem działań maszy wystawowych w Mocaku. Ale trzeba też absolutnie jej oddać wiele hołdu, jednak powołanie instytucji, zgromadzenie tej kolekcji. Trzon tej kolekcji to jest jej prywatne działania, działania jeszcze z Galerii Potockiej, jej zbiory.
1: To jest bardzo ważne i tego nikt nie odbiera. Mam wrażenie, że ta końcówka trochę właśnie niesłusznie przysłoniła niewątpliwe zasługi.
0: I absolutnie nie da się tego jej odebrać. Ja w pełni to rozumiem i ja wprost i mówię to, kiedy mówię o tej wystawie, kiedy mówię o tej kolekcji, którą gromadziła Masza w dużej mierze ona, i ona naprawdę ma też jakiś rys prywatny, to tam są momenty zachwycające. Mm-hmm. I mówię wprost, to jest genialne, że Masza to nabyła.
1: Mm-hmm. No dobrze, to mam wrażenie, że się zbliżamy teraz już do koncepcji wystawy, czyli po pierwsze postanowiłeś pokazać rzeczy, które nie są znane, tak?
0: Tak, to była taka decyzja w ogóle wspólnie instytucji, bo to dobry zabieg generalnie, bo tu masz rację, ja też jako widz właściwie prawie wszystkich wystaw w Mocaku doskonale wydawało mi się, że znam tę kolekcję. Okazało się, że nie. Mhm. I wiele rzeczy naprawdę ciekawych odkryłem albo przypomniały mi się, że są. I faktycznie, kiedy ja trochę na dwóch płaszczyznach tę wystawę konstruowałem. Z jednej strony to jest ta kwestia tego, w jakim momencie jesteśmy. Mhm. Mówię o tym kryzysie, o tej ruinie. Z drugiej strony, czym ta kolekcja jest. I czym ta wystawa zbudowana na kolekcji, jakie problemy w przyszłą działalności Mocaku możemy nazwać już teraz i którymi chcemy się zaopiekować. Mm. Dlatego ta wystawa Stan Posiadania, taki ma tytuł, bo chyba wcześniej powiedzieliśmy, który przewrotnie nawiązuje do stanu posiadania kolekcji, braku finansów, przez który ta wystawa powstaje. Ale ten stan posiadania to są też oczywiście osoby pracownicze w instytucji. Mm-hmm. To jest jej historia, to są zasoby intelektualne, które powstały wokół kolekcji. Ale to jest też jej przyszłość, jej publiczność. Mm-hmm. I na to ta wystawa jest otwarta, bo siłą rzeczy jest wystawą niedomkniętą, ponieważ powstawała i powstaje w bardzo krótkim, szalonym czasie. I raczej jest takim metaforycznym wyciągnięciem prawie setki obiektów z kolekcji, i podzielenie ich na 5 rozdziałów.
1: Czyli jedna z pierwszych właściwie takich w pełni problemowych wystaw na kolekcji,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, to też taki rodzaj ćwiczenia kuratorskiego. Ma się ograniczony zasób. Mm-hmm. No nie tak bardzo, bo to 6 tysięcy obiektów. Ale ograniczony też dlatego, że około. Mm-hmm. Ale ograniczony tego, że staramy się pokazywać rzeczy, których nie pokazywaliśmy. A z drugiej strony ten mój zamysł, żeby nazwać pewne sytuacje. Jedna to jest sytuacja obecna. Stąd pierwszy rozdział się nazywa Ruiny. I nie chcę o nim trochę dużo mówić, bo chciałbym, żeby był niespodzianką, taką małą złośliwością nie instytucji. Na zasadzie macie co chcecie. Mówicie, że jesteśmy instytucją w ruinie. Zobaczycie ruiny. I jestem ciekawy, co widzowie zobaczą w naszych ruinach, w ruinach instytucji. W tym rozkładzie, czy braku nadziei, którym...
1: Rzuć chociaż jednym nazwiskiem.
0: Nie.
1: Nie. Dobra.
0: Tutaj,
1: szanuję.
0: Tutaj akurat nie. Bo jeżeli rzucę nazwisko, wydaje mi się, że ono nie szeroko znane, musiałbym opisać pracę, a chciałbym, żeby ona była zaskoczeniem i to będzie pierwsza praca, która, to mogę powiedzieć, która nie będzie do oglądania na wystawie. Będzie ją słychać. Ale z tej części takiej trochę liminalnej, to też takie hasło, które gdzieś mi się pojawiło, nie dlatego, że film Backrooms wchodzi do kin, ale ta liminalność muzeum, liminalność tej kolekcji, czyli takie bycie pomiędzy cały czas, mam wrażenie, że też ta architektura Mocaku trochę jest taka, że jednocześnie to przyciąga i cię niepokoi. Ale faktycznie z tej części przechodzimy do czterech kolejnych. Kolejna część nazywa się Zakamarki i to jest część, która wyrasta z bardzo ważnej części i trzonu kolekcji Mocaku i to zawdzięczamy Maszy Potockiej, czyli konceptualizm, którego przykłady mamy świetne, chociażby Koji Kamoji, wspaniale reprezentowany. Ale tutaj mam pewien pomysł, w którym ten konceptualizm jest połączony z pracami.

0: które opowiadają o ciele i doświadczaniu ciała. W takim też myśleniu o tym, że to jest też opowieść, co jest za drzwiami, za wystawą. Biura, magazyny, ludzie, którzy tworzą instytucje, ciała tych ludzi, ciała widzów. I to jest taki punkt, o którym chciałbym też... Będziemy tworzyć serię działań, warsztatów, spotkań na tej wystawie, w których się zastanawiamy właśnie o byciu w instytucji. Osób, które ją tworzą, osób, które ją odwiedzają, więc te zakamarki dotyczą zakamarków instytucji, zakamarków ciała, ale też dlatego, że te prace, które znajdują się w kolekcji, też jakąś są o jakimś porządkowaniu przestrzeni. To jest oczywiście Koji Kamoji, też Maria Stangrec.
1: Też jest w kolekcji.
0: Też jest w kolekcji. To jest wspaniała praca Gra w klasy. Chociaż ona nie jest konceptualna, ale to dawne moje dyskusje a propos Marii Stangrec, ale to świetna praca. Dawid Rabinowicz z taką bardzo minimalistyczną, pięknie porządkującą przestrzeń.
1: Pamiętam tę pracę, taką bardzo wertykalną.
0: Tak, wystawę, ale tam pojawi się chociażby Kuba Bąkowski z taką pracą z koszulką. Ale też na przykład fotografie Matiasa Hermana z częściami ciała, nie będę zdradzać jakimi, ale też fotografia ukraińskiego. Trochę nie chcę zdradzać za dużo, ale to jest taka część, której faktycznie pokazujemy porządkujące prace, doskonale przestrzeń i zwracamy się również w stronę ludzkiego ciała.
1: Czyli tego elementarnego doświadczenia.
0: Elementarnego doświadczenia, którym jest też elementarnym doświadczeniem w instytucji. To ciało też często jest zmęczone, wiemy, jak konstruowane są muzea. I to jest część, która jest częścią drugą, czy częścią trzecią. Jest część, która nazywa się błota. Bo jesteśmy na zabłociu teraz. Dwa, uważam, że błota to jest piękna kategoria i bardzo ją lubię. Kiedyś zresztą zrobiłem taką wystawę Uścisnąć wszystkie ubłocone ręce, bo jej lepkość jest dla mnie bardzo... Błota potrafi być bardzo oczyszczająca, ale to jest część, która jest o sztuce Krakowa. Też w myśl tego, że to nasze malarstwo bywa takie błotniste. I pokazujemy tam faktycznie, to jest część, w której będziemy mieli dużo malarstwa, kilka obiektów, też klasyków jak Jerzy Bereś oraz Tadeusz Kantor również się tam pojawia. Z moim ulubioną jego pracą, czyli gołębiem strającym na obraz. Część Wszystko wisi na
1: piękna
0: włosku.
1: Praca.
0: Piękna praca. Nie ma nic lepszego o Krakowie chyba w sztuce krakowskiej niż ta praca.
1: Bereś się wkurzył po prostu. Bereś się wkurzył, dlatego nie... Który był bardzo też delikatnym człowiekiem.
0: Tak, właśnie się zastanawiamy, jak blisko ich powiesić. Ale też będzie tam chociażby wspaniałe, dowcipne wideo Janka Simona z wieżami kościołów krakowskich, które odlatują w kosmos, w miejsce, w którym być może czasami wszyscy byśmy chcieli się z Krakowa wydostać, dlatego że pokazujemy tam również wspaniałą pracę Karoliny Kowalskiej, lunetę, przez którą będzie można patrzeć, a może nie zdradzę, co widać.
1: Nie ma.
0: Inne miejsce.
1: Nie ma. Dobrze.
0: Ale tam pokazujemy również trochę klasyków, również z grupy krakowskiej. Trochę młodego malarstwa, którego jest niewiele w kolekcji, ale również się znajduje. Więc tam jesteśmy o Krakowie, ale ta część jest nie tylko dlatego, że ona trochę z Krakowa dowcipkuje i faktycznie jest tam parę prac, które drwią z Kraków, z kości. Ten tytuł też trochę jest o tym.
1: No błota jako metafora naszego mentalu bardzo mi się podoba.
0: Naszego miasta. Ale to jest znowu też dla mnie bardzo pozytywna kategoria, ale to też jest, ta część wystawy wynika z bardzo też prostego myślenia. My jesteśmy w Krakowie. No. Jesteśmy instytucją sztuki współczesnej w Krakowie i jesteśmy i będziemy instytucją sztuki współczesnej dla środowiska sztuki w Krakowie i publiczności w Krakowie. Że to jest jeden z podstawowych linków. Oczywiście chcielibyśmy i będziemy instytucją, która stara się pracować ogólnopolsko i międzynarodowo, ale wciąż jesteśmy w Krakowie i to, co się dzieje tutaj, jest dla nas ekstremalnie istotne.
1: Kamil Kujtkowski, Muzeum Sztuki Współczesnej Mocak. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
0: Również dziękuję i mam nadzieję, że widzimy się 24 lipca. Cały dzień otwarcia, nie ma wernisażu, natomiast ja o 15, 16 i 17 oprowadzam, zapraszam, o 18 jest performance bożny i pewnie po międzyczasie też będę oprowadzać, bo kocham to robić, więc...
1: Póki ci starczy głosu.
0: Tak, i również inne działania tego dnia na wystawie i wokół niej będą się dziać, kończymy kinem letnim. I to będzie pokaz filmów z kolekcji Mocaku, tych, których akurat na wystawie tej nie ma, ale ten zasób też jest super ciekawy, więc warto spędzić ten dzień

0: na Lipowej 4.
1: Bardzo Ci dziękuję. Do zobaczenia.
0: Dziękuję.
1: Tamże.
2: A tę rozmowę poprowadziła Justyna Nowicka. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest 17.32. W audycji Wybieram Dwójkę. Do 18.00 znajdzie się jeszcze miejsce dla archiwalnych skarbów i dla rozmowy o teatrze. A już teraz przed nami muzyka Franciszka Schuberta.

To członkowie tria Wanderer, Christoph Gauguin i Stefan Lojero w czwartej części kwintetu Pstrąg Franciszka Schuberta. Jest 17.37, a w naszym

0: Teraz z Łodzi, z Teatru Chorea, konferencja ptaków w reżyserii Łukasza Kosa.
1: Czy jest tak, że właśnie teatry offowe latem, no, dzięki mniejszej konkurencji teatrów instytucjonalnych, które na ogół w tym czasie wypoczywają, jakoś może właśnie intensyfikują swoje działania, żeby zawalczyć o widza?
0: Takie teatry offowe jak Chorea, czyli takie, które są jakoś zinstytucjonalizowane i mają pewną tradycję, zasoby i możliwości, faktycznie walczą o takiego widza, ale w trybie festiwalowym. To znaczy lato jest tym czasem, kiedy również te inne teatry, choćby takie jak szekspirowski, on nie ma swojego zespołu, to jest wiadomo dość wyjątkowy przypadek, ale festiwal szekspirowski odbywa się latem, więc choć teraz się zapędziłem, bo Trójmiasto to jest w ogóle niedobry przykład, bo tam nawet Teatr Wybrzeże gra latem bez wielkich odpoczynków.
1: Współczujemy zespołowi w takim razie.
0: Tak, ale cieszymy się wraz z turystami, jak rozumiem, którzy nad morze przybywają i czasami mogą zerknąć do teatru. W każdym razie festiwale są jak Polska Długa i Szeroka. Teatry instytucjonalne też je organizują, ale offowe wtedy faktycznie mają takie szanse. Chorea też ma swój festiwal, Retroperspektywy. On się odbywa później, zdaje się, że na przełomie lipca i chyba nawet w sierpniu. Natomiast ta premiera, konferencja ptaków będzie na tym spektaklu pokazywana, ale no, premiera wypadła wcześniej. Nie wiem, czy to decyzja wynikająca z jakichś zobowiązań grantowo-instytucjonalno-kalendarzowych, czy zupełnie inne tam były motywacje. W każdym razie spektakl już jest po premierze, ale widzowie będą go mogli na retroperspektywach oglądać.
1: Z jakimi oczekiwaniami wybierałeś się na ten spektakl?
0: Wielkimi. Ponieważ jestem, nie ukrywam, muszę to uczciwie powiedzieć, jestem i fanem Teatru Chorea i Tomasza Rodowicza, który jest jego liderem i też gra w tym spektaklu. I bardzo cenię też wiele spektakli Łukasza Kosa. Nawet te, które mnie jakoś nie wprawiały w zachwyt, jak choćby poprzednia jego realizacja w Chorei, czyli Śmierć na gruszy, mam dość wyraźnie zapisane w pamięci. Mam poczucie, że on operuje takim bardzo charakterystycznym, intrygującym językiem, którego w polskim teatrze nie ma zbyt wiele. I to też w tej konferencji ptaków, choć to też jest niestety spektakl, który mnie nie zachwycił, ale ten język daje się tam odnaleźć i wyczuć. Sam wybór tekstu już jest takim bardzo, takim gestem bardzo wbrew tendencjom, które dzisiaj w teatrze polskim obowiązują.
1: No bo chyba rzeczywiście rzadko sięga się po teksty dawne, a zwłaszcza tak dawne jak XII wiek?
0: Tak, XII wiek i zupełnie inny krąg kulturowy, bo to jest staroperski poemat Fariduddina Attara, który to w świecie teatru funkcjonuje już od lat 70. Zapisał się z złotymi zgłoskami dzięki słynnemu przedstawieniu Petera Brooka. I Peter Brook również przy okazji tego spektaklu ten tekst przykroił do dramatycznej formuły i ten już dramat czasami się pojawiał również w Polsce, bodaj przed 10 laty w Teatrze Heleny Modrzejewskiej w Legnicy wystawiał konferencję ptaków Andrzej Spiszak. Więc to nie jest tak, że to zupełne takie odkrycie. Natomiast słuchając tego tekstu w Łodzi miałem wielką przyjemność i uświadomił mi on głód pewnego rodzaju literatury, która nie jest jasna, jest siłą rzeczy metaforyczna, poetycka, czasami komiczna, czasami dość niebezpiecznie wzniosła, tak można by powiedzieć, ale jest w niej, jest poczucie, że jak ostatnio usłyszałem od pewnej słynnej aktorki, oni już wszystko wiedzieli. Ci ludzie dawno przed nami. W związku z tym to jest, jak się słucha konferencji ptaków, to też można dojść do takiego wniosku, że oni już wszystko wiedzieli.
1: Powiedziałeś o tym głodzie takich tekstów w polskim teatrze, a może on też wynika z czegoś, co myślę można określić falą zainteresowania kulturą Bliskiego Wschodu, kulturą perską. To oczywiście być może wynika ze złych powodów, czyli z konfliktów, które się przecież nasilają, ale z drugiej strony obserwujemy te zdjęcia, te filmy, te doniesienia i zdajemy sobie chyba coraz bardziej dosadnie sprawę z tego, że my tak naprawdę o tej części świata bardzo mało wiemy.
0: Tak, to jest dotkliwa konfrontacja z jakimiś brakami i ten spektakl, on chyba nie ma takich ambicji, żeby nam I tu też, to akurat upatrywał

0: powiedziałbym, jego wartości, że nie aktualizuje, nie uruchamia współczesnych kontekstów do tego, żeby tę bardzo uniwersalną i taką mistyczną opowieść przedstawić. To znaczy, to jest historia wędrówki ptaków rozmaitych gatunków, którzy poruszeni legendą o pierzastym królu o imieniu Simorgh ruszają, aby go odnaleźć. Jak to w takiej wędrówce muszą pokonywać rozliczne przeszkody, przemierzać niebezpieczne i czarodziejskie doliny, pustynie i tak dalej, i tak dalej. Historia jest dramatyczna, kończy się też dramatycznie, ale właśnie no i dramatycznie, i mistycznie, żeby nie zdradzać zbyt wiele. Więc pewnie daje to jakieś pojęcie, czy rozszerza widzenie o to, czym jest dziedzictwo perskie, ale nie ma tam takiej próby, aby nam opowiedzieć o tym, że dzisiaj w Iranie dzieją się takie rzeczy, więc słuchajcie, teraz sięgniemy po suficką klasykę i zastanowimy się, czy są tam jakieś połączenia. Całe szczęście, że to nie ta filozofia prowadziła artystów.
1: Czyli nie ma tutaj takiej próby, czy uwspółcześnienia tego tekstu, czy nadania mu właśnie jakiegoś takiego aktualnego kontekstu?
0: Nie, on jest absolutnie uniwersalny. Myślę, że nie potrzebuje żadnych aktualizacji. Po prostu odnosi się do jakiejś, do duchowej sfery istnienia i każdy, kto ma, i jakkolwiek jest tym zainteresowany, albo pozwala sobie na otworzenie takiej wrażliwości w samym sobie, to znajdzie w tym materiale mnóstwo rzeczy, które będą w nim rezonować. Natomiast samo przedstawienie pozostawia takie ogromne poczucie niedosytu, bo można odnieść wrażenie, że twórcom trochę zabrakło czasu na dokończenie tego spektaklu. Tomasz Rodowicz, witając widzów, zaznaczył, że to jest taka długa już podróż, której pierwszy etap był rok temu i on był zwieńczony czytaniem performatywnym, które też Łukasz Kos reżyserował. W związku z tym to też nam pokazuje, że ten tekst musi tych artystów interesować od dawna i jakoś pewnie to, że się nim zajęli, to jest głębsza potrzeba niż reakcja na to, co dzieje się na świecie dzisiaj. Ale ten duch czytania performatywnego był obecny też na premierze. Raz, że tak bardzo wyraźnie po prostu aktorzy część scen wykonywali ze scenariuszami, co było jakoś uzasadnione w ramie spektaklu, ale budziło taki niedosyt, bo jak to z piękną literaturą, chciałoby się, żeby ona była tak koronkowo powiedziana, jeśli słuchamy jej w teatrze, a na to pewnie wymaga no, wielkiego nakładu pracy i bardzo, bardzo długiego procesu, tak sobie wyobrażam.
1: Życzyłbyś sobie, czy w ogóle wyobrażałbyś sobie konferencję ptaków na któryś z takich dużych, instytucjonalnych scen?
0: Wyobrażam sobie, ale to nie jest przyjemne wyobrażenie, bo od razu moja fantazja pognała w kierunku wielkich inscenizacji, rozmachu. Ten rozmach w Korei też jest uruchamiany, to może warto opowiedzieć, że tym razem widownia sali w Fabryce Sztuki, gdzie teatr się mieści, jest tak rozłożona, że publiczność siedzi właściwie po trzech stronach sceny. Ma przed sobą i za sobą i obok bardzo duże ekrany, na których to ekranach jest czasami transmisja z tego, co się dzieje w żywym planie, a czasami są tam nagrania przygotowane wcześniej. Wszystko monochromatyczne. Część akcji też rozgrywa się w takiej dużej sali, która pełni funkcję foyer. I tam już sięgamy tylko za pośrednictwem kamery. W związku z tym był też taki pomysł, aby uruchomić tę faktycznie dość niezwykłą, pofabryczną i piękną przestrzeń, w której Chorea działa. A gdy tak sobie myślę o tym, że to miałoby być na deskach jakichś większych teatrów i przez tak zwanych głośnych reżyserów tworzone, no to może powinni to po prostu zrobić. A nie martwić się moimi złymi fantazjami.
1: Dominik Gac recenzował dla państwa spektakl Konferencja Ptaków Teatru Chorea, ale ty jeszcze nie opuszczasz na dobre, na dziś Studia Dwójki. Powrócisz to o 22:00 w towarzystwie Marii Czok i będziecie rozmawiać o...
0: Będziemy rozmawiać o kostiumie w teatrze, ale będziemy też rozmawiać o scenografii w teatrze i właściwie o plastyce jako takiej.
1: Szeroko?

0: szeroki temat.
1: Szeroki temat, ale mamy wspaniałe gościnie zaproszone na ten wieczór. Martę Szepulską i Martę Kodeniec, artystki, które się właśnie projektowaniem i kostiumów i scenografii zajmują. W bardzo różnych teatrach reprezentują jednocześnie tę młodszą generację twórczyń teatralnych, co mnie bardzo cieszy, ponieważ jestem... No mam już szereg pytań, które chcę im zadać o to, jak dzisiaj to myślenie plastyką w teatrze wygląda i jak mocna jest scenografka w konfrontacji z reżyserem.
0: Ta opowieść już o 22:00. Dominik Gac, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: To tak a propos konferencji ptaków, o której była mowa przed kilkoma chwilami. Ptasia kompozycja Torino Respighiego, Academy of St. Martin in the Fields i Neville Mariner. Słuchają Państwo Dwójki, 7 minut pozostało do 18.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Leszek Kołakowski, myśliciel, filozof, historyk idei, profesor związany z Uniwersytetem Warszawskim i Oksfordzkim, należał do obozu władzy marksistowskiej. Po 1968 roku związany z opozycją, wyemigrował do Ameryki, potem do Oksfordu, gdzie zamieszkał. Polskę zobaczył ponownie w styczniu 1989 roku, tuż przed wielkim przełomem politycznym. Po powrocie do Anglii z profesorem rozmawiał Jeremi Sadowski z Radia Wolna Europa. Opowiadał o swoich wrażeniach po 20 latach nieobecności. Szkicował też obrazek Polski w zapaści sprzed prawie 4 już dekad. Uświadamia, jaką drogę przebyliśmy.
5: Po 20 latach nieobecności był pan ponownie w kraju z wizytą. Jakie są pana wrażenia z tej podróży? Co pana najbardziej zaskoczyło?
6: No cóż, w porównaniu z Polską, jaką pamiętam, biorąc pod uwagę wszystkie te ogromne wydarzenia, które w międzyczasie zaszły, można powiedzieć tak, uderzająca jest swoboda słowa, z jaką słowa publicznego, brak zahamowań jakichkolwiek u ludzi, którzy publicznie to czy owo mówią. Z drugiej strony jest pewne takie wrażenie, także potwierdzające to, co skądinąd wiedziałem, wrażenie pewnej degradacji cywilizacyjnej. Jak gdyby Polska oczywiście cofała się do stanu trzeciego świata. Pełno rzeczy widać, które się psują, nie działają, źle funkcjonują. Nowe osiedla, które są zdewastowane, ledwo zbudowane. Coś cieknie, coś odpada, coś nie funkcjonuje. Wrażenie zasmucające. Widziałem tam oczywiście bardzo wielu ludzi, ale moi koledzy, przyjaciele, to nie jest na pewno reprezentatywna próbka społeczeństwa. Ci ludzie na ogół są w dobrym stanie duchowym, powiedziałbym. Chociaż to nie odpowiada wrażeniom, jakie wielu innych ludzi odnosi.
5: O ile wiem, po paru dniach pobytu został pan zaproszony dość nieoczekiwanie na ulicę Rakowiecką. Czy może pan w paru słowach powiedzieć, jak się to...
6: Och, tak.
5: Jak się ta wizyta przebiegła.
6: Tak, rzeczywiście. Zadzwoniono do mnie, to nie ja odbierałem telefon. No, właściwie grożąc mi deportacją. Nie było takiego, tego słowa nie użyto, ale faktycznie o to chodziło. Potem jednakże mój rozmówca na ulicy Rakowieckiej zaprzeczył temu, iżby coś takiego miało miejsce. Mniejsza o to. Zarzucano mi, że przyjechałem do Polski na podstawie wizy, którą mi wydano, kiedy napisałem na podaniu o wizę, że przyjeżdżam w sprawach prywatnych, to znaczy, żeby odwiedzić przyjaciół i krewnych. Potem zaś brałem udział w nielegalnym zebraniu. To było dziwne dosyć, bo o tym zebraniu była nawet wzmianka w prasie. I oczywiście nic tam nie było konspiracyjnego. No ale mniejsza o to, nie wiem dokładnie, o co chodziło faktycznie, czy o to, żeby mi dać do zrozumienia, że jednak ten aparat funkcjonuje i jest na straży. By tak rzec, czy jeszcze jakieś inne względy były. Jak byłem w Łodzi, chociaż nie w Warszawie, w Warszawie tego nie zauważyłem, ale kiedy byłem w Łodzi przez 2 dni, miałem obstawę Służby Bezpieczeństwa. Zapytałem, czemu to właściwie miało służyć, ale otrzymałem odpowiedź, że oni mnie chronili. Nie wyjaśniono mi jednak, przed kim mianowicie mieli mnie chronić. No, poza tym była to rozmowa w tonie grzecznym zupełnie, a nawet proszono mnie, żebym wypowiedział swoją opinię na temat sytuacji w Polsce i swoje zdanie co do tego, jak należy ją ratować.
4: To Leszek Kołakowski, nagranie z 1989 roku, pierwsza jego wizyta w Polsce po 20 latach emigracji. Jutro dokończenie.
0: Katarzyna First-Wojtkowska, Elżbieta Szymkowska, Michał Dębski i Monika Zając. Dziękujemy za to popołudnie w Państwa towarzystwie, a jutro w audycji Wybieram Dwójkę proszę spodziewać się

0: Autopromocja.
1: Niewielkie położone na 44 wyspach miasto.
2: Słynące z najszerszej plaży w Polsce.
1: I najdłużej świecącej już latarni morskiej na naszym bałtyckim wybrzeżu.
2: Świnoujście, bo o nim mowa, to także miejscowość uzdrowiskowa.
1: To uzdrowisko odwiedzimy w czasie letniej odsłony audycji Dwójka na miejscu.
2: Opowiemy o historii, przyrodzie i kulturze Świnoujścia.
1: To najdalej wysunięte na północny zachód miasto Polski leży w jednej linii z niemieckimi kurortami, takimi jak Albeck i Heringsdorf. Zbadamy, co łączy je z sąsiadami i sąsiadkami.
2: O tym wszystkim już w sobotę o 15:00. Aldona Łaniewska-Wołk
1: i Jan Kantyzienko.
0: Autopromocja.

0: Jazzowy Klub Dwójki.
1: Tomasz Szachowski, witam Państwa w wakacyjnych wydaniach Jazzowego Klubu Dwójki Standardy. Dziś te z kręgu bossa nowy, skomponowane przez Antonio Carlosa Jobima. Gatunek, przypomnę, powstał mniej więcej w połowie lat 60. Właściwie dzięki jednej sesji, jednej płycie, której bohaterami byli Astrud i João Gilberto oraz Stan Getz. To właśnie wtedy, w marcu 1964 roku, w Nowym Jorku zostały nagrane takie utwory, jak m.in. The Girl from Ipanema, Corcovado, Desafinado czy Sodanso Samba. W czasach, gdy królował hard bop, gdy rodziła się moda na free jazz, bossa nowa oferowała poetykę wyrafinowaną, wyciszoną, bogatą w niuanse, w sentymentalne interpretacje i styl Antonio Carlosa Jobima, który do dziś uważany jest za główną postać całego nurtu. Rozpoczniemy tę powtórkę od dwóch tytułów. Najpierw w części pierwszej audycji Desafinado, a potem Wave. Na początek oryginalne nagranie z płyty Stana Getza oraz Astrud i João Gilberto, płyty, o której już wspominałem. Potem orkiestra Quincy Jonesa, także z legendarnego albumu, wydanego jeszcze wcześniej, bo w roku 62. Grali tu m.in. pianista Lalo Schifrin, słynny producent, kompozytor filmowy, no postać dużego formatu w branży, i poza tym gitarzysta Jim Hall. Później zaśpiewa Gal Costa, brazylijska gwiazda bossa nowy. Żyła w latach 1945-2022. Jedna z najważniejszych postaci tego nurtu. Kojarzona także z ruchem tropicalismo skierowanym w stronę szerszej publiczności. I tu może istotna uwaga. Standardy Antonio Carlosa Jobima śpiewane są na ogół w dwóch językach. Po angielsku i po portugalsku. Zresztą obie wersje językowe niejednokrotnie sugerował sam kompozytor, współpracujący z takimi autorami jak

choćby Vinicius de Moraes czy Norman Gimbel. Wydaje się, że język portugalski z punktu widzenia muzycznego wnosi do gatunku bossa nowy jakąś oczywistą śpiewność, łagodność, nostalgię, które dominują w warstwie treści, mówiącej najczęściej o uczuciach. Oto więc w tej części Desafinado Antonio Carlos Jobima w nagraniu Stana Getza oraz Astrud i João Gilberto, a także orkiestry Quincy Jonesa i Gal Costy.

Smutek Desafinado, najpierw w źródłowej wersji Stana Getza oraz Astrud i João Gilberto, potem orkiestra Quincy Jonesa, a przed chwilą Gal Costa. A przed nami, i to będzie potężny skok w czasie, dwukrotnie Chick Corea. Najpierw w solowej, fortepianowej wersji tego utworu z płyty Place z roku 2020, a potem no, w szerszym i takim akustycznie nowocześniejszym składem, choć oczywiście to niekoniecznie musi oznaczać inną epokę. Składem, który występował pod szyldem The Spanish Heart Band, gdzie partię wokalną wykonuje Maria Bianca. To płyta Antidotum z roku 2019. Zatem Chick Corea ten sam, ale jednak nie taki sam i w dodatku w tym drugim przypadku na instrumentach klawiszowych. Desafinado.

Chick Corea solo na fortepianie z koncertu, a potem Chick Corea jako szef zespołu, z którym zaśpiewała wokalistka Maria Bianco. Za nami dwie wersje Desafinado Antonio Carlosa Jobima. Sięgam teraz po kolejny standard Jobima z kręgu bossanowy, to Wave, utwór po raz pierwszy opublikowany na płycie w 1967 roku w składzie bandu, w którym zagrali m.in. puzoniści Orby Green i Jimmy Cleveland, a także basista Ron Carter, a całością dyrygował Klaus Ogerman, także postać legendarna związana z filmem, no przede wszystkim z orkiestrami i z aranżacją. Ale my przypomnimy Wave najpierw w wersji kwartetu saksofonisty Paula Desmonda, potem wokalistki Rosy Passos. To oczywiście nagranie znacznie, znacznie późniejsze, ale stylistycznie wierne wzorom lat 60. Potem w tej części saksofonista Stanley Turrentine w długiej, rozbudowanej dramaturgicznie solówce, po której następuje solo na fortepianie McCoy Tynera. I na zakończenie tej sekwencji dwie klasyczne wersje wokalne, właściwie nie wymagające komentarza. Najpierw Elis Regina, a potem Vanessa De Mata. W kolekcji standardów Antonio Carlos Jobim, Wave.

W jazzowym klubie Dwójki przypominam słynne standardy z kręgu bossa nowy, czyli utwory skomponowane przez Antonio Carlosa Jobima. Przed chwilą kilka wersji Wave. Najpierw saksofonista Paul Desmond ze swoim zespołem, potem wokalistka Rosa Passos, z kolei saksofonista Stanley Tarentin, którego dziś klasyfikuje się często jako postać z kręgu smooth jazzu, ale jednak to bardzo rasowy artysta, prawdziwy jazzman, który tutaj pokazał takie myślenie dramaturgiczne na dłuższej przestrzeni. Na fortepianie grał McCoy Tyner. I przed chwilą dwie wersje wokalne, klasyczne, chciałoby się powiedzieć, Elis Regina i Vanessa de Mata. A na koniec audycji Miles Davis. Chciałbym, żeby w tym roku w każdej poniedziałkowej audycji znalazło się kilka minut, przynajmniej kilka minut dla Milesa Davisa, którego setna rocznica urodzin trwa, bo to cały 2026 rok. Dla świata jazzu to rok ważny. Sięgam po płytę Big Fun z połowy lat 70. To jest nagranie zrealizowane z udziałem absolutnej światowej czołówki obok Davisa, Wayne Shorter, Herbie Hancock czy Corea, Joe Zawinul, John McLaughlin, Mike Henderson, Jack DeJohnette. Można by z tego składu utworzyć kilka formacji, które mogłyby z powodzeniem nagrać fantastyczne płyty. To się udało Davisowi. I już do końca audycji we fragmencie utwór rozpoczynający ten album Great Expectations.

Na koniec dzisiejszego wydania jazzowego klubu Dwójki Miles Davis z płyty Big Fun. I to wszystko. Tomasz Szachowski, zapraszam za tydzień o tej samej porze.

0: Reklama.
1: Gotyckie mury, wielka historia i czysta improwizacja w Elblągu. Galeria L oraz prezydent miasta Elbląga zapraszają na 12. festiwal Jazz Blong. W dniach od 24 do 26 lipca w Galerii L

0: grają m.in. Atom String Quartet, Gard Nielsen Acoustic Unity, Marcin Masecki, Leszek Możdar. Więcej informacji na stronie Galerii L. Do zobaczenia w Elblągu. Patronem medialnym wydarzenia jest program Drugi Polskiego Radia. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
1: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
2: Habemus Papa.
0: Plebiscyt polskieradio.pl. Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
3: Reklama.
4: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Właśnie minęła 19.
0: Letni Festiwal Muzyczny.
4: Przy konsolecie Katarzyna Fürst-Wojtkowska, przy mikrofonie Marcin Majchrowski. Dobry wieczór. Bardzo serdecznie Państwa witam, no i zapraszam na to nasze spotkanie w letnim festiwalu muzycznym, jak od jakiegoś czasu właśnie w letnie wieczory. Dzisiaj posłuchamy wspólnie koncertu, który odbył się równo miesiąc temu w Liederhalle, zresztą w sali imienia Ludwika van Beethovena w Stuttgarcie. Orkiestra Symfoniczna SWR pod dyrekcją Ricardo Minaziego oraz altowiolista francuski Antoine Tamesti, a w programie dzieła Ryszarda Wagnera, koncert altówkowy Beli Bartoka i także dziewiąta symfonia z Nowego Świata Antonina Dworzaka. To wszystko za kilkanaście minut, bo o tej porze oczywiście nasza lektura.
5: Książka do słuchania.
4: Czyli powieść Jacka Bocheńskiego Boski Juliusz. To opowieść o naturze władzy i ludzkiej naturze, o tym jak się ludzie bronią i jak kapitulują. Rokowania z Helwetami zostały przerwane ku zadowoleniu Cezara. Czyta Andrzej Mastalerz.
6: Nazajutrz Dywiko ruszył z tego miejsca w drogę, nie zaczepiając Rzymian. Cezar za nim. Pierwsze starcie skończyło się niespodzianką. Jazda posiłkowa, zwerbowana ostatnio przez Cezara w kraju Eduów, zapędziła się zbyt daleko za nieprzyjacielem, wpadła w niedogodny teren i były nieliczne ofiary wśród naszych. Później powtórzyło się to jeszcze kilka razy. Dywik odchodził, Cezar następował mu napięty. Dywiko się odgryzał, Cezar nie odnosił sukcesu. Są chwile ciężkie w drodze do boskości, kiedy już wiadomo, że popełniło się w istocie błąd, ale błędu być nie może. Ta droga musi wyglądać nieomylnie. Oprócz błędu strategicznego dokuczył niebawem brak żywności. Co z kontyngentami? Pytał Cezar. Eduowie mieli dostarczyć zboża. Co z paszą dla koni? Okazało się, że w tym północnym klimacie trawa rośnie wolniej. Kontyngenty? Będą, odpowiadali Eduowie. Jeszcze nie dowieziono. Więc to tak. Dywiko odchodząc i odgryzając się Cezarowi, wciągał go coraz niebezpieczniej w głąb Galli, a tu na domiar złego nie dowieziono kontyngentów. Groziły już nie tylko straty wśród naszych. Mogło być znacznie gorzej. Najwidoczniej liczono na kompromitację Cezara i to dziecinnie łatwą. Otóż takie chwile w drodze do boskości wymagają przytomnego umysłu.

wszystko można nadrobić z zyskiem, jeśli idzie o prestiż, a ten przede wszystkim coś znaczy. Straty w poległych i nawet niedobory żywnościowe dają się zrekompensować bez nakładów materialnych jedynie umiejętną grą. Więc nie ma co czekać. Dawać tu naczelników eduańskich cały komplecik. Rozmowa będzie bez ogródek. Przyszli. Co z tym zbożem? Nie, nie, o trudnościach dowozu Cezar nie zamierza słuchać. Niestety jest wojna, wróg tuż, tuż i Cezar ma bardzo mało czasu. A zatem? Zdrada? Aha, temat nie nadaje się do publicznego poruszenia, to co innego. Ależ jasne, jasne, naczelnikom idzie o bezpieczeństwo osobiste. Narazili się na pewne ryzyko już tym, co dotychczas powiedzieli. Wobec tego przeprowadzimy rozmowy indywidualne i poufne. No dobrze, jest cisza, brak świadków. Na osobności mówi się z większą szczerością, teraz szybko do rzeczy. Kto opóźnia dostawy? Konkretnie, jak się nazywa ten wpływowy człowiek? Tylko bez wykrętów. Trzeba wskazać palcem odpowiedzialną za wszystko osobę. Dumnoryx? Co? Dowódca jazdy? To książątko? Wcale nieźle się składa. Kontyngenty nie wpływały, ponieważ przeciwdziałał Dumnoryx. Jazda eduańska przegrała, ponieważ dowodził nią Dumnoryx. Więc dywersja. Świadoma dywersja, konszachty z wrogiem, prawda? To logiczne. Krąg się zamyka. Już wiadomo, skąd się wzięły dziwne porażki. Zdemaskowaliśmy zdrajcę. Wniosek, co należy dalej czynić, nasuwa się chyba sam przez się. Od tej chwili pachnie gardłem Dumnoryxa. Niech ten zapach wisi w powietrzu. Naczelnicy ładnie bledli jeden po drugim, w miarę jak im Cezar komunikował o zdradzie Dumnoryxa. Niepostrzeżenie przestał zadawać pytania. Niczego już się nie dowiadywał, sam wiedział i komunikował. Kilku wystąpiło z nieśmiałą próbą obrony. Trzeba wziąć pod uwagę okoliczności łagodzące, więc z Dumnoryxem, mówili. To jest tak, że zżera go przede wszystkim żądza władzy i ambicja. Człowiek ten odgrywał do niedawna bardzo poważną rolę w tutejszym życiu politycznym. Gdy na widowni ukazał się Cezar, wówczas musiały oczywiście nastąpić pewne zmiany w sposobie myślenia. Musiały oczywiście wziąć górę nowe orientacje, skutkiem czego spokrewniony z arystokracją helwecką Dumnoryx odszedł w cień, a na czoło wysunął się jego brat, Dywicjakus, zwolennik takiej polityki, jaka obecnie jest na czasie. Oto podszewka sprawy. Dużo się tu tłumaczy po prostu zazdrością. Bracia rywalizują między sobą o wpływy. Poza tym Dumnoryx robił interesy na dzierżawie ceł i podatków. Teraz drży, żeby mu się to w zmienionych warunkach nie urwało. Cezar, kończmy następny. Streszczać się proszę. Tak. Zapewnienia o waszej lojalnej postawie wobec narodu rzymskiego przyjmuje się do wiadomości. Dziękuję, następny. Dziękuję, to byłoby wszystko. Posłać już tylko po Dywicjakusa. Nadal pachnie gardłem Dumnoryxa. Dywicjakus wszedł i w płacz. U starożytnych panowała taka konwencja. Ludzie płakali przy lada okazji. Wszedł zatem, a Cezar bardzo uprzejmie. Jakie jest zdanie Dywicjakusa? Czy sprawę przejmie sam Dywicjakus, czy organa publiczne? Pytanie to chciałby Cezar zadać z pełną wyrozumiałością dla uczuć Dywicjakusa. Powtarza. Pragnąłby pozostawić Dywicjakusowi do osobistego uznania kwestię trybu, w jakim będzie wydany wyrok na Dumnoryxa. Tryb tajny czy publiczny? Prywatny czy urzędowy? Który byłby lepszy? Dywicjakus, jakby nie słysząc, co Cezar do niego mówi i ciągle płacząc, wołał tylko, że wszystko prawda. Dumnoryx to drań. Dywicjakusowi serce się kraje, ale Dumnoryx drań. Niech Cezar na miłość boską nie robi z tym łajdakiem nic okropnego, ale że drań to drań. Nie wart, żeby go ziemi

Mianosiło tylko niech Cezar nic nie robi. Nie było wiadomo, jak się to skończy. Płacz Dywicjakusa i ostentacyjna uprzejmość Cezara. Gardłem pachniało ciągle. Cezar nic nie mówił, przez co groza sytuacji tylko się zwiększała. Ostentacja też. Nagle przed zastraszonym Dywicjakusem ukazało się coś niezwykłego. Wyciągnięta ręka Cezara. Cezar do niego z ręką. I powiada, żeby Dywicjakus przestał prosić, żeby się uspokoił i był już dobrej myśli, ponieważ Cezar widzi, jakiego człowieka ma przed sobą. Darzy go prawdziwą sympatią i gotów jest przełożyć sentyment osobisty nad wszelkie racje polityczne. A więc ręka. Dywicjakus chwycił ją oburącz i sprawę uznaje się za skończoną. Ostatnia rozmowa będzie z Dumnoryksem. Przywołać go. Gdy stawił się Dumnoryks, Cezar spokojnie. Oto materiał uzyskany od wiarygodnych świadków. Punkt po punkcie. Sabotaż gospodarczy, szerzenie nastrojów defetystycznych, dywersja, działanie na korzyść wroga, zdrada główna. Co takiego? Brak dowodów? Cezarowi wystarczą sygnały napływające od przedstawicieli społeczeństwa. Poza tym Cezar pochlebia sobie, że jest domyślny i zna się trochę na ludziach. Dumnoryks ma obecnie jeden tylko sposób ratunku. Od dziś niech się postara nie budzić podejrzeń. Aha, więc jednak dziwi się, że ocalał? Sumienie cokolwiek nieczyste? No nic, chwilowo kładziemy kreskę na przeszłości. Podobno Dumnoryks zawdzięcza zawsze wszystko swemu bratu. Rzeczywiście. Ocalał właśnie dzięki wstawiennictwu tego szlachetnego człowieka. Cezar kocha się z zasady w takich ludziach otwartych, lojalnych i sprawiedliwych. Mogą oni wiele u Cezara osiągnąć. W ten sposób skończył się incydent. Wydane zostało tylko zarządzenie, by otoczyć Dumnoryksa ścisłą inwigilacją. Nasłani tajniacy mieli śledzić każdy jego krok i składać raporty Cezarowi. Dalszy ciąg poświęcił autor pamiętników wojnie, która przybrała wkrótce na sile. Mimochodem wyjaśnił, iż przegapienie pewnego dogodnego momentu strategicznego wynikło z winy oficera konsydiusza, nie autora. Cezar kazał obsadzić wzgórze i wzgórze było obsadzone przez Rzymian, ale konsydiusz zameldował, że jest obsadzone przez Helwetów. Wszystko się zatem pomieszało wskutek fałszywego meldunku konsydiusza i dlatego zwycięstwo nad Helwetami przyszło nie w tym momencie, który przewidział Cezar, lecz dopiero dzień później. Był to dzień decydujący. Aby zawczasu odebrać swoim ludziom nadzieję ucieczki, Cezar wycofał z akcji konie, przykładowo pozbywszy się na początek własnego wierzchowca. Walczono długo i zajadle, szturmując obóz helwecki. Bitwa zaczęła się koło południa, skończyła w nocy zdobyciem obozu. Pod osłoną ciemności znaczne siły helweckie zdołały się jednak wymknąć i oderwać od Rzymian. Cezar musiał chwilowo zaniechać pościgu. Rozesłał tylko kurierów z ostrzeżeniem, że każda wioska, od której Helwetowie dostaną choć ziarnko zboża, będzie puszczona z dymem. Sam zajęty był przez 3 doby zbieraniem rannych i grzebaniem poległych. Zaraz potem ruszył za Helwetami, lecz po drodze spotkał poselstwo, które jechało właśnie, aby zgłosić gotowość kapitulacji. Uznał za stosowne przyjąć ofertę, ponieważ miał już plany ciekawsze niż gonienie Helwetów. Przyszedł do Galii nie po to, by przez całe lato tłuc się z niedobitkami po lasach. Kazał złożyć broń, dać zakładników i wracać tam, skąd wyszli, do Helwecji. Autor pamiętników odnotował, że mniej więcej 1/3 ludności helweckiej przeżyła wojnę. Oparł się na obliczeniach własnych i na zdobytych w obozie dokumentach, łatwych do odczytania, gdyż były pisane po grecku. Kraje wasze zostaną wyzwolone –

0: przywódcy wszystkich krajów, które miały być wyzwolone, klęczeli przed Cezarem. Płakali, ale to znowu konwencja, choć może i nie, bo mieli powody, żeby płakać i klęczeć. Kraje wasze zostaną wyzwolone. Przywódcy prosili ciągle o dyskrecję. Zjazd u Cezara był tajny. Przywódcom bardzo zależało na utrzymaniu tej tajemnicy przed królem germańskim Ariowistem. Kraje wasze zostaną wyzwolone spod germańskiego ucisku. Nad znacznymi obszarami Gallii panował wtedy Ariowist. Część najurodzajniejszych ziem odebrał Gallom i zaludniał systematycznie osadnikami, których sprowadzał z Zarenu. Resztę obciążył daninami i podatkami w najrozmaitszej formie. Wszędzie brał zakładników, co stanowiło główną zasadę rządzenia. Przywódcy galijscy mówili, że jest to okrutny barbarzyńca. Nie mogli dłużej znosić jego tyrańskiej okupacji. To pozwoliło Cezarowi posunąć się dalej w planach. Wyda wojnę Ariowistowi i jeszcze przed jesienią zdobędzie przynajmniej pół Gallii. Później przeczeka zimę, a w następnym sezonie letnim dokończy podboju. Świetnie udało mu się zorganizować ten zjazd petentów. Powiedział klęczącym przywódcom, że mogą na niego liczyć. Ale o zamiarach wojennych na razie nie wspomniał. Będzie raczej wyzwalał Galię środkami pokojowymi. Zapytał jeszcze, dlaczego wszyscy tak płaczą i klęczą, a tylko przywódcy Sekwańczyków stoją ze spuszczonymi głowami i patrzą w ziemię. Sekwańczycy jednak dalej patrzyli w ziemię. Wtedy dopiero Dywicjakus, niezastąpiony Dywicjakus, brat Dumnoryksa i przywódca Edułów, przemówił w imieniu Sekwańczyków. Stoją ze spuszczonymi głowami, objaśniał, i patrzą w ziemię, ponieważ są pod szczególnym szantażem Ariowista i boją się bardziej niż inni. Ariowist założył sobie u nich kwaterę. Inni mają jaką taką swobodę ruchów. Ci nie mogliby nawet uciec z własnej ojczyzny, bo przysięgali na wierność Ariowistowi, czego na przykład Dywicjakus nigdy nie zrobił. Ale ich milczenie jest właśnie bardzo wymowne, a stan uczuć nie budzi żadnej wątpliwości. Cezar przyjął to wyjaśnienie Dywicjakusa za dobrą monetę.
1: Do powieści Jacka Bocheńskiego Boski Juliusz w interpretacji Andrzeja Mastalerza powrócimy jutro tuż po 19. 19.17 prawie, no powiedzmy za 18 sekund będzie dokładnie. To pora na muzykę w naszym letnim festiwalu muzycznym. Dzisiaj, jak powiedziałem, nie transmitujemy niczego bezpośrednio, ale to jest koncert bardzo świeży, proszę Państwa, nagrany dokładnie miesiąc temu w Stuttgarcie. Orkiestra w sali Beethovena i tam się to wszystko odbywało, a w programie znalazły się trzy utwory. Wieczór rozpoczęła uwertura do opery Tannhäuser Ryszarda Wagnera, następnie w roli solisty wystąpi Antoine Tamesti, wykonując koncert na altówkę Beli Bartoka, jedno z ostatnich dzieł węgierskiego kompozytora, napisanych właśnie, choć niestety pozostało ono nieukończone. W rezultacie powstało kilka rekonstrukcji tego koncertu, którymi mogą dysponować współcześnie wykonawcy. Dzisiaj Państwo usłyszą wersję autorstwa Nelsona Della Maggiorego i Petera Bartoka, czyli syna kompozytora. No a później, i w oryginale to było po kilkudziesięciominutowej przerwie, wtedy, kiedy ten koncert w czerwcu był rejestrowany w Stuttgarcie, zabrzmi dziewiąta symfonia z Nowego Świata Antonina Dworzaka, czyli absolutny przebój muzyki orkiestrowej, muzyki symfonicznej i także dzieł w twórczości Dworzaka z końca XIX stulecia. No a teraz Wagner. Od pierwszych dźwięków, od pierwszych taktów uwertury do Tannhäusera ścierają się tutaj ze sobą dwie przestrzenie symboliczne, ideowe, dostojna sfera Minnesangu i chrześcijańskiej wiary oraz

ten drugi zmysłowy, ekstatyczny świat bogini Wenus i Wenusbergu. To właśnie w tym drugim miejscu u Wenus Tannhäuser przebywa na początku opery romantycznej Ryszarda Wagnera, co potem pociąga za sobą różne fatalne dla niego konsekwencje. No a po powrocie do własnego świata bierze udział w wielkim turnieju śpiewaczym na zamku w Wartburgu, mając nadzieję na zdobycie ręki ukochanej Elżbiety. Jednak gdy Tannhäuser opiewa w pieśni swoje doświadczenia z Wenusbergu, popada właśnie w poważne tarapaty, zostaje wysłany do Rzymu, by odbyć pokutę, lecz nawet papież odmawia mu rozgrzeszenia. Ostatecznie Elżbieta składa ofiarę z własnego życia dla zbawienia duszy Tannhäusera. No to taki arcytemat przeplatający się właściwie przez całą twórczość Ryszarda Wagnera, właśnie ofiara kobiety, która ma zbawić mężczyznę. No i tak bohater w końcu dostępuje odkupienia. Wenus czy Elżbieta, pogańskie zmysłowe pokusy czy życie ukształtowane przez chrześcijańską wiarę, Tannhäuser musi dokonać wyboru między tymi dwoma światami, dwiema sferami ideowymi i na tym właśnie polega wewnętrzny konflikt głównego bohatera opery Ryszarda Wagnera. A Wagner sugestywnie ukazuje te kontrasty między światami w uwerturze, no bo czeka nas teraz kilkunastominutowa muzyczna podróż. Na samym początku zdamy się słyszeć chór pielgrzymów kroczących miarowym krokiem ku Rzymowi, co kompozytor oddał w utrzymanym w tempie andante maestoso fragmencie wykonywanym przez zespół instrumentów dętych. Gra SWR Symphony Orchestra, dyryguje Riccardo Minasi.

Uwertura do opery romantycznej Tannhäuser i turniej śpiewaczy na Wartburgu Ryszarda Wagnera. To był początek koncertu w sztutgarckiej Liederhalle 12 czerwca tego roku. Orkiestra symfoniczna SWR pod dyrekcją włoskiego dyrygenta, także skrzypka Riccardo Minasiego. No właśnie kilka słów o dyrygencie Włoch. Riccardo Minasi to jest człowiek wielu talentów, zresztą kipiący energią. Dzisiaj, wtedy w czerwcu, po raz pierwszy stawał przy pulpicie dyrygenckim Orkiestry Symfonicznej SWR, a swoją aktywność artystyczną, państwo doskonale to wiedzą, rozpoczynał jako skrzypek specjalizujący się w muzyce dawnej, w grze na skrzypcach barokowych. W 2012 roku założył własny zespół Il Pomodoro, którym również kierował. Obecnie jednak to ta uwaga przemodelowana została na dyrygenturę. No i dyrygentura stanowi główny nurt działalności Riccardo Minasiego, przy czym coraz większą rolę odgrywają w tej aktywności zawodowej Minasiego opera i muzyka współczesna. Artysta pełni funkcję rezydenta w hamburskiej Elbphilharmonii oraz jest głównym dyrygentem gościnnym Ensemble Resonance. Od 2022 roku również dyrektorem artystycznym orkiestry La Scintilla przy operze w Zurychu. No a ten koncert w Stuttgarcie 12 czerwca, którego dzisiaj słuchamy, to był debiut Riccardo Minasiego właśnie z orkiestrą SWR. No i po uwerturze do Tannhäusera Ryszarda Wagnera zabrzmi koncert na altówkę Beli Bartoka. Bez wątpienia jedno z najważniejszych i jednocześnie najbardziej zagadkowych dzieł tego gatunku, to właśnie, to znaczy koncertów altówkowych. Bela Bartok napisał ten utwór na prośbę szkockiego altowisty Williama Primrose'a, no ale nie ukończył go. Zdołał zapisać całą partię solowego instrumentu, czyli altówki, no i pozostawić po sobie szkice. Niewiele więcej po tym wszystkim pozostało, szkice do orkiestracji i partii właśnie zespołu symfonicznego. Bartok, jak państwo pamiętają, zmarł na emigracji w Stanach Zjednoczonych. To był wrzesień 1945 roku, przed ukończeniem koncertu. Co zatem należało zrobić? No, trzeba było te fragmenty złożyć w całość taką możliwą do wykonania. Pierwszy podjął się tego zadania dawny uczeń Beli Bartoka, czyli Tibor Serli. Dodał on jednak

trochę od siebie, trochę szczegółów, które właśnie niekoniecznie wynikały z tych szkiców pozostawionych przez kompozytora. No i być może z tego powodu w 1995 roku podjęto nową próbę rekonstrukcji koncertu altówkowego. Zajęli się tym Nelson Della Maggiore oraz syn kompozytora Peter Bartok. Ich celem było ściślejsze trzymanie się oryginalnych pomysłów Beli Bartoka,

drugą wersję wykonawczą koncertu Beli Bartoka, które można odnaleźć w spisie dzieł kompozytora pod numerem 120. Za chwilę państwo usłyszą. Już pierwsze takty przykuwają uwagę od samego początku. Wiodącą rolę przejmują tutaj solowa altówka i kotły. Niezwykły jest to dialog. Koncert składa się z trzech części, z których każda stanowi jakby odrębny świat, no ale one płynnie przechodzą jedna w drugą, często na zasadzie wyrazistych kontrastów. W finale wyraźnie daje o sobie znać to wszystko, co można kojarzyć z takimi oryginalnymi węgierskimi korzeniami kompozytora. Słychać wpływ węgierskiej muzyki tanecznej. Pamiętajmy, że Béla Bartók był wytrawnym znawcą folkloru węgierskiego i przyczynił się wraz z Zoltánem Kodályem do pokazania jego prawdziwego oblicza. Dzisiejszy solista, czyli francuski altowielista Antoine Tamesti, bardzo ten pogląd podziela, że to koncert altówkowy jest dziełem wyjątkowym i dla niego stanowi pewne artystyczne wyzwanie. Od wielu lat łączy go Antoine Tamestita, oczywiście ścisła współpraca artystyczna z Orkiestrą Symfoniczną SWR. W sezonie 2018-2019 Tamesti pełnił funkcję artysty rezydenta właśnie w orkiestrze w Stuttgarcie. Obecnie jest kuratorem swojego autorskiego cyklu koncertowego, który nosi tytuł Linie Zwei i regularnie występuje z Orkiestrą SWR jako solista. Tak jak i to za moment państwo usłyszą. A dla Tamestita koncert na altówkę Béli Bartóka jest, jak sam to określa, swego rodzaju Biblią. Artysta wielokrotnie zagłębiał się w oryginalne rękopisy kompozytora po to, żeby jakby jak najlepiej zrozumieć tę materię dzieła nieukończonego w końcu. No i jest gorącym orędownikiem tej wersji opracowanej przez syna kompozytora Petera i Nelsona Della Maggiore, którą państwo właśnie teraz usłyszą. Czyli koncert altówkowy Béli Bartóka, Moderato, Adagio Religioso i Allegro Vivace. Antoine Tamesti, partia solowa, SWR Symphony Orchestra, dyryguje Riccardo Minasi.

Brawa dla wykonawców. To był koncert na altówkę i orkiestrę Beli Bartoka w spisie dzieł kompozytora. Mogą go Państwo odnaleźć pod numerem 120. Antoine Tamesti to był solista, towarzyszyła mu orkiestra symfoniczna SWR, dyrygował Ricardo Minasi. Dzisiaj słuchamy koncertu, który został zarejestrowany przez naszych kolegów z Radia Niemieckiego 12 czerwca tego roku. Ten koncert altówkowy Beli Bartoka zawiera istotnie ostatnie myśli muzyczne, które kompozytor przelał na papier przed śmiercią w 1945 roku. To zatem rodzaj muzycznego testamentu, choć oczywiście niekompletny, bo dzieło nie zostało ukończone. A ta wersja, którą Państwo usłyszeli, to rekonstrukcja dość nowa, taka zaproponowana wersja wykonawcza w 1995 roku. Opracowali ją wspólnie Nelson Della Maggiore i syn kompozytora Peter Bartok. Ich celem było jak największe trzymanie się myśli i litery oryginału, tych szkiców, które kompozytor zdążył ukończyć. Dlatego właśnie Ricardo Minasi i Antoine Tamesti zdecydowali się na tę wersję wykonawczą. A sam altowiolista gra na niezwykłym instrumencie. To jest Stradivarius Mahler z 1672 roku. Ta altówka, mówi się, że była to pierwsza altówka zbudowana przez Antonia Stradivariego. Tamesti gra na tym wyjątkowym instrumencie od 2008 roku. I dzisiaj była już o tym mowa, wspominał Andrzej Sułek po 14, że altówka może ocieplić brzmienie każdego zespołu wykonawczego. No jeśli to jest taki instrument, to oczywiście szczera prawda. Tymczasem, zanim posłuchamy 9 symfonii e-moll z Nowego Świata Antonina Dworzaka, był jeszcze bis w podziękowaniu za te oklaski, które w sali imienia Beethovena w Stuttgarcie zostały, które tam nastąpiły po wykonaniu koncertu altówkowego przez Antoine'a Tamestita i orkiestrę SWR. No i solista wrócił na estradę, a ten bis był szczególny. Pozostaliśmy w kręgu muzyki Beli Bartoka. Proszę posłuchać.

Miniaturowy, króciutki, troszeczkę z przymrużeniem oka na bis zabrzmiał taniec komitatu Mara Marosz, jeden z 44 duetów na dwoje skrzypiec Beli Bartoka, wykonany przez Antoana Tamestita, tutaj z udziałem koncertmistrza orkiestry SWR Christiana Ostertaga. Bardzo piękny gest solisty w stosunku do kolegi zespołu, który siedzi przy pierwszym pulpicie skrzypcowym. Wracamy do oficjalnego programu tego koncertu.

Koncertu z 12 czerwca w sali Beethovena w Stuttgarcie w centrum Liederhalle. Tam Orkiestra Symfoniczna SWR pod dyrekcją Ricarda Minasiego miała wykonać i wykonała 9. symfonię z Nowego Świata Antonina Dworzaka, ukończoną w 1893 roku w Nowym Jorku. Dworzak zmagał się wówczas z silną tęsknotą za domem, ale realizował wyjątkową misję, bo ten wybitny czeski kompozytor został mianowany przecież dyrektorem nowo powstałego Narodowego Konserwatorium Muzycznego w Nowym Jorku. No i to nie wszystko, bo nie tylko edukacja, ale Dworzakowi jakby powierzono również zadanie utorowania drogi do wykształcenia przez Amerykanów własnej, odrębnej albo specyficznej tożsamości muzycznej. Nie było to łatwe wyzwanie, lecz Dworzak podszedł do niego z pełną powagą i zgłębiał między innymi muzykę rdzennych mieszkańców Ameryki oraz afroamerykańskie pieśni religijne, czyli spirituals, pieśni pracy. No, czy to ma bezpośrednie przełożenie na melodykę i tematykę 9. symfonii e-moll z Nowego Świata, opus 95 Antonina Dworzaka, to muzykolodzy toczą spory od ponad 120 lat i właściwie może nie będziemy w nie wnikali. Na pewno ta symfonia jest jednym z najpopularniejszych dzieł Antonina Dworzaka w ogóle. Cztery części: Adagio Allegro Molto, potem Largo, Scherzo Molto Vivace i finałowe Allegro. Orkiestra Symfoniczna SWR dyryguje Ricardo Minasi.

No i tak oto zamknął się program koncertu orkiestry SWR, Orkiestry Symfonicznej Radiowej pod dyrekcją Ricarda Minasiego, Stuttgart, 12 czerwca tego roku, a słuchaliśmy 9 symfonii e-moll opus 95 z Nowego Świata Antonina Dworzaka. To symfoniczne dzieło, zresztą bardzo popularne i bardzo często wykonywane, domknęło program koncertu, w którym znalazł się również koncert altówkowy Beli Bartoka i na początek uwertura do opery romantycznej Tannhäuser Ryszarda Wagnera. Wszystko pod koniec sezonu artystycznego Orkiestry Symfonicznej SWR, którą Ricardo Minasi w swojej karierze dyrygenckiej prowadził po raz pierwszy. To ja chciałem, żebyśmy jeszcze chwilę, i to nawet nie taką bardzo krótką chwilę, pozostali przy twórczości Antonina Dworzaka, ale będzie to jego muzyka kameralna. No i tak się składa, proszę Państwa, że znowu sięgam po nagranie Tria Wanderer, ale to jest zespół, który przestrzeń właśnie dzieł, czy to Dworzaka, czy Brahmsa, Mendelssohna, czy Roberta Schumana, a także Franciszka Schuberta, rozumie doskonale i potrafi je świetnie interpretować. To będzie trio F-moll opus 65, Allegro Manon Troppo, Allegro to Grazioso Meno Mosso, Poco Adagio i finale Allegro con Brio. Trio Wanderer.

zabrzmiało trio fortepianowe F-moll op. 65 Antonina Dworzaka, a grał zespół, który nazywa się Trio Wanderer, Jean-Marc Philips, Varchabedian, skrzypce, Raphael Pidou, wiolonczela i Vincent Koch, fortepian. To jeszcze muzyka z XX wieku dzisiaj, a konkretnie koncert fortepianowy D.R.D. Ligetiego, pisany w drugiej połowie lat 80., konkretnie w latach 1985-88 powstawał jakoś tak partiami albo etapami. No i kompozytor tutaj jakby rozwijał i kontynuował swoje pomysły z etiud fortepianowych, czyli połączył wysoce złożoną rytmikę, różnorodne inspiracje oraz takie dążenie do uzyskania zamazanej, nieczystej harmoniki. To wszystko skłoniło Ligetiego nawet do włączenia do składu orkiestry, która towarzyszy solowemu fortepianowi, instrumentów o takiej przybliżonej wysokości dźwięku. Okaryna, gwizdek, harmonijka. To wszystko ma znaczenie brzmieniowe i barwowe w tym

kilkuczęściowym utworze. Ogniwo pierwsze, Vivace Molto Ritmico, to swoją gwałtownością może przywodzić na myśl pierwszą z etiud fortepianowych Ligetiego, a warstwa harmoniczna tutaj opiera się na skalach wykorzystujących naprzemiennie całe tony i półtony oraz różne zestawienia jeszcze pentatoniki z tym wszystkim, co oddziaływa właśnie na kształty pionów harmonicznych. Poza tym nieprzerwanym, regularnym pulsem podstawowym, który tutaj obowiązuje dzięki takiemu asymetrycznemu rozkładowi akcentów pomiędzy poszczególnymi głosami, wyłaniają się właśnie takie zwodnicze albo złudne figury rytmiczno-melodyczne. I gra trochę Ligeti, zresztą chyba w całym koncercie, z naszymi przyzwyczajeniami do tego, co słyszymy i jak to odbieramy. Jak powiedziałem, koncert ma kilka części, konkretnie pięć. Po tym pierwszym Vivace Molto Ritmico e Preciso dochodzi Lenta e Deserto, Vivace Cantabile, Allegro Risoluto Molto Ritmico i jeszcze finał Presto Luminoso. Na fortepianie gra Jean-Frédéric Neuburger, towarzyszy mu natomiast orkiestra Les Siècles, dyryguje François-Xavier Roth.

0: To był koncert fortepianowy Dierdi Ligettiego, powstały w latach 1985-88. Po tej przestrzeni romantyzmu muzyka XX wieku tak dla oddechu dzisiaj zabrzmiała w letnim festiwalu muzycznym. Grał Jean-Frédéric Neubourgé, towarzyszyła mu orkiestra Les Siècles, dyrygował François-Xavier Roth. Jutro, proszę Państwa, spotkamy się o 14, czyli w porze obiadowej albo lunchu, jak Państwo wolą, i będę miał dla Państwa koncert z czerwca tego roku orkiestry NDR Radio Filharmonii pod dyrekcją Andrew Manziego, a solistką będzie skrzypaczka Isabel van Coylen. Program bardzo ciekawy, bo najpierw koncert na orkiestrę smyczkową Bacewiczówny, potem drugi koncert skrzypcowy Karola Szymanowskiego i uwaga, trochę śladem dzisiejszym, trzecia symfonia Es-dur opus 10 Antonina Dworzaka, tak żebyśmy te zaległości z tych pierwszych symfonii Dworzaka również nadrobili. No i będzie oczywiście nasz wakacyjny konkurs Płyta na lato. To już wszystko, co ja miałem dzisiaj dla Państwa w letnim festiwalu muzycznym. W studiu obok czeka już Maria Czok i czekają jej goście na Państwa, a ja się z Państwem żegnam. Tak jak powiedziałem, spotkamy się jutro o 14, a dzisiaj mówię już do usłyszenia. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas od 19. Marcin Majchrowski, program drugi, zbliża się 22.
1: Rozmowy na lato.

0: program drugi Polskiego Radia, minęła 22.
1: To prawda, a przed mikrofonami Maria Czok i...
0: Dominik Gac. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Audycję cały czas realizuje Katarzyna First-Wojtkowska, a my dziś jak zwykle będziemy rozmawiać o teatrze, jak zwykle w tym duecie, ale jest nas więcej zgodnie z zapowiedzią, a naczelnym pytaniem, wokół którego będziemy dziś jakoś krążyć, będzie pytanie... Jak ubrać spektakl? Mam nadzieję, że pomogą nam w tym nasze gościnie.
0: Tak, odpowiedzi poszukamy z między innymi kostiumografką i scenografką Martą Kodeniec. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, bardzo mi miło.
1: I również kostiumografką i scenografką Martą Szypulską. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, cześć.
1: To chyba pierwsze pytanie otwierające.
0: Tak, jest krótkie i treściwe. Ma być modnie czy wygodnie w teatrze, na scenie?
3: Jako widz?
0: Nie. Jako artysta, którego widz ogląda.
1: Marta Szypulska?
3: Ma być w punkt. Myślę, że wszystkie te klocki muszą się poskładać do kupy i właśnie nie chodzi tutaj o to, żeby zrobić sobie pod pretekstem spektaklu wybieg, pokaz mody, tylko właśnie, żeby wszystkie działy ze sobą współpracowały, grały i żeby wszyscy pracujemy na jedną jakby rzecz i to wszystko musi się ładnie złożyć, więc w zależności od tego, czego potrzebujemy tak naprawdę na scenie, to idziemy albo w wygodę, albo w modę, albo w formę, albo nie wiem, jeszcze coś.
1: Ale nie wierzę, że kostiumografów nie cieszą modne wyzwania.
3: Bardzo cieszę.
1: Co na to Marta Kodeniec? Modnie czy wygodnie?
2: Myślę, że modne wyzwania oczywiście cieszą, no ale też na pewno muszę powiedzieć, że przede wszystkim kostium pracuje na ideę. I to no jakby do tego dążymy, żeby coś przez ten kostium powiedzieć. No a czasem jest tak, że oczywiście daje to też pretekst do tego, żeby się bawić formą, czy inspirować modą i też wpuszczać ją do teatru, czasem w innym celu niż jakby oglądamy tą modę na ulicy, czy na wybiegu, tak? Może ona jakby dawać całkiem coś innego i nowego w kontekście teatralnym.
1: To może uporządkujmy pewne rzeczy, bo bardzo często, kiedy idziemy do teatru na spektakl, to już widzimy po prostu ten efekt końcowy. A ja jestem ciekawa i chyba nasi słuchacze też, jak ten kostium w ogóle powstaje. Zanim zobaczymy te często piękne, majestatyczne kostiumy w pełnej okazałości, w świetle reflektorów, co tam się dzieje od zupełnego początku?
0: Marta Szypulska.
3: Od zupełnego początku też jakby pracy z aktorem, to właśnie wrócę też, może połączę te dwa pytania, bo one się jednak łączą w mojej praktyce bardzo mocno. Na początku skupiam się też bardzo często na tym, jak przychodzą do pracy aktorzy i jakby w co się lubią ubierać.
1: Prywatnie?
3: Prywatnie. Mhm. I nawet jeżeli później ten kostium jest niewygodny, to on się może stać wygodny przez to, że jakoś tak się da dopasować jednak to wszystko pod danego aktora.
0: Czyli to jest tak, że preferencje indywidualnego artysty stanowią jakiś wyznacznik czy jakąś wskazówkę? Marta Kodeniec?
2: Ja myślę, że jednak bardziej mam taką ścieżkę projektowania od pomysłu, od myślenia też generalnie o scenografii, kostiumie i całej historii, przejścia przez różne inspiracje na papier, czy też przez inspirację jakimś materiałem konkretnym, ruchem, myśleniem o takiej postaci też szerzej niż o danym aktorze. Nie zawsze też wiem, kto będzie grał tą rolę, tak, na którą już ja też pracuję jakby podczas projektowania. Oczywiście bywa różnie, tak? Czasem aktor też już

0: jest sam w sobie inspiracją, tak? I też możemy już pracować na to, że to już jest postać, która właśnie coś wnosi, tak? I nadaje jakby kierunek temu, o czym będziemy dalej myśleć, tak? Biorąc pod uwagę, kto gra postać.
1: Ale to pociągnę cię jeszcze trochę za język w związku z tym, że powiedziałaś o papierze, o inspiracjach, o materiale. Co to tak naprawdę znaczy? Przychodzi reżyser i mówi ci, Marto, będzie taki i taki spektakl, będzie się tam działo mniej więcej to i to. I co dalej? Patrzy na ciebie i właśnie, czy on musi ci powiedzieć, w jakiej to będzie estetyce, czy ty raczej mu coś podpowiadasz?
0: No najbardziej lubię, kiedy to jest dialog. To znaczy wychodzimy od tego punktu, kiedy będziemy razem tworzyć ten świat, te światy, które potem zapracują na scenie. I pracujemy razem nad całą koncepcją. To jest taki ulubiony scenariusz. Oczywiście bywa tak, że też reżyser już przychodzi z jakimś określonym pomysłem i scenograf pracuje już bardziej nad tą estetyką, czy tym, żeby to dalej poprowadzić. Ale w dużej mierze różne rzeczy wychodzą w dialogu. No i to jest najpiękniejsze w tej pracy tak naprawdę, bo czasem nie wiemy, czyj to był pomysł, bo okazuje się, że to po prostu wychodzi w rozmowie, tak? I to jest ta wartość dodana, no bo razem w pracy jesteśmy już kimś więcej niż oddzielnie.
2: A gdyby spróbować złapać coś taki konkret czasowy, ile to właściwie trwa ten proces projektowania, powiedzmy od momentu spotkania z reżyserem do pierwszych efektów materialnych waszej pracy, ile macie czasu na to, żeby stworzyć ten świat?
3: Zazwyczaj to jest, właściwie to się różni od tego, z kim współpracuję, ale najczęściej to jest no około, powiedzmy, miesiąca na koncepcję w fajnym przypadku, w dobrze zorganizowanej pracy. I później jakieś 2 miesiące produkcji.
1: Co się dzieje w tym momencie tworzenia koncepcji? Czy już tak zupełnie konkretnie chodzicie wtedy, nie wiem, po lumpeksach, oglądacie seriale, przeglądacie książki? Co tam jest pod spodem?
3: Jeżeli chodzi o koncepcję, to raczej właśnie gadanie, bardziej chodzenie na kawkę i przeglądanie się, przerzucanie się inspiracjami, książkami, właśnie filmami. Tak.
0: Ja też w dużej mierze wtedy szukam inspiracji różnych obrazkowych, na przykład nie ze spektakli teatralnych, tylko raczej właśnie powiedzmy ze świata sztuk wizualnych, czy mody, czy fotografii. Zaczepiam różne tematy i drążę w nich i potem okazuje się po co. A są też inspiracje tak naprawdę ze świata, który nas otacza i one już są tą częścią niezaplanowaną, tak? Która w trakcie procesu twórczego może też wpływać poza tą rozmową oczywiście.
2: Współpracowałeś się z wieloma reżyserkami i reżyserami. Zastanawia mnie, czy częściej w takiej pracy reżyser ma wyraźną w hierarchii wyższą pozycję i po prostu od was oczekuje pewnych konkretnych prac, zadań, aktywności. Czy częściej reżyser nie chce się zajmować jakąś sferą swojego przedstawienia, bo już nie ma na to przestrzeni albo czasu i wtedy oddaje też współtwórczość, ponieważ no, rozdysponowuje swoje kompetencje na scenografki, kostiumografki. Który scenariusz jest częstszy?
3: W moim przypadku zdecydowanie częściej po opracowaniu koncepcji mam wolną rękę. Zdarzają się inne jakby opcje i współprace, ale raczej już później nasze drogi się rozjeżdżają. Zazwyczaj.
2: To znaczy?
1: Kiedy się spotykacie w takim razie?
3: To znaczy, jak Po prostu miałam doświadczenia takie z

0: z jakimś takim spotkaniem z reżyserem, gdzie się po prostu nie dogadywaliśmy, gdzie jakby ta hierarchia była jednostronna bardziej. No i po prostu uważam, że nie ma sensu jakoś jakby brnąć w to i że już się po prostu nie musimy spotykać w pracy, tylko jakby wracam do tych moich współprac, które mi odpowiadają gdzieś i które działają.
1: Ale to jeszcze dopytam cię o ten model, kiedy w zasadzie odpowiedzialność jest duża i też taka wolna ręka po twojej stronie. Zatem co wtedy się dzieje, co wtedy robisz i kiedy wracasz już z gotowym materiałem do reżysera, do aktorów, jak to wygląda?
0: Jeszcze raz mógłbyś powtórzyć?
1: Tak. Chodzi mi o to, że rozumiem te dwa modele, o których powiedziałaś. To znaczy w jednym i w takim nie chcesz brać udziału, kiedy te wizje są rozbieżne i w jakiś sposób niekompatybilne, w związku z tym nie ma sensu tego ciągnąć. A co w tej sytuacji, kiedy masz jednak sporą dozę wolności i w zasadzie pracujesz na równi z reżyserem czy reżyserką i nadchodzi ten czas twojej pracy indywidualnej, kiedy wracasz już do reżysera czy aktorów z gotowymi propozycjami, nie wiem, już kostiumami, jak to wygląda?
0: No to wygląda w ten sposób, że jakby bardzo szybko po ustalonej jakiejś takiej koncepcji wspólnej nasze drogi się jakby tak troszeczkę na chwilę rozchodzą. Trwają próby aktorsko-reżyserskie, a ja właśnie jakby tkwię w produkcji i jakby spotykamy się właściwie cały czas na jakichś tam przymiarkach. No i staram się, żeby po prostu gotowy produkt już był jak najwcześniej, żeby on po prostu jak najszybciej też trafił na scenę, bo zazwyczaj w moim przypadku one są też po prostu spore i
1: tak, kostiumy też Marty Szypulskiej są często spore, muszą to państwo wiedzieć.
0: I to jest też ważne, żeby dać też ten czas i przestrzeń aktorom i reżyserom na podziałanie sobie z nimi.
2: Marto, teraz zwracam się do Marty Kodeniec. Ciekawi mnie, jaka sytuacja jest z twojej perspektywy wymarzona. To znaczy, mówiłaś wcześniej o dialogu, więc wolisz na przykład jako scenografka mieć partnera bądź partnerkę do dialogu, który zajmuje się kostiumami, czy wolisz mieć kontrolę nad tymi dwoma światami sama?
3: No tutaj akurat myślę, że wolę sama. To na pewno zależy od wielkości przedstawień, tak? Na przykład w przypadku, nie wiem, dużych spektakli operowych czy musicalowych to jest trudne, tak? Żeby jedna osoba panowała nad tym wszystkim i też myślę, że dobrze jest w takiej sytuacji mieć też właśnie taki duet we współpracy i dużo można też wtedy od siebie czerpać w teamie. Ale w przypadku mniejszej sceny, no myślę, że to jest dla mnie ważne, że mam taką całość wizualną jakby w swoich rękach, no bo wtedy gdzieś tam też przeplatają mi się te światy, ta scenografia i kostiumy też czasem mogą być bardzo blisko wizualnie ze sobą i ja mogę mieć to poczucie, że niekoniecznie sama wiem, gdzie się kończy scenografia, a zaczyna kostium, tak, w formie. I to jest też ważne.
1: A powiedz, jak to się robi, żeby te światy były kompatybilne? Mimo, że często są różne, ale jednak co się łączy? Kolor, faktura. No i tutaj już stawiam trzy kropki, bo nie wiem, co dalej. To wy jesteście ekspertkami.
3: Kolor, faktura na pewno, ale myślę, że też pewnie w tej wyobraźni wizualnej jest tak, że w tym świecie jest dużo więcej niż ostatecznie na scenie widzimy. Więc ja po prostu wierzę w to, że ten świat, który sobie kreuję, jest trochę szerszy i zgadzają się w nim pewne rzeczy i pracuję na to właśnie i to, w jaki sposób wyglądają, jak wyglądają kostiumy, tak jakby co w tej scenerii może się znaleźć, jak w ruchu to wszystko się ze sobą połączy, czy dojdzie do jakiejś przemiany w

0: w tym świecie i ona ma być widoczna właśnie i w przestrzeni, i w kostiumach, tak? I aktor jakby przechodzi tą przemianę razem z kostiumem, który też może właśnie się zmienić, tak? Czy może właśnie mieć jakąś tam przebiórkę. Także, no nie wiem, czy odpowiedziałam na to pytanie, ale no czasem właśnie nie wiadomo, gdzie jedno i drugie się kończy i dobrze, jak ten świat jest taki spójny. Czasem to jest kwestia faktycznie estetyki, tak? I tego, że gdzieś tam łączymy to jednym kolorem albo tematem.
1: Marta Szypulska.
2: Ja też uwielbiam, jak kostium zmienia się właśnie w scenografię i nie wiadomo, czy to jest, i to jest właśnie takie teatralne, odwieczne pytanie, czy to jeszcze kostium, czy to scenografia, czy to już rekwizyt i kto ma się tym zająć. I właśnie uwielbiam, jak to się właśnie potrafi tak ze sobą totalnie łączyć, że wtedy okazuje się, że scenografia jest absolutnie wykorzystana w pełni, bo po prostu może być kostiumem.
1: Ale to się robi kolorem, fakturą, czy czymś jeszcze? To dopytam.
2: Formą.
1: O to. Formą.
2: Najprościej odpowiem.
3: A czy scenografia też musi być komfortowa? Tak jak kostium zakładam, że powinien być przynajmniej w jakimś stopniu przyjazny aktorowi, to jak to wygląda ze scenografią? Bo wyobrażam sobie też drugi scenariusz, w którym przestrzeń jakoś nadaje impulsy, dynamikę, to nie musi być coś łatwego, może wręcz przeciwnie, jeśli tam się stawia jakiś pochyłą podłogę, co jest częsty zabieg w teatrze, która wymusza inny rodzaj ruchu, no to jest to jakiś taki wyraźny gest, który aktor musi przełożyć na swoje ciało. Więc jakie tutaj dominuje myślenie w waszych pracach?
2: W moich pracach na pewno dominują rzeczy za duże i niewygodne z założenia. Jakoś tak po prostu moja wyobraźnia wtedy szaleje, jak myśli o takich rzeczach i też po prostu fascynują mnie przedmioty i jak jest za dużo wszystkiego i tak dalej. Ale jeżeli myślę o scenografii, to bardziej chyba najpierw myślę o bezpieczeństwie, bo tam się pojawia bardzo dużo ograniczeń, które blokują w ogóle
1: wyobraźnię.
2: Wyobraźnię i właśnie produkcję wielu, wielu rzeczy. Więc trzeba myśleć troszeczkę zawczasu, żeby się nie nakręcić i myśleć o tych wszystkich właśnie rzeczach, na które za chwilę nadepniemy i których nie ominiemy.
3: A u ciebie, Marto? Marta Kodaniec tym razem?
0: No też mogę tak powiedzieć, że to bezpieczeństwo w scenografii to jest jednak bardzo ważna sprawa, jeśli wyobrażamy sobie właśnie chociażby jakieś tam góry, zapadnie i to, co czasem w pierwszych pomysłach wydaje się być tą świetną drogą do tego, żeby to dawało jakieś wrażenie. No i na pewno gdzieś tam musimy się ścierać z tym, co jest możliwe i bezpieczne i jak się w tym czują aktorzy. Czasem się okazuje, że ja myślę, że na przykład nie weszłabym na jakąś drabinkę, a to są odważne osoby i nie mają z tym problemu. Także to wszystko jest też pomiędzy ludźmi, tak naprawdę. No, ktoś jakby czuje się też bezpiecznie w jakiejś sytuacji i może coś zrobić. Ktoś inny powie, że nie. No i oczywiście są przepisy, które też nad tym panują, na szczęście.
3: Myślałem sobie, przygotowując się do naszej rozmowy, o różnicy między filmem a teatrem w materii kostiumów i scenografii też. Jeśli ktoś dostaje Oscara za kostiumy albo scenografię, to z reguły to jest wyraz podziwu nad jego wielką wiedzą dotyczącą realiów, powiedzmy, epoki, w której rozgrywa się dana produkcja i wszystko zmierza do tego, żeby nam stworzyć te iluzje, choćby przeniesienia się w czasie. Tymczasem, gdy lądujemy w polskim teatrze dzisiaj, to z reguły trafiamy do świata, który jest bardzo daleki od realizmu. Są różne teatry naturalnie, ale też wasze prace potrafią widza jakoś zaczarować i przenieść w inną rzeczywistość i to wydaje się taka podstawowa kategoria. To znaczy, mówiąc już zupełnie kolokwialnie, ma to być dziwne, a nie

0: ma to być realistyczne.
1: I dlaczego tak jest? Marta Kodeniec może teraz najpierw.
2: Nie wiem, czy ma to być dziwne, bo to też jest jakaś prowokacja tutaj. Myślę, że jest tak, że no przede wszystkim w teatrze chcemy pracować jakimiś znakami. Tak, pracuje metafora. Jakby budujemy obrazem różne znaczenia, najchętniej te, których nie ma w słowie. Próbujemy to wszystko gdzieś tam budować, pracować na to, żeby opowiedzieć historię, nie wychodząc poza scenę teatralną, tak? Czyli staramy się jak najwięcej treści zbudować tymi obrazami. Mamy tam też okazję właśnie, żeby się tą formą bawić dzięki temu. No i porównując to do filmu, na pewno scenografia filmowa przede wszystkim pracuje na prawdę, tak? I takie jakby budowanie tego życia, iluzji, tak? Iluzji życia, budowanie historii bohatera. Oczywiście nie zawsze, bo jakby
1: no tak, bo są,
2: też
1: są
2: oczywiście są
1: wyjątki.
2: Są filmy, które też jakby mają teatralną scenografię, tak? Albo
0: dziwną.
2: Albo są fantastyką, albo tak, ale tak, myślę, że ta różnica to jest głównie to, że scenografia filmowa to jest szukanie tej prawdy, a teatralna no to szukanie metafory, tak? I wizualnego znaku.
1: No dobrze, ale dla przeciętnego widza, pociągnę trochę te kontrowersje w stronę Marty Szypulskiej, dla przeciętnego widza te ubrania są po prostu niemożliwe. To znaczy ja nie widziałam ludzi w metrze, którzy kiedykolwiek byliby tak ubrani. Dlaczego tak jest? Czy to wynik tego, że po prostu wy macie tak szaloną wyobraźnię i wam się to tak kojarzy? Czy tego oczekuje reżyser? Czy publika wreszcie tego oczekuje?
0: A może, to zadam to pytanie jeszcze z drugiej strony, może ludzie w metrze waszym zdaniem właśnie tak powinni się ubierać?
3: Tak. Ale też myślę, że obydwie chyba też nie pracujemy z takim realistycznym teatrem, no bo da się też takie rzeczy przemycić do teatru, ale po prostu kręci nas chyba jakaś po prostu większa fantazja i przynajmniej mnie.
1: Druga Marta kiwa głową.
2: Kiwam głową, tak. No i też myślę, że tutaj już jest ten błąd w myśleniu, że kostium znaczy ubiór. Mm-hmm. A nie znaczy. Szczególnie właśnie ten teatralny, tak?
1: A to rozwiń tę myśl, co to znaczy?
2: Właśnie dla mnie to już jest takie oczywiste, tak? Że myślę o kostiumie właśnie jako tym rodzaju formy. Budowaniu postaci na bazie aktora i właśnie tego czegoś jeszcze, tak? Tego właśnie, co może być kostiumem. Często to są ubrania, tak? Ale głównie pracujemy na to, żeby nawet skorzystać z ubrań, jako z tych ubrań, które coś mówią o tej osobie, tak? Albo no już bawimy się właśnie tym, że co to jest za postać i ona jest tak abstrakcyjna już w tym, co wymyślimy, że nie ma to nic wspólnego z ubiorem, tylko no właśnie tym, że ktoś zostaje zapakowany w jakąś wielką gąbkę lub coś jeszcze innego i czasem nawet, mimo tego, że jest to bardzo trudne, niewygodne i tak, jest wielkim wyzwaniem, mimo wszystko są aktorzy, którzy właśnie chcą pójść za tą naszą wizją, jest to piękne i chcą znieść te niedogodności, bo też wierzą, że jest to po coś, tak? Wierzą w tą wizję i wierzą w to, że razem właśnie z tym kostiumem pracują na tą postać na scenie i korzystają z tego kostiumu.
1: To ja mam teraz pytanie do Marty Szypulskiej. Jak się robi buty za 5000, kiedy ma się na nie 100 zł?
0: Ja notuję.
3: Skleja się na przykład z dwóch par jedną parę.
1: Poczekaj, jak z dwóch butów zrobić jeden?
3: No na przykład nosek z jednego, obca z drugiego. Metodą majsterkowania. Mm-hmm. Korzysta się wtedy bardzo często z zasobów, znaczy właśnie z pomocy pracowników.

0: nieplastycznych, których jest niestety już coraz mniej w teatrach, ale często właśnie jakby są chętne osoby do takiego świrowania.
1: To jest chyba też piękne, że często panie czy panowie, którzy pracują w tych pracowniach kilkadziesiąt lat, są otwarci na tak szalone projekty i potrafią to zrobić. To jest swego rodzaju ewenement, że mamy jeszcze wciąż takie miejsca w teatrach, prawda?
2: Nie we wszystkich, ale jeszcze w niektórych się ostały.
1: Tak. No, czyli mamy tak, nosek z jednego, obces z drugiego, słucham co dalej.
0: Albo na przykład właśnie teraz sobie przypomniałam, dlaczego mi zadałaś to pytanie, ponieważ stworzyłam ci takie buty.
1: Tak. Kulisy.
0: I była właśnie...
1: Nie za 5000, tamte chyba, no może były za 2000, za 1000, coś takiego.
0: Tak. No metodą modelatorską najłatwiej, tak.
1: No i jeszcze tam się znalazło logo, które pięknie dosztukowałaś i dokleiłaś.
0: Tak, czasami tak trzeba i to dobrze wychodzi, polecam.
2: Choć to chyba nielegalne.
1: No ale rozumiem,
0: ale było przekręcone. Takie inspirowane logo.
2: Inspirowane,
0: w ogóle to był inspirowany but, drogim butem.
2: Tak, da się to wybronić. Mnie zastanawia, to moja wyobraźnia pracuje teraz, cały czas jest w wagonie metra, w którym ludzie są ubrani inaczej niż są ubrani i jak oglądam spektakle, to często zadaję sobie pytanie, czy aktor, jeśli on lubi jakiś kostium i powiedzmy spektakl schodzi z afisza, to czy on może z tym kostiumem z teatru wyjść? Albo może was poprosić o to, żebyście mu przygotowały coś podobnego, bo tak mu się spodobało, że chciałby to właśnie nosić w metrze. Macie takie przypadki?
3: Tak, bo zdarza się, że aktorzy mogą przynajmniej wykupić ten kostium z teatru. Tak.
0: Tak, raczej mogą wykupić. Zdarzyło mi się, że odszywałam bluzkę aktorce.
1: Co dla was, bo nasza rozmowa powoli zmierza ku końcowi, co dla was stanowi inspirację? Kilka słów takiego podsumowania. Gdzie szukać, gdzie się inspirować? Może słuchają nas osoby, które coś tworzą na własną rękę. Marta Kodaniec.
3: Myślę, że poza tymi wymienionymi wcześniej, to ja na pewno lubię się inspirować różnymi materiami. I to jest tak, że to często pierwszy jest materiał i z niego wynika to, jaki jest ruch. I dalej to może się przełożyć na projekt, więc lubię na przykład taką kolejność, tak? Też materiał możemy dotknąć i to jest ten rodzaj inspiracji na przykład, który lubię.
2: Marta Szypulska?
0: Ja podobnie, acz też lubię też formą się zainspirować, że też w drugą stronę pójść. Tak.
1: Co to znaczy? Jeszcze rozwijmy to hasło forma, bo wydaje mi się, że dla was to jest dość oczywiste i tak często patrzycie na siebie w trakcie tej audycji, kiedy pada to hasło, a ja się zastanawiam, czy wszyscy je rozumieją i czy ja w ogóle sama je rozumiem. Więc jeszcze dwa słowa o tym.
3: Bardzo trudne, bo myślę, że to jest tak naprawdę obszerne pojęcie.
1: Czyli do kształty, kolory, faktury.
0: Dokładnie, a najbardziej kształty, wydaje mi się, i formy kostiumu, ja też jakby nazywam to czasami rzeźbierskimi kostiumami, że to właśnie to zawsze jest jakieś takie trochę za duże, przerysowane, ma jakiś taki niewymiarowy kształt i zawsze to uruchamia też do jakiegoś specyficznego ruchu i daje inne możliwości też.
1: O czym opowiadała państwu Marta Szypulska, dziękuję bardzo.
2: A o innych równie fascynujących rzeczach opowiadała Marta Kodeniec, dziękujemy.
0: Dziękujemy.
1: I my się powoli żegnamy, życząc dobrego wieczoru. Maria Czok
2: i Dominik Gac.
1: Do usłyszenia.
4: Autopromocja. Zosiu, teraz dopiero piszę kilka słów, bo byłem zupełnie rozklejony. Będąc tak samotnym, całe niewyżyte złoża sentymentalizmu i uczuć skupiałem na Piotrze. Dlatego szok był duży. Na zewnątrz to wygląda wprost śmiesznie, coś w stylu starych panien angielskich, ale nic na to nie poradzę.
5: Tak nieskory do zwierzeń Jerzy Giedroyć pisał do Zofii Hertz o swoich uczuciach po stracie.

0: Macie ukochanego psa. O wydanej właśnie korespondencji redaktora paryskiej kultury z Zofią i Zygmuntem Hercami opowiemy w środę o 19:30. Dorota Gacek, zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła 22:30.

Za konsoletą Katarzyna First-Wojtkowska, przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Witamy w nocnej strefie, w drugiej poniedziałkowej nocnej strefie, wspólnej nocnej strefie w te wakacje, którą dzisiaj spędzimy w Night City w roku 2077.

Neony, wieżowce, wielopoziomowe autostrady. Gdzieś nad głową przelatuje maszyna korporacyjnych służb. Z ulicy dobiegają dźwięki reklam, rozmowy, odgłosy miasta, które właściwie nigdy nie zasypia. Jest rok 2077, a my witamy w Night City. Dziś w nocnej strefie włączymy radio i posłuchamy, jak brzmi miasto przyszłości. A co ciekawe, okaże się, że część tej przyszłości zaprojektowano całkiem niedaleko stąd, bo w studiach polskich producentów i producentek, twórczyń i twórców muzyki elektronicznej. Właśnie teraz, po 5 latach od premiery gry Cyberpunk 2077, ukazała się kompilacja, na której znalazły się utwory, no właśnie, przedstawicieli elektronicznej, rodzimej sceny. No i ta premiera płytowa jest pretekstem do dzisiejszego spotkania z cyberpunkiem,

też cyberpunkiem i w ogóle zjawiskiem cyberpunku w popkulturze. A o tym nowym wydawnictwie i o tym, jak to się stało, że muzyka nieraz niszowych polskich twórców elektroniki znalazła się w jednej z najsłynniejszych gier ostatnich lat, opowiedzą moi goście, którzy już niebawem odwiedzą Studio Dwójki, a będą nimi Rafał Grobel oraz Sokół, czyli współzałożyciele labelu Most, który to label opublikował tę nową kompilację Future Sound of Night City. Kompilację wydaną przy współudziale szwajcarskiej wytwórni, jednej z naszych ulubionych w Nocnej Strefie, której nazwę również bardzo lubimy, a ta nazwa to We Release Whatever the Fuck We Want Records. O cyberpunku, o cyberpunku 2077 porozmawiamy za kilkanaście minut. No ale tak jak mówiłem, ta premiera płytowa jest też pretekstem do tego, żeby dzisiaj porozmawiać w ogóle o zjawisku cyberpunku, bo też mamy inne okazje ku temu, między innymi premierę serialu The Ghost in the Shell. To jest jedna z wielu odsłon Ghost in the Shell, można powiedzieć. Tym razem stworzona przez znakomite japońskie studio Science Saru. No i ta premiera zbiega nam się z jeszcze jedną rzeczą. Otóż z powrotem do polskich kin słynnego anime Ghost in the Shell właśnie w reżyserii Mamoru Oshiego z 1995 roku. Tak jest, Ghost in the Shell ma wiele wcieleń. Wszystko zaczęło się od mangi, później był przełomowy film Oshiego, kolejne filmy, seriale, animacje, no i hollywoodzka wersja aktorska ze Scarlett Johansson w roli głównej. No i w różnych rękach ten sam świat zmieniał ton, zmieniał swój wygląd, także brzmienie. No i muzyka przecież niezwykle różnorodna, przyjmująca najróżniejsze postaci, najróżniejsze wcielenia. No ale chyba to najsłynniejsze to to stworzone przez Kenjiego Kawai do filmu Mamoru Oshiego. I tak zaczniemy tę pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania.

Muzyka Kenji'ego Kawai. Making of Cyborg to tytuł tej kompozycji, która rozbrzmiewa na otwarcie słynnego anime Mamoru Oshiego pod tytułem Ghost in the Shell. Muzyka Kenji'ego Kawai, która powraca w nocnej strefie po dłuższej przerwie, bo od dawna nie sięgałem po tego twórcę. No a jednak soundtrack do Ghost in the Shell to rzecz absolutnie wyjątkowa. Muzyka utkana z dźwięków muzyki tradycyjnej, muzyka rytualna niemalże, z wykorzystaniem instrumentów etnicznych, instrumentów między innymi indonezyjskiego gamelanu, instrumentów z różnych stron Azji. Jakże inne to oblicze muzyczne Ghost in the Shell niż te, które powstały później. No, samo wcielenie tej animacji też przyjmowało najróżniejsze formy. No bo na przykład Stand Alone Complex, czyli serial z muzyką Yoko Kanno, to rzecz już znacznie bardziej eklektyczna, rozpędzona, czerpiąca z elektroniki, techno, rocka i popu. No a Kenji Kawai zakochany tutaj w instrumentach tradycyjnych. Fantastyczna ścieżka dźwiękowa, do której dzisiaj powracamy w związku z tym, że porozmawiamy sobie o zjawisku cyberpunku, no i przede wszystkim o polskiej muzyce elektronicznej, która znalazła się w grze Cyberpunk 2077. Już niebawem w naszym studiu pojawią się Rafał Grobel oraz Wojciech Sokół, którzy opowiedzą o tym wydawnictwie, które właśnie się ukazało. Jeżeli mają Państwo pytania do naszych dzisiejszych gości, to zachęcam jak zwykle do kontaktu, do pisania na adres krzysztof.dziuba@polskieradio.pl. Jesteśmy też do dyspozycji na Facebooku. Przypominam adres strony facebook.com/nocturn2, no a także profil instagramowy fondziuba. Usłyszeli Państwo zapewne ten przejmujący chór, który otwiera ścieżkę dźwiękową do Ghost in the Shell. No właśnie, chór inspirowany śpiewami bułgarskimi. No a kiedy myślimy o śpiewach bułgarskich w wykonaniu japońskich artystów, to od razu na myśl przychodzi nam zespół Geino Yamashiro Gumi. Formacja, o której sporo w tym roku, czy w ostatnich miesiącach było w Nocnej Strefie, bo spotkaliśmy się między innymi z panią profesor Nishiną z grupy Geino Yamashiro Gumi, która opowiedziała nam nieco anegdot o działalności tego zespołu. A zespół słynie z tego, to wiedzą już doskonale słuchacze Nocnej Strefy, ze ścieżki dźwiękowej do anime Akira z 1988 roku. Ja teraz proponuję takie oto połączenie.

połączenie. Na początek wspomniana Yoko Kanno i jej muzyka The Ghost in the Shell, zupełnie inna od propozycji Kenjiego Kawai. To będzie kompozycja Siberian Doru House'u, czyli syberyjski domek dla lalek z serialu Stand Alone Complex. No a potem Geino Yamashiro Gumi w remiksie Makoto Kuboty, kompozycja Dolls Polyphony.

No proszę, w jak zupełnie niespodziewanym kierunku zawędrowała muzyka zespołu Geino Yamashiro Gumi w słuchanym przed chwilą remiksie autorstwa Makoto Kuboty. To była kompozycja Dolls Polyphony ze ścieżki dźwiękowej do anime Akira w reżyserii Katsuhiro Otomo. No a wcześniej słuchaliśmy muzyki Yoko Kanno z serialu Ghost in the Shell. Dwie japońskie wizje przyszłości, dwie cyberpunkowe wizje, dwa miasta i dwa filmy, dwa dzieła, bez których trudno dziś wyobrazić sobie cyberpunk. Akira Katsuhiro Otomo zabiera nas do Neo-Tokio roku 2019, miasta zbudowanego na ruinach dawnej metropolii, kilkadziesiąt lat po katastrofie, która doprowadziła do III wojny światowej. To świat ulicznych gangów motocyklowych, protestów, no a także świat, w którym wojsko tłumi najróżniejsze wystąpienia tłumów. Przyszłość tutaj jest gwałtowna, brudna, właściwie nieustannie na granicy jakiegoś wybuchu. No a kilka lat później Mamoru Oshii w swoim Ghost in the Shell, z którego muzyki słuchaliśmy nie tak dawno, muzyki Kenjiego Kawai, pokazał cyberpunk zupełnie inaczej. Powiedziałbym chłodniej, być może nieco ciszej. Jego miasto jest pełne technologii, ale najważniejsze pytanie brzmi, co właściwie zostało w nim z człowieka?

skoro ciało można niemal w całości zastąpić maszyną, a świadomość połączyć z siecią, no to gdzie ukrywa się nasze ja? Do cyberpunka powrócimy jeszcze dziś w nocnej strefie, już za kilka minut po 23. No a to w związku z tym, że porozmawiamy o muzyce z gry Cyberpunk 2077. No i skoro dzisiaj będzie o grach, to sięgam po jeszcze jedną nowość płytową. Nowość, która zabierze nas do świata gier, ale połączymy to wszystko z muzyką jazzową. Kasmir Liberski to belgijski muzyk jazzowy, który nie ukrywa swojej miłości do gier wideo, szczególnie do pewnej słynnej serii Nintendo, serii The Legend of Zelda. No i tak powstała kolejna płyta tego artysty, Zelda Suites Live, czyli wykonane na żywo opracowania jazzowe tematów z różnych odsłon tej słynnej japońskiej serii. Serii, która zabiera nas do fantastycznego świata wykreowanego przez Shigeru Miyamoto jeszcze w latach 80., czyli do krainy zwanej Hyrule. Główny bohater, Link, próbuje uratować królestwo, próbuje uratować tytułową księżniczkę Zeldę. No a temu wszystkiemu towarzyszą te oto tematy stworzone przez Kodziego Kondo. My słuchamy ich w opracowaniu jazzowym. Trio Kasmira Liberskiego, trio zwane Retrio. No i z tego nowego wydawnictwa, z tej nowej płyty winylowej słuchamy trzech kompozycji. Temat tytułowy Overworld i Windmill Hut.

muzyka, która pierwotnie wybrzmiewała na Nintendo 64, na Super Nintendo w swojej elektronicznej odsłonie, tutaj w wersji jazzowej. Kasmir Liberski Retrio, ten zespół grał nam przed chwilą, a słuchaliśmy fragmentu nowego albumu Zelda Suites z opracowaniami tematów Kodziego Kondo, jazzowymi opracowaniami. Zaczęliśmy od tematu z Ocarina of Time, później

słynny temat świata, Overworld z The Legend of Zelda, no i przed chwilą utwór Windmill Hut. No i takie jest wprowadzenie do naszego growego, growo-cyberpunkowego wątku w audycji Nocna Strefa. To już czas, żeby powrócić do Night City i Cyberpunka 2077.

brzmieniowe oblicze gry Cyberpunk 2077 w kompozycji Rebel Puff Pete Adamczyka. To jest jedno z wielu oblicz tej ścieżki dźwiękowej, tej niezwykłej gry, wydanej już 5 lat temu przez CD Projekt Red. No i po tych 5 latach ukazuje nam się kolejne wydawnictwo płytowe związane właśnie z tą grą.

0: związane z Night City, z tym cyberpunkowym uniwersum, niesamowitym absolutnie, wytworzonym w tej grze. Ja przyznam, że jak grałem w Cyberpunka, to na początku czułem się niezwykle przytłoczony przez świat wykreowany przez CD Projekt Red, także przez pomysłowość, przez najróżniejsze koncepty, które zostały zawarte w tej grze. No i też muzyka, która robi wrażenie. Pete Adamczyk, a także Marcin Przybyłowicz to są autorzy kompozycji elektronicznych, które są ścieżką dźwiękową, tą można powiedzieć docelową ścieżką dźwiękową, wydaną także na płycie przez CD Projekt Red. Ale w grze mamy też rozgłośnie radiowe i mamy w niej jeszcze inny materiał muzyczny. Materiał stworzony przez przedstawicieli polskiej sceny elektronicznej. No i właśnie ten materiał ukazał się na płycie, która jest naszą główną bohaterką tego wydania Nocnej Strefy, Cyberpunk 2077 Future Sound of Night City. A ze mną w studiu programu Drugiego Polskiego Radia są państwa i moi goście, czyli Wojtek Sokół.
1: Dobry wieczór.
0: A także Rafał Grobel.
2: Cześć, dobry wieczór.
0: Witam was, czyli jesteście tutaj prowodyrami całego tego zamieszania, bo to właśnie w waszym labelu, czyli w moście, nie wiem, czy można odmieniać tę nazwę, ale domyślam się, że to nie jest skrót, tylko chodzi o most, który łączy różne brzegi, tutaj łączy różnych przedstawicieli polskiej sceny elektronicznej. Wy odpowiadacie za to wydawnictwo, to od was, jak się domyślam, wyszedł ten pomysł, żeby zebrać różnych muzyków, żeby mogli zaistnieć w grze, która wtedy, w tym procesie powstawania w 2019 roku, no już zapowiadała się jako coś wielkiego, prawda? Po sukcesie trzech Wiedźminów, CD Projekt szykował kolejną już wtedy grę, która była określana mianem wielkiej.
1: Oczekiwania były ogromne.
0: A wy chcieliście, żeby tam pojawił się głos niezależnych polskich artystów. Jak zaczyna się ta historia? Wojtek.
1: Poznaliśmy się z Rafałem przy okazji jakichś projektów i szybko powstała jakaś taka myśl, żeby wydawać taką, no umówmy się, dosyć niszową jednak elektronikę, jeśli chodzi o rynek polski zwłaszcza. I udało nam się wydać kilka, myślę, bardzo ciekawych pozycji. Przegraliśmy z własnym czasem, a właściwie z jego brakiem, żeby kontynuować tą misję. Ale naprawdę jest parę rzeczy, które absolutnie uważam, że ja po prostu ich słucham. Powiem ci tak, najczęściej w ogóle to jest zabawne, słucham kasety, którą wydał Bas Janader dokładnie. Jeszcze wydaliśmy taką składankę też, która wyjazdową, pamiętasz?
2: Tak. Pierwszą zresztą, pierwsze wydawnictwo z wytwórni, tak.
1: To jest też fajna rzecz, do której wracam. No i właściwie powiem ci, że teraz jak tak opowiadam o tym, to łezka mi się wokół kręci i chętnie bym to dalej robił. Ale no cóż, zajmujemy się innymi rzeczami w tym momencie. A o tym, jak ta muzyka trafiła do Cyberpunka, to pewnie więcej może opowiedzieć Rafał, który się bezpośrednio zajmował tym procesem.
2: Ja jeszcze tylko dołożyłbym tutaj, że ta nazwa Most, ona też miała być w pewnym sensie takim, ten koncept w ogóle zakładał jakby połączenie też dwóch światów, z których my z Wojtkiem przychodzimy. Poza tym, że ja w czasach, kiedy Wojtek zaczynał tworzyć gatunek, z którego najbardziej jest znany, czyli rap, to ja byłem słuchaczem tego gatunku po prostu, to jednak dużą część tego czasu, który poświęcałem muzyce jednak elektronicznej, muzyce klubowej, tanecznej. Wojtek jednak

0: rapowo zajmował się rapem, ale też miał potężną wówczas wytwórnię Prosto, plus oczywiście markę odzieżową pod tą samą nazwą i to była działalność o dużych budżetach, dużych zasięgach, jakby wielkich, rozpoznawalnych ogólnopolsko sukcesach. Moja działalność sprowadzała się do roli DJ-a, promotora, raczej mniejszych twórców, więc jakby to był przede wszystkim taki most w naszej jakby relacji takiej, powiedziałbym, osobistej, towarzyskiej, most jakby tych dwóch, jakby połączenie tych dwóch potencjałów, tak? Znaczy potencjału pewnej jednak infrastruktury, którą dawała wytwórnia Prosto, po prostu ludzi, którzy mogli, mieli doświadczenie, mieli zasoby.
1: Mogli też to obsłużyć.
0: Tak, mieli kapitał wiedzy i finansów do tego, żeby dawać promocję, której ta polska muzyka elektroniczna nie miała szansy w innych miejscach uzyskać. No i też powiedzmy moich wtedy kontaktów i takiego bycia zwyczajnie na bieżąco z tym, co się dzieje, co za chwilę może ciekawego gdzieś się pojawić na tej scenie. I wydaje mi się, że takiego połączenia brakowało, czego dowodem jest to właśnie, że odezwał się do Wojtka, z tego co pamiętam, Krzysztof Ostrowski, jeśli nie przekręcam nazwiska, członek były już wtedy chyba Cool Kids of Death, który pracował na zlecenie CD Projektu, właśnie pozyskując różne elementy tego świata muzycznego, no i ewidentnie brakowało im tej muzyki elektronicznej. I też chyba wydaje się, że oni mieli takie założenie, że jeżeli to będzie muzyka z Polski, czy w ogóle z tej części świata, z Europy, szczególnie wschodniej, to jej taka surowość, brutalność i szczerość będzie odpowiadała tej wizji świata przyszłości, takiego no też trochę zdegenerowanego, który chcieli wytworzyć, czego na przykład licencje muzyki, dajmy na to z Ameryki Północnej, która jednak, no znowu, wielkie budżety, i trochę więcej takiej ogłady, chociaż nie chciałbym też generalizować, no bo chociażby Detroit czy Chicago, ale że to, do czego oni mieli dostęp, jakby nie spełniało tych założeń, no i uznali, kurczę, dajcie mnie pod latarnią, sprawdźmy w Polsce. No i zadziałało.
2: No i proces selekcji to musiało być duże wyzwanie, bo jednak scena jest, mimo że jest niszowym zjawiskiem, to jest spora. I tych nagrań, domyślam się, wybraliście znacznie więcej niż znalazło się ich ostatecznie zarówno na albumie, jak i w samej grze Cyberpunk 2077. Na tej płycie, na tym albumie trzypłytowym, trzy płyty winylowe w żółtym kolorze, jest 15 tych kompozycji. Jak domyślam się, to już twórcy gry dokonali tej ostatecznej, finałowej selekcji.
0: Tak, tylko ta selekcja jest w zasadzie podwójna, bo tak jak słusznie zauważyłeś, my przygotowaliśmy dla nich taką preselekcję 200 utworów demo, z czego, jeżeli pamięć nie myli, około 20 trafiło w ogóle na ścieżkę dźwiękową. Natomiast te 15, tam prawdopodobnie było ich 20 kilka, te 15, no to już jest taka nasza tutaj propozycja, która, no, w moim odczuciu ma znamiona albumu. To znaczy, jakby można tego słuchać, przynajmniej ja taką miałem intencję, żeby tutaj ta kolejność, też myślenie w ogóle winylem jako pierwszym nośnikiem, czyli to, jak te utwory po prostu też fizycznie objętością mieszczą się strona po stronie, no żeby to nadawało jakiś logiczny rytm temu, a żeby nie była to po prostu kolejna playlista, no bo takiej muzyki mamy w internecie cały mnóstwo, nadmiar, a szczególnie w muzyce elektronicznej dzisiaj tworzonej przez AI, no to już w ogóle jakby nie ma to żadnych ograniczeń, stąd tu jest pójście dokładnie w odwrotnym kierunku, czyli takiej, jak to się mówi,
1: kraftowej sytuacji.
0: Kraftowej, takiej curated, tak, z angielska, czyli gdzieś, no jednak z tym człowiekiem na końcu, który miał jakiś zamysł.
2: A jestem ciekaw, jakim kluczem szedłeś, dobierając tych artystów, bo jednak gra dopiero powstawała. Czy ty miałeś w ogóle okazję zagrać w Cyberpunka na jakimś wcześniejszym etapie, czy po prostu znałeś główny zamysł, jakąś koncepcję tej gry i na tej podstawie dobierałeś artystów, którzy mogliby jakoś stworzyć coś takiego adekwatnego do świata cyberpunka?
0: Wydaje mi się, że na samym początku nie było takiej możliwości i ten proces był bardzo intensywny również po stronie CD Projektu i wydaje się, że na tym ostatnim etapie oni po prostu bardzo dużo rzeczy naraz kończyli, plus jakby myślę, że bardzo głębokie obwarowania prawne tego, żeby jednak nie było żadnych tak zwanych leaków. Natomiast my oczywiście dostaliśmy dosyć szczegółowy brief i też już na tym, w takim finałowym etapie, nawet z takich informacji medialnych można było sporo jakby wyczytać, w jakim kierunku to zmierza. Ale tu chyba takim bardziej istotnym kluczem doboru, który mi jako wtedy jeszcze aktywnemu DJ-owi był bliski, to byłby

0: riff gatunkowy, po prostu. To znaczy te playlisty miały się gdzieś wokół dwóch stylistyk, takiej ambientowej i bardziej takiej upbeatowej, techno, takiej selekcji. One miały spełniać te kryteria i ci artyści to byli przede wszystkim ludzie, z którymi my współpracowaliśmy, bo też jakby stworzyliśmy sobie grono twórców, którzy w tym moście wydawali i do nich poszliśmy w pierwszej kolejności. Potem rozszerzyliśmy tę listę na takie osoby, które z różnych powodów nie decydowały się z nami współpracować albo po prostu jakby w tym kluczu nie występowały, ale gdzieś czuliśmy, że mogą tę listę fajnie uzupełnić. No i wydaje mi się, że na tamte lata, bo oczywiście ta scena się zmieniła i to też pokazuje, jak żywa to jest materia, bo wiele z tych osób już dzisiaj albo nie tworzy, albo tworzy znacznie mniej. Też zmienił się taki wiodący, powiedziałbym, gatunek w klubach, tak? To techno, ale już takie bardzo no hard techno, tak? Ono dzisiaj właściwie dominuje ten rynek. Wtedy wydaje się, że jeszcze on był taki bardziej zróżnicowany. No to były te główne kryteria, czyli te założenia gatunkowe plus lista osób z krwi i kości, podkreślam, których my po prostu znaliśmy i których do dzisiaj cenimy.
1: I to są artyści, których także kojarzą nasi słuchacze Nocnej Strefy. Wymieńmy kilkoro z nich. To jest między innymi Justyna Banaszczyk, znana pod pseudonimem Fool, która jeszcze dzisiaj zabierze tutaj głos w naszej audycji. Piotr Kaliński, znany jako Hattivati, członek zespołu Hinode Tapes, też dzisiaj go jeszcze usłyszymy. Poza tym też Bartosz Kruczyński, Earth Trax, Artur Oleś, Cino, Lubomir Grzelak, Lutto Lento, no i zespół, duet właściwie Private Press, którego muzyki już za chwilę posłuchamy. Wojtku, nie ma tutaj artystów hip-hopowych, zdaje się.
2: Bogu dzięki. Ja wbrew pozorom bardzo mało słucham muzyki rapowej. To chyba jest po prostu przesyt jakiś, jeśli się coś robi, no to poza tym, wiesz co, szukanie inspiracji w tej samej muzyce, w tym samym gatunku, który robisz, no to jest w ogóle jakiś absurd. Więc właściwie staram się słuchać każdej innej muzyki, a rapu najmniej. Cudowne jest to w muzyce elektronicznej, poza tym, że nie ma tych ograniczeń językowych, że to jest muzyka totalnie transgraniczna, że tak ją nazwę. I tego zawsze zazdrościłem tej scenie elektronicznej. To zresztą pewnie jeszcze o tym opowiemy, ale to też jest znamienne, że ta płyta, którą za chwilę będziemy odtwarzać, większe zamieszanie robi za granicą, a nie na naszym rodzimym podwórku, pomimo, że to CD Projekt wyprodukował tę grę.
1: No właśnie, mówiłeś o transgraniczności, a album jest właściwie no, wspólnym projektem waszym, Mostu, CD Projektu i szwajcarskiej wytwórni We Release Whatever the Fuck We Want Records. To z kolei znowu pytanie do ciebie, Rafale. Jak do tego doszło, że muzyka polskich twórców elektroniki jest wydawana w Szwajcarii przez znakomitą wytwórnię, znaną też doskonale naszym słuchaczom, wytwórnię, która wydaje mnóstwo reedycji, między innymi dawnych płyt z Japonii z lat 70. i 80.
0: Ta historia jest słodko-gorzka i tutaj mogę się bezpośrednio odnieść do tego, co powiedział Wojtek i niestety to potwierdzić. To znaczy, my właściwie w momencie, kiedy dostaliśmy tę propozycję, trochę już czuliśmy, że jakby nie mamy czasu na tą wytwórnię, ponieważ ten zwrot, który uzyskujemy, i nie mówię tutaj, broń Boże, o finansach, tylko o jakby tym zainteresowaniu, on jest jakby niewspółmierny do wkładanego wysiłku, tak? W Polsce polską muzyką, zwłaszcza elektroniczną, interesuje się garstka entuzjastów. Z kolei przebić się na rynku zagranicznym jako wydawca jest bardzo ciężko. To jest jednak dalej rynek, czy wtedy był zdominowany przez anglosasów, bardzo wsobna z kolei scena niemiecka, no i oczywiście cała scena japońska. I ten projekt, jakby on właściwie był świetną puentą dla tego naszego wysiłku, no bo został zauważony przez osoby z rynku i doceniony jako właśnie połączenie tych kompetencji, czyli możliwość uzyskania czegoś bardzo prawdziwego, czyli pozyskanie tych świetnych twórców, świetnych utworów, które się super bronią po tych kilku latach. Jednocześnie, no, taka

0: osoba jak Wojtek, która dała temu pewien rozmach i rozpoznawalność, no spowodowała, że ci ludzie w ogóle CD Projektu dowiedzieli się, że są tacy ludzie, którzy mogą ten pomost do tej sceny dla nich zbudować. Tylko to na etapie wydania okazało się najprostsze. Natomiast później, ponieważ my rozmawiając z CD Projektem, jakby w taki sposób się umówiliśmy, że dla nas największą wartością byłoby móc tę muzykę dalej promować. Oni na to przystali, bo jest to, pomimo tego, że jest to gigantyczna organizacja, to jest to naprawdę... Pracuje tam cała masa entuzjastów, nie tylko gamingu, ale kultury w ogóle. I poza tym, że jakby jest to spółka, która robi spektakularne obroty, tam naprawdę powstaje masa wewnętrznych projektów, takie jak chociażby, nie wiem, gra karciana, gwint i tak dalej, czy nagromadzenie easter eggów w każdym produkcie, który oni tworzą, co tylko świadczy o tym, że po prostu to są ludzie, którzy żyją tymi lorami, tymi światami, które wytwarzają, czy to Wiedźmina, czy...
1: Easter eggi są prawie w każdej grze, ale oni, to chodzi o jakość tych easter eggów.
0: No, wysiłek włożony w ich pieczołowitość, ich przygotowania. I gdzieś po tym, jak gra wyszła i oczywiście był jakiś tam entuzjazm wobec tego na polskim rynku, że my dołożyliśmy do tego cegiełkę, no to gdzieś ten, tak prawda, czas mijał i ja trochę nie wiedziałem do końca, co moglibyśmy z tym zrobić i szukałem na to rozwiązania i rozmawiałem również z tymi producentami. Tutaj duży udział miał w tym Bartek Kruczyński, który skontaktował mnie ze swoim znajomym z Japonii, przez którego skontaktowaliśmy się właśnie ze wspomnianymi Szwajcarami, a ja z kolei ich twórczość, znaczy ich działalność wydawniczą znałem, chociażby ze spektakularnego winylowego wydawnictwa soundtracku anime Ghost in the Shell, pierwszego w historii według mojej wiedzy, to znaczy wcześniej po prostu na tym nośniku to się nie ukazało.
2: I dzisiaj słuchaliśmy właśnie z tego nośnika na samym początku.
0: Dokładnie.
2: I
0: paradoks jest taki, że to szwajcarska wytwórnia wydała winyl z japońskiego anime, tak? I dla mnie cała ta logika i cały ten ich upór w tym, żeby pozyskiwać te prawa, żeby jakby z tym takim namaszczeniem jakby opowiadać tę historię ponownie, no był dla mnie no, takim światem marzeń, żeby właśnie tam opowiedzieć tę naszą historię. I nie ukrywam, że miałem jakieś takie wyobrażenie, że to może być taka lekko snobistyczna struktura, to znaczy, że dla nich taka historia z Polski po prostu nie będzie atrakcyjna, ale nie mogłem się bardziej mylić. Znaczy, z ich perspektywy Polska jest, jakby ze względu na swoją historię, historię państw, jakby tego najnowszą naszego państwa, kultury, ale jednocześnie właśnie ten taki element romantycznego mroku, który jest w polskiej kulturze od czasów zimnej fali, siekiery i tak dalej, to paradoksalnie było im dobrze znane i oni jakby widzieli w tym totalnie coś autentycznego, a jeszcze ta warstwa, która jest dosyć skomplikowana, jakby związana z obecnością Wojtka, wytwórni Prosto, dla nich była też jakąś taką dodatkową, atrakcyjną warstwą, która wręcz jakby ich jeszcze dodatkowo zmotywowała, żeby to zrobić. Potem przechodziliśmy bardzo długi proces, który w ogóle nie wynikał z niczyjej niechęci, ale po prostu z takiego korporacyjnego, jakby to powiedzieć, zabezpieczania interesów różnych stron. Przede wszystkim no po prostu CD Projekt jako też spółka akcyjna no musiał bardzo dobrze zabezpieczyć swój interes licencjonując taką muzykę podmiotowi trzeciemu poprzez wytwórnię Prosto, Prosto, która była tą polską stroną, która była stroną jakby pozyskiwania utworów do samej gry. Więc ta trójstronna konstrukcja polsko-szwajcarska, jakby z tym komponentem korporacyjnym międzynarodowym CD Projekcie, spowodowała, że zajęło nam to ponad 3 lata. Więc ten projekt był dawno gotowy, zmasterowany, ale jakby musiał dojrzeć od strony tej organizacyjnej. Natomiast to nie był czas zupełnie zdracony, ponieważ CD Projekt i tutaj wielki też ukłon z ich strony i w ich stronę ponownie, z mojej strony, że oni dali od siebie całą warstwę graficzno-poligraficzną. To znaczy oni jakby, ponieważ są autorami tych, jak to się mówi w języku designu, asetów, tak? Czyli ten cały świat wykreowany to jest coś, co jest jakby ich własnością. Im dużo łatwiej było dedykować osobę ze swojego zespołu, która zrobi kolejny produkt wokół tego świata, mając to pod palcem i w pewnym sensie robiąc to na co dzień, ale słuchając nas, co my byśmy chcieli z tego uzyskać, niż jakby wyprowadzać to na zewnątrz. I mój brief do nich to jest zawarty w tej nazwie, Future Sound of Night City. Ja jestem osobą wychowaną na grach lat 90., ale również na elektronice z tamtych lat i takim czołowym projektem dla mnie był właśnie Future Sound of London, którego to utwór We Have Explosive był na soundtracku.

0: jako do gry Wipeout 2097, której w ogóle historia projektu jest na osobną audycję, bo po prostu świat, który tam został wykreowany, jego identyfikacja graficzna i tak dalej, to jest do dzisiaj po prostu absolutny fenomen. I dla mnie ta wizja stworzenia tej jakby soundtracku do miasta to był taki główny brief, który przekazaliśmy do zespołu projektowego w CD Projekt i oni to świetnie moim zdaniem zrealizowali w tej warstwie wizualnej.
1: No dobrze, to zanurzmy się w takim razie w tym brzmieniu miasta. Wspomniany duet Private Press, czyli Adam Brodzki i Jan Wójcicki, w grze występujący pod nazwą Left Unsaid, a my słuchamy kompozycji Retro Genesis.

0: Słuchają Państwo Nocnej Strefy w programie Drugim Polskiego Radia, w której dzisiaj gościmy w Night City, w świecie gry Cyberpunk 2077. Retrogenesis to tytuł kompozycji, która zabrzmiała przed chwilą, tytuł kompozycji duetu Private Press. A słuchamy dzisiaj trzypłytowego albumu Cyberpunk 2077 Future Sound of Night City. Płyty wydanej przez Most Records we współpracy ze szwajcarską oficyną We Release Whatever the Fuck We Want Records. A ze mną w studiu są Rafał Grobel, producent, promotor muzyczny, no a także Wojtek Sokół, albo Sokół, chyba nie muszę Państwu przedstawiać tej postaci, raper, producent, gracz też?
1: Umiarkowany, powiedziałbym.
0: A w Cyberpunka grałeś?
1: Grałem trochę. Grałem na samym początku, jak dostaliśmy taką ładną edycję specjalną. Było jeszcze trochę bugów wtedy.
0: A to jeszcze wtedy, na samym początku.
1: Nie wróciłem potem, ale mam zamiar. Ciężko u mnie z czasem, jak już wspominałem.
0: To chyba warto po 5 latach, bo gra już na przynajmniej Switchu 2, jak to się mówi, śmiga. Nawet na takim małym sprzęcie.
1: Mam Switcha 2, mam PlayStation 5 i tylko brakuje czasu, żeby
2: połączyć te dwie rzeczy.
1: Tak.
0: Artyści, którzy pojawiają się na kompilacji, której wy jesteście pomysłodawcami, występują w samej grze pod swoimi growymi pseudonimami. I tak na przykład słuchany przed chwilą duet Private Press, czyli Adam Brocki i Jan Wójcicki, pojawiają się w grze jako Left Unsaid. Bardzo ciekawy koncept, Rafale.
2: I to jest już bezpośrednio wynik pracy i inwencji twórczej osób, które odpowiadają za lore Cyberpunka. Był taki moment, kiedy artyści mogli sobie sami wskazać te pseudonimy, natomiast większość osób zdała się na inwencję twórców scenariusza gry i osób, które ten scenariusz potem też przekuwają na konkretne jakby elementy świata, bo to jest potężny zasób ludzki, który się tym zajmuje.
0: No i to rzeczywiście wszystko żyje, bo ci muzycy nie dość, że pojawiają się pod tymi zmyślonymi pseudonimami, ale też pojawiają się jako postaci, tak? W tej grze. Ja przyznam, że nie przeszedłem całego Cyberpunka i jakoś umknęło mi to akurat, ale wiem to od ciebie z zakulisowych rozmów, że tak, tak właśnie jest w Cyberpunku, już, że ci artyści tam rzeczywiście pojawiają się w tych swoich growych wcieleniach.
2: Myślę, że minęło tyle czasu, że to można ujawnić, tak? Akurat duet Private Press nie zakończył współpracy z CD Projektem na tym naszym albumie, czy w czasie, kiedy my ich jakby poleciliśmy, czy zaprezentowaliśmy, bo później pracowali bardzo intensywnie przy dodatku, którego bohaterem, tak jak w pierwszej części gry, czy w tej podstawowej wersji gry, był Keanu Reeves, później był aktor Idris Elba, który zresztą też jest w ogóle związany z muzyką elektroniczną i tam Private Press odpowiadali za kompozycję jego całego takiego DJ setu, audycji, więc kilkunastu kompozycji, no i w związku z tym jakby pojawili się też w grze.

0: że jako dwie zamaskowane postaci, oczywiście NPC, czyli niegrywalne, tak? Gdzieś można ich spotkać w jednej z lokacji, ale to było dopiero w tym dodatku, który ukazał się, zdaje się, tam rok czy półtora po premierze, stąd rzeczywiście mogłeś nie dotrwać do tego momentu.
1: Są z nami dzisiaj też głosy twórców i twórczyń tej ścieżki dźwiękowej, tych brzmień przyszłości z Night City. Między innymi Piotr Kaliński, czyli Hatti Vati, który w grze Cyberpunk pojawia się pod pseudonimem Warm View. Zapytałem Piotra o to, jak w ogóle doszło do tego, do tej jego wizyty w świecie cyberpunka, jak to się stało, że jego muzyka pojawiła się w grze, no i jak czuł się w tym świecie. Posłuchamy Piotra, no a potem jego kompozycja Ashes and Diamonds z nowego albumu Cyberpunk 2077 Future Sound of Night City.
2: Zaczęło się w ten sposób, że w 2017 roku ja wydałem płytę w wytwórni Most. Później pracowałem trochę z Rafałem Groblem przy innych projektach, na przykład przy hip-hopowych płytach, chociażby PZ-a. I tak jakoś ten pomysł się pojawił przy okazji już wiele, wiele lat temu. Gdzieś tam sobie kiełkował. Ukazała się gra, feedback był dosyć spory. Pamiętam, że naprawdę dosyć dużo ludzi się pytało o te nasze utwory. Na YouTubie wisiały jakieś nielegalne zgrywki z gry, ponieważ no, tych rzeczy w ogóle nie było nigdzie online poza grą. I wiele osób nas pytało o te utwory, kto jest też kim, bo w grze występowaliśmy pod pseudonimami, co zresztą jest na okładce wypisane, że ten artysta to ten artystka i ta artystka ukrywała się pod takim pseudonimem, a nie innym. Więc teraz już jest wszystko jasne. Więc jest to jakieś echo na mojej współpracy przy płycie Szum, którą zresztą bardzo lubię i jest to jedna z moich ulubionych rzeczy wydanych pod szyldem Hatti Vati. Polecam odświeżyć tą płytkę, bo już zaraz będzie miała 10 lat. I tak naprawdę ten utwór pochodzi troszeczkę z tamtych czasów i Ashes and Diamonds, tytuł w oczywisty sposób nawiązujący do klasyki polskiego kina, mógłby się, a może nawet i się znalazł na sesji nagraniowej do płyty Szum. I tak trafił właśnie na grę Cyberpunk. Przyznam, że ja nigdy w grę Cyberpunk nie grałem, jako że w ogóle nie gram w gry. Tym bardziej jest to dla mnie ciekawe doświadczenie. No to było dosyć duże wyzwanie, wejść w świat gamerski, który ma jakieś swoje zasady, estetykę i tak dalej. Natomiast ja już nie pierwszy raz robię coś, w czym za bardzo nie funkcjonuje. Ja poza działalnością artystyczną działam też przy kampaniach reklamowych różnych dużych marek modowych i siłą rzeczy ja jakoś nie jestem wielkim fanem kosmetyków premium i ubrań ze sklepów lotniskowych z dużymi cenami. A jakoś udawało się to zawsze zrobić, żeby ta muzyka pasowała. Więc nie, ja z grami za bardzo nie mam nic wspólnego, tym bardziej mnie cieszy to, że odbiór był bardzo pozytywny. Night City ma brzmienie nieoczywiste. Nie jest to taki prosty jakiś retrofuturyzm czy nostalgia za Blade Runnerem czy jakąś nową wizją Akiry. To jest muzyka i aura, która jest wyobrażeniem przyszłości, ale przefiltrowanej przez bagaż przeszłości. Ja chciałem w tym utworze jakby napisać jeszcze raz taki koncept nieco działający w dwie strony, do przodu i do tyłu czasowo, natomiast nie sięgający do takich oczywistych brzmień, czyli na przykład zamiast, nie wiem, sięgać do takich 80-sowych syntezatorów, czy jakichś takich bitów, które bardzo się kojarzą z tym czasem, ja sięgnąłem po na przykład Amen Breaki, czyli sample charakterystyczne dla muzyki jungle z lat 90. w Wielkiej Brytanii. Czyli coś takiego, co jeszcze troszeczkę jest świeże, a nie jest jeszcze już, nie jest aż tak odległe. A zresztą teraz powoli wracające do łask. Muzyka do gier zdecydowanie nie jest już tylko muzyką użytkową i muzyka do wielu innych dzieł sztuki, bo gry coraz częściej do takich kategorii się zaliczają, co zresztą widać po różnych kategoriach, nagrodach i tak dalej. Wydaje mi się, że nie jest to jakaś muzyka tła, to jest integralna część tej gry,

która też nie jest po prostu jakąś prymitywną strzelanką sprzed 30 lat, tylko całym światem uplecionym bardzo precyzyjnie przez sztab ludzi, który starał się oddać nie tylko aspekt takie stricte miłe dla gracza, jako dla użytkownika, czyli po prostu, żeby tę grę przejść, wygrać, nie wiem jak to powiedzieć do końca, ale także po prostu, żeby przez chwilę w tym świecie się znaleźć i zanurzyć. I tutaj ta muzyka, tak samo jak w filmie, jest bardzo ważna.

Piotr Kaliński, czyli Hatti Vati w kompozycji Ashes and Diamonds, czyli popioły i diamenty. Hatti Vati albo Warmview, bo pod takim pseudonimem Piotr Kaliński

0: występuje w grze Cyberpunk 2077, a za nami kolejny fragment albumu Future Sound of Night City. No i zanim powrócimy do tego miasta wykreowanego w grze Cyberpunk, chciałbym, żebyśmy teraz cofnęli się o 40 lat równo, bo Wojtku, w twojej rodzinie muzyka i gry spotykały się jakby już dużo wcześniej, można tak powiedzieć. Twój ojciec, Jan Sokół, pisał kiedyś teksty dla Papa Dance, a na płycie zatytułowanej Poniżej krytyki pojawił się wówczas będący taką nowinką technologiczną komputer ZX Spectrum. No i tam działy się rzeczy na tej płycie, bo na numerach, które kończyły obie strony tego albumu, albumu Poniżej krytyki, pojawiały się kody, sygnały, które później po wprowadzeniu do komputera sprawiały, że mogliśmy grać w gry. Na czym to w ogóle polegało? Może powiedzmy młodszym słuchaczom, bo ja szczerze mówiąc dowiedziałem się o takim zjawisku kilka lat temu, że były nagrania emitowane także przez polskie rozgłośnie, o ile się nie mylę, nawet przez polskie radio. To były takie różne sygnały, dziwne sygnały dźwiękowe, które były kodem dla komputera, który mógł te sygnały przetworzyć na różnego rodzaju gry. No i zespół Papa Dance także miał w tym udział.
1: Był to po prostu zapis cyfrowy, którego forma była audio po prostu. I pewne dźwięki odpowiadały za pewne dane. I gry były sprzedawane na kasetach. Gry się wgrywały. To jest dzisiaj już obce słowo młodym ludziom, ale trzeba było wgrać grę, czyli przesłuchać całego tego kodu na kasecie, który był bardzo nieprzyjemny, bo to była seria dość przypadkowych dźwięków. To prawda, że Polacy oczywiście emitowali sobie w radio na przykład gry i wyobraź sobie tą kuriozalną sytuację, że leci seria, jakby to kosmici to odebrali, te sygnały. To nie wiem, co by sobie pomyśleli o naszej kulturze.
0: Ale domyślam się, że nie w prime time raczej te sygnały.
1: W nocy, o ile nocy. Pamiętam.
2: W takiej audycji, jak ta, w której jesteś.
1: Dokładnie, w twojej audycji to się działo. I faktem jest, że mój świętej pamięci ojciec pisał teksty dla Papa Dance. Był taki okres, kiedy też wcielił się w rolę takiego, można powiedzieć, menadżera, ponieważ tam trochę też tym zespołem zarządzał, a głównie podpowiadał im w różnych dziedzinach. I jego pomysłem było to, żeby faktycznie zaprosić mojego zresztą wuja, Wita Klapera, żeby zaprogramował grę o zespole Papa Dance. Ta gra oczywiście była bardzo prosta, z tego co pamiętam, bo uwierz mi, że próbuję sięgnąć pamięcią 40 lat wstecz, ale to była jakaś forma quizu chyba na temat zespołu. Już tego tak dokładnie nie pamiętam. Natomiast faktycznie było to dziwne i współczuję tym wszystkim. Papa Dance miał takie piękne hasło, które z chęcią bym im ukradł. Milion fanek nie może się mylić. I współczuję temu milionowi fanek, które odtworzyły sobie ten ostatni utwór na płycie. Na słuchawkach na przykład. No to mogło być spore zaskoczenie. Ale faktycznie było to dosyć pionierskie zagranie. Nie wiem, czy w skali świata, nie mam danych na ten temat, ale na pewno w skali naszego kraju no było to mocno pionierski.
0: No właśnie, i to pierwsze wydanie to jest zjawisko, bo już później na reedycji kompaktowej i tej współczesnej, winylowej, niestety kodu już nie ma tych dziwnych dźwięków, więc tylko pierwsze wydanie z 86 roku.
1: Co ciekawe, bo w ogóle z kolei z zupełnie innej bajki, okładkę tego albumu, o ile dobrze pamiętam, projektował mój drugi wujek, Leszek Sokół, który jest w ogóle znanym malarzem.
0: Wszystko zostaje w rodzinie tutaj. A czy, jak się domyślam, te lata 80. to był okres, kiedy najczęściej sięgałeś po różnego rodzaju gry, tak? Mówisz, że ostatnio nie grasz, ale wtedy, jak byłeś młodym chłopakiem?
1: Zdecydowanie. W czasach ZX Spectrum w ogóle zafascynował mnie ten komputer i język programowania Basic na tyle, że nawet udało mi się w jednej z gier, bodajże Horace,

0: chyba się nazywała Choracy po polsku, na to mówili wszyscy. Zmieniłem sobie trochę kształt bohatera, bo przeprogramowałem go. I to, wiesz, no to było super. Myślę, że gdyby nie późniejsze moje losy, gdzie trochę mi się niefortunnie potoczyły losy po prostu prywatne i nie miałem komputera przez wiele lat, no to być może nie robiłbym rapu, tylko byłbym jakimś nerdem po prostu komputerowym. Cieszę się w takim razie, że nie miałem tego komputera, bo myślę, że ciekawiej moje życie finalnie się ułożyło. Ale tak, wtedy spędzałem bardzo dużo czasu przed monitorem wypukłym, kineskopowym, bo to były te czasy. Przez dłuższy czas miałem czarno-biały telewizor, taki mały, więc grałem w czarno-białe gry, co dzisiaj się może wydawać w ogóle absurdem wszystkim.
1: Były takie, były.
0: Ale
1: były.
0: Tak było.
1: Mam tutaj pewien artefakt z dawnych czasów, taki oto album. I zdaje się, że tam pojawiają się jakieś brzmienia, a państwo nie mają prawa widzieć, o jakim albumie mówię przez radio. Chodzi o płytę WWO, Masz i Pomyśl. Tam jest jeden numer, w którym pojawiają się sample, zdaje się, z pewnej gry na PlayStation. Czy to był twój pomysł?
0: To był wspólny pomysł. W ogóle chyba... w ogóle przyniósł ten sample finalnie do studia FU. Ale faktycznie tak, to było też ciekawe. Co ciekawe, na tej płycie tylko w wersji już nie winylowej, no bo to wtedy by się nie udało, ale w wersji kompaktowej na singlu, albo nie, na płycie tej był z kolei zakodowany teledysk, co też było wtedy nowatorskie dosyć na polskim rynku. Proszę. Oczywiście w rozdzielczości takiej, że dzisiaj to byś tam niewiele zobaczył.
1: Czyli podkradliście pomysł Papa
0: tak,
1: Dance po prostu.
0: Zrobiliśmy po prostu jakiś taki mały follow-up. Więc to wszystko było dość zabawne.
1: A który to był numer? Przypomnisz? Pamiętasz? Bo chodzi w ogóle o grę Metal Gear Solid.
0: Tak.
1: Grę Konami na PlayStation.
0: To w ogóle chyba, wiesz co, to nawet nie chodziło o tą grę, mi się wydaje. Ja nie wiem, czy to nie był w ogóle sample z czołówki Konami. Z ich w ogóle, czy to nie było ich sound logo. Mm-hmm. Tak mi się wydaje, ale mogę się mylić.
2: To ja jestem w tym położeniu, że doskonale pamiętam, który to był utwór, bo bardzo go
0: ja
2: lubiłem i się jarałem w ogóle tym konceptem, bo tam są dwa bity.
0: Mm-hmm, to tak, już podpowiedź. Dokładnie. Potem jest beat switch.
2: Utwór Dwa Sumienia, zdaje się, to jest ten
0: tak,
2: tytuł.
0: Dokładnie. Tak.
2: I to jest drugi bit, druga część. Krótsza, zdaje się, chyba tylko z twoją zwrotką, ile dobrze pamiętam, ale ja nie ukrywam, że dla mnie w dobie, kiedy to był taki pierwszy moment jako dla mnie, jako dla słuchacza polskiego rapu, że miałem wrażenie, że coś się to zaczyna już tak trochę zapętlać tematycznie i muzycznie, to ta pierwsza płyta WWO, o której tu mówimy, jej taki rozstrzał w ogóle inspiracyjny, muzyczny, do tego, że tam były jakieś gitary, waco, trąbki, Kuba O, znany
0: korzeń.
2: Później z Hevry, korzeń, do tego sample z Konami i, no i słynny karton z Częstochowy, jeszcze będzie czas. To ja pomyślałem, o wow, okej, okay, dobra, czyli jest jeszcze jakby...
0: Jest nadzieja.
2: Jest nadzieja i w rapie ulicznym można pójść tak szeroko, ale nie ukrywam, że ten w ogóle, bo ten utwór Dwa Sumienia, tam jeszcze była chyba zwrotka Felipe w pierwszej części i ona była taka dosyć robotyczna w ogóle i dla mnie w połączeniu potem z tym samplem, dla mnie wtedy dzieciaka kilkunastoletniego, który miał akurat PlayStation, używane, ale grałem w Gran Turismo, no to było takie wow, że w ogóle samplowanie w aktualnej kultury. Coś, co nie było w ogóle powszechne. Zwykle samplowanie kojarzyło się z sięganiem do jakiejś nostalgii, winyli, nie wiem, które się słuchało za dzieciństwa i tak dalej. A to było bardzo bieżące. I przez to na tamte czasy, co dzisiaj może brzmi śmiesznie, ale futurystyczne i wizjonerskie.
1: Absolutnie, bo to jest Metal Gear Solid, zdaje się, koniec lat 90., prawda?
2: Ta gra, no i ta płyta chyba wtedy jeszcze też się załapała przed zero z przodu, nie?
0: Nagrywaliśmy ją w 99., wyszła w zerowym.
1: I do brzmień z gier dziś jeszcze przejdziemy. Będzie okazja, żeby posłuchać trochę dźwięków z chipów, ale my wróćmy teraz do Night City. Przed nami kolejna artystka tym razem, Justyna Banaszczyk, Full, której kompozycja znalazła się na kompilacji, która jest bohaterką tego wydania Nocnej Strefy, kompilacji zatytułowanej Future Sound of Night City. Justyna Banaszczyk również.

0: Również znana słuchaczom Nocnej Strefy producentka, twórczyni muzyki elektronicznej, także współtwórczyni labelu Pointless Geometry, także współtwórczyni społeczności Radia Kapitał. No a u nas w krótkiej rozmowie na temat cyberpunka, no i w kompozycji zatytułowanej Ice Maddox.
1: Ja w ogóle jestem graczką od bardzo wczesnych lat dziecięcych. W gry gram. Niektóre miały bardzo duży wpływ w ogóle na moje poczucie estetyki i do dzisiaj mają. Także dla mnie to było takie dosyć surrealistyczne uczucie, kiedy pierwszy raz usłyszałam swoją muzykę w tak dużej, growej produkcji. W pewnym sensie na pewno jest i było to spełnienie jakiegoś marzenia. Jeśli chodzi o doświadczenie samej gry, pamiętam, że grałam w nią jakoś od razu po premierze. No i wówczas wiadomo, że gra borykała się z wieloma problemami przed samą premierą. Muszę sobie odświeżyć jeszcze raz po tych kilku latach. Podejrzewam, że teraz jest o wiele lepiej. Ale to jest trochę historia o tym, jak bardzo można napompować tą marketingową bańkę, co po prostu udało się jakoś niewyobrażalnie, gargantuicznie wykonać w przypadku cyberpunka. Pytanie, czy warto, bo później sprostanie tym oczekiwaniom bywa trudne. Estetyka cyberpunkowa to jest coś bardzo mi bliskiego od bardzo, bardzo dawna. Myślę, że już od czasów podstawówki, kiedy pierwszy raz zobaczyłam Akirę, nie wiem, czy Ghost in the Shell. Także jak najbardziej jest to coś, co jest bliskie mojemu sercu i mam pewne jakieś swoje wyobrażenia na ten temat. Zresztą nawet tytuł mojego utworu, który znalazł się w grze, czyli Ice Maddox, również pochodzi z literatury Williama Gibsona. Także tak, oczywiście miałam jakieś podskórne swoje wyobrażenie, jak ten utwór powinien brzmieć. Ale wydaje mi się, że to też jest w pewnym sensie spójne w ogóle z moim brzmieniem i z tymi brzmieniami, które są mi bliskie, czyli ja zawsze poszukuję w elektronice takiego brudu, czyli czegoś, co jest trochę niekojarzone z elektroniką. Mianowicie staram się osiągać takie brudne gitarowe brzmienie przy użyciu narzędzi, które do tego trochę nie służą. Tak sobie też trochę wyobrażam ten świat. To tak jakby ta muzyka została, nie wiem, skomponowana na jakimś zhakowanym wszczepie lub coś w tym rodzaju. Coś takiego chyba chodziło mi po głowie.

Ice Maddox, utwór Justyny Banaszczyk, czyli Full z albumu Future Sound of Night City. Muzyka, która

0: towarzyszy nam w grze Cyberpunk 2077 w odbiornikach radiowych, które znajdują się tam w świecie tej gry, no, która przedstawia nam pewien ułamek polskiej współczesnej sceny elektronicznej. A ze mną dziś w nocnej strefie są goście, są pomysłodawcy tego przedsięwzięcia, czyli Wojtek Sokół i Rafał Grobel. Rozmawiamy sobie na temat tego świata, na temat polskiej muzyki elektronicznej, na temat gier. No i są wśród nas słuchacze, którzy niekoniecznie mieli styczność z grami i mamy do was pytanie od słuchaczy. Pisze pan Marcin: nie znam się na grach komputerowych. Wyimaginowane światy, półrealni herosi, a przede wszystkim muzyka zapewne specyficzne są mi obce. Zachęćcie mnie, szanowni specjaliści, do wejścia w ten świat. Czy warto? Czy jest, przepraszam, co jest takiego wciągającego w komputerowej rzeczywistości, że tak wielu ludzi jest jej oddanym? Pozdrawiam i słucham z zaciekawieniem. Jakbyście przekonali pana Marcina? Może jakiś tytuł na początek, od czego można by zacząć?
1: No. Mario Bros, no klasycznie.
0: Cyberpunk to chyba jest troszkę...
1: Ja myślę, że Mario jest dla każdego.
0: Za wysoko postawiona poprzeczka, prawda? Próg wejścia jest dość duży. Ale świat absolutnie niesamowity, żeby to chłonąć, całe uniwersum. Dodajmy jeszcze, że przecież Cyberpunk wykształcił no, poza grą różne inne media. Jest też przecież anime na podstawie właśnie tej gry, na podstawie tego całego uniwersum, także z muzyką polskich twórców. No a dla pana Marcina...
2: Ja bym spróbował nieco filozoficznie. Kiedyś doradzaliśmy z Wojtkiem w takim projekcie związanym z wirtualną rzeczywistością i dużo rozmawialiśmy o tym, co pociąga ludzi właśnie w grach i jak się spojrzy na przykład na zestawienie 20 najbardziej... gier o najwyższej sprzedaży, czy o największym sukcesie komercyjnym, to paradoksalnie tylko niewielka część tych gier to są gry hiperrealistyczne, czyli takie jak na przykład Cyberpunk, czy GTA, czy jeszcze Red Redemption, to jest taka gra, która dzieje się na Dzikim Zachodzie. W mojej ocenie, to nie jest poparte żadnymi badaniami, aczkolwiek trochę o tym czytałem, wynika to z tego, że w grach komputerowych można być każdym, tylko nie sobą. To jest świetne narzędzie do eskapizmu po prostu, który nie wymaga zakupu biletu, konsumpcji substancji,
1: wymaga
2: które...
1: zakupu gry.
2: No tak, ale to jednak pozwala chociaż na chwilę, bo to oczywiście można tutaj się zatracić i wiele osób przekracza te granice w sposób, który jest niezdrowy, znaczy jakby ten balans pomiędzy światem realnym a grami jest zaburzony. Natomiast myślę, że do pewnego stopnia, zwłaszcza w dzisiejszym świecie, który jest absolutnie przebodźcowany, wymagający od nas ciągłego jakby samorozwoju, czy przynajmniej pozornie, tak? To znaczy jakby jest taka narzucana presja i narracja. Świat gry, w którym można się wcielić w niskiego hydraulika, który zaskakująco wysoko skacze, a w ogóle jak zje kwiatka, to strzela.
1: Potrafi to być kojące.
2: Tak, to zwyczajnie, to najzwyczajniej w świecie świat prostych reguł, bo takie były te gry kiedyś. Myślę, że ta ekspansja, czy to świata Nintendo, czy kiedyś Sega, czy jeszcze, nie wiem, Amiga, Commodore, długo by wymieniać, czy wczesnych gier na PC, polegała na tym, że po odczekaniu kilkunastu sekund jawił nam się świat albo zbudowany z niewielkiej ilości pikseli i czterech kolorów, bo kiedyś jeszcze grafika EGA czterokolorowa, który miał zasady, które można było złapać w lot, nie ucząc się 10-15 lat, chodząc do pracy, zdobywając szczeble kariery, tylko po prostu w kilka sekund, mając kilka przycisków do wyboru, można było być zwycięzcą na przykład, tak? Co jest bardzo fajnym zastrzykiem dopaminy.
1: Słuchaj, ty pewnie już tego nie pamiętasz, ale ja pamiętam, jak chodziłem do kolegi grać w Ponga.
0: To jest prehistoria już gier wideo. No,
1: ja jestem chodzącą prehistorią.
2: Zdaje się pierwsza chyba, tak? To była pierwsza w ogóle gra komercyjna.
1: Tak, pierwsza taka,
0: telewizyjna. Ale ona funkcjonowała przez
1: pierwsza
0: lata.
1: Gra wideo,
2: Tak.
0: Przez długie lata funkcjonowała. Tak. Więc
2: ale to... dlaczego? No bo jest tak uniwersalna i właściwie dzisiaj tutaj moglibyśmy grać i moglibyśmy spędzić, przypuszczam, miło czas do rana, tak? Bo czym się różni od tenisa stołowego? W tenisie stołowym trzeba mieć jako taką kondycję, a tam...
1: Kręcisz gałką, bo to, tam były takie gałki, pokrętła.

0: wyspa, żeby jeździć tym
1: jak potencjometr
0: pionowym taki, właściwie, wiesz, prostokątem.
1: Więc myślę, że tak, to chyba już tak, żeby podsumować to pytanie, to warto zacząć od czegoś, od klasyki chyba, po prostu.
0: Tak myślę, no prosty Pac-Man nawet, myślę, że już nie wspominając o wybitnej grze faktycznie rosyjskiej, jaką jest Tetris.
2: A jak gdybym miał przekonać pana Marcina, to powiedziałbym coś na temat estetyki, jaką w ogóle wytworzyła kultura gier, bo to jest specyficzna forma sztuki moim zdaniem. To jak przedstawiony jest świat, specyficzna grafika, no i specyficzne brzmienia, których nie było nigdy wcześniej w historii muzyki. To znaczy pewne ograniczenia sprzętowe, to, że muzykę komponowano na chipach do gier, do konsol w latach 70., 80., sprawiło, że wykształciła się specyficzna estetyka, prawda? Te dawne gry. Teraz to już trochę gdzieś tam się zatarło, zanikło, bo muzyka do gier często przypomina po prostu muzykę filmową. Muzykę
0: nie ma ograniczeń technologicznych już żadnych.
2: To już nie ma. To już jakby mamy do czynienia z każdą możliwą estetyką, ale mam wrażenie, że wtedy w tych pionierskich dokonaniach, w tych pierwszych grach właśnie mieliśmy do czynienia z jakimś takim nowym zjawiskiem, które mnie absolutnie urzekło. I gry z lat 80., 90., gry 8-bitowe, gry na konsole 16-bitowe, czy już później na te pierwsze trójwymiarowe 64-bitowe, to była coś tak innego, tak inna estetyka niż rzeczy, niż wytwory innych zjawisk
1: kulturowych, takiej, powiedzmy, tak.
2: że mnie to absolutnie ujęło i odnalazłem tam też jakiś swój własny świat. Jest to też absolutnie forma eskapizmu, ale dla mnie też niewątpliwie przeżycie, doznanie estetyczne.
0: Aczkolwiek muszę powiedzieć, że przełożył się też na koszmar pewien, ta muzyka właśnie z tych pierwszych gier, czyli na 8-bitowego Beethovena, jak dzwoniłeś na infolinię.
1: To też nie wszyscy już zapewne pamiętają, ale jest jeszcze jedno zjawisko, bo tu wspomniałeś o tym przeżyciu estetycznym. To nie wszyscy, którzy grali, jakby są z tym zaznajomieni, ale było potężne zjawisko, z którego wyrosły naprawdę tuzy późniejszej grafiki komputerowej, efektów specjalnych i tak dalej, czyli demoscena. Demoscena. To był okres amigowy, taki przełom lat chyba 80. i 90., kiedy na wtedy wydawało się, że mocno ograniczonych sprzętach, jak Amiga 500 na przykład, powstała gigantyczna subkultura, taka hakersko, nie wiem właściwie jak ją nazwać, bo to ściągało bardzo różnych freaków tego świata, do tworzenia światów głównie 3D, takiego wczesnego 3D, pozbawionego tekstury albo z jakąś tam minimalną teksturą, takiego bardzo obłego świata, ale tworzono tam niesamowite takie przebiegi wizualne, animacje, projekty, tak, architektury jakieś takie w ogóle niewyobrażalnej i nie przytoczę żadnych nazwisk. To myślę, że fajna lekcja do odrobienia w domu przez słuchaczy, ale uważam, że demoscena to jest coś, co jest bardzo niedoceniane dzisiaj, a miał gigantyczny wpływ na to, jak wyglądało chociażby kino właśnie w latach późniejszych.
2: Trochę tych brzmień z przeszłości za chwilę pojawi się na naszej antenie, bo Rafale, przygotowałeś coś na pożegnanie właśnie z tego dawnego świata brzmieniowego, growego. Ale mam jeszcze tutaj jednego maila od pana Ludwika. Pięknie dzięki za arcyciekawą audycję. Osobiście pierwszą styczność z Cyberpunkiem 2077 miałem stosunkowo niedawno za sprawą growych przyjaciół. Wciągnął mnie ten świat z siłą niebywałą, natomiast uważam, że na uwagę zasługuje również fantastyczna selekcja muzyki jazzowej obecnej w jednej ze stacji radiowych w grze. Kontrast dystopijnego świata z muzyką na przykład Dextera Gordona to obraz niebywały sam w sobie. Chciałbym dodać jeszcze jako lekki off-topic, że jako 15-letni chłopak z WWO i ZIP w słuchawkach w życiu bym się nie spodziewał, że pana Wojtka Sokoła będzie mi dane usłyszeć w dwójce.
0: Bardzo mi miło w takim razie, że mogłem zaskoczyć.
2: Trzeba było Cyberpunka i płyty z muzyką z Cyberpunka, żebyś, Wojtku, pojawił się w dwójce najwyraźniej. Zbliżamy się do końca tego spotkania, bo w dalszej części nocnej strefy przejdziemy do jeszcze innego uniwersum. No i na pożegnanie dzisiaj sięgniemy po jeszcze jeden fragment płyty Future Sound.

0: w Night City, ale wcześniej, Rafale, coś, co przygotowałeś dla naszych słuchaczy, coś z tej estetyki chiptune'owej, z tych brzmień ośmiobitowych, chyba pora wyciągnąć Game Boya, zdaje się.
1: Tak, to jest historia, która ma też pierwiastek osobisty, ponieważ współtwórcą i wydawcą tej gry, a mowa tutaj o tytule, którego akurat polscy czy europejscy słuchacze i gracze mogą nie kojarzyć. Nazwa tego projektu to, czy tej gry, to Project S11. To jest taki typowy, jak to się mówi, shooter gameboyowy. Natomiast historia tej gry jest taka, że ona sama w sobie może nie była wybitnie oryginalna, chociaż była solidna i chwalona za grafikę, natomiast jej soundtrack jest naprawdę ponadczasowy, ponieważ mi osobiście, oprócz tego, że jest właśnie, tak jak powiedziałeś, taki typowo 8-bitowy, chiptune'owy, kojarzy się ze współczesnym hyperpopem. Wyobrażam sobie, tam jest nawet taki moment perkusyjny gdzieś w połowie utworu, że mógłby na tym jakiś współczesny, nawet młody raper się pojawić i właściwie pewnie jego słuchacze nie odebraliby tego jako coś dziwnego, a mówimy o utworze, który ma 25 lat i został stworzony jako kompozycja tytułowa właśnie do gry Project S11. Człowiek, który ją wydał, Paul Bragiel, to jest dzisiaj biznesmen z dużym zawodowym sukcesem.
2: Pozdrawiamy go serdecznie,
1: tak,
2: przy okazji.
1: Człowiek, który ma polskie pochodzenie, a urodził się i wychował w Chicago i dzisiaj dużo też bywa w Polsce i tutaj wspiera różne polskie inicjatywy. Natomiast właśnie ma taki fajny korzeń. Przy okazji tak się złożyło, że obaj z Wojtkiem go znamy, zresztą przez nasze japońskie wojaże i koneksje, więc to wszystko się gdzieś tam domyka pewną klamrą i z okazji tego 25-lecia uznałem, że to jest taki fajny i osobliwy akcent wieńczący.
0: No i mamy nadzieję, że być może tym utworem przekonamy pana Marcina, naszego słuchacza. Może zaciekawi go ta estetyka, ten świat. Bardzo dziękuję wam za...
2: Jeszcze tylko wtrącę ostatnie zdanie. To jeśli by ten utwór jakimś cudem nie przekonał pana Marcina, tak? Marcina? To ja polecam panu Marcinowi takiego twórcę, który nazywa się Disaster Piece. I on robi muzykę do gier, ale robi też muzykę do horrorów. Jest to jeden z moich ulubionych producentów tego typu, zupełnie współczesnych. Tym razem to nie będzie retro, więc Disaster Piece polecam, gdyby to nie siadło.
0: Rekomendacja.
1: Wojtek Sokół.
2: Wojtek Sokół.
0: Wojtka Sokoła. Wojtek Sokół, dzięki wielkie.
2: Ja dziękuję bardzo serdecznie.
0: Rafał Grobel.
1: Dzięki. Dzięki za popularyzację takich niszowych tytułów jak Cyberpunk 2077.
0: Dzięki za fascynującą rozmowę. No, można rozmawiać o grach i muzyce także na antenie programu Drugiego Polskiego Radia. No i można też słuchać takiej oto muzyki.

Midnight Eye. Jeszcze jeden utwór z kompilacji Cyberpunk 2077 Future Sound of Night City, o której dziś rozmawialiśmy w nocnej strefie z moimi gośćmi. Autorem tego utworu jest Earthtrax, czyli Bartosz Kruczyński, który z kolei w grze Cyberpunk pojawia się pod pseudonimem Lick Switch. Ja jeszcze proponuję na chwilę pozostać w kręgu Cyberpunka 2077, bo tak jak mówiłem, to nie tylko gra, ale całe uniwersum i najróżniejsze twory kulturowe, najróżniejsze media, które skupione są wokół tego świata. Jednym z tych cyberpunkowych wytworów jest stworzone 4 lata temu anime. Anime z muzyką, no, między innymi autorów ścieżki dźwiękowej do samej gry, czyli Marcina Przybyłowicza i Petę Adamczyka, ale też pojawiają się tam kompozycje Akiry Yamaoki, twórcy między innymi ścieżki dźwiękowej do słynnej gry horrorowej Silent Hill. No ale są też jeszcze inne akcenty, między innymi Franz Ferdinand i piosenka pojawiająca się w czołówce tego anime. Kilka minut w świecie animacji Cyberpunk 2077 Edge Runners.

nocnej strefie. Jeszcze nie do końca opuściliśmy Night City, bo za nami trzy kompozycje ze ścieżki dźwiękowej do anime Cyberpunk Edge Runners. Zaczęliśmy od piosenki This Fire z repertuaru Franza Ferdinanda. Później opening credits Akiry Yamaoki, no i przed chwilą kompozycja Marcina Przybyłowicza, Modern Anthill, utwór, który znalazł się nie tylko w anime, ale także w grze Cyberpunk 2077. I jak tak sobie myślę, jaka muzyka mogłaby znaleźć się w świecie cyberpunka w Night City, no to myślę, że gdzieś w jakichś bardziej mrocznych zakątkach tego miasta mogłaby rozbrzmiewać płyta, po którą właśnie teraz sięgam. Nowy album The Return of DJ Grzyb. DJ Grzyb, czyli Matt Brzeźny, grafik, twórca wizualny, no ale także twórca muzyki, który do tego niecodziennego przedsięwzięcia zaprosił całe grono muzyków z różnych stron polskiej sceny. Pojawia się tutaj m.in. Nafta, pojawia się Marysia Osu, no i pojawia się Milo Curtis, którego nie tak dawno gościliśmy na naszej antenie. To przy okazji płyty Księga Hioba, super grupy bez fałszywej skromności. Milo Curtis wraca z muzykami no, kilka pokoleń młodszymi, no i powstaje z tego mieszanka muzyki rytualnej, psychodelicznej, także muzyki dubowej, ambientowej. No, to jest muzyka, która mogłaby gdzieś wybrzmiewać w głębokim lesie, która mogłaby być, jak to ktoś określił, ścieżką dźwiękową do alternatywnej historii Europy Wschodniej. No to posłuchajmy, taka alternatywna ścieżka dźwiękowa do cyberpunka, może do jakiegoś lasu pod Night City. Trzy fragmenty z albumu The Return of DJ Grzyb.

DJ Grzyb i mistyczna muzyka, która mogłaby rozbrzmiewać w jakichś mrocznych zakątkach świata cyberpunka 2077. Dlaczego nie? Album, przypominam, nagrany przy współudziale m.in. Nafty, a także Milo Kurtisa. I to już prawie wszystko na dziś w Nocnej Strefie. Na pożegnanie proponuję powrócić do dawnych konsolowych brzmień i do świata The Legend of Zelda. Znowu Zelda w wersji jazzowej, ale na początek jeszcze te dawne 16-bitowe brzmienia z Super Nintendo z gry A Link to the Past. Dwie nowości płytowe, czyli wznowienie ścieżki dźwiękowej do tej gry, a także już słuchane trio Kasmira Liberskiego. Tak kończymy to spotkanie. Katarzyna First-Wojtkowska i Krzysztof Dziuba. Do usłyszenia w Nocnej Strefie za 2 tygodnie.

Andrzej Zieliński, witamy Państwa serdecznie w nocnej godzinie z muzyką polską. W tym tygodniu w roli głównej perkusja, instrumenty perkusyjne, współcześni twórcy, którzy komponują na ten instrument, czy z dużym udziałem tych instrumentów. W końcu perkusji jest tyle, ile muzyków, którzy na niej grają. Wczoraj rozpoczęliśmy od muzyki kompozytora, którego nazwisko częściej bywało wymieniane na festiwalach w Opolu, aniżeli na warszawskiej jesieni. Znamy go bardziej z twórczości elektronicznej, aniżeli klasycznej. Mikołaj Hertel, twórca oprawy dźwiękowej telewizyjnej Sondy, jeden z najważniejszych twórców muzyki elektronicznej w Polsce, ale też i piosenek, który ostatnimi czasy odkrywany jest na nowo przez polskich archiwistów. Ale to, co nas najbardziej dziś interesuje, jest to również kompozytor muzyki absolutnej. Przed nami jego Out of Time na flet, perkusję i klawesyn, kompozycja z 2018.

Alina Radkowska, Leszek Lorent, Agata Igras oraz Jan Gralla wykonali Out of Time Mikołaja Hertela. Utwór pięcioczęściowy, który rozpoczęła introdukcja, później zabrzmiało tango, szakona, saltarello, adagio, a na koniec finał. Brawurowy finał Boogie, który zdradzał również rozrywkowe upodobania Mikołaja Hertela. Wybrałem tę kompozycję dziś ze względu na dużą rolę perkusji. W końcu jest to nasz motyw przewodni w tym tygodniu w Fantazji Polskiej. Z tej tanecznej perkusji przechodzimy do bardziej warszawsko-jesiennej. Sięgam po płytę Miłosza Pękali, czołowego perkusisty w Polsce, wykładowcy Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Przed nami perkusja solo z płyty Monopercussion 2, na której oprócz instrumentów akustycznych Miłosz Pękala obsługuje również warstwę elektroniczną. Raga numer 1 Pawła Mikityna w aranżacji i wykonaniu Miłosza Pękali.

Pierwsza raga Pawła Mykietyna w wykonaniu Miłosza Pękali. Do tego muzyka jeszcze w tym tygodniu w Fantazji Polskiej powrócimy. A teraz zostaniemy przy Pawle Mykietynie i jego twórczości. Znów utwór z ważną rolą perkusji, choć nieoczywistą. Perkusja jest tu przerywnikiem, jest klinem, który kompozytor wciska w pięknie skomponowaną ówcześnie fugę czterogłosową. Głośnym klaskiem wdziera się perkusja w narrację, na początku z rzadka, potem coraz częściej i razem z kontrabasem stanowi ciało obce. Z czasem to ciało obce rośnie i rośnie w siłę, aż w końcu staje się jedynym, co pozostaje. Na koniec zostaje tylko i wyłącznie perkusista solo. 3 dla 13 Pawła Mykietyna.

3 dla 13 Pawła Mikityna, utwór dedykowany Andrzejowi Chłopeckiemu, wykonali soliści Polskiej Orkiestry Radiowej, dyrygował Jacek Rogala. Jedno z najlepszych wykonań, o ile nie najlepsze tego utworu. Jak wspomniałem, jest to czterogłosowa fuga w stylu Bacha, która nigdy nie wybrzmiewa w pełni. Jak tłumaczył mi to kiedyś Maciej Grzybowski, ważny interpretator muzyki Mikityna, to fuga z zasłoniętymi fragmentami, które wraz z biegiem utworu odsłaniane są niczym karty przed słuchaczem i wykonawcami, ale nigdy te karty nie są odsłonięte do końca. Zostańmy przy polifonii, kontynuujmy ten wątek fugi. Zapomniany, niesłusznie zapomniany polski kompozytor, który osiągnął niemały sukces za granicą, przyjaciel Ignacego Jana Paderewskiego, Zygmunt Stojowski i jego wariacje oraz fuga z opusu 6. Nagranie dawne z lat 50., ale urokliwe. Nowszych nie ma. Gra Kwartet Polskiego Radia.

0: Kwartet Polskiego Radia wykonał wariację i fugę op. 6 Zygmunta Stojowskiego. Tak też kończymy dzisiejszą Fantazję Polską. Andrzej Zieliński, do usłyszenia.
1: Dwajka, jeszcze, Lemisto, Charles Lloyd.

Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, minęła druga. Grzegorz Dąbrowski, dobry wieczór, zapraszam na muzyczną noc Euroradia. Pierwsza część naszego dzisiejszego spotkania zdominowana będzie przez muzykę kameralną. Przeniesiemy się bowiem do Schwarzenbergu, gdzie 28 czerwca zeszłego roku z recitalem fortepianowym wystąpił Francesco Piemontesi. W programie swojego występu miał dwie wielkie sonaty fortepianowe, dwóch gigantów muzycznego romantyzmu, Schuberta i Lista. Przed nami, na początek, sonata D-dur Franza Schuberta w katalogu Deutscha, to pozycja 850. Sonata znana jako Gasteiner, powstała bowiem w sierpniu 1825 roku podczas pobytu kompozytora w uzdrowisku Bad Gastein. Allegro vivace, con moto, scherzo allegro vivace i finałowe rondo allegretto moderato.